0: Jeśli stan konta się wyzerował, po prostu można było wtedy tylko odbierać połączenia, nie dało się ich wykonywać. I myślę, że to był ten moment, przełom lat 90. i 2000, kiedy te telefony już nie były tylko i wyłącznie dostępne dla biznesmenów czy dużych firm, które mogły sobie pozwolić na taki wydatek, tylko zaczęły być już bardzo komercyjne.
1: Opowiedz jeszcze proszę o tych telefonach samochodowych, bo dzisiaj smartfon służy nam wszędzie. Wtedy bardzo często producenci, szczególnie tych samochodów klasy premium, oferowali możliwość zamontowania w tym tunelu środkowym między siedzeniami specjalnego modułu, który pozwalał nam na połączenia ze światem. Ba, nawet zestawy głośnomówiące, tak, równie wielkie były montowane. Jak to działało wtedy i czym się różniło od takiego zwykłego telefonu, który kształtem przypominał cegłę?
0: W zasadzie telefon, o którym opowiadałem kilka minut temu, który nosiło się w dwóch rękach, żeby wykonać połączenie, też mógł być telefonem, który był na stałe zamontowany w samochodzie. Różnice polegały tylko i wyłącznie na ewentualnie mocach, z jaką ten telefon mógł nadawać, a to też trzeba podkreślić, że te moce były znacznie wyższe niż dzisiaj, bo telefon przenośny potrafi mieć 15 watów, a na przykład telefon samochodowy potrafi mieć watów już 50, więc generalnie różnice polegały głównie na mocy i zasilaniu. Był po prostu zasilany z instalacji samochodowej, a żadnych innych różnic nie było, bo tutaj też musimy jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę, na taką pewną ewolucję. Coś, od czego kiedyś się odeszło, dziś wróciliśmy. Wiesz, że te telefony nie miały kart SIM?
1: No nie, bo karty SIM to była dopiero sprawa związana z tą telefonią GSM.
0: Dokładnie.
1: I to jak to działało?
0: Dziś też nie mamy kart. Jest eSIM.
1: A masz rację. Czyli wróciliśmy, tak? Koło się zamknęło. A jak wyglądała właśnie ewidencja tych numerów w tych aparatach telefonicznych, skoro nie było ani SIM, ani tym bardziej eSIM?
0: Nie było.
1: Jak to rozwiązał operator?
0: One zgłaszały się dwoma identyfikatorami, które miały na stałe zaprogramowane w sobie. Aha. I na tej podstawie operator wiedział, jaki abonent ma numer telefonu i jakie usługi są aktywne na jego koncie. Czyli telefon po prostu po uruchomieniu szukał najsilniejszego tak zwanego kanału kontrolnego, na którym był emitowany sygnał, powiedzmy, z najbliższego BTS-a i on się rejestrował. Mówił, jestem tutaj, jestem w takim obszarze wywołań, bo bardzo ciekawą historią jest to, jak nawiązywane było połączenie. Jestem tutaj, mój numer to jest ten i ten, te numery były dwa i na tej podstawie centrala rozpoznawała tego abonenta i przydzielane miał usługi.
1: Czyli tak to wyglądało. A jak sama sieć działała? Również inaczej niż współczesne.
0: Tu może wejdziemy w takie bardziej technikalia.
1: A bardzo proszę.
0: 180 kanałów miał przyznany Centertel na całą Polskę. 180 kanałów, czyli teoretycznie, to czysto teoretycznie zakładając, jedna stacja BTS była w stanie obsłużyć w jednym momencie 180 rozmów. Oczywiście nigdy tyle modułów na takich stacjach nie było instalowanych, było nieco mniej, chociaż pewnie zdarzyły się jakieś w centrach, gdzie faktycznie to 180 kanałów było potrzebne. I samo połączenie wyglądało tak, że telefon zgłaszał się w sposób cyfrowy, komunikował się ze stacją i temu telefonowi był przydzielany, kiedy już dochodziło do połączenia, kiedy pojawiał się sygnał w słuchawce, był zestawiany analogowy kanał w FM-ie, który już można było słuchać. Czyli sama komunikacja telefonu z operatorem była cyfrowa, natomiast cała reszta, czyli połączenie głosowe, już było w analogu. Co mogliśmy podsłuchać? Jedną ze stron, bo mogliśmy albo podsłuchać to, co nadaje stacja BTS do danego abonenta, chyba że jakiś abonent był w naszej okolicy. Mhm. To wtedy mogliśmy podsłuchać to, co jego terminal, jego telefon nadaje w kierunku do stacji BTS, więc słyszeliśmy tego rozmówcę, który jest bliżej. Ciekawostką jest, bardzo dużą ciekawostką dla mnie jest, jak wyglądało to w drugą stronę. Czyli na przykład ty dzwonisz do abonenta, który ma telefon w Centertelu. Mhm. Jak to wyglądało? W Polsce mieliśmy cztery centrale, które obsługiwały ileś tam set tych BTS-ów, tych masztów telefonii komórkowej 1G. I każda z tych central miała tak zwane obszary wywołań. Czyli jeśli ty wybierałeś numer do mnie, ja byłem w zasięgu jakiegoś BTS-a, to operator nie wiedział precyzyjnie, że jestem w zasięgu tego konkretnego BTS-a. Tylko był tak zwany obszar wywołań, czyli ileś set lub ileś, no nie ileś set, powiedzmy kilkanaście BTS-ów w tym momencie pytało, czy ten abonent jest w moim zasięgu. Mhm. Czyli na przykład ty wybierasz numer i w tym momencie 15 BTS-ów odpytuje, czy w moim zasięgu jest ten abonent. Jeśli jest, to wtedy ten abonent zgłasza się tylko do jednego i tylko na tym jednym konkretnym BTS-ie jest zestawiana rozmowa. Dziś zupełnie, no można powiedzieć w technologii cyfrowej, bezsensowne zapychanie kanału, no bo po co 15 BTS-ów odpytuje o to samo? No kiedyś nie dało się tego inaczej zrobić, więc samo wywołanie było dość skomplikowaną rzeczą, Dlatego, nie wiem, czy pamiętasz, wybierałem

0: Dając telefon do analogowego Centertela, nie było od razu sygnału, tylko było tak zwane marsz lutowanie na początku. Mm-hmm. Takie tit.
1: No, coś takiego. Niesamowita historia, ja jestem przekonany, że o tym moglibyśmy rozmawiać godzinami, ale z tej łączności analogowej coś zostało, drodzy państwo, i na koniec muszę o tym powiedzieć. Otóż każdy może, nie chcę powiedzieć, że podsłuchać, ale może porozmawiać z Mateuszem. SQ7TX.
0: Tak, to jest mój znak krótkofalarski od 3 lat.
1: Czyli jeżeli ktoś jest krótkofalarzem, to za pomocą tego znaku możecie wywołać.
0: Tak, może mnie wywołać. Myślę, że jestem dość aktywny wieczorami, więc jeśli tylko ktoś zechce, proszę wołać.
1: A zatem, drodzy państwo, nie będzie z mojej strony faux pas, ani nie będę niegrzeczny, jeśli powiem, że moim i państwa gościem dzisiaj w Polskim Radiu 24 w magazynie Saldo był SQ7TX. A tak naprawdę Mateusz Sośnicki, radiowiec, krótkofalowiec, ale także entuzjasta łączności bezprzewodowej. Bardzo ci dziękuję za wizytę w naszym studiu.
0: Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
1: A ja tylko przypomnę, że to był magazyn Saldo, w którym zajmujemy się nie tylko ekonomią, ale także historią, także tych narzędzi, które pozwalały nam w przeszłości zarabiać pieniądze. Do usłyszenia.
2: Saldo Extra. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: A z nami jest Kajetan Domagała, redaktor naczelny magazynu Na Szczycie. Dzień dobry. Już za tydzień rozpoczynają się wakacje. Część osób ten letni wypoczynek będzie spędzać w górach. Tatry oczywiście są najczęściej, najbardziej obleganym miejscem. Warto zatem porozmawiać o tym, jak się przygotować do tych górskich wędrówek, aby były bezpieczne. Ale ten weekend już nam pokazuje, jak ta pogoda jest kluczowa, bo od wczoraj mamy i zarówno upały, jak i burze w ten weekend w wielu miejscach. Zatem zacznijmy od tego, co jest najważniejsze, bo mam takie wrażenie, że przede wszystkim sprawdzenie prognozy pogody i podjęcie decyzji, gdzie się wybieramy.
4: No tak, to jest jeden z tych elementów, którego nie można w żaden sposób pominąć, jak sprawdzenie prognozy pogody. Natomiast planując jakąkolwiek wycieczkę w górę, przede wszystkim musimy wiedzieć, skąd, dokąd chcemy dotrzeć i jakie mamy cele do zaliczenia po drodze. To jest bardzo ważne. Pozwoli nam to dokładnie sprecyzować i przewidzieć po prostu jakieś ewentualne sytuacje niepożądane, jeżeli się po prostu do tego przygotujemy przed wyjściem, czyli po prostu określamy, jak dużo czasu chcemy spędzić w górach i jak długa jest ta trasa, jakie punkty po drodze chcemy zaliczyć, ile czasu chcemy poświęcić na robienie zdjęć, na jakiś odpoczynek, zjedzenie kanapki, uzupełnienie płynów. No i przede wszystkim musimy sobie zadać takie pytanie, czy za wszelką cenę chcemy osiągnąć zamierzony cel danego dnia. Bo jak właśnie wspomniałeś o zmieniającej się pogodzie, o silnym wietrze, czasami po prostu może się okazać, że nasze założenia wezmą w łeb, bo właściwie to się zmieni tak dramatycznie, drastycznie pogoda, że powinniśmy odpuścić danego dnia zdobywanie założonego celu.
3: Burza, bo to jest chyba to takie największe niebezpieczeństwo latem, jak jesteśmy na szlaku. Oczywiście wracam myślami do historii z 2019 roku, kiedy od uderzeń pioruna na Giewoncie zginęło 5 osób, 4 po stronie polskiej, 1 po stronie słowackiej. 157 zostało rannych. Było to wówczas w sierpniu. Dużo osób bagatelizowało ostrzeżenia pogodowe. Jak patrzysz i obserwujesz na przestrzeni ostatnich lat, czy to nadal jest problem? Nadal trzeba o tym przypominać, że te góry nie uciekną?
4: Znaczy, nie tylko góry. Znaczy, poprawiła się jedna rzecz. Każdy z nas otrzymuje bardzo często powiadomienia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Możemy się spierać, czy te informacje, które dostajemy SMS-em, się sprawdzają, ale na pewno one są w jakiś sposób bliskie prawdy i bardzo często niestety się potwierdzają. Więc wtedy te ostrzeżenia, wiem, że z tego co pamiętam, zostały wysłane zbyt późno albo nie dotarły.

0: próbowano całkiem skutecznie ukryć.
1: I tu ważna uwaga. Ten podcast jak zwykle zawiera opisy prawdziwych zdarzeń. Będziemy mówić o brutalnym zabójstwie, o bezczeszczeniu zwłok, również o gwałtach i przemocy domowej. Więc jeżeli słuchają nas osoby wrażliwe, zmagające się ze stanami lękowymi albo mające za sobą traumatyczne doświadczenia, to te treści mogą być dla nich nieodpowiednie.
0: Jeśli więc ktoś czuje, że te tematy mogą mieć na niego negatywny wpływ, to zachęcamy do wybrania innego podcastu albo odsłuchania tego materiału w momencie, kiedy będą Państwo na to gotowi.
1: Dbajmy o swoje zdrowie psychiczne.
2: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
1: Chłodny wieczór. 30 marca 2005 roku, Dublin, dzielnica Ballyboe, w północnej części miasta, przy Royal Canal, kilkaset metrów od stadionu Croke Park, idą sobie dwaj mężczyźni, po lewej mają mętną wodę kanału, po prawej taką trawiastą skarpę, no i nagle jeden z nich zauważa coś, co wystaje z zamulonej wody. Podchodzą bliżej, no i natychmiast powiadamiają policję, bo to jest fragment ludzkiej nogi, a na stopie wciąż jest jeszcze skarpetka.
0: Wkrótce potem zapada zmrok, więc policja zabezpiecza miejsce, ale główną część poszukiwań przekłada na następny dzień. Pośpiech nikomu tu już nie pomoże. Rano w miejsce zdarzenia przyjeżdża grupa policyjnych płetwonurków. Royal Canal ma w tym miejscu około 3 metrów głębokości. Dno jest grząskie i pokryte mułem, osadami. Praca w takich warunkach jest bardzo trudna. Każde poruszenie sprawia, że woda staje się kompletnie nieprzejrzysta i widoczność nie przekracza kilkudziesięciu centymetrów. Nurkowie pracują metodycznie, przeszukując dno.
1: No i odnajdują czarny worek na śmiecie, a potem kolejny i jeszcze kolejny. W sumie z kanału wydobywają 5 takich pakunków. No, ich zawartość jest makabryczna. To jest poćwiartowane ludzkie ciało, w sumie 7 fragmentów. W prosektorium z worku wydobyto przecięty na 2 części tors, ręce odcięte przy barkach, nogi oddzielone od ciała w pachwinach i dodatkowo jeszcze przepołowione w kolanach. Natomiast brakuje głowy oraz narządów płciowych.
0: Jak oceniają specjaliści, zwłoki spędziły w wodzie około 10 dni. I mimo, że temperatura wody nie przekraczała 10 stopni Celsjusza, zaszedł już daleko posunięty rozkład. Celowo albo nie, ale zabójca całkiem skutecznie utrudnił przeprowadzenie standardowej identyfikacji ciała. Brak głowy, no to brak twarzy i uzębienia, czyli tych elementów, które normalnie pozwalają na sprawne określenie tożsamości denata.
1: I dopiero podczas autopsji wychodzi na jaw cecha, która no naprawdę ma tu znaczenie. W tych miejscach, gdzie woda miała utrudniony dostęp, skóra zachowała swoją naturalną pigmentację. Zresztą potwierdzają też badanie zachowanych włosów łonowych. Tak, znalezione szczątki należą do czarnoskórego mężczyzny.

0: istniejących gatunkach i co zrobić z rannym ptakiem, albo jak poznać psa ze schroniska czekającego na adopcję. Witold Banach.
1: We wczorajszym wydarzeniu wiele osób wzięło udział, by dowiedzieć się, jak lepiej opiekować się swoimi pupilami, ale też chciało się dowiedzieć szczegółów dotyczących adopcji psa.
2: Chciałbym wziąć właśnie pieska ze schroniska.
3: Chciałbym mieć przyjaciela swojego.
2: Tak.
4: Przygotowujemy się do adopcji. Już jednego pieska kiedyś miałem z Palucha, no i myśleliśmy, że to jest wspaniała inicjatywa.
1: Wczoraj schronisko na Paluchu prezentowało ponad 100 psów, ale ci, którzy są zainteresowani adopcją, mogą codziennie odwiedzić schronisko, by ewentualnie wybrać nowego przyjaciela, mówi Maciej Dragan.
5: W godzinach otwarcia można przyjść, przejść się, zapoznać się z dostępnymi psiakami i zgłosić się w celu odbycia spaceru. Można też zerknąć na psiaki na naszej stronie internetowej czy na social mediach.
1: W schronisku na Paluchu jest około 400 psów i około 100 kotów, które czekają na nowych opiekunów. Witold Banach, Polskie Radio.
0: Sejmowe przepisy o powiązaniu numerów PESEL z zarobkami lekarzy trafiają do Senatu. Choć rząd zapowiada koniec ery niekontrolowanych wielomilionowych kontraktów w publicznej ochronie zdrowia, politycy z różnych opcji zgodnie przyznają, że nowe prawo to dopiero początek naprawy systemów kontraktowych. O szczegółach Piotr Durys.
6: Nowe przepisy mają dać urzędnikom pełen wgląd w to, ile publicznych etatów i kontraktów jednocześnie łączą medycy. Posłanka niezrzeszona Joanna Mucha zwraca jednak uwagę, że samo zbieranie danych nie rozwiąże problemu.
7: My dopiero będziemy mieli szansę na to, żeby dowiedzieć się, jaka część spośród nich zarabia te 100 tysięcy miesięcznie i więcej.
6: Z kolei opozycja zarzuca rządzącym brak realnych pomysłów na uzdrowienie sytuacji. Marcin Możdżonek z Konfederacji podkreśla, że uchwalona w pośpiechu ustawa nie naprawi wadliwej struktury.
8: Ani Prawo i Sprawiedliwość, ani Koalicja Obywatelska nie mają żadnego pomysłu, jak poprawić system ochrony zdrowia w Polsce.
6: Ustawowy pośpiech na Wiejskiej to bezpośredni skutek afery w warszawskim Szpitalu Południowym. W placówce odwołano już dotychczasowe władze, a nową prezeską została Aneta Gomułka-Siembora. Resztę składu nowej Rady Nadzorczej Stołeczny Ratusz ma prawdopodobnie przedstawić jeszcze dziś. Piotr Durys, Polskie Radio.
9: Twoje pieniądze.
10: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska, zapraszam na audycję Twoje pieniądze. Wyjaśnimy dziś kilka kwestii związanych z pracą poza firmą oraz pozostawaniem w dyspozycji pracodawcy. Moim gościem jest mecenas Tomasz Moliński. Dzień dobry Panu.
11: Dzień dobry Pani.
10: Wśród pracowników, a jak pokazują badania szczególnie młodych, coraz większe znaczenie ma kwestia podziału między pracę a czas wolny. Czy zatem w czasie wolnym pracownik ma obowiązek pozostawać w kontakcie z pracodawcą, także za pośrednictwem mediów elektronicznych? Ten kontakt jest teraz popularny.
11: W polskim prawie nie mamy takiego przepisu, który by jednoznacznie i dosłownie zakazywał pracodawcy kontaktować się z pracownikiem w czasie wolnym. Mówię o tym dlatego, że toczy się taka dyskusja na poziomie unijnym, aby tego typu przepisy wprowadzić w całej wspólnocie. One w niektórych państwach funkcjonują. To jest tak dyskusja o tak zwanym prawie do bycia offline. Niemniej, mimo że u nas w Polsce takiego przepisu dosłownego nie ma, to już na podstawie tych przepisów, które mamy, możemy jasno odpowiedzieć na pytanie pani redaktor. Czas wolny to czas wolny. Pracodawca nie może oczekiwać, że pracownik będzie odpowiadał na jego SMS-y, maile, telefony w czasie wolnym od pracy. Jest to czas chroniony przez prawo pracy.
10: Jasne. A czy można te kwestie uregulować pomiędzy pracodawcą i pracownikiem? Uregulować znaczy albo inaczej, albo niejako dla potwierdzenia tej tezy, o której pan powiedział, skoro ona tak w prawie nie jest jasno określona, to być może warto w niektórych okolicznościach. To miałoby szczególne znaczenie przy pracy zdalnej albo pracy hybrydowej, kiedy pracodawca nie widzi pracownika jakby długo, często, tak? Ale zawsze chciałby potencjalnie się z nim skontaktować. Właśnie dlatego, że go jakby cały czas nie widzi. To takie może być.
11: Oczywiście. Pewne kwestie możemy uregulować inaczej, natomiast kodeks pracy to jest taka specyficzna regulacja. My prawnicy mówimy o tym, że przepisy kodeksu pracy w znakomitej większości są bezwzględnie obowiązujące. Co to znaczy? To znaczy, że nawet jeżeli mamy zgodę i pracodawcy, i pracownika, by zmienić te zasady, które są w kodeksie pracy, to prawnie skuteczne nie będzie. Czyli jeżeli pracodawca porozumie

0: Umówmy się ze swoim pracownikiem co do tego, że ten pracownik będzie dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, nawet jeżeli pracownik podpisze taką zgodę, to nie jest prawnie skuteczne. Przy pracy zdalnej i hybrydowej rzeczywiście ten problem ma coraz bardziej doniosłe znaczenie. Przede wszystkim dlatego, że praca zdalna rodzi taką pokusę wielu przełożonych, aby traktować pracownika jako dyspozycyjnego cały czas. Spotykamy się tutaj z pewnymi regulacjami wewnętrznymi, natomiast one muszą być korzystniejsze dla pracownika niż te wynikające z kodeksu pracy.
1: No właśnie, chciałam powiedzieć, że przepisy jakby mogą być korzystniejsze niż kodeks pracy. To jest możliwe.
0: I to się zdarza. Coraz więcej firm, zwłaszcza takich dużych firm, przyjmuje wewnętrzne regulacje, w których bardzo precyzyjnie podkreśla to, że w tym czasie wolnym ten pracownik może być odłączony i nie ma obowiązku monitorować poczty służbowej czy telefonu służbowego.
1: Jasne, czyli tak jak bardziej powiedziałam, dla potwierdzenia tego, że jednak jest to czas wolny i że to jest offline, to raczej tak, w drugą stronę nie. To teraz chyba przypomnijmy jeszcze, jakie są zasady tego obowiązkowego czasu wolnego w czasie doby i w czasie tygodnia. I czy to oznacza, że właśnie w tym czasie pracownik również nie odbiera tych maili, SMS-ów, telefonów od przełożonego, w tym, które ustawowo jest określone jako czas wypoczynku.
0: Kodeks pracy tutaj określa dwie takie zasady. Jedna dotyczy co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku na dobę. Druga dotyczy co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku w tygodniu. I to są takie zasady, które nie są tylko symboliczne. Pracodawca nie tylko nie ma prawa angażować w pracę pracownika, ale też nie ma prawa oczekiwać od pracownika gotowości do pracy czy gotowości do odbierania jakichś wiadomości. Więc to jest też ten czas, kiedy pracownik rzeczywiście jest wolny od tego, aby od niego wymagać kontaktu z pracodawcą.
1: To teraz jeszcze wyjaśnijmy może, dlaczego my w ogóle o tym rozmawiamy tak naprawdę w kontekście pieniędzy. No, rozmawiamy o tym dlatego, że to się może z pieniędzmi oczywiście wiązać, bo gdyby na przykład szef kontaktował się z pracownikiem, a ten by wykonywał

0: 7.38 na zegarach. Dziś prezydent Wołodymyr Zełenski ma zdecydować o swoim udziale w gdańskiej konferencji odbudowy Ukrainy. W weekend z ust najwyższych przedstawicieli władz w Kijowie padło wiele krytycznych słów pod adresem polskiego prezydenta, a tę sprawę śledzi Paweł Buszko. Cześć, dzień dobry Pawle.
1: Dzień dobry.
0: Czy Zełenski rzeczywiście może zrezygnować z planowanego przyjazdu do Polski?
1: Wygląda na to, że tak, chociaż ani Wołodymyr Zełenski, ani jego kancelaria jeszcze nie ogłosiły oficjalnie o przyjeździe, bądź nie, do Polski na gdańską konferencję. A przypomnijmy, że Wołodymyr Zełenski w sobotę pocztą odesłał odebrane mu odznaczenie do Warszawy. Ta eskalacja gestów i symboli rośnie. We wczorajszym telewizyjnym wywiadzie ukraiński prezydent ocenił, że według niego Karol Nawrocki zdecydował się na, jak to określił Wołodymyr Zełenski, eskalację ze względu na wewnętrzną polską walkę polityczną. Porównał Karola Nawrockiego do Wiktora Orbana. No, jednocześnie podkreślił, że nadanie nazwy bohaterów UPA, bo to od tego przecież się wszystko zaczęło, to inicjatywa ukraińskich żołnierzy, a on sam w to po prostu nie ingerował.
2: My zachęcamy Polskę. My zachęcamy Europę.
1: To my teraz bronimy Polski, bronimy Europy, a nie odwrotnie. Nasi żołnierze bronią, a Ukraińcy giną. I kiedy wybierają dla siebie nazwę, to oni ją wybierają. Nie nadawałem naszym żołnierzom własnej nazwy. Nie mówiłem, co mi się podoba, a co nie.
2: Nie mówiłem, co podoba się.
1: No, trudno jednak uwierzyć, że ani ukraiński prezydent, ani jego otoczenie nie przewidzieli, że uhonorowanie UPA wywoła w Polsce zdecydowanie negatywne reakcje. No, nie przewidziano je chyba jednak, że sprawy potoczą się aż tak daleko. Ale w ocenie niektórych komentatorów także Kijów nie stara się łagodzić sytuacji. W geście solidarności z Wołodymyrem Zełenskim najwyższe polskie odznaczenie w weekend zwróciło też trzech poprzednich ukraińskich prezydentów. Wczoraj szef ukraińskiego MSZ Andrzej Sybicha w bardzo ostrych słowach komentował decyzję polskiego prezydenta. W jego wypowiedzi padły m.in. stwierdzenia o tym, że Karol Nawrocki wystąpił w roli niszczyciela pozytywnych osiągnięć, które Polsce i Ukrainie udało się wypracować w ostatnim czasie, no ale też o tym, że polski prezydent otrzymuje oklaski z Moskwy, a swoją decyzją zlekceważył, tak mówił Andrzej Sybicha, nie tylko prezydenta Ukrainy, ale też ukraińskiego żołnierza, naród ukraiński, ale też ukraińskie prawo do posiadania własnej historii. Kijów w związku z decyzją Karola Nawrockiego zapowiada symetryczne kroki. Pierwszym może być właśnie absencja ukraińskiego prezydenta na organizowanym w tym tygodniu w Gdańsku bardzo ważnym szczycie poświęconym Ukrainie. Szef ukraińskiego MSZ Andrzej Sybicha zaznaczył, że decyzja może właśnie zapaść już dziś.
3: W poniedziałek ponownie przedstawimy prezydentowi Ukrainy informacje dotyczące gotowości do tej konferencji, skutków poszczególnych decyzji oraz sposobu jej przeprowadzenia. Na podstawie tych informacji prezydent podejmie decyzję.
1: A planowało się, że w gdańskiej konferencji uczestniczyć ma m.in. szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, ale też na przykład kanclerz Niemiec Friedrich Merz. No tak więc dla Wołodymyra Zełenskiego nieobecność na tej konferencji to także spory problem. No, czy zdecyduje się, aby po prostu zbojkotować to wydarzenie? Ja w zeszłym tygodniu, jeszcze przed odebraniem orderu ukraińskiemu prezydentowi, rozmawiałem z moimi kolegami dziennikarzami z Kijowa, którzy mają dobre kontakty z ludźmi z kancelarii Zełenskiego. No i wtedy stanowisko było takie, że Wołodymyr Zełenski nie pojedzie, jeśli Karol Nawrocki zrealizuje swoją zapowiedź i odbierze order. Jak wiemy, ten scenariusz właśnie się realizuje. No, z drugiej strony też trudno Zełenskiemu będzie zignorować tak ważne wydarzenie. A przypomnijmy, poprzednie edycje tego szczytu odbywały się w Berlinie, w Londynie, w Rzymie, a w Gdańsku ma być reprezentowanych ponad 50 państw. Weźmie w konferencji udział 4,5 tysiąca uczestników. Sama impreza rozpoczyna się już w najbliższy czwartek.
0: I o tym wszystkim opowiadał Państwu oczywiście Paweł Buszko, dziennikarz Polskiego Radia. Dzięki Pawle za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: A my przenosimy się do Sopotu, gdzie jest Martyna Podolska. Cześć Martyno, dzień dobry.
4: Dzień dobry, dzień dobry. Witam Państwa serdecznie. Witam Ciebie, Rochu, z słonecznego Sopotu, który dopiero budzi się do życia po nocnym festiwalowym życiu. Trwa festiwal Dwa Teatry, jubileuszowy, 25. Trwa, tak się zawahałam, bo dzisiaj ostatni dzień festiwalu, ale przez cały dzień projekcje teatrów telewizji, prezentacje słuchowisk, no i spotkanie.

0: Spotkania z publicznością, co jest najważniejsze dla artystów, którzy od lat przyjeżdżają i tutaj prezentują swoje dzieła. To było wzruszające przeżycie. Tak jedna ze słuchaczek, ale też jej widzek opowiedziała o swoich doświadczeniach, o swoich doznaniach Jarosławowi Dumidajskiemu tuż po projekcji jego słuchowiska pod tytułem O człowieku, co wlazł do morza.
1: W momencie, kiedy jest premiera na antenie, no to cóż, poszło, ale my niewiele wiemy. A tutaj oddychamy w tej samej sali, tym samym powietrzem. I po słuchowisku podeszła do mnie pani, już się wzruszam, kiedy o tym opowiadam. Była totalnie rozwalona, była totalnie rozbita, zapłakana. Podeszła do mnie i powiedziała, że nie powie nic mądrego, nic ważnego. Ale powiedziała, że było dla niej po prostu skrajnie poruszające. I pomyślałem sobie, no powiedziała wszystko. Powiedziała, może właśnie nie w kategoriach mądrze, ale powiedziała coś tak ważnego dla mnie. Zapamiętam to pewnie na całe życie, bo tak emocjonalna reakcja, z którą ktoś się nie krył i chciał przyjść, odsłonić się i powiedzieć, no musiałem potem pójść na spacer i sobie to jakoś poukładać, bo to naprawdę piękne.
0: To słuchowisko o człowieku, co wlazł do morza w reżyserii Jarosława Dumidajskiego, to opowieść o nastolatce, której dorastanie przypadło na ten najtrudniejszy czas COVID-u. No i opowiadamy w nim, słyszymy właściwie wszyscy wspólnie, w nim o tym, jak to jest dorastać, doświadczać, kiedy wokół same zakazy. Te spotkania są inspirujące, dodaje aktorka Katarzyna Dąbrowska.
2: Można się spotkać na tym festiwalu także ze słuchaczami, no bo my zazwyczaj robimy te słuchowiska i nie wiemy, do kogo one trafiają. Nie mamy kontaktu z tym odbiorcą i to jest jedyna, chyba że ktoś do nas specjalnie napisze, wyśle maila, co mnie się zdarzało na przykład po niektórych słuchowiskach, że ktoś się tak angażował, że na przykład albo do mojej agencji, albo gdzieś tam w jakiś inny sposób znajdował kontakt do mnie, żeby napisać wiadomość po czymś, co wysłuchał, czy wysłuchała słuchaczka. To bardzo są wzruszające dla mnie zawsze sytuacje, że kogoś coś na tyle zainteresowało, że poświęcił ten swój czas, który jest no, cenną walutą w dzisiejszym zabieganym świecie. A tu spotykam często ludzi, którzy przyjeżdżają z zupełnie innego końca Polski. Mówią, że specjalnie wzięli sobie urlop na ten czas i spędzają tutaj 3-4 dni. Myślę, że to jest bardzo cenna sprawa, że można usłyszeć na bieżąco od tych ludzi, co w nich zarezonowało, dlaczego.
0: I prezentacje słuchowisk odbywają się w dawnych salach Multikina. Wstęp na nie jest bezpłatny. Po nich właśnie odbywają się spotkania z twórcami, rozmowy, które czasem się przeciągają i trwają coraz to dłużej. Można je kontynuować w kuluarach, bo to jest taki rodzinny festiwal, gdzie rzeczywiście nie ma tej granicy pomiędzy widzem, słuchaczem, uczestnikiem życia festiwalowego, a tymi największymi gwiazdami. A w tym roku w konkursie na najlepsze słuchowisko walczy ze sobą aż 16 tytułów ze wszystkich rozgłośni Polskiego Radia. Wśród nich jest też serial audio stworzony przez program pierwszy Polskiego Radia, czyli Znachor. A adaptację do tego Znachora stworzyła Małgorzata Maciejewska.
3: Też pisanie serialu takiego od zera, no to może można sobie rozłożyć tą historię tak, jak się chce. A tam jednak jest już historia i dajmy na to, w jakimś miejscu ta powieść, nie wiem, siada, albo jest po prostu mniej tych wydarzeń, a dalej trzeba też jakby udramatyzować ten fragment, który się akurat adaptuje w tym odcinku, więc to było jakieś wspaniałe. Też niezwykłym wyzwaniem było dla mnie napisanie przedwojennych piosenek dwóch, bo okazało się właśnie, że bardzo fajnie byłoby, żeby w tym radiu, bo radio jest przewodnikiem po tym świecie, radio międzywojenne z Krystyną Czubówną spikerką, żeby były te piosenki, bo oni słuchali piosenki, to piosenek to były jakieś część życia, puszczanie sobie radia.
0: Och, część życia, puszczanie sobie radia, powiedziała Małgorzata Maciejewska. Tutaj to jest część życia, ta większa część życia, bo to festiwal łączący i teatr telewizji, i nasz teatr radiowy. A Małgorzata Maciejewska, wypowiadająca się chwilę temu, napisała też tekst Perfekcyjny dwutakt, który dzisiaj tutaj zostanie przedstawiony na żywo. Fala czasu to cykl trzech słuchowisk na żywo programu Pierwszego Polskiego Radia w Teatrze Atelier. Dzisiaj o godzinie 14. 17 będzie można wziąć udział w słuchowisku na żywo, czyli odsłaniamy przed Państwem kulisy powstawania naszych radiowych dzieł. Reżyseruje Magdalena Małecka-Wip.

0: Tych na scenie Maria Pakulnis i Katarzyna Dąbrowska, no i publiczność. Jedyna niepowtarzalna festiwalowa publiczność, która łaknie tych spotkań, łaknie rozmów, no i za wszelką cenę chce się dostać do Teatru Atelier, a tam jest tak naprawdę niewiele miejsc. Trzeba odebrać wejściówki bezpłatne. No i o te wejściówki jest tutaj walka, ale jaki to jest miód, naprawdę miód na nasze serca, że tak trudno dostać się na te wydarzenia, bo to świadczy o tym, że są Państwo zainteresowani teatrem naszym radiowym, ale także i tym telewizyjnym. Dzisiaj finał o 19:00, wielka gala wręczenia nagród. Dowiemy się, kto stworzył najlepsze słuchowisko, kto stworzył najlepszy teatr telewizji, ale zachęcamy Państwa do głosowania, bo nagroda publiczności w internecie, można właśnie głosować na najlepsze słuchowisko, na najlepszy teatr, i z tymi słuchowiskami i teatrami mogą się Państwo również zapoznać online na naszych stronach, na stronach Polskiego Radia i na stronie VOD Teatru Telewizji. Zatem mogą Państwo być razem z nami, chociaż nie będąc w Sopocie. A ja tymczasem pozdrawiam Państwa serdecznie i czekam na to, co dzisiaj się wydarzy tutaj w Sopocie.
1: My też Cię bardzo serdecznie pozdrawiamy. Martyna Podolska z Sopotu, bardzo serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
1: A w naszym studiu już jest Błażej Prośniewski z redakcji kulturalnej, z redakcji gospodarczej. Chyba, że chcesz się przebranżowić.
2: Wszystko dzisiaj jest płynne, więc kto wie.
1: Dobrze, zaczynamy saldo.
3: Saldo, magazyn gospodarczy.
2: A dzisiejszy magazyn zaczynamy od najnowszych decyzji Sejmu. Posłowie przyjęli ustawę o wprowadzeniu podatku od nadwymiarowych zysków firm paliwowych w okresie konfliktu na Bliskim Wschodzie. Resort finansów szacuje, że z tego tytułu do budżetu państwa wpłyną 4 miliardy złotych. Pozwoli to pokryć przynajmniej część strat spowodowanych pakietem CPN, który zakładał m.in. obniżony VAT i akcyzę na paliwa. Według założeń ustawa o windfall tax miałaby wejść w życie 1 sierpnia, jednak objęłaby ona te nadzwyczajne zyski sektora paliwowego od marca tego roku. Pod warunkiem oczywiście, że te regulacje zyskają akceptację prezydenta. A Sejm przyjął także nowe regulacje dotyczące mobbingu. Zakładają one m.in. uproszczenie definicji mobbingu czy wzrost zadośćuczynienia za jego stosowanie. Nie będzie ono mogło być ono niższe niż 6-krotność minimalnego wynagrodzenia. Pracodawcy będą musieli także opracować reguły i procedury związane z przeciwdziałaniem temu zjawisku. Zgodnie z nowymi przepisami za mobbing będą uznawane zachowania mające charakter nawracający, powtarzający się lub stały, które pochodzą m.in. od przełożonego, współpracownika, podwładnego bądź też grupy osób. Będzie to się odnosiło zarówno do działań o charakterze fizycznym, werbalnym, jak i pozawerbalnym, co jest istotne chociażby w kontekście tego, że coraz częściej komunikujemy się na przykład za pośrednictwem maili czy komunikatorów internetowych. Jak mówi Katarzyna Petrusiewicz z CSW Workware oraz członkini zarządu Koalicji Bezpieczni w Pracy, to właśnie zmiana definicji mobbingu jest najważniejszym elementem nowych przepisów.
4: Poprzednia definicja mówiła o długotrwałym i uporczywym nękaniu pracownika. Trudno było doprecyzować, co to znaczy to długotrwałe. Nowa definicja wprowadza określenie takich zachowań nawracających, powtarzających się bądź trwałych, a jednocześnie nowe przepisy będą rozdzielały zdarzenia incydentalne. Co w poprzednich przepisach nie było takie łatwe, to doprecyzowanie definicji i ta próba oddzielenia zachowań takich incydentalnych od takich zachowań trwałych, ona powinna pomóc w takim racjonalnym podejściu do oceny, czym jest mobbing, a czym nie jest mobbing. Także to jest na pewno zmiana korzystna.
2: Jednocześnie, jak zauważa Marcin Stanecki, główny inspektor pracy, choć przyjęte właśnie przez Sejm zmiany są bardzo ważne i idą w dobrym kierunku, to nawet najlepsze prawo nie wyeliminuje niepożądanych zachowań w miejscu pracy.
5: Na pewno te regulacje, które zostały przez Sejm przyjęte, są bardzo, bardzo potrzebne. Obecna definicja mobbingu zawarta w kodeksie pracy po prostu najzwyczajniej w świecie nie sprawdziła się. Ale też musimy pamiętać, że żadne zmiany legislacyjne nie wymuszą na ludziach przestrzegania zasad współżycia społecznego, takich norm etycznych. Bardzo dużo będzie zależało od nas.
2: A według danych, na które powołuje się resort rodziny, pracy i polityki społecznej, z mobbingiem zetknęło się ponad 40% pracowników. Nieco bardziej optymistycznych, choć wciąż niepokojących statystyk dostarcza natomiast raport Koalicji Bezpieczni w Pracy. Zgodnie z nim to zjawisko może dotyczyć co siódmego pracownika.
3: Saldo.
2: Dziś rusza nabór wniosków w ramach programu Mikroretencja. Ma on z jednej strony pomóc w zatrzymaniu

0: utrzymywaniu wód opadowych, z drugiej pozwolić właścicielom domów na obniżenie rachunków za wodę. Maksymalne wsparcie wyniesie nawet 8 tysięcy złotych. Jak mówi Marek Pogorzelski z resortu klimatu i środowiska, środki te można przeznaczyć na budowę zbiorników na deszczówkę, systemów rozsączających czy ogrodów deszczowych.
1: To, mówiąc krótko, dotacja dla gospodarstw domowych na instalacje służące zbieraniu deszczówki albo wody pochodzącej z topiącego się śniegu, z dachu, z chodnika, z podjazdu, tak by można było ją przechować i wykorzystać do prac gospodarskich czy podlewania roślin. Kwota dotacji na jedno gospodarstwo domowe, na jedno przedsięwzięcie to do 8 tysięcy złotych. Taka dotacja może objąć do 90% kosztów kwalifikowanych.
0: Co istotne, dotacja obejmie koszty poniesione od 1 lipca 2024 roku. Wnioski w formie elektronicznej będą przyjmować wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W sumie na ten cel przeznaczono ponad 170 milionów złotych. A w magazynie Teraz, w związku z tym, że właśnie oficjalnie rozpoczęło się lato, a wakacje coraz bliżej, o tym, jak zoptymalizować sobie koszty letniego wypoczynku. Najpopularniejszym sposobem jest tak zwana grusza. Zresztą ciekawostka, to najstarszy benefit pracowniczy w Polsce. A chodzi oczywiście o dofinansowanie do wypoczynku przyznawane przez pracodawcę. Niezależnie od nazwy tego świadczenia, czyli w czasy pod gruszą, urlop możemy spędzić w dowolnym miejscu, zarówno pod gruszą na działce, jak i pod palmami czy w domu. Nie ma również znaczenia, czy urlop przypada w lecie, czy o innej porze roku. Aby je jednak otrzymać, należy wziąć 14 dni kalendarzowych nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. W czasy pod gruszą są refundowane w całości lub części z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Jednocześnie, jak zaznacza mecenas Piotr Wojciechowski, adwokat i ekspert prawa pracy, wszystko zależy od woli danego pracodawcy i regulaminu firmy, jaki ustanowił.
2: To świadczenie nie jest obowiązkowe. Wszystko zależy od tego, czy pracodawca się na to zdecydował i czy on umieścił to świadczenie w swoim regulaminie Funduszu Świadczeń Socjalnych. Nie ma tutaj odgórnych jakichś wytycznych dotyczących wysokości tego dofinansowania, bo ono może być różne w zależności od tego, co tam wyjdzie na członka w rodzinie, czyli ile wynosi średni dochód.
0: W praktyce jednak przyznawane kwoty brutto dla pracowników najczęściej mieszczą się w przedziale od kilkuset do około 1000 czy nawet 1500 zł. Ale tak zwana grusza to nie jedyny benefit pracowniczy, na jaki dziś możemy liczyć. Jak wynika z analizy grupy Progress, w ostatnich latach wyraźnie wzrosła liczba firm, które oferują alternatywne wsparcie związane z wypoczynkiem, zarówno w formie świadczeń finansowych, jak i dodatkowych benefitów pozwalających obniżyć koszty wyjazdu. Jak mówi Dorota Pachucy z grupy Progres, takich rozwiązań jest całkiem sporo i cieszą się nie mniejszym powodzeniem niż popularna grusza.
3: Dopłaty do kolonii, do obozów dla dzieci. Czasami też są w firmach przewidziane specjalne budżety urlopowe czy vouchery podróżnicze, które umożliwiają opłacenie noclegów lub atrakcji turystycznych, czy preferencyjne stawki w hotelach i apartamentach, które współpracują z firmami w ramach programów partnerskich. Pracownicy niektórych branż mogą korzystać ze zniżek na bilety lotnicze, tańsze przejazdy kolejowe, autobusowe, pakiety obejmujące ubezpieczenia podróżne.
0: A oprócz wsparcia finansowego firmy mogą także udzielać pracownikom innych benefitów, na przykład w postaci dodatkowego urlopu poza pulą przewidzianą przez kodeks pracy. Możliwości jest więc dużo i warto o nie zapytać w swoich kadrach czy też działach HR. A my na koniec spójrzmy jeszcze na rynki finansowe. Obecnie za dolara trzeba zapłacić 3,72 zł. Kurs euro wynosi 4,26, a frank szwajcarski wyceniany jest na 4,60 zł.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5 tysięcy złotych przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5 tysięcy złotych. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowość.

0: prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
1: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Zapraszam do stanowiska.
3: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
2: Pani Ania jest na urlopie.
3: Czyli niczego nie załatwię.
2: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
3: Uff, no i to jest zmiana.
4: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
5: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: U ciebie praca w grupach też bywa wyzwaniem?
7: Zdarza się. Czasami naprawdę trudno dzieciom współpracować.
6: Dlatego ja zgłoszę nas do Mega Misji.
7: To ten bezpłatny program Fundacji Orange?
6: Tak, dla szkół i przedszkoli. Dzięki niemu będę mogła ćwiczyć z dziećmi współpracę, empatię i krytyczne myślenie. To ważne kompetencje w świecie pełnym ekranów.
7: O, a w klasach 1-3 też podstawy higieny cyfrowej. Brzmi dobrze. Gdzie się zgłosić?
6: Na www.fundacja.orange.pl/megamisja do 28 kwietnia.
7: To działam.
5: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Niepewny udział Wołodymyra Zełenskiego w gdańskiej konferencji odbudowy Ukrainy. Dziś ma zapaść decyzja w tej sprawie. Sygnalista ze Szpitala Południowego chciał działkę od Warszawy. W informacjach najnowsze doniesienia Gazety Wyborczej. To był pracowity weekend strażaków. Ponad 3,5 tysiąca razy interweniowali w całym kraju, usuwając skutki burz. Minęła ósma. Rafał Boguta, zapraszam. Udział Wołodymyra Zełenskiego w gdańskiej konferencji odbudowy Ukrainy stanął pod znakiem zapytania. Wszystko z powodu odebrania mu przez Karola Nawrockiego Orderu Orła Białego. Była to reakcja na przyznanie przez ukraińskiego przywódcę imienia bohaterów UPA, jednej z jednostek ukraińskiej armii. Ten kryzys nie jest dobry dla naszego kraju, ocenił nasz poranny gość, wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
2: Prezydent Zełenski popełnił bardzo poważny polityczny błąd i brnie w ten błąd niestety, ale to nie oznacza, że prezydent Nawrocki powinien popełniać polityczne błędy. Niestety jesteśmy w sytuacji, gdzie no, na kilka dni przed konferencją odbudowy Ukrainy w Gdańsku raczej mówimy o orderach niż o tym, które elementy infrastruktury Polska powinna odbudowywać.
1: Gloryfikując bandytów z UPA, Ukraińcy plują Polakom w twarz. Tak z kolei ostro ocenił w radiowej jedynce Arkadiusz Mularczyk z Prawa i Sprawiedliwości.
3: Tak to trzeba odbierać, że to jest taka mentalność absolutnie postsowiecka, która uznaje tylko siłę. Jeżeli oni dzisiaj oddają ordery, to dlaczego nie chcemy oddać tych wszystkich czołgów, pomocy, uzbrojenia, które wysyłaliśmy na Ukrainę przez lata?
1: Dziś ukraiński prezydent ma zdecydować o swoim udziale w międzynarodowym szczycie, który odbędzie się w Gdańsku w najbliższy czwartek i piątek. W wydarzeniu mają wziąć udział m.in. szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen czy kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Teraz zgodnie z zapowiedzią o doniesieniach Gazety Wyborczej. Dr Emil Jędrzejewski, który ujawnił nieprawidłowości w Szpitalu Południowym, w 2018 roku chciał otrzymać od miasta za darmo działkę na prywatną lecznicę. W inwestycje miał być zaangażowany Robert Lewandowski. Według dwóch polityków Koalicji Obywatelskiej, do których dotarła Gazeta Wyborcza, chirurg-sygnalista pod koniec 2018 roku zabiegał o spotkanie z nowo wybranym prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Chciał rozmawiać o projekcie otwarcia w stolicy kliniki medycyny sportowej, na którą potrzebował działki od miasta. Projekt ostatecznie nie doszedł do skutku, a prezydent Warszawy nie spotkał się z lekarzem. Jak donosi Wyborcza, lokalni politycy

0: Koalicji Obywatelskiej uważają, że to może być powodem niechęci doktora Jędrzejewskiego do Rafała Trzaskowskiego. Ponad 3650 interwencji związanych z usuwaniem skutków burz odnotowała Państwowa Straż Pożarna od piątku do wczoraj. Najwięcej zgłoszeń napłynęło z województw wielkopolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego. Rzecznik Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec, podkreśla, że mimo dużej liczby zdarzeń skutki nawałnic nie były bardzo poważne.
1: Głównie te interwencje polegały na usuwaniu przewróconych drzew, połamanych gałęzi. Generalnie nasze działania to wiatrołomy, uderzenie przepustów, wypompowywanie wody z zalanych posesji piwnic, a nie było jakichś takich zdarzeń charakterystycznych typu zerwane dachy czy coś. Dużo interwencji, ale na szczęście niezbyt groźnych.
0: No, o tym, co dziś w pogodzie, powiemy za kilka minut. Strażacy tymczasem wciąż dogaszają pogorzelisko po pożarze fabryki aerozoli w Harnowie koło Ustki. Ogień wybuchł w niedzielę po południu i objął cały zakład produkcyjny. Choć pożar został już zlokalizowany, działania ratowników potrwają jeszcze co najmniej kilka godzin. Więcej o tym Jan Oleński.
2: W akcji uczestniczy obecnie 20 zastępów Straży Pożarnej. Jak mówi rzecznik słupskich strażaków kapitan Piotr Basarab, trwa szczegółowe sprawdzanie terenu zakładu.
3: Trwa dogaszanie, praca sztabu podtrzymana, rozpoznanie z drona, przeszukiwanie pogorzeliska, dogaszanie, częściowe prace rozrywkowe. Działania pozostają jeszcze co najmniej kilka godzin, ale sytuacja się rozjaśni po porannej odprawie. Koło godziny 9 będziemy wiedzieli więcej i czy będziemy potrzebowali kolejne siły i środki.
2: Pożar objął około 3000 metrów kwadratowych zakładu. W czasie akcji wybuchły zbiorniki z aerozolami, dlatego strażacy zachowywali szczególną ostrożność. Ewakuowano 20 mieszkańców okolicznych gospodarstw. W pożarze nikt nie ucierpiał, a jego przyczyny wyjaśni policja po ugaszeniu. Jan Oleński, Polskie Radio.
0: W informacjach jeszcze Sopot, gdzie kończy się Wielkie Święto Teatrów Radiowego i Telewizyjnego, czyli Festiwal Dwa Teatry. Wieczorem poznamy jego laureatów, ale przez cały dzień nad morzem będą odbywały się ostatnie prezentacje najlepszych słuchowisk i spektakli telewizyjnych. Publiczność będzie też mogła poznać radiowy teatr od kuchni, a to za sprawą słuchowiska na żywo zatytułowanego Perfekcyjny Dwutakt autorstwa Małgorzaty Maciejewskiej, mówi reżyserka wydarzenia Magdalena Małecka-Wilpich.
4: Będziemy korzystać w mniejszym stopniu, ale jednak z pewnych efektów radiowych. No i też jest ten element, że aktor się może pomylić, że coś może nie wyjść, że to jest na żywo. No i też wspaniała rzecz, że publiczność ma okazję słuchać tekstu, który jest po raz pierwszy prezentowany. Ja się bardzo cieszę, mam fantastyczny, perfekcyjny dwutakt. No i mam wspaniały duet Marię Pakulnic i Katarzynę Dąbrowską, które wystąpią i przeczytają rolę matki i córki. I też jest zabawne, choć też jest dramatyczne.
0: Słuchowisko na żywo rozpocznie się o 14 w Teatrze Atelier. Festiwal zakończy o 19 uroczysta gala z wręczeniem nagród dla najlepszych twórców słuchowisk i spektakli telewizyjnych.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Synoptycy ostrzegają przed burzami w południowo-wschodniej części kraju. Tam do godzin wieczornych obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia. Burzom będą towarzyszyć opady deszczu i podmuchy porywistego wiatru. I w tej części kraju będzie najcieplej. Od 26 stopni na Podlasiu, 27 w centrum, do 30 na Podkarpaciu i Zamojszczyźnie. Tam obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałem. Pogodnie, nie nazbyt gorąco i bez opadów dziś na północy i zachodzie. Tam na termometrach maksymalnie od 20 stopni na Wybrzeżu do 26 na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
2: Dzień dobry, już 8:07 na zegarach, a przed nami poniedziałek, 22 dzień czerwca, 173 dzień roku. Roch Kowalski, witam się z Państwem serdecznie ponownie i zapraszam na ostatnią godzinę naszego spotkania. A będą z nami na początek Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej, ta rozmowa już za chwilę, a następnie Adam Traczyk po 8:30 z More in Common, a przed 9:00 Bartłomiej Kot z fundacji, z inicjatywy Aspen. To wszystko przed nami, te rozmowy, a zaczynamy, jak zawsze, od drugiej już politycznej rozmowy poranka.
3: 24 pytania. Rozmowa polityczna.

0: Senator Grzegorz Schetyna, były marszałek Sejmu, były minister spraw zagranicznych, naszym gościem. Dzień dobry, panie senatorze.
1: Dzień dobry panu, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Jakie działania podjął polski rząd, żeby nakłonić Ukraińców do zmiany zdania w sprawie upamiętnienia UPA?
1: Długo by mówić, czy to rzeczywiście, czy można było podjąć jakieś działania, żeby podjąć decyzję, która była tak mocno nagłośniona i tak spektakularna jak ta prezydenta Zełenskiego. Tak naprawdę to po tej decyzji wszystko się zaczęło. Ona jakby wywołała całe to ogromne polityczne zamieszanie, które trwa do dzisiaj i jeszcze nie jest bliskie końcowi. Tutaj ani polski rząd, no nikt z nas nie miał żadnej możliwości reakcji. Ta sytuacja po prostu stworzyła nowe polityczne okoliczności i rozpoczęła polityczny kryzys.
0: Bo tak się zastanawiam, krytykują państwo prezydenta Karola Nawrockiego za podjęcie decyzji o odebraniu orderu Orła Białego, ale pamiętam premiera, który też abdykował w sprawie rozmów z Ukraińcami, pisząc po spotkaniach z Kryłem Budanowem, że dyplomacja nie przyniosła rezultatów i żeby panowie prezydenci dogadali się sami. No to się nie dogadali.
1: No tak, to jest pytanie, panie redaktorze, jaka jest kolejność następnych zdarzeń? To znaczy, czy my chcemy deeskalować ten historyczny konflikt, czy przywołanie historii do bieżącej sytuacji w czasach wojny i rzeczywiście no, tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą? Czy zostawiamy historię, żeby wyjaśnić, czy wrócić do tej kwestii, do tych spraw już wtedy, kiedy będziemy mogli mówić o zawarciu pokoju i o tym, że Ukraina, a przez to też Europa jest bezpieczna? Jest pytanie o to, kiedy i co można zrobić. My zostaliśmy postawieni w bardzo trudnej sytuacji przez decyzję prezydenta Zełenskiego.
0: No właśnie.
1: Ale miałem takie... I to mówiliśmy wszyscy tak naprawdę jednym głosem, że to jest zła decyzja, która może implikować rzeczywiście polityczne problemy. Ale uważaliśmy i ja uważam, że tutaj trzeba było to deeskalować, znaczy próbować ten konflikt zatrzymać. Natomiast decyzja prezydenta Nawrockiego eskaluje problem. Robi oczywiście kłopot rządowi i premierowi, szczególnie, że robi to, ta decyzja będzie miała, czy może mieć wpływ na tę konferencję, która w czwartek rozpoczyna się w Gdańsku, dotycząca odbudowy Ukrainy. To są poważne problemy i trzeba sobie zdawać sprawę z tego, jakie te decyzje będą wywoływać konsekwencje.
0: Jasna sprawa, tylko przez 3 tygodnie nie było ani jednego gestu dobrej woli ze strony Ukrainy. Ukraina okopała się na, władze w Kijowie okopały się na swoich stanowiskach i nawet dalej, to znaczy już po odebraniu orderu Orła Białego, mamy do czynienia z jakimś emocjonalnym szantażem. To znaczy nagle Ukraina twierdzi, że została poszkodowana przez polską stronę, a tak na dobrą sprawę chroni Polskę i Europę przed rosyjskim najazdem. To prawda, ale zapomina chyba o tym, co było praprzyczyną tego konfliktu.
1: Tak, to jest to oczywiście wszyscy mamy rację w tej sprawie. Tutaj racja jest po naszej stronie historii, że chcemy prawdy dla pamięci tej okrutnej zbrodni, że chcemy chrześcijańskiego pochówku, że chcemy tylko tego, co w cywilizowanym świecie musi być normalne. I tego przez dziesiątki lat nie otrzymujemy. Ale sytuacja jest szczególna za naszą wschodnią granicę. Tam trwa wojna, giną ludzie i dzisiaj my musimy sobie zdawać sprawę z kontekstu tej sytuacji. I zdając sobie sprawę, że to jest, decyzja prezydenta Zełenskiego jest nieakceptowana z polskiej strony. My jej nie akceptujemy, nie możemy się z nią pogodzić. To jednak dalsze eskalowanie tego konfliktu, a jest tym odebranie medalu odznaczenia Orła Białego, powoduje następne problemy, bo my po prostu spotkaliśmy się już z odpowiedzią 3 prezydentów, byłych prezydentów Ukrainy, którzy odsyłają swoje odznaczenia i dzisiaj jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. To znaczy jesteśmy w rosnącym, w zwiększającym się konflikcie w relacjach polsko-ukraińskich.
0: Ja wszystko rozumiem, panie senatorze, tylko no, w roli takiego adwokatu z diaboli się ustawię. Oczywiście byli prezydenci oddają te ordery, natomiast Czy był jakikolwiek apel ze strony na przykład

0: Zrzeszenia Ukraińców w Polsce, ze strony Związku Polaków na Ukrainie, czy ze strony innych władz byłych prezydentów Ukrainy do prezydenta Zełenskiego, żeby wycofał się z tej decyzji, żeby nie zaogniał konfliktów z Polską. Znaczy też nie możemy moim zdaniem pozwolić na to, żeby odwrócić rolę w tym sporze. To znaczy, żeby z nas, którzy byliśmy ofiarą decyzji prezydenta Zełenskiego, zrobić no, tych, którzy robią na złość Ukrainie. Bo to jest nieprawda.
1: Tak, oczywiście, że tak. Tylko, że proszę zobaczyć, czy odebranie odznaczenia Orła Białego i uruchomienie tej całej procedury, brak na przykład nieobecność prezydenta Zełenskiego na konferencji w Gdańsku, jeżeli taki scenariusz.
0: A myśli pan, że będzie nieobecny?
1: Ale może tak być. Ja uważam, że to będzie fatalne. Przede wszystkim dla Ukrainy, ale dla nas wszystkich także. Mówię o pewnego rodzaju deeskalacji, która powinna nastąpić, żebyśmy zaczęli normalnie rozmawiać i żebyśmy zobaczyli, że historia należy do historii. Musimy ją bardzo wyraźnie opisać, wyjaśnić i zagwarantować te rzeczy, o których mówimy, czyli prace ekshumacyjne. Ale dzisiaj jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Ten czas jest szczególny i my po prostu musimy te sprawy próbować rozdzielić. A mam takie wrażenie, że prezydent Nawrocki robi to, podejmuje te decyzje, patrząc na, czy tak naprawdę zajmując się polityką wewnętrzną w Polsce.
0: Tak samo jak prezydent Zełenski.
1: Rządu,
0: tak samo jak prezydent Zełenski.
1: No tak, tylko Zełenski, oczywiście, że tak. Oni w dwójkę prowadzą swoją politykę. Każdy z nich ma swoje zamierzenia i swoje polityczne plany. Tylko dzisiaj i jeden, i drugi, decyzja i jednego, i drugiego, problem multiplikują. Znaczy zwiększają ten problem, który dzisiaj mamy. Dzisiaj jest między Polską a Ukrainą. W żaden sposób nie pozwalając nam oddzielić politykę od historii.
0: To w nawiązaniu do zaplanowanej na ten tydzień konferencji o odbudowie Ukrainy. Myśli pan, po pierwsze ponowię swoje pytanie, że czy prezydent Zełenski przyjedzie na tę konferencję i co zaraz za tym idzie, czy ta konferencja nie okaże się fiaskiem, jeśli chodzi o zaangażowanie polskich firm w odbudowę Ukrainy?
1: To jest w ogóle sprawa jakby polskiej pozycji w odbudowie, w procesie odbudowy Ukrainy. Stąd pomysł rządu, że to jest w Gdańsku, symbolicznym mieście wolności, że ta konferencja tam się odbywa, że przyjeżdżają delegacje z całej Europy, z całego świata i deklarują, rozmawiają konkretnie o planie odbudowy Ukrainy. A Polska jest krajem, który trzyma kierownicę w ręku, tak? Znaczy pisze i koordynuje scenariusz tych działań. Ale to oczywiście ma i będzie miało ogromny sens, jeżeli będą wszyscy obecni na tym spotkaniu, na tej konferencji w Gdańsku. Ta sytuacja i ta decyzja najpierw prezydenta Zełenskiego, powiedzmy wprost, ale później także prezydenta Nawrockiego powoduje, że może spowodować, że tak jak słyszę i czytam w ukraińskich mediach, że prezydent Zełenski nie będzie, że zwróci się, że przemówi z ekranu do uczestników tej konferencji. To jest fatalne i dla Ukrainy, ale przede wszystkim także dla nas, bo wielka praca wykonana przez polski rząd, przez polskie ministerstwa, polskie resorty, żeby to przygotować i żeby pokazać szczególną polską rolę w procesie odbudowy Ukrainy, może po prostu spalić na panewce.
0: To jeszcze pozostaniemy w wątkach międzynarodowych. Rzeczywiście, pańskim zdaniem, jesteśmy już o krok od stworzenia stałej bazy amerykańskiej w Polsce?
1: Wydaje się, że jest wszystko na bardzo dobrej drodze, ale pan redaktor lepiej wie ode mnie, co to oznacza w polityce amerykańskiej. Tam czasami sygnały decydują, czy pewne zdania, czy posty z mediów społecznościowych decydują o otworzeniu, o podejmowaniu ważnych czy bardzo ważnych decyzji politycznych. Chociażby te z udziałem właśnie prezydenta Trumpa na przykład, czy Pentagonu. Chcielibyśmy wszyscy, żeby tak było. Wszystko wydaje się, że te sygnały są bardzo pozytywne. My jesteśmy do tego dobrze przygotowani. Mówimy jednym głosem w tej sprawie, co zawsze jest ważne i zawsze jest słyszane w Waszyngtonie, tak? Że Polska w sprawach tych najważniejszych strategicznych potrafi mówić jednym głosem i solidarnie walczyć o tę sprawę. To by bardzo... To

0: by wszystko zmieniało. Taka decyzja o tym stałej obecności, o bazie stałej żołnierzy amerykańskich, armii amerykańskiej w Polsce byłaby czymś bardzo, bardzo ważnym i by zmieniała całą tutaj geografię bezpieczeństwa w Europie Środkowej. Mam nadzieję, że tak się stanie.
1: I rozumiem, że z naszej perspektywy to nie jest istotne, czy to będą żołnierze, którzy przypłyną do nas bezpośrednio zza oceanu czy zza Odry.
0: Nie ma żadnego znaczenia, bo to efekt się liczy i to jest dzisiaj ważne, bo przy ograniczeniu tych oddziałów amerykańskich, liczby żołnierzy amerykańskich w Rumunii czy w Niemczech, także przecież ten problem z rotacyjną brygadą, z tymi 4000 żołnierzy amerykańskich, jeśli chodzi o ich obecność w Polsce. Taki sygnał jest bardzo symboliczny, ale dla nas ważny i strategiczny w relacjach z Rosją. On daje nam naprawdę gwarancję bezpieczeństwa, podnosi nas w tych relacjach sojuszniczych na jeszcze wyższy poziom.
1: To ministra, byłego ministra spraw zagranicznych zapytam jeszcze o trwałość porozumienia amerykańsko-irańskiego. Czy to rzeczywiście jest już powoli pisany scenariusz pokojowy? Czy to porozumienie było podpisane, podpisanie tego porozumienia było wymuszone urodzinami Donalda Trumpa?
0: Trudno powiedzieć, jaki będzie efekt i co się stanie za kilka dni, bo tam jest rzeczywiście wiele rzeczy się zmienia. Ale to, ta atmosfera, która jakby jest takim naciskiem na stronę amerykańską przede wszystkim, bo oni mają tutaj inicjatywę, jeśli chodzi o te rozmowy pokojowe i znalezienie tego porozumienia. To wydaje się, że wszystkie znaki na niebie i na ziemi pokazują i mówią, że tak, że jesteśmy coraz bliżsi porozumienia. Cały świat na tym traci, na blokadzie cieśniny Ormus, na podwyżce cen energii. To jest wiadomo, że to musi do tego dojść. Jest pytanie tylko, czy wystarczy cierpliwości negocjatorom amerykańskim i czy rzeczywiście uznają te warunki, które dyktuje dzisiaj Iran, i je zaakceptują, bo one nie są łatwe dla kraju, no, który jednak miał inicjatywę militarną i oczekiwał innego rozstrzygnięcia tego konfliktu.
1: Myślę, że to taki głos, który państwo rozpoznają bez problemów, ale przypominam, że Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej, jest naszym gościem. Panie senatorze, co z odpowiedzialnością polityczną po sprawie ze Szpitalem Południowym?
0: Ja myślę, że to musimy się zastanowić, jak ta sprawa będzie, jak ona musi być zakończona, żebyśmy mieli takie poczucie, że tutaj wszystko jest jasne, że jest postawiona dobra diagnoza i podjęte właściwe decyzje. Bo te personalne, jeśli chodzi o zarząd i radę nadzorczą szpitala, to słyszę, że są podejmowane na poziomie
1: ratusza. Tylko wie pan, panie senatorze, pracę stracili wszyscy, tylko nie politycy. Żadnemu politykowi głos z głowy nie spadł, nawet wiceprezydentowi Warszawy żadnemu.
0: Ale ktoś, wie pan, panie redaktorze, polityk sam z siebie, dlatego że jest politykiem, nie jest odpowiedzialny za rzeczy patologiczne. Jeżeli jest odpowiedzialny, to trzeba mu tę odpowiedzialność pokazać i udowodnić. Ja tutaj nikogo nie bronię, czy nie rozstrzygam o winie, czy niewinności, ale to wszystko musi być bardzo jasne, transparentne, żeby móc podejmować decyzje, także odnośnie politycznej odpowiedzialności, tak jak mówię.
1: No tak, panie senatorze, oczywiście, ale trochę to wygląda tak, już po tym ponad tygodniu od pierwszych informacji o Szpitalu Południowym, że Platforma Obywatelska wyciąga konsekwencje wobec niepolitycznego personelu szpitala, a wobec polityków, bo pan mówi o odpowiedzialności. Brak kontroli, czy zaniechanie kontroli, czy nieodpowiadanie na przykład na sygnały o nieprawidłowościach też jest odpowiedzialnością.
0: Ale panie redaktorze, jak pan nazywa niepolitycznym personelem szpitala, lekarza, stażystę, tak, rezydenta bez specjalizacji, który zarobił tyle pieniędzy, jeszcze po kilku dniach afery część z nich oddał na konto szpitala, no to uważam, że to nie można przejść do porządku dziennego nad takimi aktywnościami, nad takimi zachowaniami.
1: Ale wierzy pan w to, że to on samodzielnie zrobił tę karierę w Szpitalu Południowym bez protekcji politycznej?
0: Ale to warto się dowiedzieć i czekam tak samo jak opinia publiczna na pełne informacje w tej sprawie.

0: moim zdaniem w tym pierwszym że momencie powinny były być polityczne konsultacje i próby w jakiś sposób złagodzić sytuację i złagodzić położenie. No tego ja nie zauważyłem. Ogólnie powiem, że mnie jako Białorusinowi no, dość ciężko w jakiś sposób oceniać czy coś rekomendować o stronie polskiej, stronie ukraińskiej, ponieważ no, w historii białoruskiej, w historii relacji białorusko-ukraińskich, historii relacji białorusko-polskich, no nie było takich dramatycznych wydarzeń, które by obarczali pamięć emocjonalnie naszych stosunków, a tutaj, jeżeli chodzi o historię ukraińsko-polskich relacji, rzeczywiście dość dużo dramatyzmu i czasem te racjonalne podejście, racjonalne oceny, kiedy pamięć jeszcze jest aż tak żywa, no oni nie funkcjonują, nie działają. I tutaj ja jeszcze raz podkreślam, jest potrzebna rozsądność i mądrość polityczna ze strony jako Kijowa, tak i Warszawy.
1: Myśli pan, że Karol Nawrocki, prezydent Karol Nawrocki zachowuje się tak jak premier Viktor Orban, były węgierski premier, bo takiego porównania używa Wołodymyr Zełenski?
0: No, też moim zdaniem trochę za daleko Włodzimierz Zieleński się posunął. Trzeba wstrzymać emocje.
1: Nie łagodzi, prawda? Nie łagodzi
0: tak,
1: sytuacji.
0: To trzeba się powstrzymać od ocen, zwłaszcza takich porównań. Jest to niebezpieczne i tutaj niestety już wchodzimy w taki klincz emocjonalny i każda strona próbuje użyć narzędzi jeszcze bardziej uderzającą w inną stronę. I moim zdaniem tutaj może Warszawa być może postąpić tak bardziej rozsądniejsze, w jakiś sposób złagodzić te emocje i nie reagować i spróbować jeszcze
1: no
0: raz.
1: No nie możemy, no nie, nie, panie doktorze, nie możemy nie reagować, jak
0: ja rozumiem,
1: order
0: jeżeli
1: Orła
0: będziemy
1: Białego
0: reagować,
1: kursuje kurierem, tak? No nie
0: no
1: możemy
0: niestety,
1: tak do końca
0: tak.
1: nie reagować, wie pan.
0: I no, sam pan powiedział, nie będzie wyjście z tego.
1: Właśnie, sam pan powiedział,
0: nie będzie wyjście,
1: że
0: będzie taka na nakręcenie emocji i to wejdzie jeszcze podwyższy, jeszcze mocniej podwyższy ten stopień reakcji negatywnych i jakaś ze stron musi ustąpić. Nie wiem, kto to będzie. Ten, kto to zrobi, to będzie rozsądniejszy i mądrzejszy, co jaki jest wspólny cel? Wspólny cel teraz jest zniszczyć Rosję, osłabić Rosję. A taka wojna już ideologiczna, polityczna, która się rozpoczęła pomiędzy Polską a Ukrainą, no raczej nie będzie wykorzystywana dość efektownie i już jest wykorzystywana, jeżeli popatrzymy na reakcje rosyjskich mediów i osób oficjalnych, które wysyłają komunikaty a propos tego, że Warszawa w końcu zrozumiało, to chyba ostatnio Miedwiediew napisał tak na Twitchie. Także to rzeczywiście będzie jeszcze bardziej nasycano przez troli, przez
1: no bez dwóch zdań, panie doktorze, Rosja się cieszy, tylko wie pan, no, my nie możemy przechodzić obojętnie nad losem około nawet 100 tysięcy Polaków bestialsko zamordowanych na Wołyniu. No nie możemy nie reagować. Wie pan, ja sobie pozwolę na taką uwagę, że Wołodymyr Zełenski wiedział albo domyślał się, co się wydarzy, jeżeli dostał od pana prezydenta Nawrockiego, tak sam prezydent Ukrainy mówi, że uścisnął mu rękę, a chwilę potem wręczył książkę o historii ludobójstwa na Wołyniu. Zastanawiam się, co dalej, panie doktorze. Koniec czerwca, konferencja w Gdańsku poświęcona odbudowie Ukrainy. Może to, a i cały czas obecność Wołodymyra Zełenskiego niepewna, może to byłby taki gest pojednania, wyciągnięcia dłoni ze strony Wołodymyra Zełenskiego, gdyby on jednak do Gdańska przyjechał.
0: Tak, to mogłaby być drogą dla rozwiązania niestety tej sytuacji, przykrej sytuacji dla dwóch stron. I ja bardzo dobrze rozumiem emocje po stronie Polski. No i tutaj zobaczymy, czy wygra dobra wola, czy jednak emocje wezmą górę. No ja już niestety
1: musimy
0: nie
1: kończyć.
0: Mam na to wpływu.
1: No gdybyśmy mieli wpływ, panie doktorze,

0: to pewnie oboje byśmy wymyślili jakieś rozwiązanie, no ale, ale to nie od nas zależy. Dziękuję panu bardzo za komentarz. Doktor Paweł Usow z nami w Polskim Radiu 24.
1: Reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowid. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Minęła 9:30, Rafał Boguta, zapraszam. Na początek duży pożar we Włocławku. Płonie hala w firmie Chemikor. Kłęby czarnego dymu widać z wielu kilometrów. Jak informują lokalne media, ze względów bezpieczeństwa rozpoczęto ewakuację pobliskiego szpitala. Z ogniem walczy 30 zastępów straży pożarnej. Do tego tematu wrócimy na naszej antenie już za chwilę. Będziemy łączyć się z tamtejszą strażą pożarną. Właśnie teraz w szczecińskim sądzie okręgowym powinien się rozpoczynać proces Dariusza Mateckiego. Poseł PiS jest oskarżony o popełnienie 6 przestępstw, w tym przywłaszczenie pieniędzy, zawieranie fikcyjnych umów oraz pranie pieniędzy. Oprócz niego w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości na ławie oskarżonych zasiądzie jeszcze 7 innych osób. Będą spore utrudnienia na drodze ekspresowej S3 na Pomorzu Zachodnim. Tam protest organizują rolnicy. Zablokowany zostanie m.in. węzeł Gryfino, mówi Adam Walterowicz z kółka rolniczego Parnica.
7: Godzina 11, rozpoczynamy protest. Wyjeżdżamy na drogę S3, blokujemy w obie strony i nie schodzimy, póki na poważnie ktoś z nami nie porozmawia. Dzisiaj jesteśmy zmuszeni do takich działań.
6: Zdaniem Adama Walterowicza protest jest dla rolników ostatnią deską ratunku. W jego ocenie największym problemem pozostaje brak opłacalności produkcji. Dezinformacja medyczna szaleje w sieci. Takie wnioski płyną z raportu przygotowanego przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu i firmę MediaBoard. Jak mówi dr Dorota Sikora, obok szczepionek coraz większym problemem stają się nowe formy dezinformacji.
8: Lewoskrętna witamina C, olbrzymie toksyczne ilości witaminy D. To są takie główne tematy i trendy, które wychwyciliśmy. I pojawia się nowy trend, a mianowicie deepfake, AI, bo rzeczywiście szturmem zdobywa zasięgi i internet.
6: Autorzy raportu apelują, by przed zastosowaniem porad znalezionych w internecie sprawdzać, czy stoją za nimi dowody naukowe, a nie jedynie atrakcyjnie przedstawiona historia lub popularny trend w mediach społecznościowych. Wysoka temperatura to czas, kiedy chętnie wybieramy się nad wodę. Warto zadbać wtedy o bezpieczeństwo swoje i bliskich. Prezes Katowickiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Krzysztof Wójcik podkreśla, że bezpieczeństwo zależy od nas samych.
9: Jak widzimy, że są warunki niesprzyjające, no nie wchodzimy do tej wody. My niestety nie mamy szans gdzieś do państwa dotrzeć, gdzieś w jakimś lesie, do jakiejś sadzawki, do jakiejś glinianki. Patrzmy na siebie, patrzmy na swoje bezpieczeństwo. Nasza interwencja, jedno zdanie, słuchaj, ale piłeś piwo, nie jedź do tej wody. Może to zaskutkuje.
6: Ratownicy apelują też o pilnowanie dzieci, radzą, by nie skakać do wody w nieznanych miejscach. Przypominają też, by korzystać z kajaków, rowerów wodnych czy łodzi wyłącznie w kamizelce. I w tych informacjach to już wszystko. Na kolejne zapraszam już za pół godziny, punktualnie o 10:00 w imieniu Łukasza Jakubowskiego. Ja dziękuję Państwu za wspólnie spędzony poranek i do usłyszenia.
5: Dzień w Polskim Radiu 24.
0: Jest 9.33, cały czas Polskie Radio 24, tak, wszystko się zgadza. Przypominamy Państwu, duży pożar wybuchł w

0: Czyli przy ulicy Barskiej we Włocławku ogień objął magazyny zakładu Chemikor, w których składowane są materiały chemiczne. Mówiliśmy o tym w informacjach i zgodnie z zapowiedzią łączymy się z brygadierem magistrem Mariuszem Bladoszewskim z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Potwierdza pan informację o ewakuacji szpitala?
1: Tak, potwierdzam. Ze względu na to, że bardzo duże obciążenie ogniowe, bardzo szybko rozprzestrzeniający się pożar w hali magazynowej powodował duże zagrożenie, dlatego też podjęliśmy decyzję o ewakuacji szpitala, szpitala niepublicznego, w którym oprócz zabiegów jednodniowych także przebywali pacjenci na rehabilitacji. Wraz z 30 pacjentami został ewakuowany też personel. Ewakuacja przebiegła sprawnie. Został postawiony autobus, który przetransportował pacjentów oraz personel w pierwsze miejsce.
0: Rozumiem, że w podobnej odległości od płonącego zakładu nie ma jakichś osiedli, prywatnych domów, z których trzeba by ewakuować ludzi. Czy to jest decyzja odłożona ewentualnie w czasie?
1: To jest miejsce, w którym znajdują się osiedla też. Natomiast inspektor ochrony środowiska bada atmosferę. Podaliśmy też informację o tym, żeby te okna były pozamykane. Natomiast wyjaśnili inspektora ochrony środowiska, czy stwarza to zagrożenie. W tej chwili pożar już jest zlokalizowany, trwa dogaszanie.
0: Ach, dogaszanie, bo on wybuchł wczoraj i...
1: Nie, wybuchł dzisiaj, przed godziną 8. Natomiast z racji tego, że bardzo szybko jednostki Straży Pożarnej znalazły się miejscu, mimo dużego obciążenia ogniowego, dużego zagrożenia, ten pożar w miarę szybko został opanowany.
0: Była mowa o możliwej eksplozji ze względu na to, co było produkowane i co było składowane w tym zakładzie, ale jeśli pan mówi, że pożar jest dogaszany, to znaczy, że tego niebezpieczeństwa już nie ma.
1: W tej chwili już nie występuje pożar, w tej chwili już jest dogaszany. Są już na chwilę obecną niezbędne tylko jednostki, które będą prowadziły rozbiórkę hali i dogaszanie obiektu.
0: Czy nie ma osób poszkodowanych?
1: Coś wiemy na ten temat? Nie ma osób poszkodowanych. Trzy osoby z budynku biurowego ewakuowały się przed przybyciem Straży Pożarnej. Nie odniosło do tego wrażenia.
0: Czy wiecie już, co mogło spowodować ogień, wybuch ognia?
1: A za wcześnie jeszcze, jeżeli chodzi o przyczynę, natomiast pewnie to będzie ustalane już po pożarze. W tej chwili jeszcze trwamy cały czas prowadzimy działania związane z dogaszaniem i na tym się skupiamy.
0: Czy może pan na tę chwilę oszacować, jak długo to może jeszcze potrwać? To myślę ważne
1: mieszkańców.
0: Myślę,
1: że jeszcze kilka godzin na pewno to potrwa. W tej chwili po ulicy Barskiej, tam gdzie jest zorganizowany zakład, trochę jest zamknięta. Policja zorganizowała objazd.
0: Dziękuję panu za tę informację. Brygadier Mariusz Bladoszewski ze Straży Pożarnej o pożarze we Włocławku specjalnie dla państwa. Dziękuję panu bardzo.
2: Komentarz.
0: 36% badanych uważa, że za aferę w warszawskim szpitalu południowym odpowiadają tylko władze szpitala. Niewiele mniej, bo 33,4% respondentów wskazuje na polityczną odpowiedzialność całego rządu Donalda Tuska. Odpowiedzialność władz Warszawy wskazuje 17,4% ankietowanych. Znacznie rzadziej respondenci obciążają minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grędę lub lokalne struktury Koalicji Obywatelskiej. Zupełnie inaczej interpretują całą sprawę wyborcy koalicji rządzącej i opozycji. Wśród zwolenników rządu 64% wskazuje na władze szpitala. Wśród wyborców opozycji 67% obarcza odpowiedzialnością cały rząd. I jeszcze reakcja premiera. Pozytywnie oceniają 47,4% badanych. Negatywne zdanie ma 36,3% respondentów. Jednocześnie ocena działań premiera Tuska jest silnie spolaryzowana politycznie. Czemu? Nie można się dziwić, tacy jesteśmy. Bartosz Czupryk, ekspert do spraw wizerunku politycznego. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
0: Jednocześnie Res Futura, która zajmuje się naszymi działaniami i reakcjami w internecie, ocenia, że Koalicja Obywatelska dość dobrze przejęła tę narrację. A pana zdanie w tej sprawie?
3: No trzeba sobie najpierw powiedzieć, że służba zdrowia jest w głębokiej recesji. Mamy poważny problem z terminowością i zabiegów i także przyjęć do lekarzy specjalistów, więc uważam w ogóle

0: za absolutnie nie mogące mieć miejsca, z tego względu, że szpital w Warszawie należy do, znaczy podlega Ministerstwu Zdrowia i oczywiście finansowanie jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia, czyli ze wszystkich składek opłacanych przez i przedsiębiorców, właściwie przez nas wszystkich, pracowników. I politycy, czy w ogóle dzielenie społeczeństwa na grupy, które mają pierwszeństwo w przypadku usług świadczonych przez NFZ, nie powinno mieć miejsca. I tutaj politycy, którzy korzystali z takich usług, czy z takiego wsparcia, powinni mocno uderzyć się w piersi, tym bardziej no, licząc się z oczekiwaniami swoich wyborców i osób, które no, godzinami albo miesiącami, a nawet i latami czekają na przyjęcie do lekarza specjalisty.
1: No tak, to jedno z tych założeń zero prywaty, prawda? Tych, które słyszeliśmy jakiś czas temu, no 3 lata temu prawie. Zero prywaty, no i krótsze kolejki do służby zdrowia. Nie było mowy o salonikach. Tłumaczy się pan prezydent Trzaskowski, to szpital samorządowy, jednocześnie sugeruje, że w radach nadzorczych szpitali samorządowych nie będzie polityków. Tylko ja sobie wyobrażam, jak w szpitalu samorządowym może nie być przedstawicieli Rady Miasta, która jest upolityczniona. To już jesteśmy świadkami takiego działania wyprzedzającego, które jest pozbawione, nie wiem, czy nie podstaw prawnych nawet.
0: To jest wręcz niemożliwe.
1: Prawda?
0: Oczywiście, że tak. Tym bardziej, że przecież tutaj włodarze no, siłą rzeczy chcą mieć wpływ na jakość świadczonych usług i też wpływ na funkcjonowanie tego typu placówek. Więc no, nie da się ich odpolitycznić. Tym bardziej, że tak mamy skonstruowany system. No, tutaj po prostu wypada podejść uczciwie do sprawy i też traktować siebie na równi też z innymi. I tutaj nie ma mowy na jakąkolwiek prywatę, przynajmniej nie powinno być przestrzeni do tego typu działań, chyba że rząd, ten czy następny, czy jakikolwiek inny, zdecyduje się na przykład na sprywatyzację służby zdrowia albo części szpitali, czy części usług świadczonych prywatnie. No ale no, bądźmy też realistami, nie wszystkich nas będzie stać na to, żeby korzystać z usług prywatnie, chociaż kuriozalnie rzecz ujmując, przecież sami mamy doświadczenie, że nieraz chodzimy prywatnie na wizyty lekarskie albo załatwiamy sobie po prostu jakieś dodatkowe, mniejsze świadczenia po to tylko, żeby no, być zdrowym. Każdy rodzic może się tu wypowiedzieć, że większość tych wizyt, jakie ma, no to u lekarzy specjalistów oczywiście, bo nie pierwszego kontaktu, są to wizyty prywatne. Już nie mówiąc o wizytach u dentysty, czy no,
1: czy u
0: rehabilitacji dzieci.
1: Czy u specjalistów, do których prywatnie czeka się znacznie krócej albo wcale, prawda?
0: Tak, tak.
1: Warszawski Szpital Południowy jest w 100% własnością miasta stołecznego Warszawy i teraz proszę mi zaproponować taką sytuację, w której w zarządzie tego szpitala nie będzie przedstawicieli miasta, panie prezydencie Rafale Trzaskowski. Co pana zdaniem jest najbardziej niewygodne dla Koalicji Obywatelskiej? Czy to, że prezydent Warszawy jakiś czas temu, delikatnie mówiąc, podobno od roku wiedział od sygnalisty, co się dzieje? Czy lista polityków koalicji, którą mają podobno dziennikarze razem z historią choroby, co dla mnie jest skandaliczne, prawda, że historie chorób wyciekają?
0: Znaczy, to oczywiście nie powinno mieć miejsca, bo to są prywatne, jakby nie patrzeć, to znaczy, są no, prywatne sprawy osób, więc wyciąganie jeszcze też i posługiwanie się argumentowanie, że no, inni też są chorzy, mają podobne dolegliwości, no to nie, to już są ciosy poniżej pasa.
1: Nie, ja wierzę w to, wie pan, bo nie dodałam. Ja wierzę w to, że te historie chorób nie wyciekną, ale sam fakt, że one dotarły do dziennikarzy jest przynajmniej wątpliwy, prawda? Ale dziennikarze mają listę polityków, którzy mieli korzystać z saloniku. No to co teraz?
0: Ja myślę, że to wszystko odbywało się za cichym przyzwoleniem. I dopóki. No myślę, że tutaj i prezydenta Trzaskowskiego, i może nawet. No bo jeżeli.
1: Wie pan, ja nie chcę stawać po niczyjej stronie, ale nie sądzę,
0: ja rozumiem,
1: ale nie sądzę, że prezydent Trzaskowski wiedział o tym, że polityk X albo Y leczy się w tym szpitalu i przyzwalał na to. Bez względu na to, kto byłby prezydentem miasta.
0: Może personalnie nie podejmował decyzji, że ten może, a ten nie może. Natomiast jeżeli

0: i są to politycy z takich pierwszych stron gazet, czołowi, czy no mówi się to takich o transparentnych nazwiskach Platformy Obywatelskiej, no to jednak to nie przechodzi bez echa. To nie są osoby, które pojawiają się incognito, bez wiedzy prezydenta miasta, który no siłą rzeczy no musiał dać przyzwolenie na w ogóle stworzenie takiej formy, takiego VIP-roomu dla prominentów.
1: Ja myślę, że zaznaczam, ktokolwiek by nie był prezydentem Warszawy, bo nie chodzi o to, że ja staję po stronie na przykład Rafała Trzaskowskiego, mógł nie mieć zielonego pojęcia o tym, że ten salonik tam funkcjonuje. Czytałam jakiś czas temu informację, że on w ogóle nie powstał z myślą o VIP-ach, tylko był przeznaczony dla pacjentów zupełnie innego oddziału i wykorzystywany w tym celu. No dobrze.
0: Może ambicja młodego człowieka wpłynęła na to, by też jakoś wzmocnić swoją pozycję w przestrzeni polityki partii rządzącej. Nie wiem, bo to wiadomo, że jakaś ambicja musiała tym kierować. Tak?
1: Jasne. No bo... A to, że dostał taką funkcję, dostał, przepraszam za określenie, wprost dostał taką robotę mimo braku kwalifikacji, no ktoś też za to odpowiada i powinniśmy, myślę, dokładnie wiedzieć kto.
0: Tak, z tym, że proszę zwrócić uwagę, że to są błędy rządzących, które pojawiają się przez lata i to w każdej kadencji, niezależnie od partii politycznej, gdzie takie poważne, kardynalne błędy są popełniane i czy to stołków ministerialnych dotyczy, czy doradców, nawet w tych gdzieś mniejszych ośrodkach samorządowych, gdzie też swego czasu samorządowcy nagminnie zatrudniali swoich doradców i ich kompetencje budziły wątpliwości. Tak, taka maniera jakaś została i no, to moim zdaniem negatywnie wpływa na wizerunek.
1: Może 20-letnia władza deprawuje w mieście?
0: No ja myślę, że bez najmniejszej wątpliwości tutaj ogromne znaczenie ma odpowiednia dojrzałość. No, czy człowiek 20-paroletni może wykazać się tak wysoką dojrzałością, a przede wszystkim śmiałą krytyką samooceny swojego postępowania? Myślę, że nie. Bardzo dużo młodych ludzi w tym wieku, szczególnie mężczyźni przed 30 rokiem życia, mają bardzo poważny problem z takim no, spojrzeniem na swoje działania z dystansu. Więc myślę, że tutaj liczyło się bardziej prestiż, może 5 minut sławy.
1: Pieniądze.
0: Pieniądze, tak. I brylowanie wśród prominentów.
1: No dobrze, to co dalej? Co powinna teraz zrobić i miasto, i na przykład Donald Tusk, i Marcin Kierwiński, który jest szefem warszawskich struktur Platformy Obywatelskiej,
0: znaczy na pewno
1: Koalicji
0: trzeba...
1: Obywatelskiej, przepraszam. Co tak. się pana zdaniem powinno wydarzyć teraz?
0: No sytuacja powinna
1: Jak
0: być
1: się gasi pożary?
0: Znaczy, no tak, no nie będę zdradzał know-how, bo know-how kosztuje, natomiast tak w skrócie można powiedzieć, że no, nie można zbagatelizować tej sprawy. Trzeba oczywiście ten problem rozwiązać i osoby, które gdzieś tam w tym uczestniczyły w tworzeniu i może nie tyle korzystaniu ze świadczeń, co przede wszystkim stworzeniu takiej formy powinny no, być pociągnięte do odpowiedzialności. No, w każdej władzy pojawiają się jakieś wpadki i skrajności.
1: Nawet jeśli to ważne i znane nazwiska?
0: Oczywiście, że tak, bo przecież możemy sobie przypomnieć doradców pana ministra Macierewicza, kiedy był jeszcze szefem MON. I no też jego decyzje nieraz budziły wątpliwości, kontrowersje przede wszystkim. Ale takich przypadków myślę, że na pewno znaleźlibyśmy więcej. No, w tej sytuacji, w której znajduje się Polska, w sytuacji kryzysu, też politycznego, wewnętrznego, zewnętrznego, partia rządząca, rząd powinien zadbać o swój wizerunek i powiedzieć wprost, że taka sytuacja nie powinna była się zdarzyć i osoby, które są za nią odpowiedzialne, powinny zostać pociągnięte do odpowiedzialności i niech media o tym powiedzą i niech to wybrzmi na tyle transparentnie, żeby Polacy nie

0: zastanawiali się, czy takich VIP-roomów nie ma więcej w Polsce.
1: No tak, ale po zamieszaniu z referendum w Krakowie premier robi porządki w tamtejszej małopolskiej platformie. Przepraszam, co mi z tą platformą dziś, Koalicji Obywatelskiej. To może i Marcin Kierwiński powinien stracić stanowisko. Premier mówi nie. To błąd?
0: Ja myślę, że to jest na pewno sytuacja do przedyskutowania. Tym bardziej, że pan Krywiński też nie jest nienagannym politykiem. Też zdarzały mu się wpadki. Natomiast to jest jakby kolejna rzecz, która negatywnie wpłynęła na wizerunek i pana Krywińskiego, i też Koalicji Obywatelskiej. I tutaj, nie wiem, jeżeli mowa o, powiedzmy sobie, szorstkiej przyjaźni, no to powiedzmy, niech to będzie ostatni raz, ale bezwzględnie konsekwencje powinny być wyciągnięte. To, to też będzie świadczyć o tym, jaka jest wewnętrzna siła i pozycja pana Tuska.
1: No tak, i takie radykalne nie na pytania o dymisję pana ministra Kierwińskiego nie pomogą Platformie Obywatelskiej. Rany, znowu Platforma, Koalicji Obywatelskiej.
0: No tak, no tutaj myślę, że to też wynika z tego, że Donaldowi Tuskowi brakuje takich zaufanych, oddanych, lojalnych współpracowników, dlatego też takie decyzje nie są podejmowane, takie drastyczne, związane z odsunięciem w ogóle ze stanowiska.
1: Jest taki sondaż Rzeczpospolitej. Pytanie brzmiało, czy prezydent, burmistrz, wójt, pani miejscowości dobrze sprawuje swoje obowiązki. 37,9% mówi tak, 13% mówi trudno powiedzieć, 23,7% nie, powinien być odwołany. No i 1/4 z nas mówi tak, nie, ale nie ma lepszej alternatywy.
0: Czyli no, w wielu miastach Polski, czy tam małych miasteczkach, nie wszyscy palą się do tego, żeby faktycznie podejmować się takiego wyzwania jak zarządzanie gminą czy małym miastem, bo jakby nie było, no to są bardzo wymagające też praca, posługa, no mówi się o tej takiej służebnej roli też, bo później ta polityka, jakby nie była nawet lokalna, potrafi napiętnować. Włodarzom zwykle dobrze się pracuje, jeżeli otoczeni są lojalnymi współpracownikami, a zwykle wymiana władzy wiąże się też z tym, że wymieniani są dyrektorzy czasem gdzieś na stanowiskach strategicznych. Z jednej strony to jest normalne, natomiast z drugiej od strony społecznej, od takiej czysto ludzkiej, niechętnie ludzie na to patrzą, bo widzą w tym większą prywatę. Natomiast no, to są rzeczy, nad którymi moglibyśmy polemizować, bo z jednej strony może chodzić o efektywność, a z drugiej prywatę, więc tutaj włodarze nie zawsze mają pole do popisu, bo znam takich, którzy mają poważny problem z skompletowaniem kadry. Myślą o rozwoju, myślą o zdobywaniu środków z Unii Europejskiej, a nawet z ministerstw, i mają problem, bo albo nie są upolitycznieni, albo po prostu nie mają odpowiednich zasobów ludzkich, które mogłyby im w tym pomóc. Więc tutaj z taką wykładnią jednoznaczną nie będzie sytuacja polityczna. Będzie to wiele czynników, które będą wpływały na efektywność. Z jednej strony czasem nie ma kogo wybrać, co przecież w Polsce też zdarzało się, że nie mieliśmy na przykład jeszcze w latach 90. ludzie sami mówili w wyborach prezydenckich, kiedy startował jeszcze pan Lech Kaczyński, Lech Wałęsa, i był kontrkandydatem pan Tymiński, i musimy wybrać mniejsze zło. Powtarzam, cytuję słowa ludzi z tamtych czasów. Natomiast współcześnie dylematy są bardzo podobne, bo ludzie kompetentni nie chcą iść do polityki, bo wiedzą, że wiąże się to też z pewną łatą i trudnościami, a są też tacy, którzy idą tylko dla samej kariery. Ale nie brakuje też takich ideowców, którzy naprawdę chcą coś zmienić, ale problem mają w tym, że albo jest niekorzystny układ sił, albo, tak jak wspomniałem, brakuje zasobów ludzkich.
1: Jasne. To jeszcze chcę pana zapytać, czy to woda na młyn referendalnych planów opozycji, i doczekamy się referendum także w Warszawie sprawie odwołania pana prezydenta.

0: Trzaskowskiego?
1: Nie wiem, na jakim etapie jest zbieranie podpisów i czy faktycznie ono trwa i przyniesie zakładany rezultat. Natomiast to jest okazja do tego, żeby w ogóle opozycja dała o sobie znać, bo tak naprawdę w mediach społecznościowych tam politycy oczywiście się angażują, natomiast tak naprawdę to nie widać tego dużego zaangażowania w alternatywną politykę do tej, którą prowadzi teraz rząd. I sytuacja w Krakowie daje szansę opozycji na wypłynięcie na wierzch i próbę przejęcia władzy w różnych miastach, albo przynajmniej zdyskredytowanie obecnej władzy.
0: A zwłaszcza
1: czy im się
0: takich
1: to
0: jak
1: uda,
0: Warszawa, w
1: nie
0: której,
1: będzie łatwe.
0: Właśnie, w której Koalicja Obywatelska dzierży władzę od lat. Czekaliśmy na decyzję Włodymyra Zełenskiego po sugestii pana prezydenta w sprawie orderu Orła Białego. Nic się nie wydarzyło. Czekaliśmy na decyzję pana prezydenta w sprawie odebrania ukraińskiemu prezydentowi orderu. Już wiemy, co się wydarzy, ale jest jeszcze kontrasygnata premiera. A tutaj ma pan jakieś przewidywania, co powinien zrobić premier?
1: No ja myślę, że sytuacja jest, oczywiście jest sytuacja trudna, natomiast nie można mówić o bardzo poważnym napięciu między Polską a Ukrainą, ponieważ ściśle ze sobą współpracujemy i mocno wspieramy Ukrainę, więc tutaj bym to potraktował jako...
0: No ale mówimy, musimy mówić. Ukraińscy politycy, z wyjątkiem jednego premiera zdaje się, ostatni oddali swoje odznaczenia, ordery, ambasador, inni ważni politycy. Nawet jeden z byłych posłów, naszych posłów, odesłał order panu prezydentowi, co prawda przyznany przez Andrzeja Dudę, ale na znak protestu, więc sytuacja się zaognia. Teraz Włodymyr Zełenski porównuje Karola Nawrockiego do Wiktora Orbana. No nie możemy mówić tutaj o łagodzeniu napięć, wręcz przeciwnie.
1: Znaczy, najpierw proszę zwrócić uwagę, jak też wielu polityków ukraińskich było uhonorowanych przez poprzednich prezydentów w poprzednich też latach. To też pokazuje, jak bardzo liczyliśmy się i nadal liczymy się z Ukrainą. Tutaj oczywiście ta solidarność po stronie Ukrainy jest zrozumiała, natomiast stanowisko pana prezydenta nie mogło być inne z tego względu, że jeszcze za prezesury swojej w IPN-ie jego działania były ukierunkowane na walkę totalitarną i też z niejednym totalitaryzmem, a szczególnie o upamiętnianie śmierci Polaków, nie tylko z rąk Rosji, ale też innych narodowości. No i tutaj rozumiem, że niektórym może się wydawać sytuacja bardzo taka, nawet powiedziałbym zwodnicza, ale w tym przypadku to stanowisko pana prezydenta no, nie mogło być inne. I tu nie chodzi o jego usprawiedliwienie, tylko też... Europa, świat musi też wiedzieć, że my nie możemy zapominać o pewnych wydarzeniach, które przecież przez ostatnie lata no, przechodziły bez większego echa i nie zostały rozliczone. Tak w
0: musimy
1: tym przypadku, tak w tym przypadku no, nie może być inaczej.
0: No to czekamy na kontrasygnatę premiera. Złoży ten podpis czy nie?
1: Podejrzewam, że tego nie zrobi.
0: Zwłaszcza, że koniec czerwca to konferencja w Gdańsku poświęcona odbudowie Ukrainy, a już słyszymy, że Rada Przedsiębiorczości apeluje w tej sprawie, bo kontrakty na odbudowę Ukrainy będą dla nas bardzo ważne. Bartosz Czuprek, ekspert do spraw wizerunku politycznego z nami w Polskim Radiu 24. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
5: Halo, halo, czy nas słyszycie?
4: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
6: Abemus Papa!
4: Plebiscyt Polski.

0: www.polskieradio.pl.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Pożar hali i ewakuacja pobliskiego szpitala. Za chwilę u nas najnowsza relacja z Włocławka. Kto popełnił błąd i jak to naprawić? Polityczna burza na linii Warszawa-Kijów przybiera na sile. Nad Bałtyk, a może w góry? Na koniec zapytamy o urlopowe plany Polaków od dziś. Kalendarzowe lato. Minęła 10. Łukasz Jakubowski, dzień dobry. Na początek Włocławek i kłęby czarnego dymu nad miastem. Płonie hala firmy budowlanej. Z ogniem walczy 30 zastępów straży pożarnej. Konieczna była ewakuacja pobliskiego szpitala.
2: Podjęliśmy decyzję o ewakuacji szpitala niepublicznego, w którym oprócz zabiegów jednodniowych przebywali pacjenci na rehabilitacji wraz z 30 pacjentami. Został ewakuowany też personel. Ewakuacja przebiegła sprawnie.
1: Relacjonował na naszej antenie Mariusz Bladoszewski ze Straży Pożarnej we Włocławku. Strażacy apelują do mieszkańców, by pozamykali okna w domach. Trwa dogaszanie ognia, na razie nie ma informacji o poszkodowanych. Teraz kolejne komentarze po gwałtownym pogorszeniu relacji na linii Warszawa-Kijów. Prezydent Karol Nawrocki odebrał Wołodymyrowi Zełenskiemu Order Orła Białego. W odpowiedzi Zełenski odesłał swoje odznaczenie do Polski, a z orderów zrezygnowali byli prezydenci Ukrainy Kuczma, Juszczenko i Janukowicz. Punktem zapalnym była decyzja Zełenskiego o nazwaniu ukraińskiej jednostki imieniem bohaterów UPA. Kto w tym całym sporze podjął słuszną decyzję, a kto nie? Swoich gości pytało to Roch Kowalski, który jest ze mną w studiu. Witaj, Roch.
3: Dzień dobry. Koalicja rządząca krytykuje prezydenta, że ten, odbierając Zełenskiemu Order Orła Białego, doprowadził do eskalacji napięć w relacjach polsko-ukraińskich. Jak podkreślał w poranku Polskiego Radia 24 wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski z Lewicy, były inne możliwości wywierania nacisków na Kijów, ale Karol Nawrocki swoją zapowiedzią odebrania orderu te możliwości zablokował.
4: Jeżeli teraz Ukraina znowu nada jakiemuś innemu podmiotowi podobną nazwę, no to prezydent Nawrocki już nie ma orderów do wycofywania. Tutaj chodzi o to, jakie środki są stosowane i jakie będą miały skutki. Po prostu w polityce trzeba mieć wyobraźnię.
3: W konsekwencji sporu o upamiętnienie UPA pod znakiem zapytania stoi konferencja o odbudowie Ukrainy, która w tym tygodniu rozpocznie się w Gdańsku. Decyzja o odebraniu orderu Zełenskiemu negatywnie wpłynie na tę dyskusję. Tak przekonywał senator Koalicji Obywatelskiej, były minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna.
5: Tak jak słyszę i czytam w ukraińskich mediach, prezydent Zełenski nie będzie, że przemówi z ekranu do uczestników tej konferencji. To jest fatalne i dla Ukrainy, ale przede wszystkim także dla nas. Wielka praca wykonana przez polski rząd może po prostu spalić na panewce.
3: Prezydent Ukrainy jeszcze dziś ma podjąć decyzję, czy przyleci na konferencję do Gdańska, a ta rozpocznie się w czwartek.
1: Bardzo napięte relacje między Polską a Ukrainą i żadnych perspektyw na poprawę sytuacji. To był Roch Kowalski i jego poranni goście. Dziękujemy. Rosyjskie drony zaatakowały statek handlowy na Morzu Czarnym. To jednostka pod banderą Panamy, która należy do tureckiego armatora. Zginęła jedna osoba. Więcej wie o tym Paweł Buszko.
6: Jak czytamy w komunikacie ukraińskiej marynarki wojennej, w wyniku uderzenia rosyjskiego latającego bezzałogowca na masowcu Victres wybuchł rozległy pożar. Na pokładzie znajdowało się 9 członków załogi.

0: czołgi obywateli Egiptu, Turcji i Indii. Jeden z marynarzy zginął. Kutry Marynarki Wojennej Sił Zbrojnych Ukrainy przeprowadziły operację ratunkową, ewakuując pozostałą załogę masowca. W nocy rosyjskie drony atakowały też dwa inne statki handlowe, jednak uszkodzenia były na tyle niewielkie, że jednostki kontynuują rejsy. To kolejne podobne zdarzenie w ostatnich tygodniach. Pod koniec maja rosyjskie drony zaatakowały turecki masowiec płynący pod banderą Vanuatu do portu w Odessie. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Nie mają chwili wytchnienia. To o strażakach, którzy walczą ze skutkami nawałnic. Od piątku do soboty w związku z burzami wyjeżdżali ponad 3,5 tysiąca razy. W Małopolsce najwięcej pracy było w Krakowie i okolicach.
2: Interwencje polegały przede wszystkim na udrażnianiu przepustów, usuwaniu połamanych gałęzi z dróg i szlaków komunikacyjnych oraz wypompowywaniu wody z zalanych piwnic.
1: Mówił Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży. Na pełnych obrotach pracują też służby energetyczne. Tylko na Dolnym Śląsku po przejściu nawałnic bez prądu pozostaje ponad 500 odbiorców. Na dziś synoptycy zapowiadają kolejne groźne burze. Szczegóły za chwilę w prognozie pogody. Wcześniej jeszcze na pewno najcieplejsza, a dla wielu ulubiona pora roku. W kalendarzu od dziś mamy lato, a jak lato, to początek sezonu urlopowego. Planów nie brakuje.
3: Lato jest cudowne i myślę, że wykorzystam go naprawdę na full, to znaczy pojadę gdzieś nad morze.
4: Urlop dopiero w sierpniu. Na pewno nie morze, na pewno nie góry, jak coś to Mazury.
5: Do pracy trzeba iść.
6: Praca i pewnie we wrześniu gdzieś na jakieś wakacje na tydzień, dwa się pojedzie, bo już jest trochę taniej i mniej ludzi i chłodniej.
1: Tak mówili mieszkańcy Lublina. Nieco gorsza wiadomość jest taka, że dni będą się stopniowo skracać, a noce wydłużać. Dziś światło dzienne będzie nas cieszyć przez dokładnie 16 godzin, 46 minut i 42 sekundy.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Od Śląska po Podlasie i dalej na południowy wschód. To obszar z aktualnymi burzowymi alertami. Spaść może tam do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Do tego możliwe opady gradu i wiatr w porywach do 80 km na godzinę. Temperatura, jak przystało na pierwszy dzień kalendarzowego lata, wysoka. Od 22 stopni na Pomorzu do 26 w centrum i aż 31 na Podkarpaciu.
8: Reklama. Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
12: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
11: No sprytnie.
13: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
7: Po reklamie. Autopromocja.
14: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
7: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
15: Osiem minut po dziesiątej, cały czas jesteśmy z Państwem. Przeglądam portale, prasę, także tę papierową w sprawie porozumienia kruchego cały czas między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Czy Izrael zniszczy Rozejm? To pytanie na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Pytania te internetowe to właściwie o co chodziło w tej wojnie?

0: I co oznacza ten rozejm, zwłaszcza, że on ma ostateczne porozumienie dopiero wypracować? Co się takiego naprawdę wydarzyło w Szwajcarii? Odłożone? Przerwane? Podobno strona irańska, jeden z jej polityków, złożył elektronicznie podpis pod tym dokumentem. Dużo niejasności, za chwilę wyjaśnimy to. Wyjaśnimy większość z nich, mam nadzieję, w rozmowie z naszym gościem.
1: Komentarz.
0: Jakub Katulski, autor podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Dzień dobry, panie Jakubie.
2: Dzień dobry pani i dzień dobry słuchaczom.
0: Czy pan już dziś wie, po co była ta wojna Stanom Zjednoczonym i Izraelowi? No,
2: w zasadzie trudno jest powiedzieć, po co ona była. Izraelowi była oczywiście potrzebna przede wszystkim do destabilizacji regionu, też dlatego, że Izrael w dużej mierze opiera swoją siłę strategiczną w regionie na zwalczaniu Iranu, który uważa za swojego głównego regionalnego rywala, i jego tak zwanych proxy, czy może powinniśmy powiedzieć w zasadzie aktorów pozapaństwowych, którzy przez Iran są wspierani i są częścią irańskiej z kolei doktryny tak zwanego pierścienia ognia, czyli otaczania Izraela wrogimi mu siłami paramilitarnymi, takimi jak na przykład Hezbollah, jak Hamas czy jemeński ruch Huti. Natomiast jeśli chodzi o to, po co ta wojna jest Stanom Zjednoczonym, to wiele wskazuje na to, że Stany Zjednoczone po prostu przeliczyły się w swojej kalkulacji dotyczącej tego, czy są w stanie pokonać Iran niewielkim nakładem sił, no i bez utraty poparcia dla prezydenta Donalda Trumpa, przede wszystkim wśród ruchu MAGA. Dzisiaj w mojej ocenie to, że Stany Zjednoczone, administracja prezydenta Trumpa naciskają tak mocno, czy wskazuje na to, wygląda na to, że naciskają tak mocno na dopięcie tego porozumienia, wskazuje na to, że Stany Zjednoczone jednak starają się z tej wojny wycofać, jak najbardziej obniżając potencjalny koszt wejścia w tę wojnę, z której nic nie wyciągnęły pozytywnego.
0: Spotkanie przedstawicieli Iranu i Stanów Zjednoczonych w Szwajcarii zostało odwołane, ponieważ wybuchły walki między siłami Izraela a Hezbollahem. Ja nie mówię o tym Memorandum of Understanding, czyli tym ostatnim, ale pierwsze warunki stawiane przez Iran brzmiały: koniec walk w Libanie. Czy Izrael, pana zdaniem, przepraszam za słowo, wyłoży w ogóle pomysł zakończenia tego konfliktu?
2: Jeśli chodzi o Izrael, nic nie wskazuje na to, żeby Izrael miał się w Libanie zatrzymać, i w tym momencie niewiele też wskazuje na to, żeby Stany Zjednoczone miały możliwość wpłynięcia na Izrael, by Izrael wycofał się za linię graniczną. Wiele wskazuje na to, że Izraelczykom zależy na tym, by stworzyć pewnego rodzaju nową strefę buforową w Libanie, czy może to strefa buforowa już została utworzona de facto przez izraelskie wojska, ale żeby ją utrzymać na dłuższy czas. Wszystko wskazuje na to, że Izraelczycy nawet nie przez tygodnie czy miesiące, ale być może nawet przez lata będą chcieli utrzymywać obecność wojskową w południowym Libanie. To i też możemy podejrzewać, że jest tutaj też drugie dno tej całej historii, którą jest nie tylko utrzymanie po prostu strategicznej przewagi lądowej, ale również utrzymanie czy zwiększenie kontroli nad złożem gazu ziemnego Kana. To jest takie pole gazu, które umieszczone jest na granicy morskiej Izraela i Libanu, i ono było częścią rozmów izraelsko-libańskich prowadzonych przy wsparciu Stanów Zjednoczonych w 2022 roku, które porozumienie wtedy miało doprowadzić do demarkacji właśnie, czy może delineacji granicy morskiej Izraela i Libanu, chociaż oba państwa, czy Liban, przecież nie uznaje istnienia Izraela, więc to było też przełomowe z tego względu, że w pewien sposób uznanie granicy morskiej Izraela i Libanu przy wsparciu Stanów Zjednoczonych, które miało zabezpieczyć prawa Libańczyków do wydobywania gazu ze złoża Kana, to było też do pewnego stopnia uznanie

0: istnienia Izraela. W tym momencie całe złoże Kana znajduje się na obszarze kontrolowanym przez Izrael, bo jest on częścią izraelskiej strefy buforowej. Więc być może w całej izraelskiej operacji w Libanie chodzi nie tylko o utrzymanie tej strategicznej głębi terytorialnej, ale także o przejęcie kontroli nad całkiem dużym złożem gazu ziemnego w tej wschodniej części basenu Morza Śródziemnego.
1: Jeżeli Izrael się nie ugnie, a nic nie wskazuje na to, żeby tak się stało w sprawie Libanu, to Stany Zjednoczone poniosą porażkę na całej linii.
0: No, myślę, że musimy
1: ponoszą,
0: już mówić, że Stany...
1: A no właśnie.
0: Myślę, że musimy mówić, że Stany Zjednoczone już poniosły porażkę na całej linii, bo także ostatnie doniesienia dotyczące tego, jak miałyby wyglądać porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, to na co Stany Zjednoczone się zgodziły, wskazywały na to, że raczej był to akt kapitulacji, aniżeli porozumienie wynikłe z negocjacji. Stany Zjednoczone miały się wycofać z dalszych działań zbrojnych i jednocześnie zapewnić Irańczykom inwestycje w irański przemysł, co można by uznać tak naprawdę było przyznaniem Iranowi reparacji. Owszem, to porozumienie zostało w tym momencie wysadzone, ale obie strony informują, że w ciągu 60 dni mają opracować nowe porozumienie. W zależności od tego, jak ono będzie w końcowej formie wyglądało, wszystko wskazuje na to, że Stany Zjednoczone albo poniosą porażkę, albo poniosą wręcz sromotną porażkę, w zależności od tego, na jakie ustępstwa pójdą względem Iranu.
1: Możemy tylko stopniować słowo porażka, prawda? Bo o żadnym sukcesie nie ma mowy. Przede wszystkim ten konflikt pokazał każdemu, kto w bardziej albo mniej odległej przyszłości chciałby konfrontacji z Iranem, że jest skazany na porażkę.
0: Może nie tyle każdemu, ale że Iran nie powinien być niedoceniany, a Stany Zjednoczone zdecydowanie Iran nie doceniły. I niezależnie od tego, czy my darzymy Islamską Republikę Iranu sympatią, czy my uważamy, że jest to reżim zbrodniczy, łamiący prawa człowieka, to też prawda jest taka, że przyglądając się temu, w jaki sposób Stany Zjednoczone wraz z Izraelem poprowadziły tę wojnę, wiele wskazuje na to, że po prostu nie doceniono tego, że irańskie siły zbrojne potrafiły działać z precyzją, strategią, brać na cel amerykańskich sojuszników w regionie, no i przede wszystkim nie rozpadły się, tak jak wieszczono w pierwszych dniach tej wojny, zaraz po eliminacji najwyższego przywódcy i kilku wysokich rangom wojskowych, bo Islamska Republika Iranu, jak to republiki, została zaprojektowana po to, by być odporna na tego rodzaju wstrząsy.
1: No tak. Uran to jedno, cieśnina Ormus to druga sprawa, ale to był konflikt, który miał pomóc samym Irańczykom walczyć z terrorem, z reżimem. Pamiętamy te deklaracje nawoływania do Irańczyków powstańcie. Czy na tu i teraz możemy mówić o tym, że przepraszam, reżim się umocnił, że cała ta sytuacja mogła go umocnić?
0: Myślę, że może nie tyle przyniosła poparcie ze strony Irańczyków, bo raczej na to nie ma co liczyć.
1: Nie, ja w ogóle nie o to pytam, wręcz przeciwnie. Czy każdy, w konsekwencji każdy kolejny protest samych Irańczyków będzie skazany na porażkę, bo sam reżim się umocnił? Nie myślę o poparciu społeczeństwa, tylko o jego własnej pozycji budowanej na przemocy i terrorze.
0: Na pewno poprawiła się pozycja samej tak zwanej Gwardii Rewolucyjnej, czyli Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej przez osobę nowego najwyższego przywódcy. Syn poprzedniego najwyższego przywódcy miał dość mocne związki z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej i w tym momencie, o czym zapominano wcześniej, rzeczywiście Islamska Republika Iranu była raczej podmiotem rządzonym przez kastę duchowieństwa, w tym momencie można powiedzieć, że role się odwróciły i to raczej wojskowa junta będzie kierowała duchowieństwem, a nie na odwrót. Więc w tym zakresie rzeczywiście możemy przypuszczać, radzenie sobie z protestami, z niezadowoleniem społecznym może odbywać się z mniejszym jeszcze poszanowaniem praw człowieka czy praw obywatelskich niż

0: dotychczas.
1: A jakieś najnowsze informacje z wnętrza Iranu? Wiem, że blokady, że internet, że kłopoty z internetem, że blokada przepływu informacji, ale wiemy coś na temat tego, co się dzieje wewnątrz, jak powiedziałam, tego państwa?
0: Znaczy, wewnątrz wiemy tyle, że Irańczycy w tym momencie, może inaczej. Przecieki, które docierają do nas z Iranu, wskazują na to, że też nie jesteśmy nie możemy być do końca pewni, czy tak naprawdę same środowiska władzy irańskiej są zainteresowane porozumieniem z Donaldem Trumpem. Też właśnie dlatego, że dochodzi do pewnego rodzaju przepychanki między siłami duchowieństwa, a siłami politycznymi siłami duchowieństwa oczywiście, a politycznymi siłami Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Parę takich elementów, które każą nam przypuszczać, że potencjalnie może wyglądać na to, że Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej będzie się przed tym porozumieniem bronił wszystkimi siłami, jest dzisiejsza eksplozja w centrum skraplania gazu ziemnego w Katarze, w Ras Lafan, które już było brane na cel w marcu. Dzisiaj oczywiście Katar twierdzi, że jest to, że doszło do eksplozji centrum skraplania gazu, w której 54 osoby zostały ranne, 18 jest zaginionych, czyli jest to dość duża eksplozja. Natomiast Katar twierdzi, że jest to, że był to skutek awarii, co wydaje się na tę skalę raczej mało prawdopodobne. Owszem, nie niemożliwe, ale raczej mało prawdopodobne. Tym bardziej, że wiemy, że siły zbrojne Iranu już to centrum konkretne brały na cel. Wiele może wskazywać na to, że sami Irańczycy, zwłaszcza właśnie irańscy wojskowi, będą w ten sposób starali się również torpedować porozumienie, tym bardziej, że w ich ocenie oni w tym konflikcie stanowią górę. To jest ta główna oś w tym momencie konfliktu w Iranie.
1: Jak pan sądzi, co pozwoliło Iranowi przetrwać ten atak?
0: Myślę, że Iranowi atak pozwoliło przetrwać właśnie to, o czym wcześniej wspominałem, to, że był po prostu niedoceniony przez Izrael i Stany Zjednoczone i to, że całkiem nieźle zorganizowane są irańskie siły zbrojne. Iran ma dwie główne gałęzie swoich sił zbrojnych, wspomniany Korpus Strażników Rewolucji, ale ma też regularną armię. Oba te korpusy mają dość duże zasoby ludzkie, mają dość duże środki. Co więcej, Iran też postawił na zupełnie inny rodzaj prowadzenia działań zbrojnych. Zrezygnował z drogiego uzbrojenia, zresztą musiał zrezygnować, dlatego że był obłożony sankcjami zachodnimi przez wiele lat, w związku z czym postawił na produkcję tanich dronów i tanich rakiet, które okazały się po prostu liczebnie zbyt dużym obciążeniem dla Izraela i dla Stanów Zjednoczonych w zderzeniu z nowoczesnym, bardzo drogim uzbrojeniem, którego produkcja trwa o wiele dłużej. W związku z tym po prostu paradoksalnie można zastanowić się, czy obłożenie Iranu sankcjami i nałożenie na niego limitów, ograniczeń, które wepchnęły go głębiej w sferę wpływów chińskich, no to nie jest ten czynnik, który przyczynił się właśnie do sukcesu Iranu w tej wojnie.
1: Donalda Trumpa panoszą nerwy. Dość wulgarnie grozi Iranowi, jeśli ten nie odblokuje cieśniny Ormus, ale nie takie słowa już padały. Padały słowa o zniszczeniu cywilizacji. Teraz to brzmi podobnie, choć ropa płynie przez cieśninę Ormus. Ja patrzę na, tych punktów jest 14, na porozumienie, które mówi po pierwsze o natychmiastowym i trwałym zakończeniu wojny na wszystkich frontach, w tym Libanie, i strony zobowiązują się nie podejmować żadnych wrogich działań wobec siebie i powstrzymać się od groźby użycia siły lub jej lub samego jej użycia i tak dalej, i tak dalej. Co w tych 14 punktach wskazuje na to, ach, już właściwie od tego zaczęliśmy, od stopniowania słowa porażka w kontekście Stanów Zjednoczonych. Ale czy cokolwiek z tego porozumienia wskazuje na to, że Stanom Zjednoczonym udało się jednak cokolwiek

0: osiągnąć choćby w sprawie broni nuklearnej i zasobów uranu?
1: Nie, nic nie wskazuje na to, że Stanom Zjednoczonym udało się cokolwiek osiągnąć w kwestii uranu. Co więcej, wygląda na to, że porozumienie JCPOA z 2015 roku, które było tym porozumieniem, które miało ograniczać zdolności

0: trzymać świat w szachu, bo za chwilę będziemy mieć.
1: Tak, dokładnie. Wygląda na to, że to porozumienie JCPOA, czy to jest właściwie plan działania JCPOA, był dużo bardziej restrykcyjny w tym zakresie niż to, co słyszymy teraz ze strony obu stron tego konfliktu. Więc nie wygląda na to, żeby Stany Zjednoczone mogły mówić o jakimkolwiek sukcesie. Owszem, Donald Trump być może będzie mógł mówić o sukcesie, bo na pewno będzie starał się to w ten sposób przekuć, kiedy dojdzie do podpisania porozumienia i ono się utrzyma. Irańczycy w tym momencie na pewno będą chcieli wykorzystać to, że Izrael prowadzi działania zbrojne w Libanie. Nie wycofa. Irańczycy będą przez te 60 dni bardzo mocno starali się grać tą kartą i ugrać dla siebie jeszcze więcej. Więc jedyne, co rzeczywiście administracja Donalda Trumpa będzie mogła przedstawić jako swoje zwycięstwo, to, że potencjalnie może uda im się doprowadzić do porozumienia, zakończając walki.
0: A skąd Stany Zjednoczone wezmą 300 miliardów dolarów? O takiej kwocie jest mowa w memorandum. Chodzi o odbudowę, rozwój gospodarczy Islamskiej Republiki Iranu. W tym memorandum jest też mowa o zniesieniu sankcji. Wie pan, to memorandum brzmi tak trochę, jakby Iran rozłożył Stany Zjednoczone na łopatki i to on był zwycięzcą w tym konflikcie i to on stawiał warunki.
1: No, myślę,
0: ja się
1: że
0: tak
1: też
0: trochę zawahałam, wie pan, bo to brzmi nieprawdopodobnie, ale na papierze tak to trochę wygląda.
1: No, myślę, że też nie bez znaczenia jest to, że Donald Trump odwiedził ostatnio Wersal, gdzie też podpisał właśnie dokumenty z tym związane, co jest historycznie dość no, wiele nam mówi historycznie, w końcu też pierwsza wojna światowa również zakończyła się podpisaniem traktatu wersalskiego, więc pewnie publicyści będą w najbliższym czasie mówić o drugim traktacie wersalskim. Więc w tym zakresie tak to będzie wyglądało. Skąd Stany Zjednoczone wezmą te pieniądze? To jest pytanie, myślę, do kogoś, kto lepiej rozumie system polityczny i gospodarczy Stanów Zjednoczonych niż ja. Ja niestety nie jestem w stanie określić, skąd Stany Zjednoczone te pieniądze wezmą. No, niemniej jednak na pewno skąd Donald Trump będzie starał się te pieniądze zdobyć, a może po prostu okaże się, że Stany Zjednoczone będą zwlekać z wypłatami tych pieniędzy, bądź będą starać się też zorganizować te wypłaty w taki sposób, by one przynajmniej częściowo wróciły do kieszeni amerykańskiego podatnika. Może to też okazać się być całkiem przemyślanym krokiem w kierunku zachowania twarzy, a jednoczesnego wyciągnięcia Iranu z chińsko-rosyjskiej strefy wpływów, przyciągając go zachętami do tego, żeby jednak Iran się zbliżył w kierunku tej strefy wpływów zachodniej.
0: W takim razie, znaczy, mówił pan, że potrzebujemy kogoś, kto zna i rozumie amerykański rynek wewnętrzny. Po 11 naszym gościem będzie dr Karol Schulz, amerykanista. Jego też zapytamy, skąd Stany Zjednoczone wezmą 300 miliardów dolarów. A właściwie, wie pan, zasadnicze pytanie brzmi moim zdaniem w tej sprawie takie, jak, bo pieniądze to się pewnie znajdą, ale jak Donald Trump wytłumaczy swoim obywatelom przekazanie tych środków na odbudowę Iranu i jak, no oczywiście w kontekście tej retoryki zwycięstwa, którą cały czas uprawia Donald Trump. Podobno, bo pan mówi o tym, że w Wersalu Donald Trump podpisał, ale publicyści też zastanawiają się, czy to, co podpisał Iran elektronicznie, to ten sam dokument.
1: Tak, no rzeczywiście to może być zupełnie inny dokument. Tego jeszcze nie wiemy. Dopóki nie będzie formalnej ceremonii podpisania rzeczywiście, w której będą uczestniczyć przedstawiciele obu państw, my nie możemy mieć pewności, czy to są takie same dokumenty. Też memorandum porozumienia nie jest tak naprawdę do końca umową międzynarodową, jest jakimś określeniem porozumienia, otwarciem się na rozmowy i dalsze.

0: negocjacje i w tym przypadku to dokładnie to będzie się działo przez najbliższe 60 dni. Jak Donald Trump wytłumaczy to obywatelom, wydaje mi się, że to będzie największy problem dla niego w tym momencie, też dlatego, że Republikanie przecież są na krawędzi przegrania wyborów połówkowych w tym roku, a być może właśnie te wybory połówkowe mogą się okazać być albo nie być dla Donalda Trumpa i dla jego
1: administracji, dla jego przyszłości, ale dodałabym, że przeszłości politycznej też, bo z perspektywy Iranu będzie oceniana. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Jakub Katulski, stosunkowo Bliski Wschód, z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję bardzo.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 10.30. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Kłęby dymu widoczne z daleka. We Włocławku płonęła hala firmy budowlanej pełna chemikaliów. Z powodów bezpieczeństwa ewakuowano pobliski szpital. Relacjonował na naszej antenie Mariusz Bladoszewski ze Straży Pożarnej we Włocławku.
4: Wraz z 30 pacjentami został ewakuowany też personel. Ewakuacja przebiegła sprawnie. Został postawiony autobus, który przetransportował pacjentów oraz personel bezpieczeństwa.
3: Pożar został już zlokalizowany i jest obecnie dogaszany. Trwa też sprawdzanie jego wpływu na jakość powietrza w okolicy. W Szczecinie ruszył proces Dariusza Matyckiego. Poseł PiS jest oskarżony o popełnienie 6 przestępstw, w tym przywłaszczenie pieniędzy, zawieranie fikcyjnych umów oraz pranie pieniędzy. Polityk broni się przed zarzutami. Przed wejściem do sali rozpraw mówił, że jest sądzony, bo jest Dariuszem Mateckim. Zapowiedział, że będzie chciał wezwać na świadków Marcina Romanowskiego i Zbigniewa Ziobrę.
5: To jest chyba oczywista sprawa, że dwie kluczowe osoby w tej sprawie, które nic nie zawiniły, też żadnego przestępstwa nie popełniły, będę wzywać i będę chciał, żeby tutaj wystąpiły też przed sądem.
3: Na ławie oskarżonych zasiada łącznie 8 osób. Wszystkim grozi do 10 lat więzienia. Lubelskie i wschodnia część województwa podkarpackiego, to tam burze będą dziś najbardziej gwałtowne. Synoptycy prognozują upał, a po nim burze z ulewnym deszczem i porywistym wiatrem. Lokalnie spadnie grad, ostrzega Arkadiusz Wójtowicz z portalu fanipogody.pl. Jak zaznacza, niebezpiecznie jest również tuż przed burzą.
6: Ja mam tu zwłaszcza na myśli wyładowania atmosferyczne generowane przed czołem burzy. I czy to superkomórka burzowa, one najczęściej to robią, generują wyładowania na przykład 10, 15, 20 km 30 przed burzą. To jest tak zwany grom z jasnego nieba. I to jest sytuacja potencjalnie bardzo niebezpieczna. Pioruny niektóre potrafią uderzać w znacznej odległości od burzy.
3: Alerty IMGW drugiego stopnia przed burzami w Lubelskiem obowiązują do 20. W Sopocie kończy się wielkie święto teatrów radiowego i telewizyjnego, czyli Festiwal Dwa Teatry. Wieczorem poznamy jego laureatów, a przez cały dzień nad morzem będą odbywały się ostatnie prezentacje najlepszych słuchowisk i spektakli telewizyjnych. Wszystkie słuchowiska były na bardzo wysokim poziomie, przyznaje i zachwala je przewodniczący konkursu radiowego Olaf Lubaszenko.
7: Ja mogę powiedzieć, że odetchnąłem z ulgą, kiedy przeczytałem, że jest wiele nagród do rozdania, bo te słuchowiska były świetne. Bardzo wiele osób zasłużyło na to, by zostać nagrodzonymi.
3: Początek gali o 19.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
1: Jest 10.33. Wielka Brytania skupia wzrok na tym, co dzieje się na Downing Street. Nie tylko Wielka Brytania, bo właśnie trwa oświadczenie brytyjskiego premiera, jeszcze premiera, Keira Starmera. Wszyscy spodziewają się, że ustąpi ze stanowiska. Co będzie dalej? Będziemy o tym mówić także w Polskim Radiu 24.
2: Stan dnia.
1: Ostatnie przygotowania do konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy, która pod koniec tego tygodnia odbędzie się w Gdańsku. Do Polski przylecą m.in. szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Pod znakiem zapytania stoi cały czas udział prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Decyzja w tej sprawie ma zapaść jeszcze dziś. No to Sylwia Białek z nami. Sylwio, dzień dobry.
8: Dzień dobry.
1: Czego możemy się spodziewać?
8: No jeszcze kilka dni temu premier Donald Tusk mówił, że po pierwsze Ukraina jest współgospodarzem tej konferencji.

0: Po drugie, że ta konferencja jest w interesie i Polski, i Ukrainy. I po trzecie, że nie ma żadnych informacji, jakoby strona ukraińska nie chciała uwzględnić tego wydarzenia w swoich planach. Ale decyzja prezydenta Karola Nawrockiego, jak już wiemy, o odebraniu orderu Orła Białego, plany te jednak zweryfikowała i dziś szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha ponownie przedstawi Wołodymyrowi Zełenskiemu informacje dotyczące gotowości do tej konferencji, skutków poszczególnych decyzji, a także sposobu jej przeprowadzenia i na podstawie tych informacji prezydent Zełenski podejmie decyzję. Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna uważa, że eskalacja napięcia między Polską i Ukrainą może mieć wpływ na przebieg tej gdańskiej konferencji. Jego zdaniem ewentualna nieobecność na tym wydarzeniu Wołodymyra Zełenskiego będzie miała negatywne skutki zarówno dla Warszawy, jak i Kijowa, i tak mówił na naszej antenie.
1: Ja uważam, że tutaj trzeba było to deeskalować. Natomiast decyzja prezydenta Nawrockiego eskaluje problem. Szczególnie, że ta decyzja będzie miała, czy może mieć wpływ na tę konferencję, która w czwartek rozpoczyna się w Gdańsku, dotycząca odbudowy Ukrainy.
0: Eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Arkadiusz Mularczyk krytykuje ukraińskich polityków, którzy zwracają polskie odznaczenia państwowe. W Polskim Radiu mówił, że decyzje ukraińskich polityków pokazują brak szacunku dla Polski i jej zaangażowania we wspieranie walczącej Ukrainy.
2: Jeżeli oni dzisiaj oddają ordery, to dlaczego nie chcemy oddać tych wszystkich czołgów, pomocy, uzbrojenia, które wysyłaliśmy na Ukrainę przez lata? No przecież nasze rządy przez lata wspierały niestety bardzo często bezpłatnie, za darmo. Więc niech zwrócą również tą pomoc, którą dostali. No to albo w jedną, albo w drugą stronę.
0: Na antenie Radia Gdańsk wiceminister aktywów państwowych Eliza Zajdler powiedziała, że na dzień dzisiejszy nie ma informacji, żeby sytuacja się zmieniła. Ministerstwo przygotowuje się na przyjęcie wszystkich gości, także współgospodarzy, tak mówiła minister. Dodała, że blisko 200 zgłoszeń dotyczących chęci zawarcia umów i porozumień gospodarczych wpłynęło już do organizatorów konferencji i niewykluczone, że te informacje też znajdą się w raporcie, który trafi dziś na biurko prezydenta Zełenskiego.
3: Sylwia Białek z tymi informacjami dla Państwa. Dziękuję Ci, Sylwio, bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
3: Czekamy na decyzję prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w sprawie konferencji w Gdańsku. No to już wiemy, Keir Starmer rezygnuje z funkcji premiera.
4: Komentarz.
3: A z nami Piotr Pacewicz, OKO.press. Dzień dobry, panie redaktorze.
5: Dzień dobry, dzięki za zaproszenie.
3: Cieszymy się, że pan z niego skorzystał. Czy pan ma jakiś instynkt dziennikarski albo domyśla się, jaka będzie decyzja Wołodymyra Zełenskiego w sprawie Gdańska?
5: No, tak, tak, rozumiem. No, intuicja mi podpowiada, że prezydent Ukrainy nie przyjedzie. Pojawiły się rano takie przecieki, które BBC podało, że będzie obecny tylko w formie wideo. I myślę, że to jest decyzja niestety zrozumiała w świetle tego, co tego despektu takiego, no zupełnie na skalę, no trudną do w ogóle wyobrażenia, jaki spotkał prezydenta w momencie, w którym Polska odebrała mu order, który dostał przecież w imieniu walczącego narodu, walczącego również w naszej obronie, prawda?
3: No tak, ale ktoś powinien być w tym konflikcie mądrzejszy, to znaczy zatrzymać eskalację. Bo zwycięzcą nie jest ten, kto rzuca głazami, prawda, przed siebie blokując drogę, tylko ten, kto szuka z niej wyjścia.
5: Zgadzam się z panią, ale uważam, że to jednak powinno nastąpić po polskiej stronie, a nic na to nie wskazuje, że polscy politycy są gotowi do tego. No, pamiętajmy, że Zełenski, przyjeżdżając do Polski w tej chwili, naraziłby się na wysoce prawdopodobne demonstracje, prawda? Mogliby go przywitać demonstranci stojący z plakatami, które na przykład Wołyń pamiętamy, to by było najłagodniejsze, co by tam na tych plakatach było. Mógłby zostać wygwizdany i tak dalej, ponieważ taki nastrój został zbudowany wokół prezydenta i wokół Ukrainy w tej chwili. Więc ja rozumiem jego rezerwę z tym, żeby przyjeżdżać do kraju, który no, w tak brutalny sposób go potraktował, bo ja nie pamiętam w ogóle takiej, prawda, historii, żeby jakiś kraj odebrał jakiemuś innemu krajowi odznaczenie, które tam przywódca tego drugiego kraju dostał. No, to jest coś

0: zupełnie niebywałego.
1: No ale panie redaktorze, to przecież, wie pan, ja myślę, że Wołodymyr Zełenski liczył się z konsekwencjami, bo sam teraz przypomina, że podczas wizyty w Polsce jedną dłonią pan prezydent Nawrocki się z nim przywitał, a w drugiej miał książkę o ludobójstwie na Wołyniu. Więc Wołodymyr Zełenski dobrze wiedział, co się może wydarzyć. I teraz przyglądamy się temu, no tak, brak szacunku, nie wiem co jeszcze, konfrontacja. Ale on otworzył do tego drogę, delikatnie mówiąc.
0: Zgadzam się z tym, że ta decyzja była decyzją, która no, mógł się liczyć z tym, że to wywoła jakieś reperkusje w Polsce. Aczkolwiek sądzę, że jednak nie przewidywał, że to będzie aż tak ostro, prawda? Ja zresztą uważam, że ten gest prezydenta Nawrockiego, który podczas wizyty Zełenskiego w Warszawie wręczył mu dwutomowy album na temat zbrodni wołyńskiej, no, wpisywał się już w to, co uważam za generalnie. Ja wiem, że jestem może odosobniony, albo że to nie jest jakiś bardzo popularny pogląd, ale uważam, że to jest generalnie wielki polski błąd. Więcej, to jest rodzaj niemoralnego zachowania, jeśli tak można powiedzieć, prawda? Dlatego, że niemoralne mi się wydaje oczekiwanie trudnych dla strony ukraińskiej rozliczeń z własną przeszłością w momencie, w którym ukraińscy żołnierze giną za wolność naszą również, prawda?
1: No tak, ale panie redaktorze, gdyby Ukraina była bardziej skłonna do ekshumacji, ja już nie mówię o jakichś politycznych czy historycznych deklaracjach, czy historycznych przeprosinach, wystarczyłaby gotowość, większa gotowość do przeprowadzenia ekshumacji. Gdyby to się stało, to prawdopodobnie taka sytuacja nie miałaby miejsca, więc my też nie możemy tak do końca nie reagować na to, co się dzieje.
0: No ale pani chyba zdaje sobie sprawę, że właśnie akurat ekshumacje ruszyły, że w Hucie Bieniackiej, że w różnych innych miejscach.
1: To się wydarzyło zupełnie niedawno temu.
0: No właśnie. To się wydarzyło mniej więcej od roku. Nastąpiło tutaj przełamanie ukraińskiej niechęci do tego. I to powinniśmy raczej doceniać, a nie używać tego jako argumentu przeciwko Ukraińcom.
1: To dlaczego prezydent Nawrocki to zrobił?
0: To jest zupełnie oczywiste. Prezydent Nawrocki buduje swoją pozycję polityczną na tym, co zresztą bardzo dobrze zdiagnozowała administracja Trumpa w takim dokumencie na temat bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych, gdzie była mowa o tym, że w Europie rodzą się na szczęście tacy przywódcy i takie kraje, które odważnie sięgają do własnej tożsamości, rezygnując z tych wszystkich miazmatów europejskich i budują własną tożsamość na heroicznej przyszłości swojego narodu. I to jest ta narracja prawicowa, która po prostu jest światowym nieszczęściem, dlatego że ona prowadzi właśnie do takich absurdów jak to, że my w tej chwili zamiast wykorzystać relacje z Ukrainą i budować wspólną przyszłość i wspierać Ukrainę w jej wysiłku wojennym, prawda, to my w tym momencie po prostu sięgamy do jakichś rozliczeń sprzed 80 lat. Ja wiem, to znaczy ja tego w ogóle nie lekceważę, że tamta zbrodnia miała miejsce, że to jest bardzo bolesny fakt, no ale historia relacji polsko-ukraińskich jest pełna bolesnych faktów, w których również myśmy odgrywali często rolę tego złego. Więc, no, ale w tym momencie, po prostu w tym momencie, kiedy akurat ta wojna wkracza w jakąś nową fazę, być może decydującą, sięganie po przeszłość i czynienie z tego warunków jest po prostu, no, ja tak jak mówię, uważam to za niemoralne. To Edwin Bendyk u nas w OKO.press zadał takie pytanie, czy my na pewno chcemy wyznaczać, czy żądać od żołnierzy, którzy umierają, giną także za naszą wolność, pod jakimi sztandarami oni mają ginąć.
1: Ja

0: A pan Bendyk, o którym pan wspomniał, myślę, że ma pełną świadomość tego, co się tam dzieje, prawda? Bo bardzo wiele czasu spędza w Ukrainie, tak, i towarzyszy tym ludziom tam właściwie na miejscu. Prezydent Polski, tak pisze Jarosław Kurski dziś w swoim komentarzu, który upokorzył Ukraińca. To jest właściwie taka odezwa, list do przyjaciela Ukraińca. Prezydent Polski, który upokorzył waszego prezydenta, to ten sam prezydent, który zawetował program budowy polskiej armii SAFE, który kwestionuje sensowność zwiększających nasze bezpieczeństwo traktatów z Francją, Wielką Brytanią i Niemcami. To ten sam prezydent, który płaszczy się przed Trumpem, ale wobec Zełenskiego okazuje butę. Obaj zresztą nigdy nie byli w Ukrainie i nie spojrzeli prawdziwej wojnie w twarz. Myśli pan, że to ma znaczenie dla prezydenta Nawrockiego, jaki sygnał wysyła w świat?
1: No i to jest na pewno jednak przede wszystkim skierowane na rynek wewnętrzny, że tak powiem. To znaczy jest to budowanie tej pozycji lidera prawicy de facto, który potrafi pokazać tym liberałom i tym, prawda, mięczakom, na czym polega prawdziwy polski patriotyzm. Mówię to wszystko oczywiście głęboko ironicznie. A jeżeli na rynek zewnętrzny, no to to jest na pewno, to się na pewno bardzo spodoba Trumpowi, prawda? Bo on uwielbia tego rodzaju gesty, często bez pokrycia albo prowadzące do fatalnych konsekwencji, co widać w jego polityce, polityce Trumpa na
0: każdym
1: kroku.
0: I w poparciu dla niego, prawda, ludzie, Amerykanie to widzą.
1: Tak, natomiast u nas niestety to jest tak, że to trafiło w jakieś takie właśnie taki polski pewnego rodzaju, ja to nazywam fałszywym patriotyzmem, żeby nie powiedzieć nacjonalizmem, który po prostu po naszej stronie widzi tylko krzywdy, po polskiej stronie wyolbrzymia zasługi, bo proszę zwrócić uwagę, że jest naprawdę bardzo rozsądni ludzie powielają taką narrację, że poświęcenie Polski dla Ukrainy jest bezmierne i w związku z tym należy nam się jakiś rewanż, prawda? Ja już pomijam fakt, że ta poetyka, że tak powiem, rewanżu i
0: może
1: wdzięczności.
0: Nie rewanż, może respekt.
1: No wdzięczność, jakaś wdzięczność i respekt. Że to jest po pierwsze moralnie dwuznaczne, bo owszem, pomagaliśmy bardzo Ukrainie w 2022, jeszcze w 2023 roku i jako państwo, i jako społeczeństwo, ale na litość boską. Myśmy to robili po pierwsze z poczucia solidarności i powinniśmy być z tego dumni, a po drugie robiliśmy to w najlepiej pojętym własnym interesie narodowym.
0: I korzystajmy z tego przy odbudowie Ukrainy, prawda? Budujmy, znaczy jeśli oczekujemy zwrotu, żeby nie powiedzieć wdzięczności, bo to jest rzeczywiście słowo nadużywane, prawda? No to zróbmy wszystko, żeby mieć jak największy udział w odbudowie Ukrainy, żeby skorzystały na tym polskie firmy i pośrednio my sami.
1: No tylko wie pani, że problem polega na tym, że ta opowieść o tym polskim narodzie i państwie, które w nieograniczony sposób wspiera Ukrainę i w ogóle same dobre rzeczy robi dla Ukraińców, to jest opowieść nieaktualna. Mianowicie w tej chwili przecież nastroje społeczne są bardzo się popsuły wobec Ukraińców. I ja nie wiem, czy ktokolwiek może powiedzieć, że to jest wina uchodźców, bo wydaje mi się, że ich winy nie ma żadnej. Natomiast jest to wina tych wszystkich, którzy podkręcają te wszystkie nastroje, tych wszystkich bzdur, które opowiadają, że Ukraińcy mają pierwszeństwo w kolejkach do lekarzy i tak dalej. I fakty są takie, że w tej chwili jest stosunkowo dużo agresywnych zachowań wobec Ukraińców, na przykład na ulicach. Znamy te najbardziej spektakularne przykłady, ale jest masa rzeczy typu starsze kulturalne panie, które mówią dzieciom ukraińskim w tramwaju: nie rozmawiajcie po ukraińsku, bo jesteście w Polsce.
0: Ale wie pan, są też rzesze ludzi, którzy zbierają pieniądze na przykład na agregaty prądotwórcze, bo akurat taka jest potrzeba i ta pomoc też nie ustaje, więc to wszystko ma dwa oblicza, tylko to, co się dzieje wokół orderu Orła Białego. I też reakcja Wołodymyra Zełenskiego, który kurierem przysyła najbardziej

0: najwyższe odznaczenie państwowe, które otrzymał.
1: A jak ma przysłać? Jak ma przysłać? Karetą?
0: No
1: proszę
0: nie.
1: Pani, on, proszę no, pani, no
0: przez ambasadę, nie wiem jak, no ale nie kurierem,
1: no dobrze,
0: panie redaktorze, no bo to jest wet za wet i to nikomu w niczym nie pomoże.
1: Adresata. Ja uważam, że to jest całkowicie uzasadniona reakcja. Przecież to jest despekt na niewiarygodną skalę. No, z tym oświadczeniem, które Zełenski dołączył do tej swojej decyzji o odesłaniu orderu, które jest nawiasem mówiąc dość koncyliacyjne, pojawia się tylko jeden moment ironiczny, mianowicie kiedy on cytuje prezydenta Nawrockiego, że ten order to jest taki najwyższy wyraz szacunku, najwspanialsze, prawda, wyróżnienie, jakie Polska może dać. I on pyta, czy to jest na pewno to wyróżnienie, które powinna była dostać Katarzyna II, które powinien dostać
0: Benito Mussolini, Gerhard Schroeder i paru innych. I przy okazji cały świat się dowiedział, kto dostał przed laty. Prawda? Najwyższe polskie odznaczenie. Panie redaktorze, to jeszcze chciałabym zdążyć przypomnieć naszym słuchaczom, że jest ktoś taki jak poseł Matecki i rusza jego proces, a to w sprawie nadużyć między innymi wobec Funduszu Sprawiedliwości. Tam chodzi nawet o 16,5 miliona złotych, przywłaszczenie takich środków, wyprowadzenie z Funduszu Sprawiedliwości na stowarzyszenia, ale też zatrudnienie w Lasach Państwowych. Pan poseł Matecki mówi, jestem kompetentny, a logował się parę razy. No, ale to jest wierzchołek góry lodowej, tak? Ktoś jeszcze oprócz posła Mateckiego chyba jest w drodze do poniesienia konsekwencji, czy coś przeoczyłam?
1: Ja tylko jeszcze do tej poprzedniej sprawy chciałem tylko dodać jedną rzecz, mianowicie, że pani ma oczywiście rację, że na całe szczęście są inne odruchy społeczne, obywatelskie w sprawie Ukrainy, prawda? Ja sam zainicjowałem zbiórkę Pomóżmy Ukrainie, w której żeśmy, Ukraińcom, w której żeśmy zebrali prawie 2 miliony. Jest petycja w sprawie wyrzucania dzieci z ośrodków zbiorowego zakwaterowania. Była zbiórka na te autobusy dla winnicy, które nagle miasto Kielce postanowiło nie wysyłać swoich zużytych starych autobusów, ponieważ właśnie winnica dała nazwę bandery ulicy, zresztą w 2022 roku. No, jest ten inicjatywa, żeby przyznać, skoro państwo zabrało, prezydent zabrał, to żeby przyznać obywatelski order przyszłości prezydentowi Ukrainy. Więc jest pewien rodzaj reakcji na tę taką dominującą narrację, ale to jest ciągle reakcja mniejszościowa. Ale ja mam nadzieję, że pewna, że taka oczywista polityczna, przepraszam za słowo, głupota tej polskiej linii w tej chwili będzie coraz bardziej widoczna i że po prostu ludzie się zorientują, że to jest droga donikąd. Ale wracając do pani pytania, Fundusz Sprawiedliwości to jest właściwie to jedno z tych najbardziej oczywistych rzeczy, które z czasów pisowskich, które by należało rozliczyć, choć ja cały czas boleję nad tym, że nie powołano żadnej komisji do rozliczenia sprawy, która jest najbardziej drastyczna, mianowicie polityki państwa w okresie pandemii COVID-19, prawda? Kiedy mieliśmy najwyższy po Bułgarii wskaźnik tych dodatkowych zgonów, a przypomnijmy, jak w czasie wyborów prezydenckich w 2022 roku, przepraszam, w 2020 roku, premier Mazowiecki mówił, już ten wirus już nie jest groźny, wzywam także seniorów, idźcie na wybory. Więc to wszystko są rzeczy, które by należało rozliczyć, ale oczywiście Fundusz Sprawiedliwości jest tu niezwykle sugestywny, dlatego że no to były pieniądze właśnie dla więźniów, dla ich rodzin, dla ludzi wychodzących z więzienia. Tymczasem to szło na taki ewidentnie, no już tak są na to przecież dowody, te wszystkie taśmy i tak dalej. Na potrzeby partyjne. No, pan Matecki to jest według mnie najbardziej ponura postać w polskim parlamencie. Ja nigdy mu nie zapomnę tego, co on wykonał w sprawie rodziny pani poseł Filis. I po prostu, kiedy no właściwie szczuł na tę rodzinę, prawda, która przeżyła tragedię. Więc no to jest, to,

0: To jest taki cynik, którego by należało najlepiej wykluczyć z życia publicznego.
1: No, może powinien siedzieć w jednej ławie z posłem Mejzą. Nie wiem, jak daleko od siebie siedzą w parlamencie.
0: Słusznie. Ma pani rację. To jest taka...
1: Tam spory udział we współpracy, delikatnie mówiąc, ja taki cudzysłów palcami robię, we współpracy posła Mateckiego z Funduszem Sprawiedliwości miał pan Marcin Romanowski i jak ustaliło RMF, obrońca polityka PiS-u, byłego wiceministra sprawiedliwości w rządzie, skierował do sądu pismo w sprawie uchylenia europejskiego nakazu aresztowania. No bo skoro pan poseł jest, pan wiceminister jest w Serbii, a my nie mamy z Serbią współpracy w tym zakresie, no to trzeba mu ENA uchylić.
0: No tak, no to...
1: Można się uśmiechnąć.
0: Niekoniecznie.
1: Ale wie pan, co mi się przypomniało? Pan Paweł Esz, ten od Red Is Bad, został ściągnięty do naszego kraju, zdaje się, z Dominikany, a z nimi nie mamy umowy o ekstradycji i zadziałało.
0: No właśnie. Więc to... No na pewno to pan Romanowski zresztą prawdopodobnie korzysta z jakiejś protekcji swoich, że tak powiem, kolegów związanych z jego religijnym zaangażowaniem, więc być może sobie dobrze będzie radził z tym ukrywaniem się.
1: Ale może nie. Prawda, możemy teraz tylko gdybać. Zastanawia pan się pewnie tak, dlaczego to tyle trwa i dlaczego właściwie poseł Matecki jest pierwszym, który spotkał się z zarzutami na sali sądowej. Dlaczego o wielu innych możemy myśleć, że są nietykalni? Jak na przykład Mateusz Morawiecki, o którym pan wspomniał.
0: No, to jest w ogóle sprawa taka zasadnicza, prawda?
1: Niestety została nam minuta, więc...
0: Dobrze, więc to tylko dwa zdania. W 100 konkretach, z którymi koalicja szła na wybory, to była lista 16 nazwisk, które miały być w bardzo szybkim czasie rozliczone. I to były od Dudy, prawda, przez Morawieckiego, Kaczyńskiego, przez wszystkich ministrów rozmaitych i tak dalej. No w zasadzie można powiedzieć, że nic z tego nie zostało zrealizowane. To częściowo wynika, to wynika z dwóch rzeczy. Po pierwsze, to wynika z tego, że system prawny w Polsce, że praworządność w Polsce nie została przywrócona, prawda, że są rozmaite organy, takie jak Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny, które są opanowane jednak przez zwolenników ancien reżimu.
1: Musimy kończyć.
0: A po drugie, to wynika jednak z tego, że praworządność w demokratycznym państwie to jest rzecz trudna i że to wymaga czasu.
1: Dziękuję za komentarz. Piotr Pacewicz, OKO.press, z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Do usłyszenia.
2: Reklama. Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
9: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy.

0: Rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Fatalne notowania, seria niepowodzeń i dymisja. Brytyjski premier Keir Starmer odchodzi ze stanowiska. Fikcyjne zatrudnienie, defraudacja publicznych pieniędzy. Ruszył proces posła PiS Dariusza Mateckiego. W tych informacjach zajrzymy też do Włocławka, bo jest nowy komunikat strażaków w sprawie pożaru hali firmy budowlanej. Minęła 11. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Polityczne trzęsienie ziemi w Wielkiej Brytanii. Ze stanowiska odchodzi premier Keir Starmer. O swojej decyzji poinformował w krótkim oświadczeniu kilkanaście minut temu. Odejdę ze stanowiska przywódcy Partii Pracy. Rozmawiałem rano z królem, by poinformować go o mojej decyzji. Dymisja nie jest zaskoczeniem, mówiło się o niej od wielu dni. Starmer ustępuje po nasilającej się presji ze strony własnego ugrupowania. Brytyjskie media od kilku dni informowały, że coraz więcej ministrów i posłów Partii Pracy domagało się jego odejścia po serii politycznych niepowodzeń. Keir Starmer został premierem 2 lata temu. Od tego czasu jego partia notuje spadek notowań. Według sondaży dziś Partia Pracy nie miałaby szans na wygranie wyborów. Teraz polska polityka i kłopoty Dariusza Mateckiego. Poseł PiS zasiadł na ławie oskarżonych. W Szczecinie ruszył proces w sprawie defraudacji pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości i fikcyjnego zatrudnienia polityka w Lasach Państwowych. Przed wejściem na salę rozpraw Dariusz Matecki mówił, że szykuje długie zeznania.
2: Same Lasy Państwowe to będzie kilkanaście, sądzę, godzin, o ile sędzia dopuści do tego, że będę mógł przedstawiać dokumenty. No mam nadzieję, że w takiej sprawie to jest chyba oczywiste, że będę mógł te dokumenty przedstawiać. A Fundusz Sprawiedliwości sądzę, że to jest jeszcze więcej godzin, ponieważ tam jest stron dokumentów obrazujących pracę w tych trzech projektach będzie kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy.
1: Na ławie oskarżonych zasiada łącznie 8 osób. Wszystkim grozi do 10 lat więzienia. W tej sprawie wszyscy są przegrani, słyszymy od politologa. Chodzi o coraz trudniejsze relacje na linii Warszawa-Kijów. Po nazwaniu ukraińskiej jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA przez władze Ukrainy, prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Błędy popełniły obie strony sporu, mówi Adam Traczyk z Marin Common.
3: Wydaje się, że zaprzepaściliśmy też troszeczkę taką szansę, którą mieliśmy po 2022 roku, kiedy faktycznie wydawało się, że ośrodek ciężkości polityki europejskiej, polityki bezpieczeństwa przesuwa się na wschód. Spekulowano nawet, że może powstanie w przyszłości jakaś oś ukraińsko-polska, która będzie współdecydowała o losach Europy. No okazuje się, że sami jesteśmy w stanie sobie w tym duecie kijowsko-warszawskim rzucać koła pod nogi.
1: Za 3 dni w Gdańsku ma rozpocząć się międzynarodowa konferencja o odbudowie Ukrainy, ale w obliczu sporu Warszawy z Kijowem udział Wołodymyra Zełenskiego jest mocno niepewny. Szczegóły na polskieradio24.pl. Pożar jest opanowany, trwa dogaszanie. To najnowszy komunikat strażaków z Włocławka. Wcześniej rano płonęła tam hala firmy budowlanej, pełna chemikaliów. Na wszelki wypadek ewakuowano personel i pacjentów pobliskiego, niepublicznego szpitala. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale akcja dogaszania potrwa jeszcze co najmniej kilka godzin. W tych informacjach jeszcze Sopot, gdzie kończy się wielkie święto radiowego i telewizyjnego teatru. Wieczorem poznamy laureatów festiwalu Dwa Teatry, a przez cały dzień nad morzem będą odbywały się ostatnie prezentacje najlepszych słuchowisk i spektakli telewizyjnych.
4: O Grand Prix i liczne nagrody rywalizuje 16 słuchowisk i 19 spektakli telewizyjnych. Przewodniczący konkursu radiowego Olaf Lubaszenko przyznał, że wszystkie słuchowiska są znakomite.
5: Spośród równych, wspaniałych, bardzo profesjonalnych słuchowisk wybraliśmy pewnie te, które najbardziej poruszyły nasze serca.
4: Publiczność w Sopocie będzie mogła poznać teatr radiowy od kuchni.

0: a to za sprawą słuchowiska na żywo perfekcyjny dwutakt Małgorzaty Maciejewskiej, mówi reżyserka wydarzenia Magdalena Małecka-Wipich.
1: Publiczność ma okazję słuchać tekstu, który jest po raz pierwszy prezentowany. No i mam wspaniały duet Maria Pakuris i Katarzynę Dąbrowską, które wystąpią i przeczytają.
0: Słuchowisko na żywo rozpocznie się o godzinie 14 w Teatrze Atelier. Z Sopotu Dorota Piotrowska, Polskie Radio.
2: Czekamy na laureatów festiwalu Dwa Teatry.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Kolejny dzień nie odpoczniemy od błysków i grzmotów. Burzowe alerty obowiązują w pasie od Śląska przez Mazowsze po Podlasie i dalej na południowy wschód. Miejscami burze będą gwałtowne, z gradem, silnym wiatrem i ulewami. Miejscami spadnie do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Wciąż gorąco, od 22 stopni na Pomorzu do 26 na Mazowszu i 31 na Podkarpaciu. Przypominamy, to pierwszy dzień kalendarzowego lata.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
11: Zdrowit.
12: Po reklamie. Autopromocja.
13: Wielka historia i ta trochę mniejsza, niemniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
12: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
14: 8 minut po 11. Małgorzata Żochowska, cały czas jesteśmy z Państwem. Presja narastała od czasu dość wstydliwej porażki rządzącej Wielką Brytanią Partii Pracy w wyborach lokalnych z 7 maja. Lejburzyści stracili prawie 1500 mandatów radnych. Pierwszy raz w historii walijskiego parlamentu na przykład nie zdobyli w nim większości i uzyskali najgorszy w historii wynik w wyborach do szkockiego parlamentu. Wielkim zwycięzcą wyborów lokalnych okazała się, uwaga, Partia Reform Nigela Farage'a. To ten sam człowiek, który namówił Anglików, Brytyjczyków do Brexitu. A teraz prowadzi w sondażach w Wielkiej Brytanii. Dobry wynik uzyskali też Zieloni, którzy docierają do tradycyjnych wyborców Partii Pracy. Zdaniem prezydenta Donalda Trumpa przegrał przez imigrację i energię. Keir Starmer ustąpił ze stanowiska.
15: The question my party is asking now is whether I am best placed.
14: Usłyszałem pytanie mojej partii parlamentarnej i odpowiedź na pytanie, czy jestem najlepszą osobą, by poprowadzić nas do kolejnych wyborów. Przyjmuję tę odpowiedź z godnością. Każdą decyzję podejmowałem, stawiając na pierwszym miejscu kraj, który kocham.
15: As leader of the Labour Party.
14: Dlatego rezygnuję z funkcji lidera Partii Pracy. Rozmawiałem dziś rano z jego królewską mością, żeby poinformować go.

0: po tej decyzji. Poproszę Komitet Wykonawczy Partii Pracy, aby ustalił harmonogram i 9 lipca będzie czas składania nominacji, żeby to dokończyć do czasu letniej przerwy. To się wydarzyło dokładnie przed chwilą. Patrzę jeszcze, bo to ciekawa informacja. Ilu premierów od Johna Majora, który pełnił tę funkcję w latach 1990-97, miała Wielka Brytania? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedmioro? Nie wiem, czy dobrze policzyłam, ale na pewno jestem blisko.
1: Komentarz.
0: A gościem Polskiego Radia 24 jest dr Karol Schulz, amerykanista i europeista, Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry państwu.
0: Wcześniej brytyjski premier wymieniał sukcesy swojej partii, a może Donald Trump okazał się prorokiem i Starmer przegrał właśnie przez imigrację i przez energię, jak to mówił Donald Trump, to znaczy sugerował powrót do ropy Brytyjczykom.
2: To znaczy przegrał przez Donalda Trumpa, tak? Bo to Donald Trump jest odpowiedzialny za największy wzrost.
0: Nie, przegrał, bo źle zarządzał imigracją, to znaczy nie zablokował jej i nie powrócił do paliw kopalnych i to przez to. Znaczy prorokiem okazał się w przewidywaniach politycznej kariery Keira Starmera. No, miał rację.
2: Jak wiele innych osób, które mają jakiekolwiek pojęcie o tym, co mówią. Donald Trump nie należy do tych osób, więc może lepiej nie powołujmy się na jego autorytet. Natomiast rzeczywiście on jest wyrazicielem pewnego sentymentu, takiego skrajnie prawicowego sentymentu ludzi, którzy na globalizacji nie zyskują tyle, ile zyskują ci drudzy, ta druga połowa, jak sami postrzegają społeczeństwo. No i teraz w polityce dominują emocje, a nie fakty. Także na fali emocji, które nie pytają o fakty, na przykład o to, kim był nożownik, który zaatakował i dlaczego zaatakował w ostatnim czasie Wielkiej Brytanii, wywołało to wielkie antyimigranckie, skrajnie prawicowe, wręcz faszystowskie reakcje. No i stworzyła się taka kula śniegowa percepcji, że Keir Starmer w ogóle sobie nie radzi. Ja nie jestem ekspertem od Wielkiej Brytanii, natomiast od stosunków międzynarodowych już bardziej i z naszej perspektywy na przykład polskiej, czy w ogóle stabilności systemu światowego, to Keir Starmer radził sobie moim zdaniem bardzo dobrze.
0: No i zasadnicze pytanie brzmi, co dalej, skoro Keir Starmer, Emmanuel Macron, Friedrich Merz w tym systemie E3, chociaż Giorgia Meloni domagała się poszerzenia o kolejne kraje. Myślę o stanowisku w sprawie Ukrainy, o pomocy Ukrainie, ale także w takiej konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi w tej sprawie. Co dalej? To pytanie.
2: No zobaczymy, zobaczymy, jaki będzie ten nowy lider. Słyszę, że on jest bardziej lewicowy, ale nie wiem dokładnie w jakim wymiarze. Można by się spodziewać, że skoro bardziej lewicowy, to bardziej będzie się przeciwstawiał irracjonalnej polityce Trumpa. No i można mieć też ewentualnie wątpliwości, jak będzie postrzegał zagrożenie ze strony Rosji.
0: No tak, ale myślę sobie też jeszcze o tym, że o tym Nigelu Farage'u, który namówił Brytyjczyków do Brexitu. Teraz słyszymy o tym, że Unia mogłaby wykonać pewną woltę i otworzyć Wielkiej Brytanii drzwi do wspólnoty. Co się dzieje takiego z ludźmi? Bo Brytyjczycy żałują. Większość z nich żałuje wyjścia z Unii Europejskiej. I znowu pozwalają zyskać popularność człowiekowi, który ich wpuścił w takie manowce, delikatnie mówiąc. Co no się tak. takiego z nami dzieje, panie doktorze, bo pan się też, pan zmierza w stronę psychologii, także to wiemy.
2: Socjologia też jest.
0: No właśnie, to może pan wie, to może pan wie.
2: Trochę wiem, a w większości nie wiem, jak chyba większość z nas. Natomiast dzieje się, myślę, z Brytyjczykami to samo, co dzieje się w Polsce, czyli jest bardzo duża grupa ludzi, która głosuje na partie skrajne. Wbrew swojemu, nazwijmy to obiektywnemu interesowi, chociaż taki takie coś jak obiektywny interes nie istnieje, na przykład interes ekonomiczny. Weźmy rolników w Polsce, którzy ciągle demonstrują przeciwko Unii Europejskiej. Nigdy nie mieli się jako grupa, ja nie mówię, że tam nie ma ludzi, którzy stracili na wejściu do Unii Europejskiej, ale jako grupa statystycznie rzecz ujmując, nigdy nie mieli się lepiej. Jeżeli wejdziemy z Unii Europejskiej, oni ucierpią najbardziej, bo przestaną być otrzymywani po prostu przez całą wspólnotę.
0: Następnego dnia stracą dopłaty po prostu.

0: Oczywiście. No, a jednak demonstrują, bo tanie ukraińskie zboże, a tak naprawdę na ceny zboża w zeszłych latach przede wszystkim miała wpływ Rosja, która specjalnie zaniżała ceny, wprowadzając tanie zboże. Więc to jest po prostu kanalizowanie pewnych negatywnych emocji i to nie ma znaczenia. No fakty nie mają znaczenia. Przecież był taki NHOBUS, czyli NHS, to jest taki NFZ brytyjski, gdzie Nigel Farage kłamał wtedy, że tam bodajże 350 milionów funtów dziennie, nie pamiętam jaka to była dokładnie kwota, idzie do Unii Europejskiej zamiast na NHS. To było zupełnie kłamstwo. Nikt tego nie będzie pamiętał. Pamiętam te memy, gdzie wypowiadali się Brytyjczycy, że Polacy kradną nam pracę. A jak się ich pytano, a szukaliście kiedyś pracy? No nie. Więc fakty już nie mają żadnego znaczenia. U nas tak samo jest fobia antyimigrancka, że kradną nam pracę, chociaż nikt nam pracy nie kradnie, bo po prostu Polacy nie chcą jej podejmować. Możemy cytować niesamowicie dużo raportów o tym, że ukraińskie imigrantki wraz z dziećmi powodują taki a taki przypływ do polskiego budżetu, że szkoły nie są zamykane, bo dzięki dzieciom ukraińskim są dzieci do uczenia i że to przewyższa wszystko, co wysyłamy na Ukrainę i to nie będzie miało znaczenia, bo najlepiej skazać winnego w kimś innym i się nie zastanawiać nad tym, co my możemy zrobić.
1: No dobrze, ale Nigel Farage, o ile dobrze pamiętam, to po Brexicie schował się do tej politycznej mysiej dziury, długo nie było o nim słychać, a Starmer wygrał wybory parlamentarne zdecydowanie zaledwie 2 lata temu. Jak to się w ciągu 2 lat może obrócić? Znaczy albo przez polityczne błędy, albo przez dezinformację, albo wszystko razem wzięte.
0: No i wiadomo, że każdy naukowiec powie, że wszystko razem.
1: Jasne.
0: Ja też tak powiem. I też system wyborczy na przykład, bo trzeba pamiętać, że wynik polityczny wyborów był wielkim zwycięstwem Starmera i lejburzystów. Natomiast jeśli chodzi o liczbę otrzymanych głosów, to wcale nie była rewolucja. I dlatego tutaj nie wiemy, czego się można spodziewać. Znaczy pewnie wiemy, tylko trzeba było pójść na zrobić sondaże wyborcze we wszystkich okręgach, jednomandatowych okręgach wyborczych w Wielkiej Brytanii i zobaczyć, czy to, że globalnie Reform UK ma przewagę, czy to przełoży na konkretne miejsca w parlamencie, bo może niekoniecznie. Może oni wcale tych wyborów nie wygrają.
1: Andy Burnham przez ostatnich 10 lat był burmistrzem Manchesteru, wcześniej zasiadał w parlamencie, 2-krotnie ubiegał się o stanowisko przewodniczącego Partii Pracy, za każdym razem bez powodzenia, to był 2010-2015 rok, teraz jego partyjni koledzy twierdzą, że ma szansę, co będzie dalej, oczywiście będziemy się temu przyglądać, bo bardzo, bardzo, bardzo, albo jeszcze bardziej dotyczy to także nas. Donald Trump. Panie doktorze, czy Donald Trump ma świadomość porażki Stanów Zjednoczonych w wojnie na Bliskim Wschodzie?
0: Nie wiem. Nie wiem, czy on ma jeszcze taki kontakt z rzeczywistością, czy jest już dyktatorem tak opętanym przez własne kłamstwa, że nie jest tego w stanie dostrzec. Natomiast to, co pani powiedziała, są tak wymierne wskaźniki tego, że ta wojna przez Stany Zjednoczone została jednoznacznie przegrana, że no, nie ma za bardzo o czym tu dyskutować.
1: No na przykład o tym, skąd Stany Zjednoczone wezmą 300 miliardów dolarów na odszkodowania dla Iranu, bo tak to chyba trzeba nazwać. Jak to Donald Trump wytłumaczy swoim obywatelom, bo przecież oficjalnie tę wojnę wygrał. No to jeśli wygrał, to nie będzie płacił reparacji, a tymczasem...
0: No on będzie to mówił, że to nasi partnerzy zrobią, że ta umowa jest lepsza niż, on mówi, obamowska, ale to była umowa JCPOA z 2015 roku wynegocjowana przez całą wspólnotę międzynarodową. Pod każdym pojedynczym względem ta umowa była korzystniejsza dla świata i dla Stanów Zjednoczonych niż te ramy, które do tej pory znamy, bo umowy żadnej jeszcze oczywiście nie mamy, a głównym punktem takim działającym na wyobraźnię, to jest to, co pani powiedziała, że Stany Zjednoczone będą musiały reparacje zapłacić i się na to zgadzają.
1: Nie zgadzają się na zniesienie sankcji?
0: Całkowite. JCPOA nie znosiła wszystkich sankcji i otwarcie cieśniny Ormuz, czyli to, co było przed wojną. I obietnice, że nie będą wzbogacać do poziomu Irańczycy uranu, do poziomu pozwalającego na zdobycie broni atomowej.

0: To było dokładnie w 2015 roku, było przestrzegane, tak twierdziła Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej i tak dalej, i tak dalej.
1: Co więcej, to Memorandum of Understanding, tak to się dyplomatycznie nazywa, taki właściwie wstęp do porozumienia, które ma zostać podpisane za 60 dni, więc tak naprawdę nie wiadomo w ogóle, co się wydarzy. Ale to porozumienie wstępne w ogóle nie gwarantuje udziału czy kontroli międzynarodowych instytucji nad tym, co się dzieje ze wzbogacaniem uranu w Iranie.
0: Dokładnie tak, ono niczego nie gwarantuje, przy okazji Donald Trump torpeduje rozmowy pokojowe, bo kiedy wysłał Vansa do Szwajcarii, rozmawiali wczoraj, to Irańczycy powiedzieli, że na razie kończą te rozmowy, bo Trump grozi im znowu wojną. Bo być może usiadł, przepraszam za to, ale usiadł po prostu na toalecie i zaczął tweetować, że jak się nie zgodzą, to ich zbombardujemy. No i to jest właśnie człowiek odpowiedzialny za politykę międzynarodową w największym stopniu.
1: No ale z każdym kolejnym, nie wiem, potężnym hasłem o zniszczeniu cywilizacji rzucanym w przestrzeń, to każde kolejne, nie wiem co jeszcze oprócz cywilizacji można zniszczyć, będzie brzmiało mniej poważnie.
0: Będzie, ale wciąż o tym rozmawiamy, wciąż się tego boimy i nasi liderzy także, także nie podejmują jasnych i asertywnych pozycji, a je podejmują i to podejmują i osoby formatu Giorgi Meloni, kiedy odpowiada na jawne kłamstwo Donalda Trumpa o to, że błagała rzekomo zdjęcie z nim.
1: No tak, ale też nie wiem, czy się pan ze mną zgodzi, że ona jest jedną z niewielu osób, które mają odwagę powiedzieć mu: kłamiesz, nie mówisz prawdy i Włochy nie będą cię o nic prosić, człowieku.
0: No to jest bardzo symboliczne, bo przypomnijmy, liderką jakiej partii jest Giorgia Meloni. Włoscy politologowie mówią czasami o nich postfaszyści. Jest to skrajnie prawicowa partia. Giorgia Meloni ogranicza wolność mediów i nadzór władz sądowniczych nad władzą wykonawczą, więc jest na bakier z rządami prawa. Natomiast tak naprawdę właśnie po tym G7 powiedziałem, że to jest symboliczne, bo przyszedł rozwedrzony Bachor, mówiąc wprost, zaczął rzucać kalumnie, kłamać. No i jedyna kobieta, która tam, no nie jedyna, bo była jeszcze Takeichi Sane z Japonii, ale ona została zaatakowana i ona mówi: przestań kłamać. Nie zajmuj się moją popularnością, tylko skup się na swojej, bo ty to masz problemy. Czyli jakby mama skarciła właśnie takiego dzieciaka niesfornego.
1: No i jeszcze do tego jest kobietą, a wszystko wskazuje na to, że amerykański prezydent nie bardzo szanuje kobiety.
0: Pozwala tak, sobie, jest mizoginem.
1: Jasne, pozwala sobie na ostre komentarze wobec dziennikarek. Wie pan, już o tym rozmawialiśmy, ale ja się nie od dziś zastanawiam, dlaczego te uznane z wielkim doświadczeniem, no bo żeby być korespondentem w Białym Domu, to naprawdę trzeba mieć zasługi. Dlaczego one sobie pozwalają na takie uwagi? Dlaczego nie reagują? Myślę sobie, że może mają poczucie pewnego rodzaju misji i odbierają te zniewagi, może nie osobiście, ale jako kierowane w stronę redakcji. Poza tym nieobecność redakcji, a tym mogłoby się to skończyć, będzie przyniosłaby więcej szkód niż korzyści. Nie wiem, a pan?
0: No tak, są w tej patriarchalnej kulturze, też muszą w niej operować, boją się o swoją pracę i tak dalej. No i widzi pani redaktoro, dlatego używam terminatywów wobec pani, tak żeby redaktora brzmiała tak samo dobrze jak redaktor. I żeby w naszej świadomości w końcu zakorzenił się oczywisty fakt, że płeć nie jest powodem do różnicowania.
1: Dlaczego nasz gość wraca do tej sytuacji? Bo jakiś czas temu tak mnie przywitał, ja zareagowałam wtedy dość, znaczy zdziwieniem powiem delikatnie. Wie pan, chciałam panu wtedy zaproponować, to ja poproszę po imieniu może, bo... No ale dobrze, to niech będzie tak jak jest, bo to nie o to chodzi w naszych rozmowach. Barack Obama jest najpopularniejszym żyjącym prezydentem USA. Tak wynika z najnowszego sondażu dla CNN-u. 57% Amerykanów ocenia go pozytywnie. Nie wiem, czy dociera do Donalda Trumpa, że ma niewiele więcej pozytywnych ocen niż ten nielubiany przez niego Joe Biden. Tam jest różnica 4 punktów procentowych. Jeden ma 34, drugi tylko 30 i jak mówimy sleepy, to już nie wiadomo, o kogo chodzi, czy o Bidena, czy o Trumpa.
0: No, chodzi o Trumpa, bo to on zasypia przed kamerami, która jest wprost naprzeciwko niego. Natomiast no, jest jedno wyjście człowieka, który ma zabudowę.

złamany kontakt z rzeczywistością powie, że to kłamstwa, że to liberalne, lewicowe elity tworzą te sondaże, a tak naprawdę poparcie mam najwyższe w historii, jestem najwspanialszym prezydentem i znam

0: ale moim zdaniem nie ze względu na to, co zrobi Donald Trump konkretnie. Trzeba się rzeczywiście sytuacji jasno przyglądać, bo teraz jest 80% szans, że demokraci zdobędą przewagę w Izbie Reprezentantów, bo cały skład jest wymieniany. Tylko że to może zostać zniwelowane redystrykcją, czyli manipulowaniem granicami okręgów wyborczych. Takie przerysują, mogą to zrobić Stany, gdzie Republikanie mają w legislaturach stanową większość, żeby stworzyć takie okręgi, gdzie będą Republikanie wygrywali. Wystarczy je przerysować, prawda? Natomiast w Senacie w tej chwili jest 50-50, ale tutaj Republikanie już nic nie mogą zrobić, bo to są wybory stanowe. Cały stan jest jednym okręgiem i nie przerysują żadnych okręgów. Natomiast trzeba pamiętać, że jest wymieniana tylko 1/3 Senatu w tych wyborach. I są to zazwyczaj miejsca bezpieczne dla Republikanów do tej pory. Ale trend jest taki, że Republikanie coraz bardziej tracą i mogą stracić także Senat.
1: Myślę często przy tej okazji o roszadach, które Viktor Orban przeprowadzał na Węgrzech po to, żeby zagwarantować sobie wyborcze zwycięstwo. Nie udało się. To nie są tak wprost porównywalne sytuacje, ale w tych do tej pory republikańskich stanach, jak na przykład Teksas, miejscami dzieją się cuda. Tak, znaczy cuda na korzyść demokratów.
0: Zgadza się. To jest Teksas, to jest północna Karolina.
1: W Pensylwanii coś takiego się wydarzyło jakiś czas temu.
0: W Maine to są tak zwane purpurowe stany, to jest połączenie niebieskiego koloru identyfikowanego z demokratami i czerwonego z republikanami. No a Teksas od zawsze był czerwony. No i rzeczywiście tam jest ten James Talarico, który jest też kapłanem i który stosuje chrześcijańską politykę miłości, której uczył Jezus Chrystus. No i mówi, że wyzywanie ludzi, którzy mają inne poglądy od nieamerykanów i grożeniem śmiercią, no nie do końca jest zgodne z chrześcijańską nauką.
1: Ale nie do końca, czy radykalnie?
0: Radykalnie. No ale wie pani, jak wejdziemy w to będę musiał powiedzieć, że są kościoły całe, które mają miliardy wyznawców, które nie przestrzegają w ogóle nauk Jezusa Chrystusa i zrobi się chryja, więc po co nam to?
1: Ale podobałaby się panu taka rozmowa.
0: Mi tak, to prawda.
1: Panie doktorze, ale Donald Trump chciał też znacjonalizować wybory. Mówił o pewnej kontroli, bo się obawia się manipulacji. Coś się dzieje w tę stronę?
0: Nie wiemy. Na razie to wszystko przystało. Moim zdaniem całe to wyprowadzenie wojska i Gwardii Narodowej na ulicę to był jeden z tych planów ataku na demokrację, bo on to robi na każdym możliwym poziomie. Tylko że zobaczył, jak Amerykanie zareagowali. I to z kolei pokazuje, jak mocno zdecentralizowany i właśnie wielowymiarowy, wielopoziomowy jest system amerykański. I można to robić podkopy w różnych miejscach, albo w skali krajowej, albo stanowo, przez redystrykcję i tak dalej. Oczywiście wojnę kognitywną, czyli to, co Rosjanie używają wobec nas, tylko że wewnątrz, walkę o rząd dusz. Więc wygląda na to, że to na razie, to znacjonalizowanie wyborów nie przejdzie. Ale, tak jak pani powiedziała, jeszcze jest 5 miesięcy.
1: No tak, a dla kogo on tak naprawdę urządził, przepraszam, tu cytat, mordobicie w Białym Domu?
0: Tak, mordobicie też, nie wiem, czy to ze mnie był cytat, używałam tego
1: nie,
0: słowa.
1: Nie, to jeden z prominentnych polityków opozycji dzisiejszej mówił o mordobiciu w naszym kraju, więc dlatego pozwoliłam sobie na cytat.
0: Bardzo dobry cytat moim zdaniem. Wszyscy komentują eksperci, że dla młodych mężczyzn, że oni tego typu rozrywki preferują, ale myślę, że to było głównie dla Donalda Trumpa. No bo on jako wzór gladiatora, umięśniony, silny, sprawny, nie zasypiający przed kamerami, chciał wzmocnić jeszcze tą prawdziwą, w cudzysłowie, męskość właśnie mordobiciem na trawniku przed Białym Domem.
1: No i zdjęcia obitych zawodników w asyście amerykańskich żołnierzy przejdą do historii z pewnością.
0: Tak jest.
1: Bardzo panu dziękuję za komentarz. Dr Karol Schulz z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję uprzejmie.
2: To To są

0: informacje Polskiego Radia 24.
1: Zbliża się 11.30. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer rezygnuje i zapowiada szybkie wyłonienie nowego lidera rządzącej w Wielkiej Brytanii Partii Pracy. Jak poinformował, proces wyboru jego następcy zakończy się przed powrotem parlamentu po letniej przerwie. Poproszę Krajowy Komitet Wykonawczy Partii Pracy o przedstawienie harmonogramu. Jeśli konieczne będzie głosowanie, nowy lider obejmie funkcję przed powrotem parlamentu we wrześniu. Pozostanę na stanowisku premiera do zakończenia wyborów. Dymisja nie jest zaskoczeniem. Starmer rezygnuje po serii niepowodzeń i w obliczu spadających notowań. Według sondaży Partia Pracy nie wygrałaby dziś wyborów. W informacjach Włocławek, gdzie trwa dogaszanie pożaru hali firmy budowlanej. Ogień pojawił się tam rano. Aktualnie sytuacja jest opanowana, przekazuje Mariusz Bladoszewski ze Straży Pożarnej we Włocławku.
2: Pożar bardzo szybko się rozprzestrzenił, pożar bardzo trudny do opanowania. Całe szczęście, że nikomu nic się nie stało. Trzy osoby, które były w biurze, ewakuowały się przed przyjściem Straży Pożarnej. Ewakuowaliśmy też zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie szpital niepubliczny.
1: Przyczyny pożaru na razie nie są znane, ustali je policja. Prawie 125 tysięcy aktywnych uczestników, uczniów, przedszkolaków, rodziców i nauczycieli i ponad 3 200 tysięcy przejazdów. To podsumowanie akcji Rowerowy Maj w Warszawie.
3: Zdarzyło nam się przedszkole, które właściwie ma 100% frekwencję, mała placówka, ale wszyscy się zmobilizowali, nauczyciele, dzieci, no i udało się naprawdę wyjeździć niesamowite wyniki, ale generalnie bardzo dobre wyniki były. Ten maj jest trudny, bo przecież są i dni wolne związane z egzaminami ósmoklasisty, różnie bywa z pogodą, ale nasi warszawscy uczestnicy udowadniają, że wszystkie przeszkody da się pokonać.
1: Mówiła koordynatorka akcji Iwona Mojecka. Akcja Rowerowe Maj odbyła się w Warszawie po raz 9. W tym roku wzięło w niej udział prawie 600 placówek, szkół i przedszkoli.
0: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: Jest 11.32, cały czas jesteśmy z Państwem, sprawdzamy też, co dzieje się w pogodzie. Zapraszam na polskieradio24.pl, bo tam najświeższe informacje. Podążamy za IMGW, który wydał alerty burzowe dla 9 województw i za chwilę sprawdzimy sytuację u źródła.
0: Stan dnia.
4: A z nami pani Agnieszka Prasek, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Instytut Badawczy. Dzień dobry pani.
5: Dzień dobry.
4: Alerty nadal aktualne?
5: Tak, nadal aktualne do godzin wieczornych i tutaj właściwie cała południowo-wschodnia Polska, począwszy od województwa podlaskiego, mazowieckiego, tutaj świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie, małopolskie, śląskie, także tutaj w tym pasie cały czas burza, opady deszczu do 40 mm, lokalnie do 50, porywy wiatru do 75 km na godzinę lokalnie, także opad gradu. I tutaj ta intensywność tych zjawisk, przede wszystkim jeśli w czasie chwili spadnie bardzo duża ilość opadu, może lokalnie dochodzić do podtopień w terenach zurbanizowanych.
4: Patrzę na Państwa mapę w poszukiwaniu trąb powietrznych, bo pewnie nasi słuchacze też zastanawiają się, czy będzie bezpiecznie, gdzieś jest takie zagrożenie.
5: No w pasie od właśnie na południowym wschodzie tutaj jak najbardziej istnieje możliwość. Są to oczywiście bardzo lokalne warunki do tworzenia się superkomórek burzowych. Jak najbardziej w takiej sytuacji, gdzie mamy bardzo dużo wilgoci, takie sytuacje mogą mieć miejsce.
4: Jakie jest tempo zmian? Bo wczoraj patrzyłam na mapy, przygotowywałam się na burzę w miejscu, w którym mieszkam i one nas, czyli warszawską Pragę Południe, trochę ominęły. I wy też sugerujecie przygotować się na zmieniające się warunki pogodowe i obserwować prognozy. Dlaczego to się dzieje w takim tempie teraz?
5: Znaczy, mamy do czynienia przede wszystkim ze zmianami klimatu. Sytuacja coraz bardziej staje się dynamiczna. Mieliśmy dość mroźną zimę. Teraz mamy, weszliśmy w okres już letni. Sytuacja jest dynamiczna.

0: i trudna. Oczywiście to jest charakterystyczny okres dla właśnie występowania zjawisk burzowych, występowania trąb powietrznych. Mamy bardzo dużo energii w atmosferze, bardzo dużo wilgoci. To właśnie powoduje tak trudną sytuację, no a też zawdzięczamy to poniekąd właśnie tym zmianom klimatycznym, które no, nie trwają chwilę, tylko to jest bardzo długi proces. Temperatura Ziemi jest zdecydowanie cieplejsza, temperatura oceanów, a to przekłada się właśnie na występowanie tych trudnych zjawisk, z jakimi mamy do czynienia.
1: Gdzie jest teraz najcieplej w naszym kraju?
0: Teraz najcieplej właściwie jest na południowym wschodzie. Tam będziemy mieć do czynienia z najwyższymi temperaturami, bo tam też obowiązuje ostrzeżenie jeszcze na upał. To właściwie jest ostatni dzień z temperaturami do 30 stopni, bo w kolejnych dniach te temperatury także będą wysokie, ale tutaj w okolicach 27-28 stopni.
1: Rozmawiamy sobie tutaj w redakcji, wie pani, pewnie jak wielu także naszych słuchaczy o rosnących temperaturach i Roch Kowalski mówi dziś rano, wiesz, kiedyś to gorąco było przy 28 stopniach, to dziś 28 to jest prawie rano.
0: Dokładnie tak. Tak jak mówiłam, no zmiany klimatyczne powodują, że jednak te temperatury są zdecydowanie wyższe. Tutaj nawet patrząc na prognozy, okres letni, teraz najnowsze jakby modele długoterminowe wskazują, że to lato ma być cieplejsze od tej normy i coraz większą tutaj uwagę zwraca szybko rosnąca anomalia temperatury, jeśli chodzi o El Niño. Na tą chwilę ta anomalia wynosi 1,81 względem normy, co świadczy właśnie o tej bardzo dużej ilości energii gromadzonej jakby w systemie klimatycznym.
1: A co to jest za wskaźnik? Od razu zapytam. 1,81. Cóż to jest za wskaźnik? Do czego możemy go odnieść?
0: To jest wskaźnik jakby wzrostu zjawiska El Niño, czyli ocieplenia wód Pacyfiku. Oczywiście on wpływa pośrednio na Polskę, natomiast on powoduje właśnie to ocieplenie, z którym mamy mieć do czynienia i już mamy właśnie w tym okresie letnim. Taka sytuacja z takim wskaźnikiem była w 1878 roku. Wtedy to przeważający obszar kraju no, był suszy, także na tą chwilę taka sytuacja nas czeka. Oczywiście także będziemy mieć do czynienia z tą dynamiką w pogodzie, z przechodzeniem frontów atmosferycznych. Przede wszystkim to wszystko zależy od sytuacji barycznej, ale te opady nawalne, te bardzo trudne zjawiska pogodowe, burze, trąby powietrzne będą nam towarzyszyć.
1: Ale przyszły tydzień koło 40? Tego się mamy spodziewać? Czy to jeszcze ten tydzień?
0: Teraz jeszcze te temperatury takie będą dochodziły do 27-28 stopni, ale już w końcówce przyszłego tygodnia spodziewamy się temperatur nawet do 36 stopni. I tutaj początkowo na zachodzie kraju, ale w centrum także będzie bardzo ciepło, bo te temperatury do 32-33 stopni. Ale już przyszły tydzień powinien być nieco spokojniejszy, więcej słonecznego nieba. Raczej tu będzie przeważała pogoda wyżowa. Natomiast dopiero z początkiem kolejnego tygodnia ponownie od zachodu będą przechodziły przez Polskę strefy frontów atmosferycznych, które będą dawały bardzo trudne warunki pogodowe.
1: Bardzo pani dziękuję za tę informację. Agnieszka Prasek, IMGW, Instytut Badawczy, z państwem.
0: Dziękuję. Komentarz.
1: Obiecaliśmy i tak jest. Nie zapominamy o miejscach wyjątkowo dotkniętych przez ostatnią powódź na południowym zachodzie naszego kraju. Z nami Kordian Kolbiarz, burmistrz Nesy. Dzień dobry, panie burmistrzu.
2: Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
1: Jak się ma dzisiaj Nesa?
2: No, Nesa z dnia na dzień ma się coraz lepiej. Ciągle pamiętamy o tym, co się wydarzyło, ale no, życie musi płynąć dalej i płynie. W Nysie również, bo słuchałem prognozy pogody, również lato w pełni. No i żyjemy, staramy się żyć z dnia na dzień z nadzieją i z wiarą, że już więcej to, co się wydarzyło półtora roku temu, do Nysy nie zawita i do mieszkańców, którzy zostali dotknięci powodzią sprzed półtora roku.
1: A są jeszcze takie miejsca, w których widać zniszczenia?
2: Jeszcze jest sporo miejsc, które są w trakcie lub tuż przed remontem. Dlatego, że część, zwłaszcza infrastruktura komunalna, wymaga też prac dokumentacyjnych, sięgania po środki finansowe z Unii Europejskiej, nasze wewnętrzne, ministerialne, tak zwane ministerialne, czyli

0: źródło polskie. Dokumentacje, no często w przypadku zabytków jest to duży kłopot, bo musimy od nowa odzyskiwać wszelkie pozwolenia, zgody konserwatorskie i tak dalej, i tak dalej. Ta papierologia jednak ma też swój czas na to, aby to wszystko przygotować, więc jesteśmy w wielu przypadkach jeszcze w trakcie remontów. Większość zakończono oczywiście, natomiast zostały też obiekty, budynki, które jeszcze nie wróciły do pełnej aktywności, tej, która była przed powodzią.
1: Czy dziś jesteście już po wszelkich analizach i nie macie wątpliwości, dlaczego doszło do powodzi? Akurat w Nysie?
0: Wątpliwości są i one powinny wyjaśniać przez kolejne lata, bo zaraz po powodzie okazało się, że jest wiele uwag i do samej infrastruktury, do samej sprawności niektórych urządzeń, do przepływu informacji. Także tych zdarzeń była cała masa. Po drodze powstał jeszcze raport, rekomendacje z Gospodarstwa Państwowego Wody Polskie, więc wiemy, co nas czeka w przyszłości. Natomiast co do przyczyn, to cały czas te analizy trwają, dochodzą nowe elementy, także pewnie taki kompletny raport, realny raport pokaże się pewnie za kilka lat.
1: Zniszczenia to jedno. Rzeka Kamienica, która nie posiadała obwałowań, zaraz pana zapytam, czy coś się w tej sprawie zmieni. No i oczywiście zrzut wody, o którym rozmawialiśmy nieraz, prawda, panie burmistrzu?
0: Tak, tak.
1: Myślę sobie, że obwałowania to jedna, procedury to jest coś równie ważnego w takich sytuacjach. Nigdy nie zapomnę, że państwo nie mogli się dodzwonić, że ktoś nie odebrał telefonu, ktoś źle ocenił stan faktyczny albo ktoś was nie posłuchał, prawda? A w tej sprawie coś się dzieje?
0: Tak, no sprawy są w toku. Co do zrzutu wody z tamy Jeziora Neckiego, które jest tym głównym rezerwuarem przeciwpowodziowym, już teraz wstępne badania przyniosły dosyć rewelacyjne informacje mówiące o tym, że wskaźniki były źle podawane w oparciu o inaczej, tak mówiąc bardziej po ludzku, dane techniczne, które dostawał zarządca tamy, były niezgodne z rzeczywistością, czyli były zawyżane, co oznaczało to, o czym mówiliśmy, alarmując, bo Wrocław jest siedzibą główną Wód Polskich w zakresie gospodarki w czasie powodzi. My widząc w Nysie, co się dzieje, mówiliśmy właśnie o tym, że jest zbyt duży zrzut, natomiast na wskaźnikach w Wrocławiu była informacja, że zrzut jest bardzo bezpieczny, bo nie przekracza pewnych ustalonych stanów i tych poziomów alarmowych, natomiast my widzieliśmy, że jest całkiem odwrotnie, że ten poziom zrzutu jest już porównywalny, czy największy od tego, który był w 1997 roku. Natomiast okazało się teraz, że niestety te parametry, które były widoczne w Wrocławiu, były oparte na całkiem złych wskaźnikach, złych czujnikach, które faktycznie zaniżały, przekłamywały i fałszowały ten obraz rzeczywisty. No to jest akurat wyjaśnione, natomiast my byliśmy doświadczeni na bieżąco, więc tutaj te nasze alarmujące i pełne rozpaczy telefony do Wrocławia było oparte o wizualną obserwację, bo widzieliśmy to na żywo, natomiast Wrocław bazował wyłącznie na tym, co pokazywały komputery, ekrany monitorów i stąd też nie do końca udało się reagować w sposób zgodny z wymogami bezpieczeństwa i też zgodny z procedurami.
1: Czyli to urządzenie, nie człowiek, bo pan mówi o tym, że Wrocław dostawał niewłaściwe informacje, to nie był błąd ludzki.
0: No, na końcu każdej drabinki technicznej stoi człowiek, który analizuje. Natomiast tutaj myślę, że szukanie winnych już teraz nie ma sensu, teraz chodzi o to, żeby...
1: Nie, ja też nie dlatego o to pytam, żeby tak, szukać winnych, rozumiem, tylko żeby zapytać o przynajmniej potencjalną czy teoretyczną zmianę, bo wie pan, żyjemy w erze globalnej wioski. Wszystko widać, wszystko słychać. Można zajrzeć komuś, nie wiem, wykorzystując zwykłą wyszukiwarkę, właściwie można komuś zajrzeć do ogródka. To się powinno wydawać takie proste.
0: Tak, powinno się wydawać proste. Natomiast w rzeczywistości, w praktyce, jeżeli jest sytuacja kryzysowa, tak jak powódź, no to niestety wystarczy, że jeden element jest już elementem fałszywym, nieprawdziwym i ta cała drabinka jednak już idzie w złym kierunku. Wnioski na pewno będą wyciągnięte, bo dużo zmian jest planowanych, też system zarządzania zrzutem i dbałość o informacji, o jakieś takie współpracę w tym zakresie. Także jesteśmy przekonani, wierzymy w to, że będzie już coraz lepiej. Natomiast no, to jest kolejna nauczka, która mam nadzieję, że te wnioski będą wyciągnięte już na tyle mocne, aby już na przyszłość tego typu sytuacji nie było.
1: Wie pan, jak pan mówi będą, to ja się zaczynam martwić. No, sporo czasu minęło.

0: Tak, no bo też 97 rok, do którego wracam, też wnioski były ciągnięte, zostało wzmocnione koryto rzeki, wzmocniona tama, remont tamy, no ale okazało się po tym remoncie, że jednak te wskaźniki, które miały pomagać, były na tyle wadliwie zaprojektowane i dawały złe dane techniczne, które powodowały złe decyzje ludzkie, więc no, to też się powtórzyło po kilkunastu latach, półtora roku temu. No teraz jesteśmy bogaci o kolejne doświadczenie. No oczywiście, pełna zgoda z panią redaktor, już tych doświadczeń złych jest cała masa i teraz czas najwyższy, aby wreszcie wszystko funkcjonowało tak jak należy i w sytuacjach trudnych, żeby ten czynnik techniczny był na tyle fundamentalnie dobry dla decyzji człowieka, żeby nie trzeba było robić takie rzeczy, jak miały miejsce półtora roku temu.
1: Mhm. A szpital ma się dobrze? Pamięta, no, znaczy zniszczenia po powodzi to już tylko wspomnienie?
0: Tak, niemalże 100% tak, natomiast informacja kolejna jest taka, że w tym roku powinna ruszyć budowa nowego budynku szpitala, nowej siedziby szpitala. W całkiem innym miejscu, już poza śródmieściem Nysy, na obrzeżach miasta, tak naprawdę w jednym z sołec przylegających do miasta. To się ma za chwilę już rozstrzygać, jeżeli chodzi o tą pierwszą transzę rządową na wsparcie budowy szpitala, czyli będzie nowy budynek. Natomiast ten, który został poszkodowany, już funkcjonuje niemalże w 100%, tak jak funkcjonował przed powodzią i tutaj wszystko już jest niemalże odbudowane. Także już działa normalnie.
1: Jak wiele było osób, które, czy rodzin, które powinny mieć świadomość opuszczenia miejsca narażonego na zalania? Byli tacy ludzie u was?
0: To były setki, to były przynajmniej dwa sołectwa i dzielnica w Nysie. Natomiast z tą ewakuacją było tyle kłopot, bo na początku zapraszanie czy mówienie o tym, że ewakuacja jest konieczna, no spotykało się
1: ale
0: z
1: takim... Ja nie myślę, przepraszam, wejdę panu w słowo, bo nie chodzi mi o samą ewakuację, tylko na przykład o konieczność zmiany miejsca zamieszkania, bo teren, na którym mieszkają ludzie, jest po prostu systematycznie zalewany.
0: Rozumiem. U nas takich sytuacji jak w gminie Popiskie czy Głuchołazach nie ma. Nie ma wykupów nieruchomości. Z tego co wiem, to nikt się z mieszkańców nie zwrócił z taką propozycją do Wód Polskich. Nie ma takiej sytuacji. Nie ma. Wszyscy, którzy zostali poszkodowani, oczekują bardziej wsparcia w budowie nowych zapor, nowych zbiorników retencyjnych, natomiast no, nie ma tutaj myślenia w kategoriach, muszę zmienić miejsce mieszkania, bo za kilkanaście lat kolejna powódź mi grozi. Nie, tutaj nie. Tutaj jest bardziej wiara w to, że już kolejnej powodzi nie będzie i tak bardziej oczekiwanie wzmocnienia tych działań inwestycyjnych z zakresu czy zbiornika retencyjnego, czy różnego rodzaju wzmocnienia wałów przy rzece, przepustów, to w tym kierunku idzie.
1: Panie burmistrzu, chcę jeszcze zapytać o pana osobiste doświadczenie. Czego pana ta powódź nauczyła?
0: To jest na pewno doświadczenie bardzo okrutne i dla włodarzy, dla włodarza, dla burmistrza, a też głównie dla mieszkańców. Czego mi nauczyła? Na pewno tego, aby być przygotowanym na sytuację. Może najgorsze jest Rzeszowo, bo to akurat nie ta skala. Natomiast na pewno nauczyła tego, że trzeba bardzo mocno pracować, współpracować ze wszystkimi, którzy mają wpływ na to, jak tego typu akcja, czy kryzysowa, ale później ratownicza przebiega. Na pewno kolejna, nie tyle nauczka, taki element, zbyt mocne rozdrobnienie niestety mamy w zakresie takich działań kryzysowych. Ustawa, która weszła niedawno w życie, bardzo mocno to reguluje, poprawia i teraz będziemy już przygotowani bardziej proceduralnie, bo tak na dobrą sprawę to ostatnia powódź to było pospolite ruszenie wszystkich jednostek z przenikającymi się kompetencjami i to było sporo chaosu takiego reagowania na to, co się wydarzyło. Natomiast zabrakło planowania i też takiego słuchania tego, co się dzieje tutaj na miejscu przez ludzi zarządzających całym systemem antypowodziowym. To na pewno tak.
1: Bo jak rozmawialiśmy wtedy z pana kolegami i koleżankami samorządowcami, to jedno ze zdań, które utkwiło mi w pamięci, to brzmiało mniej więcej tak, że siedziałam na schodach urzędu i nie bardzo wiedziałam, co robić, ale nie dlatego, że jestem niedouczona, tylko czy straciłam rozsądek, czy zimną krew, tylko po prostu nikt nas tego wcześniej nie nauczył.

0: No tak, my teraz przypadek doświadczenie z powodzi w jednym momencie runął cały system komunikacji, kontaktów ze służbami. My polegaliśmy na jednym z komunikatorów bardzo znanym, natomiast w przypadku braku internetu, braku energii elektrycznej, no, byliśmy bezradni nawet informując mieszkańców, bo polegaliśmy wyłącznie na syrenach alarmowych, które no, do dzisiaj wiadomo, cywilizacyjnie ruszą po powodzi na naszych terenach. Mamy jeszcze sytuacje opisane, są komunikaty na kartkach sodowych i na wielu telewizjach ogłoszeniowych, natomiast ciągle zdajemy sobie sprawę z tego, że ta komunikacja w czasach trudnych, w czasie trudnym, takim jak powód, gdzie brakuje energii elektrycznej, gdzie ludzie siedzą głównie w domach i czekają na komunikat, do nich dotrze, niekoniecznie przez internet, który też nie działa. Dlatego też teraz już najbliższe 2-3 lata to jest stworzenie systemu w MES-ie, które będzie polegało na takim bardzo prostym, analogowym systemie, czyli głośniki, tak zwane szczekaczki, które będą w każdym sołectwie w MES-ie i będą obsługiwane analogowo, czyli tak naprawdę bez względu na to, czy będzie energia elektryczna, czy nie, nie będzie, będziemy, czy internet będzie działał, będziemy w stanie komunikować wszystkim mieszkańcom w najdalszych zakątkach naszej gminy, jaka jest sytuacja bieżąca, bo też musimy unikać tego chaosu informacyjnego, bo jeżeli coś nie jest dopowiedziane wprost i bezpośrednio, to też budzą się demony, które opierają się na plotkach, domysłach, różnego rodzaju też
1: na strachu, na emocjach, prawda?
0: Tak, tak.
1: I jasne, to wtedy bardzo łatwo.
0: Najgorsze.
1: Panie burmistrzu, no to zapraszamy na wakacje do Nysy. Proszę bardzo.
0: Zapraszamy. Tak, zapraszam serdecznie. Wczoraj mamy lato, piękne lato. W Nysie akurat ci, którzy szukają ochłody, a myślę, że lato zgodnie z zapowiedziami synoptyków będzie bardzo gorące. Mamy piękne jezioro z piękną plażą, która powstała z piasku przywiązanego wprost z Bałtyką. Piękne kąpielisko miejskie, frajda również.
1: Ale to jest, ta plaża to jest kwestia ostatnich miesięcy i wydarzeń, czy ona już tam była? Bo mówi
0: nie,
1: pan
0: ona,
1: o piasku.
0: To jest ta plaża. To jest ta plaża, która była, ona no, cały czas jest, to ten zbiornik retencyjny, który w chwilach trudnych ma być tym zbiornikiem łapiącym wody, nadmiar wody, i w takich miesiącach, kiedy nic się tego nie dzieje, pełni rolę zbiornika rekreacyjnego, więc mamy regaty żeglarskie i można łowić ryby. Słynne już i pyszne sandacze są do złapania. Natomiast ta plaża, nawet już wczoraj widzieliśmy ogromne ilości mieszkańców i turystów. Plaża działa w 100% tak, jak działała. Jest coraz więcej atrakcji, także i dla wielbicieli wypoczynku takiego biernego, ale też kąpiel w jeziorze, żeglówki, statki turystyczne. Także jest z czego korzystać. A jak będzie pogoda nie taka do plażowania, to również Nysa Zasiąski, Rzym, setki pięknych zabytków, piękne miasto, warto przyjść, warto zobaczyć. Nysa jest miastem, którego wizyt się, którym się wizyt nie zapomina i gwarantuje naprawdę piękne życie i kulinarne, i turystyczne, i też związane z zabytkami i z kontaktem z ludźmi, bo jednak Nysa to są ludzie, którzy są bardzo, bardzo gościnni i wraz z nimi zapraszam wszystkich Państwa.
1: Patrzę na wieże, patrzę na szlaki turystyczne, takie piesze, a na rowerku można pojeździć? Wie pan, że rowerowe towarzystwo to tacy trochę
0: tak,
1: no zakręceni
0: też,
1: mocno.
0: Rowerki oczywiście też przygotowujemy, ruszyły już prace związane z trasami rowerowymi wzdłuż rzeki, która była dla nas tak okrutna półtora roku temu, czyli Via Gohołaskę, która prowadzi od Nysy przez gminę Gohołazy aż do Republiki Czeskiej. Też będzie trasa rowerowa, już jest tak naprawdę praktycznie uruchomiona dookoła Jeziora Nyskiego. Także piękna, malownicza trasa. Mamy Naturę 2000, możemy obserwować się ptaki, przyrodę, także dla wielbicieli i roweru, i teraz pieszych, i rekreacji biernej. Dla każdego
1: rekreacja
0: jest coś,
1: bierna, chce
0: będzie
1: pan powiedzieć, to się nazywa lenistwo, panie burmistrzu. Rekreacja
0: no,
1: bierna.
0: Tak ładnie. Nazywać, no, rekreacja bierna, czyli tak.
1: Dobrze, a między Otmuchowskim a Nyskim, bo widzę na mapie połączenie wodne, można jakoś ciekawie przepłynąć?
0: Można przepłynąć, mamy masę atrakcji takich do pływania. Jeżeli ktoś nie ma własnego sprzętu, to mamy żeglówki, mamy statki turystyczne, mamy też skutery wodne, które każdego roku u nas są zawody bardzo mocno promowane i też można skorzystać z dobrodziejstwa tych, którzy proponują przepłynięcie na skuterze. Można zobaczyć wyspy, których jest cała masa na jeziorze, zobaczyć też miejsca, w których są szczególnie rzadkie ptaki. Także naprawdę każdy, kto lubi przyrodę, kto kocha przyrodę, lubi kontakt z przyrodą w Nysie, na pewno będzie zadowolony z czasu spędzonego w naszym mieście i w zetknięciu z tym, co proponujemy.
1: Dobrze, a w takim razie czas przyszedł na lokalne przysmaki, bo jeżeli ktoś preferuje

0: Preferuję rekreację bierną, bardzo mi się to podoba. To może lubi też podjeść, zresztą nie tylko tacy jak ja, prawda, którzy skupiają się na kontemplacji otoczenia, ale może w drodze, czy przystanek rowerowy, czy w jakiś przystanek jakimś. No dobrze, co smacznego możemy zjeść w okolicy? Ma pan jakiś ulubiony przysmak lokalny?
1: Przysmaki lokalne są świetne tworzenia Śląsku, więc kuchnia śląska jest tą, która dominuje. Natomiast Sejmysa jest w granicach Polski dopiero od II wojny światowej, więc w tej chwili tradycji kulinarnych. Każdy przywiózł to, co miał z domu, a u nas głównie są to kresowianie, czyli potrawy mączne. Ale mam też wiele kuchni międzynarodowych. Mam chorwacką, ormiańską, japońską, także nie są to oczywiście regionalizmy. Natomiast z całą pewnością większość restauracji proponuje dania kuchni śląskiej, a dla tych z Państwa, którzy nie wiecie, jaki jest ten standardowy obiad, czyli kluski, modra kapusta i rolada, to jest ten zestaw, który bardzo lubię osobiście. Jeżeli ktoś nie próbował, to zachęcam. To jest coś podobnego do warszawskiego zraza, ale jednak to jest nieco inne, warte spróbowania. Natomiast kuchnie to naprawdę są od wegetariańskich, wegańskich, mięsnych. Mamy fantastyczne też słodycze, cukiernie, wytwórnie lodów lokalną. Także
0: ja nie mogę, panie burmistrzu, bo ja jestem w pracy, a za chwilę nie będę mogła mówić.
1: Tak. No to
0: bo ja czuję te smaki.
1: Panią redaktor, da się zachęcić do przyjazdu, to będzie duży sukces.
0: Przyjmuję zaproszenie i namawiam też naszych słuchaczy. Bardzo panu dziękuję za tę opowieść. Kordian Kolbiarz, burmistrz Nesy z nami. A państwu dziękuję za wspólny czas. Za chwilę w Polskim Radiu 24. Suma wydarzeń.
2: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl maszynka do lodów Freezy Silvercrest aż 100 zł taniej, tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
7: Zdrowit.
8: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
9: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
10: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
11: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
13: Wyobraź sobie świat, w którym ktoś dba o twoje bezpieczeństwo podczas aborcji. Lub ratuje tamponem, gdy zaskoczy cię okres. W którym ktoś opiekuje się twoim dzieckiem, byś miała chwilę dla siebie i dodaje śmiałości, gdy idziesz do szefa po zasłużoną podwyżkę. Nie ocenia, rozumie, wspiera. Bo kiedy system zawodzi, to my jesteśmy wsparciem. Fundusz Feministyczny od lat wspiera kobiety, dziewczynki i osoby LGBT, by każda z nas była wolna i bezpieczna. Dowiedz się więcej na femfund.pl.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
14: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam Państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12.30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
2: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęło południe, Łukasz Jakubowski, dzień dobry. Nawrocki odbiera, Zełenski odsyła. Na początek u nas polityczna burza o order z bolesną historią w tle. O trudne polsko-ukraińskie relacje zapytamy naszych reporterów. Później relacja z Londynu i polityczne trzęsienie ziemi w Wielkiej Brytanii. Ze stanowiska premiera odchodzi Keir Starmer. Belgia rozczarowała, Francja szykuje się do meczu z najłatwiejszym rywalem. Będzie relacja z mundialowych boisk, a działo się sporo. Czas na szczegóły, zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Prezydent Polski odebrał, prezydent Ukrainy wysłał go do Polski kurierem. Nie cichnie polityczna burza po decyzji o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. To pokłosie nazwania ukraińskiej jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA. Jednak o ile ten ruch potępiają wszyscy polscy politycy, to już odpowiedź prezydenta Nawrockiego oceniana jest różnie. W Sejmie jest Michał Fabisiak. Michale, witaj.
2: Dzień dobry.
1: Relacje między Polską a Ukrainą są trudne jak nigdy. Powiedz, co usłyszałeś na sejmowych korytarzach?
2: No dziś w Sejmie frekwencja porównywalna do tej w ostatnim tygodniu szkoły, gdy są już wystawione oceny i nie ma dzienników, więc tych komentarzy nie ma też zbyt wiele. Ci posłowie, którzy przyszli, to przede wszystkim jeśli chodzi o rządzących, negatywnie oceniają decyzję prezydenta Karola Nawrockiego. Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej mówi, że choć to Włodymyr Zełenski zachował się skandalicznie, no to jednak odpowiedź ze strony polskiego prezydenta powinna być bardziej dyplomatyczna.
3: Dyplomację, którą uprawia Karol Nawrocki, to jest dyplomacja poziomu małego Karolka. Nikt nie ma wątpliwości w wymiarze historycznym i cała klasa polityczna jest zjednoczona w bezwzględnej krytyce tego, co zrobiła strona ukraińska. Natomiast kompletnie innym wymiarem jest wymiar dyplomatyczny, polegający na tym, że my osiągamy swoje cele, a nie realizujemy politykę pustych gestów.
2: Opozycja murem za prezydentem Karolem Nawrockim. Michał Nieznański z Konfederacji krytykuje tych, którzy krytykują prezydenta.
4: Polscy politycy jakby zapomnieli o tym, że to nie polska strona była prowodyrem tego konfliktu, a tutaj nasz przewodniczący klubu parlamentarnego Grzegorz Płaczek zwrócił uwagę, że Donald Tusk jakby nie wrócił z Brukseli, cały czas traktuje się jako administrator brukselski, a nie premier polskiego rządu.
2: Zdaniem tego polityka Konfederacji premier Donald Tusk powinien w tej sprawie stanąć u boku prezydenta Karola Nawrockiego, a polska klasa polityczna, jak mówi Michał Nieznański, powinna uczyć się od ukraińskiej, bo ukraińska w tej sprawie mówi jednym głosem, krytykuje polskiego prezydenta, oczywiście pomijając zupełnie fakt, że to ukraiński prezydent wywołał cały spór, gloryfikując ludobójców z UPA. Zdaniem Agnieszki Wojciechowskiej van Heukelom, ukraiński prezydent działał w tej sprawie z pełną premedytacją, nazywając ten oddział bohaterów UPA. Posłanka PiS uważał, że uczynił to z inspiracji strony niemieckiej.
5: Sam fakt, że Wołodymyr Zełenski w takim momencie postanowił wykonać taki obraźliwy dla nas, Polski i Polaków, gest, jest pewnie elementem większej gry. Ponieważ teraz mamy dyskutować o odbudowie Ukrainy i w sposób naturalny i oczywisty Polska powinna być tym krajem, który w tej sprawie wiodący, ponieważ najwięcej pomocy udzieliliśmy Ukrainie i Ukraińcom. I w tym momencie po prostu jest to próba wyeliminowania nas albo zminimalizowania naszego znaczenia.
2: Przypomnę, że UPA oczywiście walczyła o to, aby powstało państwo ukraińskie. Między innymi powstało na ziemiach należących od lat do wieków, od wieków do Polski. No ale czyniło to kolaborujące z niemieckimi nazistami, dokonując ludobójstwa na obywatelach Polski na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Przy pomocy siekier, pił z rąk banderowców zginęli nie tylko polscy cywile, głównie kobiety i dzieci w liczbie ponad 100 tysięcy, ale również cywile narodowości żydowskiej i narodowości ukraińskiej. I właśnie takich ludzi za bohaterów uznają dziś władze w Kijowie.
1: Politycy komentują decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Ich opinie w Sejmie zbiera Michał Fabisiak. Michale, dziękujemy. A za sprawą tego sporu zadajemy jeszcze jedno pytanie. Czy Wołodymyr Zełenski pojawi się w Gdańsku na konferencji poświęconej odbudowie jego kraju? Decyzja w tej sprawie ma zapaść jeszcze dziś. Tym tematem zajmuje się Sylwia Białek. Witaj, Sylwio.
6: Dzień dobry.
1: Do konferencji, jak dobrze liczę, 3 dni, ale nieoficjalnie mówię.

0: się, że decyzja już zapadła. Co wiemy na ten temat?
1: W interesie Ukrainy jest tak naprawdę, by prezydent Zełenski wziął w niej udział. Przecież to konferencja o odbudowie jego kraju, ale z drugiej strony głosy, które w tej sprawie padają, wskazują, że o wyciszenie emocji w najbliższych dniach będzie trudno. Prezydent Zełenski w telewizyjnym wywiadzie powiedział wczoraj, że za prezydentury Andrzeja Dudy współpraca między Ukrainą a Polską układała się bardzo dobrze, a relacje między prezydentami były wyjątkowe, zwłaszcza w kontekście znaczącej pomocy, jakiej Polska udzielała Ukrainie, ale my żyjemy od ataku do ataku. Nie żyjemy od dziękuję do dziękuję, tak mówił prezydent, nawiązując do zarzutów, że Ukraina nie okazuje wdzięczności Polsce. Wołodymyr Zełenski podkreślał, że obecnie to Ukraińcy bronią Polski i Europy, a nie odwrotnie. Zaznaczył również, że to ukraińscy żołnierze, a nie on jako prezydent, wybrali i wybierają nazwy swoich jednostek i zwracają się o ich oficjalne zatwierdzenie. A przypomnę, że prezydent Karol Nawrocki, uzasadniając swoją decyzję o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego, podkreślał, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest wielkim mistrzem orderu Orła Białego i ma obowiązek stać na straży honoru tego najwyższego odznaczenia państwowego. Na antenie Radia Gdańsk wiceminister aktywów państwowych Eliza Zeidler mówiła dziś, że prezydent Wołodymyr Zełenski ma pojawić się na konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy, ponieważ strona polska nie otrzymała jeszcze informacji, by ta wizyta została odwołana.
2: Nie mam informacji, żeby coś się zmieniło w stosunku do tej informacji, którą miałam ostatnio, tuż przed weekendem. To znaczy nie mam informacji, żeby coś w wyniku decyzji pana prezydenta się zmieniło. Przygotowujemy się na przyjęcie wszystkich gości, a także współgospodarzy. Ukraińska delegacja już sukcesywnie przyjeżdża do Gdańska.
1: Eliza Zeidler podkreśliła, że decyzja o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu była jej zdaniem złym ruchem ze strony prezydenta.
2: Sytuację skomentował pan premier. Przede wszystkim cieszy to naszego wspólnego wroga. Zadaniem prezydentów jest to, ażeby tonować napięcia, a nie je podsycać. Mi pozostaje tylko podpisać się pod tym, co pan premier w ostatnich dniach komunikuje.
1: Minister zaznaczyła, że blisko 200 zgłoszeń dotyczących chęci zawarcia umów i porozumień gospodarczych wpłynęło już do organizatorów gdańskiej konferencji. Niewykluczone, że te informacje też znajdą się w raporcie, który trafi na biurko prezydenta Zełenskiego. Zanim bowiem Wołodymyr Zełenski oficjalnie ogłosi, jaką podjął decyzję, jeszcze raz przeanalizuje wszystkie za i przeciw temu, by w tej konferencji wziąć udział.
0: Na razie przynajmniej według nieoficjalnych informacji wiele wskazuje na to, że Wołodymyra Zełenskiego na tej konferencji nie będzie, ale oczywiście czekamy na oficjalne stanowisko Kijowa. Za relację dziękujemy Sylwii Białek.
3: Suma wydarzeń.
0: Obrońca Marcina Romanowskiego złożył do sądu wniosek o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania wydanego za byłym wiceministrem sprawiedliwości w rządzie PiS. Według pełnomocnika informacje pojawiające się publicznie wskazują, że jego klienta nie ma obecnie na terenie Unii Europejskiej. Według władz Węgier po opuszczeniu tego kraju były wiceminister ma przebywać w Serbii. Mecenas Bartosz Lewandowski nie zamierza wypowiadać się na temat miejsca pobytu swojego klienta. Mimo to, jak przekazał Polskiemu Radiu, wniosek o uchylenie ENA został już złożony.
4: On opiera się w głównej mierze na tych informacjach, które są przekazywane w polskich mediach przez przedstawicieli władzy w Polsce, wskazujących na to, że Marcin Romanowski ma nie przebywać na terenie Unii Europejskiej. Na tym samym nie ma podstaw do tego, żeby taki europejski nakaz aresztowania aktualnie utrzymywać.
0: Do tych doniesień na naszej antenie odniósł się senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Jak mówił, sprawę należy załatwić na szczeblu dyplomatycznym, o ile potwierdzi się informacja, że Romanowski przebywa w Serbii.
5: Nie sądzę, żeby tutaj czy prezydent Vučić, prezydent Serbii, czy służby serbskie chroniły Romanowskiego, który ucieka przed wymiarem sprawiedliwości. Bo
6: czyli teraz to kwestia dyplomacji?
5: Uważam, że tak, że także pełnej informacji, która powinna znaleźć się na biurkach polityków serbskich, ministrów, którzy prowadzą te kwestie, czy też przedstawicieli prezydenta Serbii, żeby po prostu się do tego odnieść.
0: Marcin Romanowski jest podejrzany m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, nadużycia urzędnicze i nieprawidłowości związane z Funduszem Sprawiedliwości. A w Szczecinie ruszył proces innego posła PiS, Dariusza Mateckiego. Wśród zarzutów wymienia się przywłaszczenie co najmniej 16 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości.

0: Sprawiedliwości i fikcyjne zatrudnienie w Lasach Państwowych. Przed sądem w Szczecinie jest Aneta Łuczkowska. Aneto, witaj.
1: Dzień dobry.
0: Przed rozpoczęciem się tego procesu Dariusz Matecki zabrał głos. Powiedz, co mówił i jak ustosunkował się do zarzutów, które stawia mu prokuratura.
1: Oczywiście mówił, że sprawa ma charakter polityczny. Stwierdził, że jest sądzony tylko dlatego, że jest Dariuszem Mateckim. Przyniósł ze sobą gruby plik dokumentów. To są dokumenty dotyczące jego zatrudnienia w Lasach Państwowych. Jeden z zarzutów z aktu oskarżenia mówi o tym, że poseł PiS przez 2,5 roku w Lasach Państwowych wykonywał, znaczy w zasadzie nie wykonywał pracy. Jego zatrudnienie było tam fikcyjne, pobierał natomiast pensję i Dariusz Matecki właśnie na sali rozpraw tłumaczy, że to nieprawda, że ani jednego dnia tam nie przepracował. Zapowiedział, że tylko w temacie swojej pracy w Lasach Państwowych chce składać wyjaśnienia przez kilkanaście godzin. Jeszcze dłuższe mają być te wyjaśnienia dotyczące jego współpracy z Funduszem Sprawiedliwości i dwoma stowarzyszeniami, które przy jego udziale według prokuratury miały zdefraudować pokaźne środki z budżetu państwa. Przed wejściem na salę rozpraw poseł Matecki powiedział mi też, że chce powołania na świadków Marcina Romanowskiego i Zbigniewa Ziobro.
2: Z całą pewnością ta rozmowa z ministrem Ziobro jest bardzo ważna w tej kwestii i sądzę, że będzie przeprowadzona, no bo nie wyobrażam sobie, żeby w tej sprawie nie była przeprowadzona. No to ale to już kwestia sądu, kiedy, w jaki sposób. To już są kwestie administracyjne, których ja tutaj no, nie jestem w stanie z państwem poruszyć.
1: Pytałam oczywiście pana posła, jak sobie wyobraża dostarczenie wezwania obu panom. Przypominam, że Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Jego dokładne miejsce pobytu nie jest znane. Nie wiadomo, gdzie jest Marcin Romanowski, więc w jaki sposób technicznie sąd miałby obu wezwać na przesłuchanie, nawet jeśli ono miałoby się odbywać w wersji zdalnej. To jest oczywiście możliwe. No tutaj poseł powiedział, że to już zostawia gestii sądu. To nie jest jego sprawa. Były też złośliwości dotyczące tego, że przecież dwa tygodnie temu już poseł Romanowski miał zostać zatrzymany. Zatrzymany nie jest. Więc brzmi to po prostu jako trochę, mówiąc wprost, gra na czas. Pytałam też o to pana posła, czy nie chce wziąć na przetrzymanie, na znudzenie być może swoimi wielogodzinnymi wyjaśnieniami sądu. Powiedział, że no ma do tego prawo i chce się odnieść do wszelkich zarzutów. Te pozostałe zarzuty są bardzo poważne. Według prokuratury dochodziło do takiego procederu, że propozycje konkursowe na przyznanie wielomilionowych dotacji z Funduszu Sprawiedliwości najpierw za pośrednictwem posła Mateckiego trafiały do Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie urzędnicy poprawiali te oferty tak, aby potem wygrały one w konkursie. Co najmniej 16 milionów złotych zostało następnie z tego funduszu zdefraudowane, ponieważ dwa współpracujące z posłem Mateckim stowarzyszenia miały na przykład wystawiać zawyżone faktury zaprzyjaźnionym firmom, które następnie te pieniądze zwracały tym stowarzyszeniom albo też w gotówce. Według śledczych ponad 450 tysięcy złotych miał otrzymać sam poseł Matecki. Były tam też wypłacane pieniądze za fikcyjną pracę. Tak jak mówiłam, ponad 16 milionów złotych według aktu oskarżenia, według prokuratury w ten sposób zostało sprzeniewierzonych z Funduszu Sprawiedliwości.
0: Przywłaszczenie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości i fikcyjne zatrudnienie w Lasach Państwowych. Na ławie oskarżonych m.in. poseł PiS Dariusz Matecki. O zarzutach i przebiegu rozprawy mówiła Aneta Łuczkowska. Dziękujemy. Prawdopodobnie dziś powołana zostanie nowa Rada Nadzorcza Szpitala Południowego. Tak zdecydował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski po ujawnieniu informacji o zarobkach lekarza Dawida Kacprzyka jako koordynatora SOR-u w tamtejszej placówce. W odpowiedzi na aferę rząd zapowiada koniec ery niekontrolowanych, wielomilionowych kontraktów w publicznej ochronie zdrowia. Z Sejmu wyszły przepisy o powiązaniu numerów PESEL z zarobkami lekarzy. Politycy z różnych opcji zgodnie przyznają, że nowe prawo to dopiero początek naprawy systemów kontraktowych. Sprawie przygląda się Piotr Durys.
3: Nowe przepisy mają dać urzędnikom pełen wgląd w to, ile publicznych etatów i kontraktów jednocześnie łączą medycy. Posłanka niezrzeszona Joanna Mucha zwraca jednak

0: uwagę, że samo zbieranie danych nie rozwiąże problemu.
1: My dopiero będziemy mieli szansę na to, żeby dowiedzieć się, jaka część spośród nich zarabia te 100 tysięcy miesięcznie i więcej.
0: Z kolei opozycja zarzuca rządzącym brak realnych pomysłów na uzdrowienie sytuacji. Marcin Możdżonek z Konfederacji podkreśla, że uchwalona w pośpiechu ustawa nie naprawi wadliwej struktury.
2: Ani Prawo i Sprawiedliwość, ani Koalicja Obywatelska nie mają żadnego pomysłu, jak poprawić system ochrony zdrowia w Polsce.
0: Ustawowy pośpiech na Wiejskiej to bezpośredni skutek afery w warszawskim Szpitalu Południowym. W placówce odwołano już dotychczasowe władze, a nową prezeską została Aneta Gomułka-Siembora. Resztę składu nowej Rady Nadzorczej Stołeczny Ratusz ma prawdopodobnie przedstawić jeszcze dziś. Piotr Durys, Polskie Radio.
3: Szukanie odpowiedzialnych za nieprawidłowości w Szpitalu Południowym trwa, a o konsekwencje tej sprawy na naszej antenie pytaliśmy Bartosza Czupryka, to ekspert do spraw wizerunku politycznego. Jak mówił, tej sprawy nie wolno bagatelizować.
4: Trzeba oczywiście ten problem rozwiązać i osoby, które gdzieś tam w tym uczestniczyły w tworzeniu i może nie tyle korzystaniu ze świadczeń, co przede wszystkim stworzeniu takiej formy, powinny być pociągnięte do odpowiedzialności. No, w każdej władzy pojawiają się jakieś wpadki i skrajności. W tej sytuacji, w której znajduje się Polska, w sytuacji kryzysu też politycznego, wewnętrznego, zewnętrznego, partia rządząca, rząd powinien zadbać o swój wizerunek i powiedzieć wprost, że taka sytuacja nie powinna była się zdarzyć i osoby, które są za nią odpowiedzialne, powinny zostać pociągnięte do odpowiedzialności i niech media o tym powiedzą i niech to wybrzmi na tyle transparentnie, żeby Polacy nie zastanawiali się, czy takich VIP-roomów nie ma więcej w Polsce.
3: Według opozycji polityczną odpowiedzialność za tę aferę ponosi minister Marcin Kierwiński, który jednocześnie jest szefem warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej. Zdaniem Bartosza Czupryka, mimo kolejnych argumentów za jego odwołaniem, dymisji nie będzie.
4: To jest jakby kolejna rzecz, która negatywnie wpłynęła na wizerunek i pana Kierwińskiego i też Koalicji Obywatelskiej. I tutaj, nie wiem, jeżeli mowa o, powiedzmy sobie, szorstkiej przyjaźni, no to powiedzmy, niech to będzie ostatni raz, ale bezwzględnie konsekwencje powinny być wyciągnięte. To też będzie świadczyć o tym, jaka jest wewnętrzna siła i pozycja pana Tuska. Donaldowi Tuskowi brakuje takich zaufanych, oddanych, lojalnych współpracowników, dlatego też takie decyzje nie są podejmowane, takie drastyczne, związane z odsunięciem w ogóle ze stanowiska.
3: Sprawę afery w Szpitalu Południowym bada Stołeczna Prokuratura Okręgowa.
5: Suma wydarzeń.
3: Strażacy nie mają chwili wytchnienia. W związku z gwałtownymi burzami przez weekend interweniowali ponad 3,5 tysiąca razy. Najwięcej pracy mieli na zachodzie kraju. Najczęściej wyjeżdżali strażacy z województw dolnośląskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego oraz z Wielkopolski. Ze statystykami zapoznał się Maciej Szefer.
6: Setki zgłoszeń dotyczących powalonych drzew, a także lokalnych podtopień odnotowali w ten weekend strażacy z Wielkopolski. Gwałtownym nawałnicom towarzyszył silny wiatr, który łamał gałęzie drzew, mówi Martin Halasz z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Poznaniu.
7: Strażacy walczyli przede wszystkim ze skutkami wichur, intensywnych opadów deszczu, wypompowywali wodę z piwnic i zalanych terenów, także udrażniali drogi, na których znajdowały się przewrócone drzewa czy zerwane gałęzie.
6: Wojciech Gralec z Komendy Głównej Straży Pożarnej wskazuje, że mimo dużej liczby zgłoszeń w skali kraju, strażacy nie wyjeżdżali do poważnych zdarzeń.
8: Nasze działania to wiatrołomy, uderzenie przepustu, wypompowywanie wody z zalanych posesji piwnic, a nie było jakichś takich zdarzeń charakterystycznych typu zerwane dachy.
6: Tylko w niedzielę strażacy z powodu burz i nawałnic interweniowali ponad 1650 razy. Maciej Szefer, Polskie Radio.
3: Dużo pracy od rana mają też strażacy z Włocławka. To w związku z pożarem hali firmy budowlanej. Ogień zniszczył około 400 metrów kwadratowych powierzchni budynku. Pożar jest opanowany i trwa dogaszanie. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Redakcja Macieja Jastrzębskiego.
9: Ogień został zauważony przed godziną 8. Natychmiast na miejsce pojechali strażacy z Włocławka. W tym czasie nad halą magazynową unosił się czarny dym. Włocławscy strażacy wezwali na pomoc jednostki OSP z okolicznych miejscowości i kolegów z sąsiednich powiatów dysponujących sprzętem specjalistycznym. Po sąsiedzku znajdują się magazyny firm budowlanych, zakład produkujący stalowe liny, stacja benzynowa oraz niepubliczny szpital. Podjęliśmy niezbędne środki ostrożności, powiedział Polskiemu Radiu rzecznik komendanta Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku, brygadier Mariusz.

0: Ladoszewski.
1: Ze względu na duże zagrożenie związane z bezpośrednim sąsiedztwem szpitala, pacjenci oraz personel został ewakuowany.
0: Brygadier Mariusz Bladoszewski dodał, że zagrożenie zostało już zminimalizowane.
1: Pożar zlokalizowany, trwa dogaszanie.
0: W akcji gaśniczo-ratowniczej uczestniczyły jednostki pogotowia, policji i straży miejskiej. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
2: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
3: Polityczne trzęsienie ziemi w Wielkiej Brytanii. Premier Keir Starmer ogłosił rezygnację ze stanowiska lidera Partii Pracy, a co za tym idzie z funkcji szefa rządu. W tej sprawie łączymy się z Londynem, gdzie jest nasza korespondentka Anna Rączkowska. Witaj, Aniu. Powiedz, dlaczego dochodzi do dymisji, no i co teraz czeka Wielką Brytanię?
4: Co po Starmerze wszyscy pytają? Partia Pracy musi znaleźć po prostu nowego premiera. Keir Starmer odchodzi, ale brytyjska polityka nie zatrzymuje się ani na chwilę. Premier zostaje na Downing Street tylko tymczasowo, do czasu, aż Partia Pracy właśnie wybierze nowego lidera. Nie oznacza to też, że Brytyjczycy od razu pójdą do urn. Partia Pracy wciąż ma większość w Izbie Gmin, a w brytyjskim systemie to wystarczy, aby nowy lider ugrupowania rządzącego został premierem. Dopiero gdy lejburzyści wskażą następcę, Starmer formalnie złoży rezygnację na ręce króla, a monarcha poprosi nowego lidera o utworzenie rządu. Starmer chce, aby ten proces zakończył się przed powrotem parlamentu z wakacyjnej przerwy we wrześniu. W praktyce oznacza to kilka tygodni intensywnych rozmów, szukania poparcia i sprawdzania, kto jest w stanie połączyć podzieloną partię. Najczęściej wymienianym nazwiskiem oczywiście jest Andy Burnham, były burmistrz Manchesteru, który właśnie wrócił do parlamentu po zwycięstwie w wyborach uzupełniających w Makerfield. Dziś ma zostać zaprzysiężony jako poseł, co otwiera mu drogę do walki o przywództwo w partii rządzącej. Jeśli Burnham szybko zbuduje większość i nie pojawi się silny rywal, zmiana premiera może nastąpić szybciej niż we wrześniu. Jeśli kandydatów będzie kilku, Partii Pracy czeka wewnętrzna kampania i polityczne lato pełne napięć. Opozycja już będzie domagać się przedterminowych wyborów. Partia Reform UK, Nigela Farage'a i konserwatyści będą przekonywać, że nowy premier powinien poprosić obywateli o mandat, ale na razie decyzja zapadnie nie przy urnach, ale w Partii Pracy. Dlatego najbliższe dni w Westminsterze będą czasem politycznych kalkulacji, kto ma poparcie posłów, kto uspokoi partię i kto będzie w stanie zatrzymać spadek poparcia dla rządu.
3: Polityczne scenariusze po rezygnacji Keira Starmera prześledziła dla nas Anna Rączkowska prosto z Londynu. Dziękujemy za te informacje. A w części zagranicznej teraz Bliski Wschód. Izrael znalazł się pod presją Stanów Zjednoczonych w sprawie rozejmu z Hezbollahem w Libanie. Walki zagrażają amerykańsko-irańskim rozmowom pokojowym. Pierwsza runda negocjacji zakończyła się właśnie w Szwajcarii. Szczegóły zna Wojciech Cegielski.
5: Rozmowy USA z Iranem dotyczą irańskiego programu nuklearnego, sankcji, cieśniny Ormus i walk w Libanie. Waszyngton i Teheran uzgodniły mechanizm wygaszania starć oraz linię komunikacji dla żeglugi. Największym problemem pozostaje rozejm Izraela z Hezbollahem. Izrael nie jest stroną amerykańsko-irańskiego porozumienia. Zapowiada, że nadal będzie odpowiadał na zagrożenia i utrzyma wojska w południowym Libanie. Izrael obawia się, że rozejm pozwoli Hezbollahowi zachować drony, rakiety i podziemną infrastrukturę. Hezbollah także oskarża przeciwnika o łamanie zawieszenia broni. Eksperci twierdzą, że premier Benjamin Netanyahu stoi przed strategicznym wyborem. Dalsze uderzenia mogą chronić izraelską granicę i zwiększyć poparcie, jakiego premier potrzebuje teraz przed jesiennymi wyborami. Równocześnie jednak może to zwiększyć ogromne już teraz napięcie między Izraelem a USA. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.
2: Suma wydarzeń.
3: W Krakowie rusza remont mostu Kotlarskiego. To jedna z najważniejszych przepraw w mieście dla tych, którzy jeżdżą zarówno samochodami, jak i tramwajami i rowerami. Od dziś do końca sierpnia na moście będzie wymieniana m.in. nawierzchnia dróg i ścieżek rowerowych, zapowiada Krzysztof Wojdowski z krakowskiego Zarządu Dróg Miasta.
6: Trzeba to wymienić po to, żeby po pierwsze bardziej komfortowo się tamtędy przejeżdżało, a po drugie, żeby most wydawał nieco mniej hałasu, kiedy przejeżdżają przez niego samochody. Do tego wymienimy asfalt, do tego wymienimy nawierzchnię na tych częściach pieszo-rowerowych oraz poprawimy oświetlenie na moście. Całość tych prac potrwa 2 miesiące.
3: W czasie tych prac ruch będzie odbywał się jednym pasem, dodaje Krzysztof Wojdowski.
6: No, korki oczywiście będą, za co oczywiście serdecznie kierowców przepraszamy, no, ale nie da się wymienić asfaltu, nie zamykając jezdni. No, jeszcze takiej technologii nikt nie wymyślił niestety. Też specjalnie robimy te prace w lecie, bo jednak mimo wszystko w letnich miesiącach spora część krakowian wyjeżdża na

0: wakacje, więc ten ruch, to natężenie ruchu w Krakowie jest nieco mniejsze.
1: Mimo remontu przez most będą jeździć tramwaje z wyjątkiem kursów nocnych, które zostały zawieszone. W Sopocie kończy się wielkie święto teatrów radiowego i telewizyjnego, czyli Festiwal 2T.

0: słuchowiska są znakomite.
1: Spośród równych, wspaniałych, bardzo profesjonalnych słuchowisk wybraliśmy pewnie te, które najbardziej poruszyły nasze serca.
0: Publiczność w Sopocie będzie mogła poznać teatr radiowy od kuchni, a to za sprawą słuchowiska na żywo Perfekcyjny dwutakt Małgorzaty Maciejewskiej, mówi reżyserka wydarzenia Magdalena Małecka-Wipich.
2: Publiczność ma okazję słuchać tekstu, który jest po raz pierwszy prezentowany. No i mam wspaniały duet Maria Pakulnic i Katarzynę Dąbrowską, które wystąpią i przeczytają.
0: Słuchowisko na żywo rozpocznie się o godzinie 14 w Teatrze Atelier. Z Sopotu Dorota Piotrowska, Polskie Radio.
3: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
4: Iran zremisował bezbramkowo z Belgią w swoim drugim meczu na piłkarskim mundialu. Irańscy kibice tłumnie pojawili się na stadionie w Los Angeles. Na trybunach nie zabrakło zakazanych flag przedstawiających lwa i słońce, mimo zakazu ze strony FIFA. To oficjalne flagi tego kraju obowiązujące do czasu przewrotu z 1979 roku. Piłkarska centrala uważa, że to zakazany manifest polityczny. Relacja Jana Pachlowskiego.
5: Przed rozpoczęciem meczu służby ochrony zaostrzyły kontrolę, jednak zakazane symbole były widoczne na transparentach, koszulkach i tablicach. Działania służb na niewiele się zdały, podkreśla stacja Fox News. Ogromnej fali krytyki wobec irańskiego reżimu nie dało się nie zauważyć jeszcze przed rozpoczęciem spotkania, gdy z głośników grany był hymn Islamskiej Republiki Iranu. Stadion rozbrzmiewał ogłuszającą falą buczenia. Podczas meczu emocje sięgnęły zenitu, gdy kibic ubrany w koszulkę reprezentacji Iranu został aresztowany i wyprowadzony przez funkcjonariuszy służb porządkowych. Niedzielny akt sprzeciwu stanowił wierne odzwierciedlenie sytuacji z meczu otwarcia przeciwko Nowej Zelandii. Wówczas kibice również zignorowali wytyczne FIFA i głośno wygwizdali oficjalny hymn. Polityczne emocje w dużej mierze przyćmiły wydarzenia na boisku. Iran po zaciętej walce wywalczył punkt w bezbramkowym remisie z Belgią, rywalem, który w drugiej połowie musiał radzić sobie w dziesiątkę po tym, jak czerwoną kartkę otrzymał Nathan Goy na zakończenie zmagań grupy G. Iran 26 czerwca zagra z Egiptem. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
4: I to był Jan Pachlowski, a w innym meczu grupy G Egipt pokonał Nową Zelandię 3-1. W meczach grupy H Hiszpania pewnie pokonała Arabię Saudyjską 4-0, a debiutująca na mundialu reprezentacja Republiki Zielonego Przylądka sensacyjnie urwała punkty Urugwajowi, remisując z nim 2-2. A dziś Francja zmierzy się w drugim swoim meczu z Irakiem. Nad Sekwaną niemal jednogłośnie uważa się, że będzie to najłatwiejszy rywal w grupie I. Spotkanie ma być dla trójkolorowych okazją do przeprowadzenia rotacji w składzie oraz oszczędzenia kluczowych zawodników. O planach trójkolorowych na zwycięstwo powie Stefan Folzer.
6: Inauguracyjne zwycięstwo Les Bleus nad Senegalem 3-1 wzmocniło we Francji wiarę w zespół Didiera Deschamps. Jak podkreślają komentatorzy, Kylian Mbappé dwoma golami uciszył krytyków, Michael Olise zachwycił precyzją i techniką, a defensywa okazała się solidniejsza niż przewidywano. Jak podaje radio RMC, w meczu z Irakiem można spodziewać się kilku zmian w wyjściowym składzie, zwłaszcza w ofensywie, aby dać odpocząć największym gwiazdom. L'Équipe pisze, że więcej minut na boisku może natomiast spędzić Ousmane Dembélé. Zdobywca złotej piłki pozostaje jak dotąd w cieniu Mbappé i w pierwszym meczu nie zabłysnął. Niewykluczone również, że selekcjoner wykorzysta okazję, by sprawdzić rezerwowych obrońców. Po pierwszej kolejce Francja zajmuje drugie miejsce w grupie I, mając tyle samo punktów co Norwegia, z którą zmierzy się w ostatnim meczu fazy grupowej. Pierwszy gwizdek meczu Francja-Irak zabrzmi o godzinie 23 czasu polskiego na stadionie w Filadelfii. Stefan Folzer, Polskie Radio.
4: A wcześniej o 19:00 mecz Argentyna-Austria, jeszcze coś dla wytrwałych, o 2:00 w nocy mecz Norwegia-Senegal, a o 5:00 rano mecz Jordania-Algieria. I tymi sportowymi zapowiedziami kończymy sumę wydarzeń. Magazyn przygotowała Natalia Jędrzejewska. Natalio, bardzo dziękuję. Dziękuję też Państwu. Słyszymy się w informacjach o 13:00.
3: To była suma wydarzeń. Reklama.
7: Tu Polskie Radio Warszawa.
8: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
3: Reklamie. Autopromocja.

0: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie, prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad. Zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał. Rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami wywiadu i... Tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24. W każdy czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
1: Autopromocja.
2: Tu Polskie Radio 24, jest 12:31.
1: Saldo, magazyn gospodarczy.
2: Są takie dni w kalendarzu, w których GUS publikuje kilka ważnych danych z polskiej gospodarki i właśnie taki dzień jest dzisiaj. Mamy co komentować, bowiem poznaliśmy między innymi dane dotyczące nas, konsumentów oraz nas, pracowników. Zaczynamy saldo. Marek Klapa, dzień dobry. Jakimi jesteśmy konsumentami? Czy w maju chętniej chodziliśmy na zakupy? Odpowiedzi na te pytania znajdujemy w dzisiejszym raporcie GUS. Sprzedaż detaliczna w górę w maju, jak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Wskaźnik ten wzrósł o 3% w porównaniu z tym samym okresem 2025 roku. Marta Petka-Zagajewska z PKO Banku Polskiego powiedziała, że to nieznacznie słabszy odczyt od oczekiwań, ale dane określiła jako dobre.
3: Uwaga przyciąga cały czas bardzo wysoka sprzedaż paliw. W dół wyniki sprzedaży ciągnęła sprzedaż żywności i artykułów spożywczych. To już drugi miesiąc z rzędu, kiedy ta część ciągnie nam wyniki sprzedaży ogółem w dół.
2: W opinii ekonomistki wydatki konsumpcyjne będą stabilizować tegoroczny wzrost gospodarczy na poziomie nieznacznie powyżej 3%. Ale żeby wybrać się na zakupy, trzeba wcześniej spojrzeć w portfel. Według GUS rosną płace w przedsiębiorstwach. Z najnowszych danych wynika, że w maju przeciętne wynagrodzenie brutto wzrosło o 5,8% licząc rok do roku i wyniosło 9173,24 zł. Natomiast w porównaniu z kwietniem spadło o 3,8%. Polska Agencja Inwestycji i Handlu ma nowego szefa. Rada Nadzorcza PAIH powołała na to stanowisko Artura Osuchowskiego. Jego zastępczynią została Dagmara Zawadzka. Oboje funkcje obejmą niebawem, bo 1 lipca. Artur Osuchowski, po tym jak odwołano poprzedni zarząd agencji, był pełniącym obowiązki prezesa PAIH-u. To menadżer z ponad 20-letnim doświadczeniem. Przypomnijmy, PAIH to państwowa agencja, która doradza polskim firmom w ekspansji zagranicznej. Wspiera też inwestorów zagranicznych w realizacji projektów w Polsce. Działa jako główny punkt kontaktu, ułatwiając nawiązywanie międzynarodowych relacji biznesowych. Skoro międzynarodowe relacje biznesowe przed chwilą w saldzie, to teraz międzynarodowe rynki. I mniej więcej Europa podzieliła się tak na pół z lekką dominacją czerwieni. Większość indeksów dzisiaj traci nieznacznie, ale jednak. Ale ciekawostka, na przykład londyński FTSE, mimo politycznego zamieszania w Londynie, zyskuje 0,11%, niewiele. Najlepiej radzi sobie indeks w Belgii, chociaż po wczorajszym remisie Belgów to raczej te nastroje powinny być słabe, ale jak widać, sport nie przekłada się na to, prawie 0,5% w górę. A jak wygląda sytuacja na warszawskiej giełdzie? WIG traci niestety 0,42%, WIG 20 0,44% na minusie, MWIG 0,40,55% na minusie i SWIG 80 również po czerwonej stronie rynku 0,16%. To jeszcze waluty. Za 1 euro płacimy 4,27 zł. Dolar wyceniany jest na 3,73. Funt brytyjski 4,93 i frank szwajcarski 4,61. To jeszcze ropa Brent 78 dolarów za baryłkę. Tutaj widzimy nieznaczny spadek.
1: Saldo, magazyn gospodarczy.
2: Gościem naszego programu jest dzisiaj pan Adam Ruciński, ekonomista z firmy doradczej BTFG. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: To zacznijmy od tych świeżych danych, które dzisiaj poznaliśmy. Sprzedaż detaliczna w górę o 3%, chociaż rynek spodziewał się nieco lepszego.

0: pierwszego odczytu. To jest generalnie ciekawa sytuacja, bo w ostatnim czasie zazwyczaj te dane zaskakiwały nas na plus. Teraz jest delikatnie in minus, ale jak słyszeliśmy przed chwilą panią ekonomistkę z PKO Banku Polskiego, te dane mimo wszystko należy określić jako dobre. A jak pan je odczytuje?
1: Ja również uważam, że są to dobre dane. No jednak sytuacja w Europie jest sytuacją no, nie najlepszą. No, Europa odstaje pod względem gospodarczym, ekonomicznym od tych wiodących gospodarek amerykańskiej i europejskiej. A ponieważ jesteśmy rynkiem bardzo silnie powiązany z gospodarką europejską, jesteśmy jego częścią, ale taką prawdziwą częścią, to znaczy dokonujemy tej wymiany handlowej w jedną i w drugą stronę, no to odczuwamy tego też skutki. I to widać. Jeśli chodzi o nasze wydatki, no to cóż, każdy nasz słuchacz może teraz sobie zadać pytanie, dlaczego wydał trochę mniej niż oczekiwali niektórzy ekonomiści. I pewnie odpowiedź jest następująca. Statystycznie my zarabiamy trochę mniej, ta dynamika płac wyhamowała. Paradoksalnie to dobrze, bo to są naczynia połączone. Znaczy ja nikomu nie żałuję wyższych wynagrodzeń, ale wyższe niekontrolowane wynagrodzenia wpływają też na inflację. Inflacja, no to są wyższe stopy procentowe albo ryzyko podwyżki stóp procentowych. No jak jeśli mamy ryzyko podwyżki stóp procentowych albo już samą podwyżkę, no to płacimy więcej za odsetki od kredytów, więc znowu i tak dostajemy po kieszeni i tak. Więc w gospodarce muszą wszystkie elementy być zrównoważone. Więc jeżeli już opanowaliśmy tę inflację i już nie martwimy się tym, że wzrosną nam raty kredytów, a to już jest duża wartość, no to spójrzmy, co na to wpływa. No na to wpływają między innymi wynagrodzenia, które nie rosną aż tak dynamicznie, ale też myślę, że warto podkreślić, bo wielu naszych słuchaczy no, gdzieś wspomina te poprzednie lata, gdzie te podwyżki były nominalne znacznie wyższe. Mówiło się o takiej bardzo dużej dynamice, ale to z kolei martwiło członków Rady Polityki Pieniężnej. Ale tamte dynamiczne, nominalne wzrosty wynikały w dużej mierze z bardzo wysokiej inflacji. Czym wyższa inflacja, no, tym pracodawcy czy rząd poprzez płacę minimalną muszą te wynagrodzenia jakby zrekompensować ten wzrost inflacji. To jest taka samo napędzający się mechanizm. Wysoka inflacja, no to wysokie podwyżki. Wysokie podwyżki, wysoka inflacja. Wysoka inflacja, wysokie podwyżki. I w gruncie rzeczy realnie przestajemy być tak naprawdę zamożni, bo co zarobimy więcej, no to zjada nam inflacja. I tutaj dotykamy tego sedna. A mianowicie, bez względu na to, jak będziemy oceniać ten wzrost nominalny naszych wynagrodzeń, pewnie jako umiarkowany, ale i tak jest on powyżej inflacji. Czyli może nie jesteśmy usatysfakcjonowani w pełni, statystycznie oczywiście, z tego wzrostu. On jest mniejszy, ale jest powyżej inflacji, czyli realnie krok po kroku idziemy do przodu. Krok po kroku mało. Polska jest gospodarką, która powinna rosnąć zdecydowanie szybciej. Ale jak powiedziałem już na wstępie, jesteśmy częścią europejskiej rodziny na dobre i na złe, również w ujęciu gospodarczym. Jeżeli gospodarka europejska no, ma się nie najlepiej, no to Polska trudno, żeby specjalnie odstawała, ale odstaje. To warto podkreślić. Polska gospodarka na tle gospodarki europejskiej odstaje na plus. I to też powinniśmy doceniać i krok po kroku robić swoje. Ale faktem jest, że mniej wydaliśmy niż sądzili ekonomiści. To jest o tyle też skomplikowane, że nasze wydatki, naszych wszystkich również radiosłuchaczy, czym więcej oni wydają, no to też to powoduje, że ktoś kupuje również nasze produkty, nasze usługi, tak? My w sobie nawzajem sprzedajemy, od siebie kupujemy i to dobrze. Gospodarka dzięki temu się rozwija, więc biorąc pod uwagę to, że w ostatnich, no pewnie już ponad około 10 lat przynajmniej, siłą wzrostu polskiego produktu krajowego brutto, no to było właśnie konsumpcja, tak? To, że obywatele wydawali z różnych powodów. Były na przykład transfery, świadczenia społeczne, które nadal są utrzymane, to też trzeba podkreślić. Więc z tego punktu widzenia jakby dochód gospodarstwa domowego nie składa się tylko i wyłącznie z tych wynagrodzeń, ale również tych transferów. I pamiętajmy o tym i doceniajmy, tak? Ja mówię o tym, zawsze podkreślam jako ekonomista.

0: Mista. Nie jestem beneficjentem w żaden sposób tych transferów społecznych i typu 500 plus czy 800 plus obecnie, ale zawsze podkreślam, że to ma znaczenie. I suma tego, jakie są nasze dochody, później to wpływa na to, ile wydajemy. No i wydaliśmy trochę mniej. Ja patrzę ze spokojem, tak? Moje ambicje i myślę naszych słuchaczy też są wyższe, tak? Że powinniśmy mieć ten sprzedaż zdecydowanie wyższą, ale to jest taki ciekawy trend. No, na przestrzeni ostatnich lat, chyba po COVID-zie to się rozpoczęło, Polacy zaczęli więcej oszczędzać, a mniej tak wydawać pieniędzy. Statystycznie mówię, bo oczywiście wielu słuchaczy się zaraz będzie buntować, że oni nie oszczędzają, bo nie mają z czego. I to też jakby rozumiem, ale naprawdę nasze oszczędności urosły statystycznie. Niektórzy mówią źle, ponieważ powinniśmy inwestować, no ale jest jak jest, więc nasza zamożność też statystycznie rośnie, bo mniej wydajemy na konsumpcję. Po COVID-zie to było związane z tym, że nasze poczucie bezpieczeństwa wymagało tego, byśmy odbudowali nasze oszczędności, odbudowaliśmy je i poszliśmy trochę jeszcze dalej niż wcześniej, no bo w czasie COVID-u żyliśmy w okresie niepewności, to zostawiło niewątpliwie pewną wyraźną rysę na naszej psychice, że przychodzą takie okresy niepewności, że musimy się czuć bardziej bezpiecznie, choć trzeba też docenić rolę państwa w takich momentach. No i teraz wracając znowu do naszej konsumpcji, żeby daleko nie iść. Ta konsumpcja jest na dobrym poziomie. Myślę, że w kolejnych miesiącach będzie również na dobrym poziomie, choć należy podkreślić, że z uwagi właśnie na te stabilizujące procesy w gospodarce, czyli to, co dzieje się w Europie, czyli my specjalnie nie będziemy odstawać nawet na plus od tego, co dzieje się w Europie. Ten wzrost gospodarczy w Polsce będzie taki umiarkowany. No i co za tym idzie, umiarkowane będzie również wzrost naszych wynagrodzeń. I tym samym te wydatki nasze nie będą aż tak dynamiczne, może jak w poprzednich latach.
1: To jest też bardzo ciekawe, panie Adamie, jak spoglądam na jeden z wykresów w tym raporcie bieżącym, to jest wykres numer 3, który pozwala nam sprawdzić, co Polacy kupują najczęściej, albo czego kupują mniej, a czego kupują więcej. I teraz uwaga. Prawie 10% wzrost, paliwa stałe, ciekłe i gazowe. Farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny 9%. Meble RTV AGD 4,5% i pozostałe, tutaj musimy zgadywać, około 10%. Ale co ciekawe, uwaga, żywność, napoje i wyroby tytoniowe spadek o niecałe 3% w tej chwili. Więc ja się tak zastanawiam, o te wyroby tytoniowe to dobrze, zdrowsi będziemy, ale żywność, napoje, tu spadek, o czym to świadczy?
0: Na pewno nie o ubóstwie, tak? To żebyśmy sobie powiedzieli wprost. Ja myślę, że wielu dietetyków, lekarzy powiedziałoby, że mało to jeszcze spadło, tak? A już na pewno organizacje, które zajmują się analizą, jak dużo żywności marnujemy, powiedziałoby jeszcze mało. Powinniśmy dokręcić sobie tę śrubę. Więc tutaj ja nie widzę powodów do niepokoju. Poza tym te dane, które przytoczył pan redaktor, one są bardzo, bardzo ciekawe. Ale to są dane miesięczne i zwróćmy uwagę, te dane miesięczne często w różnych okresach są zaburzone różnymi czynnikami, często takimi bardzo przewrotnymi. Początek wojny w Ukrainie, budowaliśmy zapasy w naszych mieszkaniach towarów, znaczy żywności. Każdy pewnie miał niezliczoną ilość makaronu u siebie. Ostatni okres to jest okres ten takiej niepewności związanej z cenami paliw, tym, co dzieje się na rynkach na Bliskim Wschodzie, wojna na Bliskim Wschodzie. Jesteśmy też wyedukowanym społeczeństwem, więc te paliwa to był taki temat bardzo drażliwy. Tutaj też na antenie między innymi państwo też uspokajali, żebyśmy nie wpadali w panikę, tych paliw nie zabraknie. Ale oczywiście część osób ma jednak takie podejście bardzo zachowawcze i ruszyło po te zakupy, więc takie dane miesięczne w różnych miesiącach są często zaburzone, dlatego zawsze warto przyglądać się na dane kwartalne, które już jakby pokazują te zjawiska bardziej spokojne, w spokojnym, takim wyrównany sposób, czy dane półroczne, czy roczne. Oczywiście dane półroczne, no to jest bardzo długi okres, więc analizujemy te dane miesięczne, one są

0: bardzo cenne, ale powinniśmy zawsze brać taką pewną poprawkę, tak? Nic wielkiego się nie dzieje. Czasami zachodzą zdarzenia w świecie realnej gospodarki, które powodują, że my jako konsumenci zachowujemy się w taki sposób bardzo ciekawy, tak bym to określił i pozostawił, bardzo ciekawy, niekonwencjonalny sposób, gdzie właśnie dużo tankujemy pod korek za każdym razem, a nie statystycznie, że jeden zatankuje drugie, nie tylko na przykład wszyscy już tankują do pełna, bo nie wiadomo, co będzie później, plus niestandardowe zachowania związane na przykład z ceny paliw niżej, gdzie niektóre stacje dają bonifikaty na przykład w czasie weekendu. No tysiąc różnych dziwnych, jakby niestandardowych rzeczy, które zachodzą w gospodarce, ale ja na to też patrzę spokojnie, bo jak te dane się obserwuje właśnie od początku roku, bo to już jest taki okres, gdzie możemy więcej tych wniosków wyciągnąć, one naprawdę pokazują, że polska gospodarka jest w dobrym stanie. Oczywiście nie na miarę naszych marzeń, na nasze aspiracje i marzenia są znacznie wyżej, ale jest w dobrym stanie i powinniśmy to doceniać.
1: To skoro już o paliwach wspomnieliśmy, to mamy też już informacje, za ile zatankujemy jutro, a i we wtorek liter benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,98, czyli piątka z przodu, 98 6,69, a diesla 6,11, a to oznacza, że benzyna 95 będzie droższa o 4 grosze, 98 droższa o 8 groszy, a diesel tańszy o 1 grosz. To w takim razie teraz chciałbym, żebyśmy sięgnęli troszeczkę dalej w kalendarzu, ale nie odbiegamy jakoś szczególnie daleko. W piątek poznaliśmy dane dotyczące produkcji przemysłowej, chociaż ja wolę dane o produkcji sprzedanej, bo to określenie więcej nam mówi. I tutaj mamy ciekawostkę. 4,1% w górę. To jest wynik naszej produkcji i to naprawdę wygląda nieźle, też w kontekście tych danych o sprzedaży detalicznej, bo to też pokazuje, że trochę eksportujemy, ale też trochę to już nie konsumenci, ale na przykład wojsko. Wydaje mi się, że ten safe już chyba widać. Czy widać?
0: Tak, no niewątpliwie tak. Pozytywna informacja z tych danych płynąca jest taka, że wartość wzrostu jest relatywnie wysoka, powyżej nawet oczekiwań wielu ekonomistów. Mhm. Drugi bardzo ważny element, no taki, który też daje dużo do myślenia, a mianowicie zmienia się trochę jakby struktura tych danych. To znaczy kiedyś polski przemysł napędzały przede wszystkim meble. No tu już parę lat temu to był ten okres. Niestety ten przemysł meblarski już coraz bardziej się kurczy w Polsce z uwagi na również problemy finansowe u naszych zachodnich partnerów biznesowych i to właśnie wyraźnie widać. Niewątpliwie też nie możemy już stawiać również na przemysł samochodowy, jak kiedyś jeszcze stawialiśmy, bo akurat w tych danych, te dane właśnie pokazują, że meble i przemysł samochodowy to nie są ci liderzy, pojawiają się nowi liderzy. I znowu, patrząc na to optymistycznie, to też pokazuje siłę polskiej gospodarki, elastyczność polskich przedsiębiorców, że nawet jeżeli nasi dawni liderzy przestają być tymi liderami, to polska gospodarka jest na tyle elastyczna, na tyle zróżnicowana, że jest w stanie wskazać kolejnych liderów i kolejne obszary są w stanie generować polski PKB. Bo jakby na to nie patrzeć, produkcja przemysłowa ma istotny wpływ na to, co dzieje się w polskiej gospodarce, to ile wydajemy, owszem, o czym wcześniej mówiliśmy, ale produkcja przemysłowa również. To, że się zmienia jakby struktura, też nie jest niczym złym. W wielu krajach to następuje. Trzeba się cieszyć z tego, co mamy. Wydatki zbrojeniowe mogą być tym takim koniem pociągowym. Również wydatki inwestycyjne związane z KPO, który ten program gdzieś tam zbliża się jego wygaszanie, więc w naturalny sposób, tak jak w każdym innym kraju, następuje przyspieszenie i większość tych wydatków się zaczyna pojawiać na rynku. To też cieszy zawsze polskich przedsiębiorców, tych dużych i tych małych, bo nawet ci najmniejsi przedsiębiorcy, którzy są gdzieś tam na końcu w tym łańcuchu, no to są jednak często dostawcami, poddostawcami i nawet bo polska gospodarka taka jest. No większość polskich przedsiębiorców są drobni przedsiębiorcy. Dlatego mówię o tych poddostawcach, bo to nie jest żadna ujma, tak? Wszystkie podmioty mają swoje znaczenie, duże znaczenie w polskiej gospodarce, te duże i te mniejsze. Więc te wydatki, czy na inwestycje w infrastrukturę, które się na pewno jeszcze bardziej zintensyfikują w drugiej połowie roku bieżącego, oraz związane z KPO, one wpłyną na sytuację gospodarczą i być może pozwolą też tym segmentom

0: elementom, które chwilowo nie domagają, typu właśnie motoryzacja, czy przemysł meblarski, przeczekać ten okres i być może no, trochę jak Feniks z popiołu, zwłaszcza ten przemysł meblarski może znowu stanie na nogi. Ale podkreślam, no, z informacji, które posiadam, jeśli mówimy o tym przemyśle meblarskim, naprawdę był bardzo rozwinięty, no to w dużej mierze to wynika właśnie ze zmniejszonego popytu w Europie Zachodniej. To notują duże sieci, nawet te największe sieci, nawet ta największa sieć, która jest w Polsce, to również ona ma sieć rozbudowaną w Europie Zachodniej i następuje takie przeskalowanie. To znaczy jednak konsument europejski jest nieco uboższy niż wcześniej sądzono. Nie ma co do tego wątpliwości. Konsument europejski jest uboższy. Dlaczego? Bo na przykład sprzedaje mniej samochodów w Europie Zachodniej. Jeśli sprzedaje mniej samochodów w Europie Zachodniej, to również mniej komponentów z Polski potrzebuje, ale również sam osiąga, ma mniejsze marże i pracownicy nie mają takich dochodów. To oczywiście jest przykład, bo przemysł europejski nie opiera się wyłącznie na samochodach i też z przemysłem europejskim nie jest aż tak źle, ale faktem jest, iż tutaj no, trzeba liczyć na to, że jednak decydenci w Europie zaczną więcej robić na rzecz polskiego, europejskiego, no i też polskiego przemysłu, bo ten przemysł jednak jest podstawą. Zresztą to bardzo ładnie w Chinach widać, gdzie Chiny skupiają się przede wszystkim na rozwoju przemysłu, tak? A to właśnie jest bardzo ciekawy wątek. Czyli jakby też nie wychodzą z założenia, przynajmniej wcześniej tak było, że muszą robić od razu jakieś bardzo nadzwyczajne, skomplikowane urządzenia według własnej myśli. Mogą skupić się na składaniu, później dokonać krok do przodu, wykonać i robić trochę bardziej zaawansowane rzeczy. Krok po kroku budują ten swój przemysł i to moim zdaniem jest naprawdę podejście godne naśladowania. To znaczy odrzucić od razu tę aspirację, że my musimy od razu robić, nie wiem, od zera telefony komórkowe, smartfony, ale na przykład mądrze już podejść krok po kroku ze zwykłego składania do dokładania swojego know-how i to jest, myślę, to jest ścieżka na najbliższe lata dla Polski i dla Unii Europejskiej, żeby trochę z pokorą jednak wrócić do tego przemysłu z niższymi cenami oczywiście energii.
1: I oczywiście patrzymy na te wszystkie rzeczy, które mają wpływ zarówno na światową, europejską, jak i polską gospodarkę. Liczymy na to, że wojna na Bliskim Wschodzie w końcu definitywnie się zakończy. To dla nas wszystkich jest bardzo ważne. Ropa naftowa. Na razie nam się tutaj cena ustabilizowała poniżej $80 za baryłkę. W tej chwili, jeżeli chodzi o ropę Brent, ropa WTI jeszcze niżej. To dobry moment, tym bardziej, że żegnamy się powoli z programem CPN.
0: No i dobrze. Już znowu słuchacze pewnie są trochę zdenerwowani, jak to powiedziałem. Dobrze, bo program CPN no to jest wsparcie ze strony państwa. Państwo to my, to jest nasz budżet, zawsze to powtarzam. Więc te wahania, nawet o których pan redaktor parę minut wcześniej wspominał tych cen, że nawet delikatnie wzrosły, ale pamiętajmy, że ten program jest będzie powoli wygaszany. Najpierw już akcyzy, bez akcyzy, później bez VAT-u. I słusznie, no, państwo polskie musi mieć zapewnione wpływy do budżetu po to choćby, by wypłacać świadczenia, po to, by mieć środki na ochronę zdrowia, po to, by mieć, no bo ochrona zdrowia mimo składek i tak musi być dofinansowana z budżetu, mieć środki na obronność. My tych środków jakby potrzebujemy, ale przede wszystkim gospodarka potrzebuje stabilności. Ceny paliw naprawdę wywołują dużą nerwowość na światowych rynkach. I nie tylko rynkach paliw, ale w ogóle. No takim najbardziej symptomatycznym przykładem, który ostatnio podkreślam, no jest na przykład podwyżka stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny. No, Europejski Bank Centralny powiedział niejako, że niepewność związana z konfliktem na Bliskim Wschodzie wywindowała ceny, to z kolei wpłynie na inflację, procesy inflacyjne i tym samym musi podwyższyć stopy procentowe. Zresztą o tym samym się mówi, że szereg działań prezydenta Donalda Trumpa też może spowodować ewentualnie podwyżkę stóp w Stanach Zjednoczonych, a to nigdy nie jest dobre dla przedsiębiorców, ponieważ wtedy zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy płacą wyższe odsetki za kapitał, który pozyskują w postaci kredytów i pożyczek. Tak? A jeżeli muszą płacić więcej, no to znaczy, że środków do dyspozycji mają znacznie mniej, więc ten konflikt na Bliskim Wschodzie naprawdę rozlał się na cały świat w postaci tych procesów inflacyjnych i niepewności. Jak nastąpi jego wygaszenie, to z punktu widzenia gospodarek w ogóle światowych, każdej gospodarki nastąpi wyraźne uspokojenie, zresztą już teraz to uspokojenie nastrojów widać, takie to szaleństwo, które widzieliśmy i które również się przeniosło w Polsce, choćby nawet na rynek obligacji. Z punktu widzenia finansów, tak, może przeciętny jakby

0: nasz słuchacz tego nie odczuwa, ale rentowność polskich obligacji zbliżyła się swego czasu do 6%, bardzo wysoko, 10-letnich obligacji. Obecnie jest tam 5% trochę plus. Natomiast no, to jest koszt, który płacimy za tę niepewność, bo jednak polska gospodarka jest powiązana z rynkami. Więc po obligacjach, bo chyba po obligacjach lepiej widać, waluty i obligacje to są takie instrumenty finansowe, które są najbardziej wrażliwe na takie wahania nastrojów najbardziej. To jest taki papierek lakmusowy, bo rynki akcji wcale nie, bo rynki akcji potrafią zdziaragować z opóźnieniem nawet półrocznym czy rocznym, więc tam się te emocje tak szybko się nie przenoszą często. Ale na przykład po renotowaniach obligacji Skarbu Państwa widać wyraźnie, że te obligacje, rentowność obligacji spadła, a to jest dobra informacja z punktu widzenia jakby państwa polskiego, ponieważ będzie musiało płacić mniej za dług, który pozyskuje, a mniej, jeśli płaci z mniej za dług, no to jest nasz dług i to jest ten dług, który jest pozyskiwany między innymi na to, by stabilizować ceny paliw. Tak więc to są naprawdę naczynia połączone. Zawsze podkreślam, budżet to nie jest budżet rządu. Rząd jest tylko, zajmuje się zarządzaniem bieżącym tymi środkami, a tak naprawdę budżet jest naszym budżetem wszystkich obywateli.
1: A gdyby nie program CPN, podejrzewam, że sprzedaż detaliczna, biorąc pod uwagę, jak silny jest ten komponent paliw, też byłaby niższa.
0: Zdecydowanie tak. Tak, byłaby niższa sprzedaż, ale również były nastroje, byłyby znacznie gorsze wśród przedsiębiorców i obywateli.
1: Pan Adam Ruciński, ekonomista z firmy doradczej BTFG, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
1: A ja jeszcze spojrzę na rynki, bo coś się zmienia na warszawskiej giełdzie. Indeksy delikatnie podążają na północ, czyli rosną cały czas po czerwonej stronie, ale już ta strata jest mniejsza. WIG traci w tej chwili 0,34%, WIG 20,25%. Oby tak dalej, na pewno o godzinie 17.47 w popołudniowym wydaniu naszego magazynu podsumujemy to, co działo się na rynkach dzisiaj. A tymczasem mówię państwu do usłyszenia. Marek Klapa.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99, a teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Światowa konferencja o Ukrainie z napiętą atmosferą w tle. Na początek pytamy, czy Zełenski przyjedzie do Gdańska. Kto po Starmerze? Wielka Brytania szuka nowego premiera. Za chwilę relacja z Londynu. Świątek z trójką, Chwalińska z dwudziestką. Znamy rozstawienie polskich tenisistów na Wimbledonie. Minęła 13:00, Łukasz Jakubowski.

0: Kwiatkowski. Zapraszam. W Gdańsku o Ukrainie bez Zełenskiego to realny scenariusz, słyszymy od naszego gościa. Chodzi o udział ukraińskiego przywódcy w międzynarodowej konferencji o odbudowie Ukrainy. W obliczu napięć na linii Warszawa-Kijów obecność Zełenskiego jest mało prawdopodobna, mówi nam Piotr Pacewicz z OKO.press.
1: Pamiętajmy, że Zełenski, przyjeżdżając do Polski w tej chwili, naraziłby się na wysoce prawdopodobne demonstracje. Mogliby go przywitać demonstranci stojący z plakatami "Wołyń pamiętamy". To by było najłagodniejsze, co by tam na tych plakatach było. Mógłby zostać wygwizdany i tak dalej. Ponieważ taki nastrój został zbudowany wokół prezydenta i wokół Ukrainy w tej chwili.
0: Dwudniowa konferencja w Gdańsku ruszy w czwartek. Przypomnijmy, przed weekendem prezydent Nawrocki zdecydował o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. To reakcja na uhonorowanie przez władze Ukrainy zbrodniczej organizacji UPA, odpowiedzialnej za mordy Polaków na Wołyniu. Szczegóły na polskieradio24.pl. Stawiamy na polską rodzinę i walkę z presją migracyjną. Tak Karol Nawrocki mówił o walce z kryzysem demograficznym. Wystąpienie prezydenta rozpoczęło w Warszawie konferencję Poland Future Summit. W Europie Zachodniej presja migracyjna nie rozwiązała kryzysu demograficznego, podkreślał prezydent.
2: To nie jest i to nie będzie polska droga. My nie będziemy kryzysu demograficznego zastępować uleganiu presji migracyjnej. Dla Polski nie uleganie presji migracyjnej, a jasne postawienie na polską rodzinę i na systemy prawne, które z tym kryzysem będą walczyć w ramach naszej społeczności, stanowić będą rozwiązanie.
0: Prezydent dodał, że demografia jest fundamentem bezpieczeństwa i rozwoju. Stracił przytomność, gdy obezwładniała go policja. Trwa wyjaśnianie okoliczności tragicznej interwencji na warszawskiej Białołęce. Dwa dni temu patrol przyjechał do agresywnego 37-latka. W pewnym momencie mężczyzna rozpylił środek drażniący, relacjonuje Paulina Onyszko z komendy na Białołęce. Co było dalej?
3: Uciekł z mieszkania przez okno znajdujące się na parterze budynku. Ukrył się w garażu pobliskiego budynku. Policjanci podjęli działania zmierzające do jego zatrzymania. Mężczyzna stawiał czynny opór. Był bardzo pobudzony i agresywny. W trakcie obezwładniania stracił przytomność.
0: Mimo reanimacji mężczyzny nie udało się uratować. Materiały z interwencji trafiły do prokuratury. Sprawę badają też funkcjonariusze pionu kontrolnego policji. A propos policji, jest pilna informacja ze Świętokrzyskiego. Zatrzymany został 49-latek podejrzany o zabójstwo. Chodzi o zabójstwo teścia i śmiertelne i poważne zranienie teściowej. Do tego zdarzenia doszło w piątek. Od tego czasu poszukiwany był 49-latek. Ten 49-latek to emerytowany policjant. Teraz pytanie, kto po Starmerze w obliczu presji polityków Partii Pracy brytyjski premier ogłosił rezygnację. Będzie kierował rządem do czasu wyłonienia swojego następcy. Z Londynu Anna Rączkowska.
4: Teraz najważniejsze decyzje zapadną wewnątrz Partii Pracy. Władze ugrupowania muszą ustalić dokładny kalendarz wyboru nowego przywódcy, a kandydaci zaczną liczyć poparcie wśród posłów. Ten, kto wygra, może zostać kolejnym premierem Wielkiej Brytanii, bo Partia Pracy nadal ma większość w Izbie Gmin. W brytyjskim systemie zmiana premiera nie oznacza automatycznie głosowania w całym kraju. Jeśli partia rządząca zachowuje większość w parlamencie, może wybrać nowego lidera, który przejmuje stanowisko szefa rządu. Najwięcej uwagi przyciąga dziś Andy Burnham. Były burmistrz Manchesteru będzie zaprzysiężony w parlamencie jako poseł z okręgu Makerfield. Wygrał tam wybory uzupełniające i natychmiast znalazł się w centrum rozmów o sukcesji po Starmerze. Jeżeli jednak kandydatów będzie więcej, partię rządzącą czeka letnia kampania wewnętrzna i kilka tygodni politycznej niepewności. Partia będzie musiała wybrać, ale też kierunek po krótkich i burzliwych rządach Starmera. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Wiele wskazuje na to, że Starmer zrobi sobie przerwę od polityki. Łamiącym się głosem zapowiedział, że teraz chce poświęcić swój czas rodzinie. Zostajemy jeszcze w Londynie, ale tym razem będzie coś dla miłośników tenisa. Organizatorzy Wimbledonu opublikowali listę rozstawionych zawodniczek i zawodników. Ubiegłoroczna triumfatorka Iga Świątek będzie turniejową trójką. Natomiast finalistka French Open Maja Chwalińska, która niedawno dostała dziką kartę do londyńskiej imprezy, będzie rozstawiona tam z 20. W Wimbledonie w grze pojedynczej wystąpią też Magda Linet i Magdalena French oraz Kamil Majchrzak i Hubert Hurkacz. Rywalizacja rozpocznie się za dokładnie tydzień, 29 czerwca.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Uwaga na ulewy, grad i silny wiatr. Burzowe alerty obowiązują na południowym wschodzie i częściowo w centrum. Spadnie do 50 litrów deszczu na metr kwadratowy. Na zachodzie kraju tym razem słonecznie i sucho. Wszędzie jest gorąco, a miejscami znów upalnie. Od 22 stopni na Pomorzu do 26 w centrum i 31 na Podkarpaciu.
1: Klimat.
0: Jakość powietrza niemal w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Jedynie w Rymanowie-Zdroju jest ona bardzo zła, a w Szarowie koło Niepołomic zła. Punktowo w Krakowie i we Wrocławiu jakość powietrza jest dostateczna. Obecnie 57% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, przede wszystkim ze słońca, którego dziś nie brakuje.
1: Klimat. Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
8: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
7: No to pa!
1: Po reklamie. Autopromocja.
9: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
10: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
11: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
10: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
11: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
9: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
10: Jacek Czarnecki
11: i Roch Kowalski.
1: Autopromocja.
12: Dzień w Polskim Radiu 24.
13: 9 minut po godzinie 13. Napięcie na linii Polska-Ukraina. Prezydent Karol Nawrocki odebrał order Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Przyczyną tego było nadanie przez prezydenta Ukrainy imienia bohaterów UPA jednej z jednostek ukraińskiej armii. Po ogłoszeniu tej decyzji prezydent Zełenski odznaczenie odesłał, tylko nie przez ambasadę, a kurierem. W ślad za nim zrobili to też prezydenci i pozostali prezydenci Ukrainy. Wszystko to dzieje się w przeddzień międzynarodowej konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy, która ma się odbyć w Gdańsku. Wszystkie te wątki śledzi nasza sejmowa reporterka Małgorzata Naukowicz. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
13: Powiedz, jakie komentarze można usłyszeć w sejmowych korytarzach, zarówno jeżeli chodzi o te orderową wojnę, jeżeli tak można powiedzieć, jak i o to, jak może wyglądać ta międzynarodowa konferencja, która przecież już za chwilę odbywa się w Gdańsku.
14: No, w ocenie polityków rządzącej koalicji spór nie służy żadnej ze stron. Jak mówi Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej, do tej pory Polska była filarem pomocy Ukrainie. Poseł dodaje, że z takiego obrotu sprawy między Warszawą a Kijowem cieszy się tylko i wyłącznie Rosja. Polityk liczy też, że spór uda się zażegnać i że nie wpłynie to na konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy.
15: Ogłaszanie decyzji o odbiorze orderu Orła Białego tuż przed wielką konferencją o odbudowie Ukrainy, która będzie w Gdańsku w tym tygodniu, to jest sabotowaniem tej konferencji. Absolutnie jest sabotowaniem.

0: też polskich kontraktów na odbudowę Ukrainy, bo toczy się wiele rozmów na temat dziesiątek inwestycji, które polskie firmy realizują czy chcą realizować na Ukrainie. I podejmowanie tak ważnej, symbolicznej sprawy tuż przed tą konferencją, no jest po prostu głupie.
1: Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Buda broni decyzji prezydenta. Jak powiedział, Polska nie miała pola manewru po tym, co zrobili Ukraińcy. Jego zdaniem nazwanie jednej z jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA było prowokacją. Polityk dodał, że musieliśmy powiedzieć dość, nawet kosztem nieprzyjechania na konferencję w Gdańsku prezydenta Ukrainy.
2: Często interes ukraiński i polski są ze sobą sprzeczne i my zawsze powinniśmy na Polski stawiać i oczekiwać, że będzie zrozumienie dla polskiego interesu również na Ukrainie. Dzisiaj Ukraina jest w stanie wojny. To Ukraina dzisiaj ma szereg potrzeb, które próbuje realizować przy różnych okazjach, również przy tej, która dotyczy odbudowy. Więc nie sądzę, żeśmy my byli stratni na tym, że Zełenski nie przyjedzie do Gdańska. Zakładam, że powinien robić wszystko, żeby móc przyjechać i żeby być przyjęty, można być w miarę godnie w Polsce. Jeżeli zrezygnuje z tego, nie podejmuje się trudu po prostu.
1: Posłanka PiSu Agnieszka Wojciechowska van Heukelom uważa, że Wołodymyr Zełenski rozpoczął grę, której celem jest wyeliminowanie Polski z procesu odbudowy Ukrainy.
3: Sam fakt, że Wołodymyr Zełenski w takim momencie postanowił wykonać taki obraźliwy dla nas, Polski i Polaków, gest, jest pewnie elementem większej gry, ponieważ teraz mamy dyskutować o odbudowie Ukrainy i w sposób naturalny i oczywisty Polska powinna być tym krajem, który w tej sprawie wiodący, ponieważ najwięcej pomocy udzieliliśmy Ukrainie i Ukraińcom. I w tym momencie po prostu jest to próba wyeliminowania nas albo zminimalizowania naszego znaczenia.
1: Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej powiedział, że prezydent Zełenski zachował się skandalicznie, gloryfikując ukraińskich nacjonalistów odpowiedzialnych za zamordowanie ponad 100 tysięcy Polaków. Poseł KO dodaje jednak, że Karol Nawrocki powinien odpowiedzieć na drodze dyplomacji.
4: My nie chcemy Ukrainy banderowskiej. To jest oczywiste dla całej klasy politycznej w Polsce. Ale my też nie chcemy Ukrainy putinowskiej. Musimy budować relacje, które odbudują nie tylko z narodem ukraińskim dobrosąsiedzkie relacje, czy relacje, które będą gwarantowały przyciągnięcie Ukrainy do świata zachodu. Ale my również musimy cały czas myśleć o tym, o czym mówił Jerzy Giedroyć, Adolf Bocheński, Zbigniew Brzeziński. My cały czas musimy myśleć o państwie buforowym, które będzie gwarantowało bezpieczeństwo i oddalanie imperialistycznych zapędów Rosji od terenów Rzeczpospolitej.
1: Odebranie orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu nie skłoni strony ukraińskiej do wycofania się z decyzji o nadaniu imienia bohaterów UPA jednostce wojskowej, mówił na naszej antenie wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Polityk lewicy wskazał, że tak ostry konflikt nie służy polskim firmom zabiegającym o kontrakty na odbudowę Ukrainy. W jego ocenie kryzys w relacjach polsko-ukraińskich został wywołany decyzją prezydenta Ukrainy.
5: Prezydent Zełenski popełnił bardzo poważny polityczny błąd i brnie w ten błąd niestety, ale to nie oznacza, że prezydent Nawrocki powinien popełniać polityczne błędy. Ma kilka dni przed konferencją odbudowy Ukrainy w Gdańsku, gdzie polskie firmy dalej liczą na kontrakty. Raczej mówimy o orderach niż o tym, które elementy infrastruktury Polska powinna odbudowywać.
1: Dziś prezydent Zełenski ma zdecydować o swoim udziale w gdańskiej konferencji odbudowy Ukrainy.
6: Bardzo dziękuję za te relacje. To była Małgorzata Naukowicz wprost z sejmowych korytarzy.
1: Dobra, dziękuję.
7: Komentarz.
6: A już teraz pan Wojciech Mościbrocki, Uniwersytet WSB Merito, Uniwersytet Civitas. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
6: Chciałoby się zapytać, co dalej?
8: No tak. Problem taki, że pewnie nie mamy czasu na omówienie całej tej sprawy. Jest przerażająco smutne, że obie strony w tym całym nieszczęsnym, podkreślam słowo nieszczęsnym sporze, zachowują się tak, jakby najistotniejsze były działania nakierowane na rynek wewnętrzny, na politykę wewnętrzną, a nie na relacje pomiędzy Ukrainą a Polską. Tę sprawę trzeba analizować bez emocji, co jest niezwykle trudne zarówno po stronie ukraińskiej, ale przede wszystkim po stronie polskiej. Niestety wszelkie głosy nawołujące do tego, żeby zrozumieć istotę problemu, żeby spróbować to zracjonalizować, a nie wyłącznie robić no, w pewnym sensie taką rekonstrukcję czegoś, co się nazywa road rage, prawda? Kiedy dwaj kierowcy wyskakują na siebie i krzyczą i w ogóle siebie nie słuchają. wszelkie takie głosy, gdzie

0: ich unikają, bo emocje są tak silne. Ja mam zresztą wrażenie, że myśmy się dokładnie niczego nie nauczyli z naszej największej epopei narodowej, to znaczy z pana Tadeusza. Przypomnijmy sobie, dlaczego doszło w książce, w poemacie do interwencji rosyjskiej. Ponieważ dwa zwaśnione rody, ale rody polskie, Soplicy i Choreszkowie, pokłóciły się w pewnym momencie, no i Gerwazy prowokuje zajazd, ten zajazd się nie udaje i dwie strony, które powinny stać przeciwko Rosji, kłócą się ze sobą, wplątują się w jakąś idiotyczną historię. Jedyny, który zachowuje w tym spokój i zrównoważenie, to Maciek Dobrzyński, który mówi głupi wy, głupi, prawda? Mimo że po stronie Sopliców są racje, tak, no krew woła krwi, ale wszystko to doprowadza do klęski. I dokładnie to niestety obserwujemy. Ja słyszałem, jeżeli mogę, tak, jeszcze jedną rzecz. Słyszałem w tej wypowiedzi nieszczęsnej pana ministra Budy, no absurdalne stwierdzenie. Pan minister mówi mniej więcej tak. Wołodymyr Zełenski zrobił błąd i zakładam, że to on powinien przyjechać do Polski, bo jemu zależeć powinno na tym, żeby była odbudowa Polski przez Ukrainę. No bardzo przepraszam, polityk nie powinien robić, zwłaszcza publicznie, błędnych założeń. W tym sensie, że prezydent Zełenski nie patrzy na to, jaki jest interes Polski, bo prezydent Zełenski jest prezydentem Ukrainy i on ma na swoim, nazwijmy to podwórku, w swoim kraju sytuację trudną. Rozpada się mu spójność społeczeństwa ukraińskiego.
1: Ale to przepraszam, ale to spójność będzie teraz budował, nadając jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA, nie licząc się kompletnie ze swoim sąsiadem, przez którego przechodzi 80-90% pomocy wojskowej?
0: Jeżeli, dobrze, no znowu, troszkę wchodzimy już na kategorię właśnie, jak to z nami się nie liczy. Tak, oczywiście. I interes Ukrainy jest w tym, żeby Polska pomagała, i interes Polski jest w tym, żeby Ukraina trwała. Ale kiedy ja słyszę, że teraz to Ukraina ma prosić, żebyśmy my ją odbudowywali, ponieważ myśmy wysłali tam kiedyś czołgi i pomoc wojskową, to jest kompletne niezrozumienie realpolitik. Ukraina, czy interes Ukrainy jest w tym, żeby odbudowywano ją jak najszybciej przez jak najbardziej wiarygodnego partnera. To nie zawsze będzie dla Ukraińców Polska. Mimo że z polskiego punktu widzenia to oczywiście nie jest dobre, prawda?
1: To jeżeli pan pozwoli. Ja oczywiście rozumiem, że możemy mieć wątpliwości co do polskiej odpowiedzi. Czy ona nie była zbyt nagła, czy ona nie była zbyt dramatyczna, czy też taka nazbyt spektakularna, zbyt symboliczna. Tak.
0: Była emocjonalna i nakierowana na rynek wewnętrzny. Jeżeli mogę wtrącić to słowo, przepraszam, bo to jest ważne. Polska odpowiedź nie załatwiła niczego. Gdzieś nawet w tym tekście, który państwo przekazali wcześniej, w tym reportażu, pojawiło się bardzo mądre zdanie. Odebranie Ukraińcom, czy odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu medalu nie sprawi, że Ukraińcy zaczną rozumieć polski ból związany z Wołyniem.
1: No dobrze, ale nie odnosi pan wrażenia, absolutnie będąc przekonanym o niezbędności polskiej pomocy dla Ukrainy, żeby była pełna jasność. Nie odnosi pan wrażenia, że jednak nie ma nawet malutkiego źdźbła próby zrozumienia polskiego stanowiska i polskiej wrażliwości, jeżeli chodzi o ten temat. Mimo, że to nie jest temat nowy.
0: To prawda. Ten temat został, nazwijmy to, zaniedbany przez obie strony nie chcę powiedzieć konfliktu, ale dobrze, niech będzie, przez obie strony tego konfliktu.
1: Choć przypomnę, przepraszam, że teraz ja przerwę, że po naszej stronie to zaniedbanie wynikało również, no rozumiem, ze słusznych intencji, mianowicie takich, że skoro Rosja napada na Ukrainę, mamy rok 2022, to być może nie wypada o pewnych rzeczach mówić i o pewnych rzeczach przypominać, skoro nasz sąsiad jest w takiej sytuacji. Tylko mam wrażenie, że teraz to się trochę odbija czkawką.
0: To się odbija czkawką, ale to zaniedbanie jest znacznie starsze. Na ten temat trzeba było mówić dużo wcześniej. Przy czym, no znowu, ja przypomnę, że sam pan prezydent Nawrocki dość dawno temu powiedział, że to nie my będziemy wybierać bohaterów Ukrainie.

0: No i to jest prawda.
1: 2023 rok, jeżeli dobrze pamiętam?
0: Nie, jeśli dobrze pamiętam, chyba tak. Oczywiście, Ukraina z naszego punktu widzenia no nie wybiera sobie tych bohaterów, których my byśmy chcieli. Z naszego punktu widzenia znacznie lepszym, znacznie bardziej pozytywnym bohaterem łączącym oba narody byłby chociażby Semen Petlura, marszałek, ataman, który tworzył armię ukraińską, która razem z nami stanęła ramię w ramię, bijąc się z bolszewikami w 20 roku.
1: Ale myślę, że nawet postać Chmielnickiego w Polsce takich emocji by też nie wywołała jak kult UPA, który jest na Ukrainie kultem powszechnym.
0: To nie jest do końca może super precyzyjne, ponieważ, no znowu, UPA. My UPA ze zrozumiałych, podkreślmy, względów. Bo trzeba sobie jasno powiedzieć, cała ta dyskusja, w której ja staram się nie odwoływać do emocji, tylko raczej do racjonalizmu i do realpolitik. Tak, UPA w Polsce jest postrzegana wyłącznie przez pryzmat tragedii wołyńskiej, rzezi wołyńskiej, niepochowanych ofiar. Tak, to jest prawda, to było ludobójstwo, to prawda. Natomiast sytuacja w Ukrainie jest troszkę inna, dlatego że dla Ukraińców UPA nie jest symbolem represji na Polakach, czy też mordowania jakkolwiek ofiar na Wołyniu, tylko dla Ukraińców UPA jest symbolem walki z bolszewikami. Symbole mają to do siebie, że nie muszą być prawdziwe. To znaczy Ukraińcy odrzucają, wypierają część tej historii UPA. Można by tu się zastanawiać, czy długa historia wypaczonej nauki, historii w Ukrainie nie ma tutaj podstaw, ale to jest kwestia na osobną rozmowę i dyskusję. Ukraińcy odrzucają tę część tradycji. I znowu, podobnie jak Zimowicz-Szczerek, ja chyba nawet przed nim wspominałem, że aczkolwiek, i tu bardzo, bardzo wyraźne zastrzeżenie, proporcje są zupełnie inne, ale pewne podobieństwa możemy zobaczyć w odniesieniu do naszych żołnierzy wyklętych. Żołnierzy wyklętych, którzy niestety, mówię to z przykrością, zastępują w pewien sposób kult Armii Krajowej, znacznie ważniejszy.
1: Ale to znów, trzymając się proporcji, ja zdaję sobie sprawę z tego, że takie zbrodnie były popełniane i dochodziło na przykład do mordowania ludności białoruskiej przez niektóre z oddziałów,
0: no właśnie, żołnierzy wyklętych. Prawda?
1: Tak, oczywiście,
0: to byli
1: że tak.
0: Bandyci.
1: Oczywiście, oczywiście, że tak. Tylko jednak pamiętajmy o proporcjach. To były jednostkowe sytuacje, a nie zaplanowane działanie wytępienia innych narodowości niż narodowość ukraińska, bo przypomnijmy, że te zbrodnie nie dotyczyły tylko Polaków. Polacy byli największą grupą, ale nie jedyną.
0: To prawda i ma pan absolutną rację, dlatego tak mocno podkreślałem tę kwestię proporcji. Ja chcę mówić o pewnym mechanizmie. My w Polsce, rozpatrując kult, symbol żołnierzy wyklętych, mówimy sobie tak, to byli ci, którzy sprzeciwiali się obcej sile. Niewielu osób, którzy ma nazwijmy to, nosi na sztandarach żołnierzy wyklętych, ma świadomość, że wśród nich były osoby takie jak właśnie Bury czy Ogień, którzy mordowali.
1: No tak, ale nasza rozmowa wskazuje, że oczywiście jest taka postawa, o jakiej pan mówi, ale jest również świadomość sporej części Polaków, że historia jest trochę bardziej skomplikowana i potrafi jednak być również mieć w sobie wiele bardzo różnych odcieni, których chcielibyśmy nie widzieć. Po stronie ukraińskich polityków...
0: Mam wrażenie, że tę świadomość mamy tylko i wyłącznie w odniesieniu do swojej historii. Bo zwróćmy uwagę, dobrze, zakończmy ten temat żołnierzy wyklętych ostatnim zdaniem. Przecież zwróćmy uwagę, że z punktu widzenia, no właśnie, chociażby Białorusinów, nasz kult żołnierzy wyklętych, to taki kult UPA. Oczywiście znowu mówimy o mniejszych sprawach, mówimy o nie tym zaplanowaniu, ale no, my czcimy według nich ich morderców. I oczywiście, że z naszego punktu widzenia chcielibyśmy, żeby Ukraińcy rozumieli, że UPA nie jest wyłącznie tylko, zwłaszcza dla nas, organizacją, która walczyła o niepodległość, tylko dla nas kojarzy się z dziesiątkami tysięcy ofiar. Problem polega na tym, że nie wystarczy mieć rację, i to jest to właśnie realpolitik, trzeba umieć również uczyć tej racji

0: drugą stronę.
1: No i tak, i tu,
0: I tego
1: tu będziemy zgodni.
0: I tego nie robi się odbieraniem
1: tej polityki orderów. Nie potrafimy uprawiać od lat.
0: To prawda. I to jest właśnie w tym najtragiczniejsze. Zresztą po raz kolejny powołam się tutaj na Witolda Jurasza, który bardzo celnie opisuje tę sytuację, ostatnio chyba w raporcie międzynarodowym, który mówi mniej więcej...

0: i czuli na naszą wrażliwość, to kilka takich spółek związanych właśnie z Zeleńskim, może na przykład działających w Polsce, może mieć bardzo częste kontrole karno-skarbowe albo mogą być odmowy wiz. Bo jeżeli chcemy nacisnąć, to naciskamy tam, gdzie boli, a nie tam, gdzie jest głośno. Ja nie wiem, czy Zeleński zdecydowałby się odstąpić od swojej decyzji, bo jego decyzja z kolei nie była skierowana na to, żeby zrobić tu krzywdę Polakom i żeby nas zabolało. To nie był taki gest. Ale spójrzmy teraz na sytuację po naszej, żeby było jasne. Ja uważam, że Zeleński popełnił gruby błąd strategiczny, taktycznie uzyskując bardzo niewiele, ale jednak uzyskując. Bo zobaczmy, komentariat ukraiński mówi mniej więcej w tej chwili tak. Atakuje nas Polska, atakuje nas Nawrocki, trzeba się skupić wokół Zeleńskiego.
1: No i taką postawę widać, chociażby byli prezydenci Ukrainy, którzy solidarnie zrobili to samo, co Zeleński.
0: Ja się w sumie, że tak powiem, nie dziwię, że Zeleński zrobił to, co zrobił, dlatego że uzyskał to, co chciał. Jego opozycja polityczna wewnętrzna jest zdecydowanie słabnąca. Jego społeczeństwo ma serdecznie dość wojny, bo ja nie wiem, czy my sobie zdajemy sprawę, że wojna w Ukrainie, gdzie Ukraińcy bohatersko rzeczywiście odpierają przeważające siły, trwa dłużej niż pierwsza wojna światowa, prawda? A wiemy, co się działo w społeczeństwach pod koniec pierwszej wojny światowej.
1: I tu w takim razie tym przypomnieniem historycznym niestety musimy zakończyć. Pan Wojciech Mościbrocki, Uniwersytet WSB Merito i Uniwersytet Civitas. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję pięknie.
2: Reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Uwaga, uwaga! Do eteru wraca klasyka, której nie da się wyłączyć bez konsekwencji.
4: Nie wierz się elektryką. Kultowy drugi album zespołu Big Cyc. Big Cyc po 35 latach znów nadaje.
5: Niezawodne numery. Marian Wierny Kibic, Polacy, Biały Miś i cała porcja Big Cycowego absurdu.
4: Nie wierz się elektryką. Wierz się własnym uszom.
5: Winyl dostępny wszędzie, a najłatwiej znaleźć go na sklep polskieradio.pl.
4: Poleca JJ.
5: Krzysiek Skiba.
4: Poleca Polskie Radio.
6: Zapraszam do stanowiska.
7: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
6: Pani Ania jest na urlopie.
7: Czyli niczego nie załatwię.
6: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
7: Uff, no i to jest zmiana.
8: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
9: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
10: A pamiętasz ten moment, gdy wyruszałeś w dorosłość?
11: O, jeszcze to.
12: Tato, błagam, przecież tam są sklepy.
10: Ten nadmiar dobrych rad, to jak bardzo chciałeś uciec od tej troski.
13: Dobra, żebyś nie zbankrutował.
12: Dajcie wszyscy święto.
10: Wtedy wydawało ci się to ciężarem. Dla wielu wychowanków domów dziecka start w dorosłość to walka o przetrwanie, której towarzyszy tylko pustka. Działaj. Zamień ją dziś na wsparcie i bezpieczeństwo. Odwiedź stronę Fundacji Dobrych Inicjatyw i dowiedz się, jak możesz pomóc.
9: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
14: Minęła 13.30. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Były policjant podejrzany o zabójstwo w Mierzawie w Świętokrzyskiem zatrzymany. 49-latek miał zabić swojego teścia, a teściową poważnie zranić. Wiadomo, że został zatrzymany niedaleko miejsca swojego zamieszkania. Policja potwierdziła, że podejrzany jest byłym funkcjonariuszem, który odszedł ze służby w lutym 2023 roku. Ustępujący premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zapowiada szybkie wyłonienie nowego lidera Partii Pracy. Jak przekazał, proces wyboru jego następcy rozpocznie się w lipcu i ma zakończyć się jeszcze przed powrotem parlamentu po letniej przerwie. Rezygnacja Starmera to efekt napięć.

0: brytyjskiej polityce wewnętrznej, mówi nam politolog dr Karol Schulz.
1: Teraz w polityce dominują emocje, a nie fakty. Także na fali emocji stworzyła się taka kula śniegowa percepcji, że Keir Starmer w ogóle sobie nie radzi. Z naszej perspektywy, na przykład polskiej, czy w ogóle stabilności systemu światowego, to Keir Starmer radził sobie moim zdaniem bardzo dobrze.
0: Starmer stanął na czele brytyjskiego rządu po zwycięstwie Partii Pracy w wyborach parlamentarnych 2 lata temu, a jego dzisiejsza decyzja o dymisji nie jest zaskoczeniem. Starmer rezygnuje po serii niepowodzeń i w obliczu spadających notowań. Polacy ruszyli na zakupy, sprzedaż detaliczna w górę. W maju, jak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, wskaźnik ten wzrósł o 3% w porównaniu z tym samym okresem zeszłego roku. Marta Petka-Zagajewska z PKO Banku Polskiego wyjaśnia, że to nieznacznie słabszy odczyt od oczekiwań, ale dane określa jako dobre.
2: No bo pokazujące wyraźne odbicie po relatywnie niskiej dynamice, którą mieliśmy w kwietniu. Patrząc na poszczególne sektory, no uwagę przyciąga cały czas bardzo wysoka sprzedaż paliw. W dół wyniki sprzedaży ciągnęła sprzedaż żywności i artykułów spożywczych. To już drugi miesiąc z rzędu, kiedy ta część ciągnie nam wyniki sprzedaży ogółem w dół.
0: W opinii ekonomistów wydatki konsumpcyjne będą stabilizować tegoroczny wzrost gospodarczy na poziomie nieznacznie powyżej 3%. Jeszcze Sopot, gdzie kończy się wielkie święto teatrów radiowego i telewizyjnego, Festiwal Dwa Teatry. Wieczorem poznamy jego laureatów. Wśród konkursowych prac jest m.in. słuchowisko Zielony Gil Tirso de Moliny, mówi reżyser Tadeusz Kabicz.
3: Całość opiera się na komedii omyłek, tym głównym kołem zamachowym fabuły. Jest to, że kobieta przebiera się za mężczyznę i przyjeżdża do Madrytu w przebraniu. No i teraz jak to pokazać w radiu? Te przebieranki, ona przyjmuje kilka tożsamości, więc tutaj wielki popis aktorski Agaty Różyckiej, która to zrobiła nie dość, że komicznie, to jeszcze bardzo tak wyraziście.
0: Festiwal zakończy się wieczorem. Gala wręczenia nagród dla najlepszych twórców i słuchowisk, twórców słuchowisk i spektakli telewizyjnych o 19:00.
4: Dzień w Polskim Radiu 24.
5: Za 27 minut godzina 14:00. Świętokrzyska policja zatrzymała 49-letniego Dariusza R., byłego policjanta, który jest podejrzany o zabójstwo teścia oraz ciężkie zranienie teściowej. Przypomnijmy, że do zbrodni doszło w piątek w miejscowości Mierzawa w powiecie jędrzejowskim, a jest z nami rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach, młodszy inspektor Kamil Tokarski. Dzień dobry, panie inspektorze.
6: Dzień dobry, kłaniam się państwu.
5: Panie inspektorze, jakie były okoliczności zatrzymania tego podejrzanego?
6: Dzisiaj po godzinie 12:20 policjanci odnaleźli poszukiwanego przez nas od 4 dni 49-latka. To mężczyzna podejrzany o zabójstwo i usiłowanie zabójstwa swojej teściowej. Po godzinie 12:00 policjanci namierzyli go niedaleko miejsca zamieszkania w okolicy trasy ekspresowej S7. Od kilku dni te czynności prowadziliśmy na miejscu. Mieliśmy podejrzenia, że mężczyzna może ukrywać się przed policjantami właśnie w okolicy swojego miejsca zamieszkania. No i tak też się stało, nasza determinacja i skuteczność doprowadziła do zatrzymania 49-latka.
5: Jaki był przebieg tego zatrzymania? No bo jeszcze dopiero co policja ostrzegała mieszkańców okolicznych miejscowości przed tym, żeby na własną rękę nie próbowali dokonywać żadnych zatrzymań, że to jest osoba niebezpieczna i żeby takich spotkań po prostu unikać.
6: Muszę powiedzieć i podziękować z tego miejsca. Wiele telefonów do nas trafiło właśnie po publikacji listu gończego i publikacji wizerunku tego mężczyzny. Spływały do nas różne informacje, mniej lub bardziej wiarygodne. Każdą z nich analizowaliśmy odrębnie i bardzo szczegółowo i z tego miejsca we wszystkim bardzo dziękujemy. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o konkretnie sam moment zatrzymania, to mężczyzna został zauważony przez policjantów blisko swojego miejsca zamieszkania. Tutaj sprawa potoczyła się bardzo szybko. Mężczyzna został obezwładniony. W chwili zatrzymania nie stawiał oporu. Widać było, że jest wycieńczony tą kilkudniowym ukrywaniem się przed nami. Natomiast nie miał przy sobie żadnych niebezpiecznych przedmiotów.
5: Co się teraz stanie z zatrzymanym?
6: Mężczyzna w pierwszej kolejności będzie miał kontakt z lekarzem. Tu będzie sprawdzony pod kątem medycznym, czy

0: nic mu nie, czy nic mu nie, się nie dzieje. Natomiast tutaj będziemy teraz procesowo zabezpieczać jego udział w dalszych czynnościach. Oczywiście będzie zatrzymany i będzie do dyspozycji prokuratura.
1: Młodszy inspektor Kamil Tokarski, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego Policji w Kielcach. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję i pozdrawiam.
2: Stan dnia.
1: I już teraz powracamy do tematu Ukrainy. Za 3 dni w Gdańsku rozpoczyna się międzynarodowa konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy, a wciąż nie wiadomo, czy przyjedzie na nią prezydent Ukrainy. Po ogłoszeniu decyzji przez prezydenta Nawrockiego o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Załońskiemu, strona ukraińska jeszcze raz ma przeanalizować, kto powinien stanąć na czele ich delegacji. Decyzja ma zapaść jeszcze dziś. Łączymy się z Sylwią Białek. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Powiedz mi, jakie są przewidywania, bo jeżeli chodzi o publicystykę, to o to, co możemy znaleźć w mediach, to nie brakuje komentarzy, że wizyta prezydenta Załońskiego w tych okolicznościach jest raczej mało prawdopodobna.
3: To prawda i biorąc pod uwagę to, jakie słowa padają, trudno sobie wyobrazić, by Wołodymyr Załański do Gdańska przyleciał. Prezydent Ukrainy w telewizyjnym wywiadzie podkreślał, że przed odesłaniem orderu Orła Białego przedstawiciele Ukrainy próbowali załagodzić spór i wyjaśnić stanowisko Kijowa. Załański miał również proponować spotkanie i wspólną konferencję prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Polski prezydent podkreślał z kolei, że próg bólu Polaków został decyzją Wołodymyra Załańskiego przekroczony i czy w takiej sytuacji można wyobrazić sobie dialog na linii Warszawa-Kijów. Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej uważa, że prezydent Załański zachował się skandalicznie, gloryfikując ukraińskich nacjonalistów, ale jak mówił, Karol Nawrocki powinien działać bardziej dyplomatycznie.
4: Dyplomację, którą uprawia Karol Nawrocki, to jest dyplomacja poziomu małego Karolka. Nikt nie ma wątpliwości w wymiarze historycznym i cała klasa polityczna jest zjednoczona w bezwzględnej krytyce tego, co zrobiła strona ukraińska. Natomiast kompletnie innym wymiarem jest wymiar dyplomatyczny, polegający na tym, że my osiągamy swoje cele, a nie realizujemy politykę pustych gestów.
3: Eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Arkadiusz Mularczyk uważa, że ukraińscy politycy, którzy w ślad za Wołodymyrem Załańskim zwracają odznaczenia, no Wołodymyr Załański został do tego niejako zmuszony, tylko gest, który wykonał, czyli firmą kurierską przesłał do Warszawy order Orła Białego. Ten gest jest bardzo krytykowany i zdaniem eurodeputowanego Prawa i Sprawiedliwości politycy ukraińscy pokazują brak szacunku dla Polski i jej zaangażowania we wspieranie walczących Ukrainy.
5: Jeżeli oni dzisiaj oddają ordery, to dlaczego nie chcemy oddać tych wszystkich czołgów, pomocy, uzbrojenia, które wysyłaliśmy na Ukrainę przez lata? No przecież nasze rządy przez lata wspierały niestety bardzo często bezpłatnie, za darmo Panie Ukrainę w walce z Rosją.
6: Brzmi tylko
5: pomoc humanitarna. Oni dzisiaj zwracają nam odznaczenia, więc niech zwrócą również tą pomoc, którą dostali. No to albo w jedną, albo w drugą stronę.
3: Tak mówił polityk Prawa i Sprawiedliwości na antenie Polskiego Radia. Oficjalna decyzja, kto stanie na czele ukraińskiej delegacji, jeszcze nie zapadła. Może już zapadła, tylko nie została jeszcze zakomunikowana. Szef ukraińskiego MSZ-u Andrii Sybicha dziś miał po raz kolejny przedstawić prezydentowi Załańskiemu informacje dotyczące gdańskiej konferencji, a prezydent Ukrainy miał przeanalizować wszystkie za i przeciw. Na antenie Radia Gdańsk wiceminister aktywów państwowych Aliza Zeidler powiedziała, że strona polska nie ma jeszcze informacji, by wizyta Wołodymyra Załańskiego została odwołana.
7: Nie mam informacji, żeby coś się zmieniło w stosunku do tej informacji, którą miałam ostatnio, tuż przed weekendem. To znaczy nie mam informacji, żeby coś w wyniku decyzji pana prezydenta się zmieniło. Przygotowujemy się na przyjęcie wszystkich gości, a także współgospodarzy. Ukraińska delegacja już sukcesywnie przyjeżdża do Gdańska.
3: Konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy odbędzie się w najbliższy czwartek i piątek, 25 i 26 czerwca w Gdańsku. Co ważne, współorganizatorem tej konferencji jest też Ukraina, oprócz strony Polski, a celem wydarzenia jest wzmocnienie międzynarodowego wsparcia dla odbudowy kraju, a także stymulowanie inwestycji w ukraińską gospodarkę, czyli na tej konferencji także stronie ukraińskiej powinno zależeć.
1: No to w takim razie będziemy z niecierpliwością czekać na decyzję strony ukraińskiej. Bardzo dziękuję, Sylwia
3: Białek.
1: Dziękuję
3: bardzo.
2: Komentarz.
1: Doktor Andrzej Szabaciuk, Instytut Europy Środkowej w Lublinie oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
1: Panie doktorze, to ja znów zacznę podobnie jak poprzednią rozmowę dotyczącą Ukrainy.

0: od odniesienia się do tego, co przed chwilą mogliśmy usłyszeć. Pana zdaniem prezydent Zełenski pojawi się w Gdańsku, czy nie?
1: Powiem tak, no dzisiaj Ukraińska Prawda opublikowała taki tekst, że nieoficjalnie takie przecieki są, takie słuchy krążą po gabinetach prezydenta, że jednak on uda się do Gdańska. Ja myślę, że gdyby on się nie udał, to był też zły sygnał, że kwestie historyczne, kwestie przeszłości są przedkładane nad przyszłością, bo jednak ta konferencja, czyli konferencja poświęcona odbudowie, ale też po części wsparciu obecnym Ukrainy, bo te dwie kwestie się oczywiście ze sobą łączą i nie da się ich odseparować, no ona jest kluczowa. Tam będą goście z całego świata, którzy są zainteresowani w tym, aby Ukraina no, kontynuowała opór, prowadziła w dalszym ciągu w sposób skuteczny wojnę obronną z Federacją Rosyjską. A odbudowa jest też taką gdyby nadzieją na to, że ta wojna się zakończy dla Ukrainy pozytywnie, więc powiem szczerze, gdyby taka informacja się pojawiła, że jednak prezydent rezygnuje. Oczywiście to jest jego decyzja, on może w każdej chwili zmienić zdanie. No to byłoby też źle dla samej Ukrainy, a też dla Polski, bo Polska jako gospodarz, tak żeby pewne koszty wizerunkowe z tego tytułu poniosła. Bo dodajmy, że ten spór polsko-ukraiński, spór o historię, spór o to nazwanie jednego z oddziałów specjalnych nazwą bohaterów UPA, on już w tym momencie ma zasięg globalny. Wszystkie kluczowe agencje informacyjne, serwisy prasowe do tego problemu się odnoszą. Więc w tym momencie nie ma sensu eskalowania tego konfliktu, tylko raczej szukania pewnych, no przynajmniej jakichś takich niewielkich ustępstw czy prób uregulowania tego sporu. Bo jak pojawił się premier Donald Tusk, no na tym straci Polska i Ukraina i w wymiarze geopolitycznym, i ekonomicznym, ale też wizerunkowym przede wszystkim, bo wizerunek to jest coś, co się buduje latami.
0: No to w takim razie, wbrew temu, co w tej chwili obserwujemy, pan dostrzega jakieś takie minimalne, blade światełko nadziei w tych polsko-ukraińskich relacjach, pod warunkiem oczywiście, że rzeczywiście do tej wizyty dojdzie.
1: Ja myślę, że tutaj na razie takich sygnałów nie ma, ale ważne jest to, żeby też ostudzić trochę emocje, bo te emocje są tym, co może eskalować i ten konflikt może po prostu napędzać się i odbijać na życiu zwykłych mieszkańców, czy Ukraińców w Polsce, czy ogólnie wizerunku Polski w Ukrainie, bo zauważmy dzisiaj też, do tego się odnosili polscy przedsiębiorcy, że Polska jest drugim partnerem handlowym Ukrainy. Polskie produkty są bardzo popularne, jeżeli chodzi o rynek ukraiński. Polskie firmy tam mają oczywiście pewne problemy, jak na przykład we Lwowie, ale mimo wszystko są obecne na rynku ukraińskim. Już teraz pojawiały się wśród Ukraińców takie wezwania, aby bojkotować polskie produkty, więc ja myślę, że trzeba uspokoić emocje i powoli nawet poza mediami, gdzieś tam w zaciszu gabinetów, szukać rozwiązania, które by patrzyło bardziej w przyszłość. Ja rozumiem, że ta historia jest tragiczna i mam świadomość tego, nie chcę deprecjonować tragedii rzezi wołyńskiej i tak dalej, ale mamy w tym momencie taką sytuację międzynarodową, jaką mamy. Mamy Rosję za progiem. Ona obserwuje i też podsyca i eskaluje. No, trzeba mieć tego świadomość.
0: To jak pan ocenia w takim razie to, co się stało w kolejnych krokach? No bo najpierw mamy oczywiście decyzję prezydenta Zełenskiego o nadaniu imienia bohaterów UPA tej jednostce wojskowej. Potem mamy bardzo zdecydowane komentarze, bardzo zdecydowaną odpowiedź ze strony Polski, włącznie z tą zapowiedzią prezydenta Nawrockiego. Potem mamy kilka dni ciszy, czy też kilka dni oczekiwania. No i te dni oczekiwania są bardzo różnie tłumaczone, bo prezydent Zełenski, tak jak zresztą moja koleżanka przed chwilą przypominała, mówi o tym, że Ukraina, strona ukraińska, no, próbowała jakoś się porozumieć, że miała nadzieję na spotkanie prezydentów, na porozmawianie na ten temat. Z kolei Pałac Prezydencki, Polski Pałac Prezydencki mówi o tym, że prezydent Nawrocki przez tych kilka dni czekał na jakąkolwiek reakcję ze strony prezydenta Zełenskiego, jakikolwiek gest. Tego gestu się nie doczekał. No i mamy kolejny etap tej rozgrywki, czyli decyzję o odebraniu orderu. No i potem coś, co, no właśnie, w jakich kategoriach to traktować? Bo prezydent Zełenski ten order odsyła, tylko tyle, że robi to kurierem. No w sposób, no, nie da się tego ukryć, absolutnie demonstracyjny.
1: Tak, i też co tu dużo mówić, to jest też taki sposób, który trochę jest no, dla Polaków obraźliwy, bo to jest jednak najwyższe odznaczenie polskie. Mam świadomość tego, że były też osoby kontrowersyjne, które otrzymywały to odznaczenie, ale to był pewien kontekst historyczny.

0: historyczny. O tym też trzeba pamiętać. W każdym razie odsyłanie tego typu odznaczeń pocztą no, jest taką próbą no, wyrażenia swojego stosunku do tego znaczenia. To nie ma co do tego wątpliwości, ale ja bym spojrzał na inną rzecz, na inny problem. Ta cała sytuacja, ona miała miejsce po części dlatego, że pojawiło się na samym początku ultimatum, w pewnym sensie taka presja na Ukrainę, że konieczna jest zmiana. Czyli w pewnym sensie prezydent Zełenski był zmuszony zająć jakieś stanowisko w kontekście do tej nazwy, którą on sam przyznał. To oczywiście był jego błąd, że on tę nazwę przyznał, ale musimy mieć świadomość tego, że on jest politykiem. On też dba o własny wizerunek i tu wielu analityków podkreślało, że on się z tego nie wycofa, bo też presja ukraińska jest ogromna na niego. Zauważmy, że w przeciwieństwie do Polski, gdzie jest debata, są różne stanowiska i politycy, i intelektualiści różnie się do tej kwestii odnoszą, na Ukrainie jednak jest jeden front. Ja nie spotkałem żadnego poważnego głosu, analizując na bieżąco od dłuższego czasu, który by krytykował prezydenta Zełenskiego za jego decyzję. To jest pewna różnica jednak między Polską a Ukrainą, kluczowa różnica moim zdaniem. Przeciwnie, są wręcz takie, można powiedzieć, sygnały czy głosy, aby jednak eskalować, aby Polacy w końcu rozumieli, że nie mogą ingerować w nasze rozumienie historii czy postrzeganie historii, próby odwoływania się też do sojuszników zachodnich. No to jest coś, co trochę nas też zaskoczyło jako Polaków, bo nie spodziewaliśmy się, że to będzie miało miejsce, że taki będzie silny opór Ukraińców w tej kwestii.
1: No i to rzeczywiście może zdumiewać, bo przyznam szczerze, że gdy słyszę argument, że nie powinniśmy ingerować w ukraińskie rozumienie historii, to mam z tym drobny kłopot. Znaczy ja oczywiście rozumiem, że Ukraińcy mają prawo do dokonywania samodzielnych wyborów, natomiast my mamy prawo do oceniania tych wyborów. Trudno sobie wyobrazić sytuację, w której jakiś niemiecki polityk wpada na pomysł, żeby, nie wiem, uczelnię wojskową, czy też jakąś jednostkę wojskową nazwać imieniem Hermana Göringa, mimo że podczas I wojny światowej to był as lotnictwa.
0: Dokładnie, bo tu nawet nie chodzi już o samą UPA czy o Ukrainę, tylko pewną ideologię, która stała za tymi zbrodniami. Ta ideologia, ona też musi być po prostu osądzona i potępiona, bo to nie chodzi tylko o ataki zresztą na ludność cywilną, na Wołyniu czy w Galicji Wschodniej. Tu chodzi też o ataki na ludność żydowską, na Czechów, Niemców i tak dalej. To jest bardzo złożony problem i Ukraina ma niestety trudności z uporaniem się z tym wyzwaniem, ale ja rozumiem oczywiście, że to nie jest najlepszy też czas, żeby ją stawać w takiej sytuacji, że w tym konkretnym momencie ona musi podjąć taką czy inną decyzję. Tym niemniej jednak dobrze by było, gdyby otoczenie prezydenta Zełenskiego doradzało mu, że takie decyzje, takie kroki mogą wywołać określone reperkusje, bo nie jestem przekonany do końca, jak niektórzy sugerują, że prezydent Zełenski był świadomie podjął taką decyzję, aby prowokować Polaków. Wydaje mi się, że nie, że prędzej ta decyzja wynikała z tego, że on chciał zyskać jakieś punkty poparcia wśród wojskowych, bo ewidentnie to był gest wykonany w kierunku wojskowych, a teraz wojskowi są to siłą, która i cieszy się największą popularnością, jeżeli chodzi o Ukrainę. Politycy są jednak, no wiadomo, jest wojna, więc politycy są trochę na drugim planie i on też ma świadomość, że jego kadencja się skończy prędzej czy później, nastąpi zmiana, będą wybory i od dawna gra na wojskowych. Zobaczmy, że szefem jego biura jest między innymi generał Kirill Budanow. Wiemy też, że takie propozycje, żeby objął to stanowisko de facto prawej ręki prezydenta, wysuwano do generała Waliria Załużnego. Prezydent od dawna gra na wojsko, od dawna gra na te środowiska, powiedzmy, patriotyczne, ale też częściowo, to też trzeba podkreślić, radykalne. Więc być może dla niego ważniejsze było zyskanie punktów wśród wojskowych niż na przykład dobre relacje z Polską. I to jest trochę dla nas takie smutne, że no, nie bierze pod uwagę, moim zdaniem przynajmniej, w tych swoich działaniach politycznych de facto wewnątrz ukraińskich, tego, jak może być to odebrane za granicą, bo zauważmy, że ta dyskusja, jak już powiedziałem, ona ma zasięg globalny i też no, pojawiały się pytania, dlaczego w takim razie takie decyzje są podejmowane w Ukrainie w momencie, kiedy trwa wojna, dlaczego jest eskalowana ta kwestia UPA i tak dalej, więc to nie każdy rozumie i powiem szczerze, że no, jak powiedział się premier Donald Tusk, napisał premier Donald Tusk, to będzie miało niestety negatywne konsekwencje i dla Polski, i dla Ukrainy, bo im więcej o tym mówimy, im więcej ten temat jest dyskutowany za granicą, tym bardziej też Rosjanie wykorzystują to w swojej narracji, że od samego początku mówiliśmy, że faktycznie, spójrzcie, to były środowiska nacjonalistyczne.
1: Mhm. Ale to znów, no, nie mogę nie spytać. Strona ukraińska nie przewidziała tego, że to też będzie w ten sposób wykorzystane.

0: i że to się może jednak odbić jakimś echem również na Zachodzie, bo rzeczywiście, jeżeli spojrzymy na prasę niemiecką czy francuską, to można powiedzieć, że dla sprawy Wołyńskiej w ostatnich latach nikt nie zrobił tak dużo, jak właśnie ten gest prezydenta Zełenskiego.
1: Dokładnie, ale ja myślę też, że zobaczmy, jakie są takie społeczne nastroje, jeżeli chodzi o Ukrainę. Takie nieoficjalne sondaże wskazują, że nawet 60% Ukraińców oczekuje zmiany prezydenta. To ewidentnie świadczy o tym, że Ukraińcy chcą zmiany. Więc te działania są, moim zdaniem, skierowane do społeczeństwa. I tutaj niestety ta polityka zagraniczna, ona gdzieś tam schodzi na drugi plan. Być może gdyby to dotyczyło Stanów Zjednoczonych czy Niemiec, to prezydent Zełenski zastanowiłby się 3 razy, ale ponieważ uznał, że straty, tak ja przynajmniej przypuszczam, nie były aż tak duże z punktu widzenia Ukrainy. Zauważmy na przykład, że dzisiaj też prezydent Zełenski postawił ultimatum Białorusi. A to wczoraj, przepraszam, postawił ultimatum Białorusi, sugerując, że jeżeli ona nie usunie tych transmitterów, dronów i nie wycofa wojsk z granicy przy Ukrainie, to wtedy oni podejmą określone działania, zmuszą Białorusinów do wycofania wojsk i zniszczą te transmitery. Więc to pokazuje jednak, że Ukraina bardzo asertywnie w ostatnim czasie artykułuje swoje stanowisko wobec sąsiadów. Oczywiście Polska to nie jest Białoruś, nie można tego porównywać, ale chodzi mi bardziej o to, że Ukraińcy czują się pewnie, czują się, że ta wojna mimo wszystko idzie po ich myśli, że nie jest tak źle, jak oni przypuszczali wcześniej. Te ataki dronowe na Krym, na Moskwę i tak dalej, to też w pewnym sensie podniosło na duchu społeczeństwo ukraińskie. I niestety prezydent Zełenski trochę zachowuje się jak populistyczny polityk, który chce się utrzymać u władzy po prostu. Tego celem jest, choć sam deklarował wcześniej, że takiego celu nie ma, ale te działania tak się układały się w taką sekwencję, jakby chciał za wszelką cenę jednak przy tej władzy się utrzymać.
0: No to teraz w takim razie kolejne kwestie dotyczące przyszłości, bo cały czas rozważamy to, czy prezydent Zełenski pojawi się na tej konferencji, czy też nie. Z tego, co pan powiedział, ku pewnemu chyba zaskoczeniu, bo mam wrażenie, że większość komentarzy jednak mówi o tym, że trudno liczyć na wizytę prezydenta Zełenskiego. Pan mówi o tym, że taka szansa jest i że być może te przecieki, które się pojawiają po stronie ukraińskiej, no właśnie ten scenariusz potwierdzają. Myśli pan, że to byłby sposób na pewnego rodzaju załagodzenie tego sporu, pod warunkiem oczywiście, że taka wola będzie po obu stronach?
1: Ja myślę, że tak, bo naprawdę kluczowe są tutaj spotkania, które będą się odbywały na tej konferencji, nawet nie same wystąpienia prelegentów, tylko właśnie te kolorowe rozmowy o pomocy, o planach odbudowy i tak dalej, ale też zauważmy, co jest istotne, kwestie na przykład kooperacji w sektorze zbrojeniowym, bo tutaj wiele państw liczy na to, Polska też, zauważmy, pamiętamy to sytuację z migami, kwestią przekazania kolejnej partii migów, gdzie Polacy wprost zaartykułowali. Przekażemy oczywiście, być może nawet jesteśmy w stanie tam dokonać pewnych ulepszeń tych samolotów, ale pod warunkiem, że Ukraińcy nam przekażą pewne technologie dronowe.
0: Znaczy, że wywiążą się z wcześniejszej umowy.
1: Dokładnie, dokładnie. Więc tutaj te rozmowy są bardzo ważne też dla Ukrainy, bo bez wsparcia ukraińskiego, bez wsparcia zachodniego Ukraina nie jest w stanie prowadzić tej wojny. I co by nie mówili politycy ukraińscy, czy jacyś populistyczni dziennikarze, prawda jest taka, że tu nie chodzi tylko i wyłącznie o wsparcie militarne, czy o pomoc humanitarną. Tu chodzi nawet o wsparcie finansowe, bo zauważmy, że całe sektory budżetu ukraińskiego są finansowane ze wsparcia zachodniego, w tym m.in. z Unii Europejskiej. Emerytury, wynagrodzenia dla urzędników. O tym się może głośno nie mówi, a o tym warto pamiętać. Ukraina nie jest w stanie sama w tym momencie zbilansować swojego budżetu, a w sytuacji wojennej żaden niezależny podmiot jej tych pieniędzy nie pożyczy po prostu. Ona nie jest wiarygodnym, można powiedzieć, państwem, które jest w stanie przynajmniej bez wsparcia, bez gwarancji, bez żerowania silnych podmiotów uzyskać kredytu. Więc tutaj Unia Europejska jest kluczowa, jeżeli chodzi o kontynuowanie wojny i ta pożyczka w wysokości 90 miliardów euro. I dlatego też Ukraińcy muszą też mieć świadomość tego, że rozpoczynając takie spory z Polską, to nie jest tylko spór z Polską, to jest de facto spór po części także z Unią Europejską, ponieważ jesteśmy częścią Unii Europejskiej i mamy te swoje przełożenia na struktury unijne. Ale jak już powiedziałam, może tak naprawdę trzeba jednak pomyśleć nad próbowaniem deeskalowania tego, bo to nie leży w naszym interesie. Eskalowanie tego sporu odbije się na zwykłych ludziach, na Ukraińcach żyjących w Polsce, odbije się na stosunkach międzyludzkich, a to na dłuższą metę będzie dla Polski zdecydowanie niekorzystne.
0: To w takim razie jaki scenariusz pan przewiduje?

0: jeżeli chodzi o to spotkanie w Gdańsku. Będą takie rozmowy? Będzie jakieś symboliczne uściśnięcie dłoni i być może jakaś wspólna konferencja? Czy jednak na takie gesty, tu głównie myślę o stronie ukraińskiej, jednak raczej nikt się nie zdobędzie?
1: Ja myślę, że to spotkanie będzie takim papierkiem lakmusowym. Tak naprawdę, jakie są intencje też strony ukraińskiej. Jeżeli ona będzie dążyła do eskalacji, do szukania jakiegoś kompromisu czy do złagodzenia sporu, to ta delegacja będzie dość znacząca, że tak powiem, na czele z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Jeżeli jednak uzna, że w interesie Ukrainy jest kontynuowanie tego sporu i jego eskalowanie, to będzie wyraźny sygnał, jeżeli tam zabraknie prezydenta, że Ukraina nie ma zamiaru ustąpić i szukać kompromisu. Moim zdaniem, jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce, to będzie decyzja zdecydowanie szkodliwa dla samej Ukrainy, bo na dłuższą metę to Ukraińcy na tym stracą. Oczywiście Polacy też, to nie ma co do tego wątpliwości, ale Ukraińcy na tym stracą. Więc szukanie kompromisu w tym momencie to jest jedyna racjonalna decyzja.
0: Doktor Andrzej Szabaciuk, Instytut Europy Środkowej oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, kłaniam się nisko.
2: Reklama. Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samo zdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska, do usłyszenia.
8: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
9: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
8: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
9: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
8: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
9: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20:30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
8: i Michał Strzałkowski.
6: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jedna osoba nie żyje, druga jest ranna. Były policjant zatrzymany po ataku na teściów. O Ukrainie, ale czy z prezydentem Zełenskim Gdańsk gotowy na konferencję o odbudowie Ukrainy? Argentyna kontra Austria i starcie Francji z Irakiem. Na koniec u nas mundialowy rozkład jazdy poniedziałku. Minęła 14. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Koniec kilkudniowej obławy w Świętokrzyskiem. Policja ujęła emerytowanego funkcjonariusza podejrzanego o zabójstwo teścia i zranienie teściowej w miejscowości Mierzawa. 49-latek był poszukiwany od piątku.
2: Po godzinie 12 policjanci namierzyli go niedaleko miejsca zamieszkania w okolicy trasy ekspresowej S7. Od kilku dni te czynności prowadziliśmy na miejscu. Mieliśmy podejrzenia, że mężczyzna może ukrywać się przed policjantami właśnie w okolicy swojego miejsca zamieszkania. No i tak też się stało.
1: Mówił na naszej antenie

0: Kamil Tokarski z policji w Kielcach. W poszukiwania zaangażowanych było kilkuset funkcjonariuszy. Teraz śledczy muszą odtworzyć przebieg tragicznych zdarzeń. Ze wstępnych ustaleń wynika, że tłem zbrodni były nieporozumienia rodzinne. Przygotowania do odbudowy Ukrainy w cieniu dyplomatycznej burzy. Nie wiadomo, czy do Gdańska przyjedzie Wołodymyr Zełenski. To po tym, jak polski prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego. Relacja Sylwii Białek.
1: Jeszcze kilka dni temu premier Donald Tusk mówił, że po pierwsze Ukraina jest współgospodarzem tej konferencji, po drugie, że jest ona w interesie i Warszawy, i Kijowa, po trzecie, że nie ma żadnych informacji, jakoby strona ukraińska nie chciała uwzględnić tego wydarzenia w swoich planach. Decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu orderu Orła Białego plany te jednak zweryfikowała. I dziś szef ukraińskiej dyplomacji Andrzej Sibicha ponownie przedstawi Wołodymyrowi Zełenskiemu wszystkie za i przeciw. Na antenie Radia Gdańsk wiceminister aktywów państwowych Eliza Zeidler powiedziała, że na dzień dzisiejszy nie ma informacji, żeby sytuacja się zmieniła.
2: Przygotowujemy się na przyjęcie wszystkich gości, a także współgospodarzy. Ukraińska delegacja już sukcesywnie przyjeżdża do Gdańska.
1: Wiceminister dodała, że blisko 200 zgłoszeń dotyczących chęci zawarcia umów i porozumień gospodarczych wpłynęło już do organizatorów konferencji. Niewykluczone, że te informacje też znajdą się w raporcie, który trafi na biurko prezydenta Załańskiego. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Dwudniowa konferencja w sprawie odbudowy Ukrainy ruszy w czwartek. Do Polski przylecą m.in. szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Strażacy dogaszają pożar hali firmy budowlanej we Włocławku. Ogień pojawił się tam rano, a kłęby czarnego dymu widoczne były z kilku kilometrów. Nikomu nic się nie stało, ale konieczna była ewakuacja pobliskiego szpitala.
3: Jesteśmy pracownikami tej firmy. Usłyszałam jakiś wybuch, wyszłam na podwórko, zobaczyłam, że się dymi, krzyknęłam, że coś się pali i zadzwoniliśmy po straż pożarną i wyszliśmy z biura. Cztery osoby były tylko w biurze, nikomu się nic nie stało.
4: Ja dopiero przyjechałam, bo mam tutaj zabiegi, ostatni dzisiaj zabieg. Sądzę, że tam chyba ewakuacja to wyszła.
5: Z tej straży się najechało i z powiatu i wszystko. Widzę, że już końcówka chyba, no bo początkowo to taki tuman dymu się unosił.
0: Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru, to ustali policja. Uwaga na groźne burze. Po niespokojnym pogodowym weekendzie znów leje i grzmi. Strażacy interweniowali dziś już ponad 300 razy i wciąż otrzymują kolejne zgłoszenia.
6: Aktualnie burze przechodzą nad częścią województwa małopolskiego oraz świętokrzyskiego, więc tam spodziewamy się kolejnych interwencji. Działania strażaków polegają głównie na usuwaniu przewróconych drzew, połamanych gałęzi oraz wypompowywaniu wody z zalanych pomieszczeń bądź terenów.
0: Mówił rzecznik strażaków Wojciech Gralec. Aktualne pogodowe alerty sprawdzimy tuż po informacjach. Wcześniej jeszcze sport i zapowiedź mundialowych starć poniedziałku. O 19 Argentyna zagra z Austrią, a jeszcze przed północą Francja zmierzy się z Irakiem. Nad Sekwaną niemal jednogłośnie uważa się, że to najłatwiejszy rywal w grupie I. Z Paryża Stefan Folzer.
7: Inauguracyjne zwycięstwo Les Bleus nad Senegalem 3-1 wzmocniło we Francji wiarę w zespół Didiera Deschamps. Jak podkreślają komentatorzy, Kylian Mbappé dwoma golami uciszył krytyków, Michael Olise zachwycił precyzją i techniką, a defensywa okazała się solidniejsza niż przewidywano. Jak podaje radio RMC, w meczu z Irakiem można spodziewać się kilku zmian w wyjściowym składzie, zwłaszcza w ofensywie, aby dać odpocząć największym gwiazdom. L'Équipe pisze, że więcej minut na boisku może natomiast spędzić Ousmane Dembélé. Zdobywca złotej piłki pozostaje jak dotąd w cieniu Mbappé i w pierwszym meczu nie zabłysnął. Niewykluczone również, że selekcjoner wykorzysta okazję, by sprawdzić rezerwowych obrońców. Po pierwszej kolejce Francja zajmuje drugie miejsce w grupie I, mając tyle samo punktów co Norwegia, z którą zmierzy się w ostatnim meczu fazy grupowej. Pierwszy gwizdek meczu Francja-Irak zabrzmi o godzinie 23 czasu polskiego na stadionie w Filadelfii. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: A później, czyli po północy, dwa mecze dla wytrwałych. Norwegia zagra z Senegalem, a Jordania z Algierią.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Groźne burze znów nad Polską. Najmocniej pada i grzmi od Śląska po Podlasie i na południowy wschód od tego pasa. Szczególnie niebezpiecznie jest na południu Małopolski. Tam obowiązuje alert najwyższego 3 stopnia. To oznacza ulewy, może spaść do 90 litrów wody na metr kwadratowy i porywy wiatru do 85 km na godzinę. Przypomnę, to południowa Małopolska. Tam trzeba najbardziej uważać. Jest gorąco, miejscami upalnie od 22 stopni na Pomorzu do 31 na Podkarpaciu. W centrum dziś 26.

0: Reklama.
1: Marian? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
2: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
1: No, sprytnie.
0: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.

0: reklamie. Autopromocja.
1: Czasami jedno pytanie potrafi zmienić sposób patrzenia na świat. Czy można ufać własnej pamięci? Dlaczego porządkowanie domu może zmienić nasze życie? I czy szczęście naprawdę wygląda dla wszystkich tak samo? To tylko część tematów, które poruszam w audycji Do Pomyślenia. Nowe pytania zadaję w każdą środę o godzinie 22:06. Później do posłuchania na stronie Polskiego Radia w zakładce podcasty lub w serwisach streamingowych. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
2: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21:06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
0: Autopromocja.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: 8 minut po godzinie 14. I teraz przenosimy się do Poznania. Tam doszło do groźnie wyglądającego wypadku. Tramwaj zderzył się z autokarem. Trwa w tej chwili akcja służb. My łączymy się z Maciejem Szeferem, reporterem Polskiego Radia w Poznaniu. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, kłaniam się.
4: Jak doszło do tego wypadku i czy są poszkodowani? Halo, halo? Maciej Szefer? To w takim razie... Spróbujemy jeszcze raz połączyć się z naszym reporterem. Przypomnę, to jest informacja dosłownie sprzed kilku minut. Wypadek w Poznaniu wygląda w tej chwili bardzo, bardzo groźnie. Tramwaj wjechał w autokar. Pierwsze informacje mówią o kilku osobach poszkodowanych. Mam nadzieję, że za chwilę uda nam się usłyszeć, jakie były okoliczności tego wypadku. No i potwierdzić, czy rzeczywiście na tych kilku ofiarach, kilku obrażeniach to zderzenie się zakończyło. Wiadomo również, że w tej chwili cały czas trwa akcja służb, które no, po pierwsze zabezpieczają teren, po drugie usuwają skutki tego wypadku. Chodzi oczywiście o odkorkowanie poznańskich ulic. Tego typu wypadki zawsze wiążą się z konsekwencjami dla kierowców, więc wracamy do Macieja Szefera. To jeszcze raz dzień dobry. Macieju, powiedz, jak doszło do tego wypadku i jaki jest stan poszkodowanych osób, o których się mówi?
5: Cztery osoby zostały poszkodowane w tym zdarzeniu. To kierowca autokaru, który na szczęście był pusty. To także dwóch pasażerów, którzy jechali tramwajem i motorniczy tego tramwaju. Wszystkie cztery osoby zostały przewiezione do szpitala. Co ważne, siła uderzenia była tak duża, że ten tramwaj po prostu się wykoleił, wypadł z szyn i wciąż na miejscu pracują służby, które analizują, jak doszło do tego wypadku. Na miejscu jest policja i ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że kierowca pojazdu najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa przejeżdżającemu tam tramwajowi. Z powodu tego wypadku dość duże utrudnienia występują na północy Poznania. Kłopotliwy jest przejazd samochodami, no bo ten ruch samochodowy tam jest nieco skomplikowany, w rejonie ulic Naramowickiej i Serbskiej. Jeśli chodzi o ruch tramwajowy, no to ten na pewnym odcinku ulicy Naramowickiej po prostu został wstrzymany. Jakie były dokładne okoliczności tego wypadku, badają w tej chwili policja. Na miejscu są służby MPK, policja właśnie oraz Straż Pożarna.
4: Bardzo dziękuję. Maciej Szefer, reporter Polskiego Radia w Poznaniu.
0: Gość Polskiego Radia 24.

0: Już teraz zmieniamy temat. W naszym studiu pani Maria Wachowicz, Fundacja Avalon. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A będziemy rozmawiać o asystencji osobistej. To nie jest nowy temat. Właściwie o tym temacie, z tym tematem mierzymy się już od wielu, wielu, wielu lat. I wiele wskazywało na to, że być może będziemy już bardzo, bardzo szybko zmierzać do szczęśliwego finału, ale okazuje się, że nie. Przypomnijmy, że sam projekt jest jedną ze składowych KPO, co powinno przynajmniej w teorii oznaczać, że już niedługo ten projekt powinien być gotowy i przegłosowany. Ale z tego co wiem, on w tej chwili powrócił do podkomisji, czyli niejako jego droga zaczyna się od nowa, jeżeli chodzi o Sejm?
1: Mam nadzieję, że nie od nowa, bo już jesteśmy po pierwszym czytaniu, więc za tym etapem już jesteśmy. Ale rzeczywiście teraz specjalna podkomisja znowu będzie musiała rozpatrzyć całą ustawę, czyli 125 artykułów i wprowadzić wszystkie poprawki, które zostały zgłoszone, przyjrzeć się nim i zdecydować, czy rzeczywiście je wpisać do ustawy. Na szczęście nie cofamy się o te pół roku, bo to, co zostało już zrobione w ustawie, to pozostanie, tylko przypatrujemy się nowym rozwiązaniem, które mogą być, ale jest to trochę niepokojące ze względu właśnie na ten czas. Wiemy, że ustawa o asystencji musi być bardzo jakościową ustawą, która zapewni realne wsparcie osób z niepełnosprawnościami. Jednak mamy tutaj poczucie, że pół roku pracy specjalnej podkomisji mało zmieniło w tym zakresie, skoro jeszcze raz ona musi tam wrócić.
0: A co sprawiło, że ten projekt powrócił do podkomisji?
1: Zostało zgłoszonych bardzo dużo poprawek do ustawy, która przeszła przez podkomisję i wylądowała w komisji. I dlatego posłowie stwierdzili, że trzeba ją cofnąć jeszcze raz i jeszcze raz się nią zająć, przypatrzeć się dokładnie artykułom, które gdzieś może budzą jakieś kontrowersje, bo jest kilka spornych kwestii, które też strona społeczna bardzo mocno nakreśla, że są dla nich ważne, dla osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich. Dlatego myślę, że bardzo jest ważne w tym wszystkim wysłuchać głosu osób z niepełnosprawnościami, bo to tak naprawdę one będą korzystały z asystencji osobistej, wysłuchać głosu ich bliskich, bo to oni mają największe doświadczenie, jeśli chodzi o zajmowanie się, troskę o osoby z niepełnosprawnościami. I mamy nadzieję, że nasz głos będzie słyszalny. I bardzo dziękujemy za zaproszenie tutaj dzisiaj, bo to też jest jakiś znak tego.
0: To w takim razie jeszcze jedno uzupełnienie, bo oczywiście mówimy o asystencji osobistej no jako sprawie oczywistej, ponieważ już ten temat jest z nami od wielu, wielu lat, ale może przypomnijmy, o co tak naprawdę chodzi.
1: Asystent osobisty to jest taka osoba, która wspiera osobę z niepełnosprawnością w takim niezależnym życiu, wspiera ją w czynnościach samoobsługowych, w uczestnictwie w życiu zawodowym, kulturalnym, nie wiem, w dojazdach do szkoły, pracy i tak dalej. Po prostu ją wspiera, ale nie wyręcza jej. To znaczy nie podejmuje za nią decyzji, więc jest to relacja oparta na bardzo dużym zaufaniu. Obecnie to wygląda tak, że niektóre samorządy realizują asystencję z projektów, a wiadomo, projekty w którymś momencie się kończą, na przykład przykładowa asystencja osobista trwa od marca do listopada, a później jest dziura, którą osoba z niepełnosprawnością musi sobie wypełnić na własny koszt, a tak naprawdę w tych na przykład miesiącach zimowych to osoby z niepełnosprawnościami potrzebują największego wsparcia, więc rzeczywiście jest to trudne, bo w tej chwili asystencja osobista nie jest uregulowana w żaden sposób i nie jest procesem ciągłym. A takiej potrzeba, żeby rzeczywiście była też realizowaniem konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami, którą Polska ratyfikowała w 2012 roku, więc to już dużo lat, kiedy myślimy o prawach osób z niepełnosprawnościami, ale pytanie pozostaje, czy rzeczywiście, że rzetelnie je wspieramy.
0: To co jest w takim razie w tych licznych poprawkach, które sprawiły, że w tej chwili ten projekt powrócił do podkomisji?
1: My w Fundacji Avalon zauważamy kilka takich rzeczy, które gdzieś budzą nasze wątpliwości. Myślę, że jedną z takich kwestii było określenie tego, na jakich zasadach ma być zatrudniony asystent osobisty. Czy ma być to jakiś kontrakt, czy ma to być umowa o pracę. Jak w ogóle ma ta forma zatrudnienia wyglądać, żeby wszystkie interesy wszystkich trzech stron, czyli asystenta, osoby z niepełnosprawnością i podmiotu realizującego, były uwzględnione w tej formie zatrudnienia. Myślę też, że dużą

0: duży sprzeciw osób z niepełnosprawnościami budzi niemożliwość przenoszenia godzin z miesiąca na miesiąc, ponieważ gdyby taka możliwość była, no to wiadomo, życie wygląda różnie i można by było sobie na przykład zgromadzić te godziny i pojechać z takim asystentem na turnus rehabilitacyjny albo po prostu gdzieś wyjechać samodzielnie, niezależnie. I też myślę, że ważną rzeczą w kontekście w ogóle otwierania tego zawodu na nowych pracowników jest jasny zapis w ustawie, że wynagrodzenia będą waloryzowane. Bo w tej chwili tego nie ma. W tej chwili jest tam stawka, która na ten moment może wydawać się atrakcyjna, ale za kilka lat będzie pewnie bliska najniższej krajowej, co znacznie moim zdaniem nie zachęci nowych asystentów osobistych do pracy. A wydaje mi się, że musimy ten, skoro chcemy otworzyć nowy zawód i otworzyć nowe miejsca pracy, to musimy ludzi zachęcić dobrymi i godnymi warunkami. Dlatego też, że ta praca jest oparta na bardzo dużej ilości zaufania między właśnie osobą z niepełnosprawnością a asystentem. I tu musi być dobra współpraca, bo to nie chodzi o takie zaufanie publiczne, tylko najważniejsza jest właśnie ta więź między asystentem a osobą z niepełnosprawnością. Więc to jest kolejne pytanie, czy osoba z niepełnosprawnością będzie mogła wybierać sama też asystenta. To dużo jest takich pytań, na które potrzebujemy odpowiedzi.
1: No, ale to są bardzo ważne pytania. Bardzo istotne z punktu widzenia samych zainteresowanych.
0: Tak, to są bardzo, bardzo ważne pytania i my też ze stroną społeczną od samego początku zgłaszaliśmy i wysyłaliśmy te poprawki, które gdzieś te najważniejsze elementy zbierały i byliśmy przygotowani zawsze do merytorycznej dyskusji. Natomiast czekamy teraz na 30 czerwca, wtedy znowu zbierze się podkomisja, bo cofamy się z ustawą tam i mamy nadzieję, że tym razem pójdzie to szybciej niż 13 posiedzeń.
1: No dobrze, ale pójdzie to na tyle szybko, żeby rzeczywiście można było tę ustawę skierować do Senatu, przegłosować, a potem skierować do prezydenta tak, aby prezydent mógł ją podpisać do końca sierpnia, bo dosłownie 2-3 dni temu mówiła o takim scenariuszu wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Katarzyna Nowakowska. Ona powiedziała tak, projekt ustawy o asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami został ponownie skierowany do pracy w podkomisji. Zobowiązaliśmy się, że do końca sierpnia podpisze ją prezydent. Chcielibyśmy, by ten harmonogram został zrealizowany. To jest jeszcze realne? To jest możliwe?
0: To jest trudne bardzo pytanie, bo mamy końcówkę czerwca, a wiadomo, że w sierpniu jest przerwa wakacyjna dla Sejmu i nie wiem, czy w czasie tej przerwy będzie podkomisja pracować. Myślę, że nie, więc jest naprawdę bardzo mało czasu, żeby te wszystkie ważne kwestie poruszyć i ja jako przedstawicielka Fundacji Avalon, ale też siostra brata z niepełnosprawnością, bo to myślę też jest ważne, no mam nadzieję, że tak się stanie, bo dzięki KPO będziemy mieli fundusze na asystencję, która może realnie wspierać osoby z niepełnosprawnościami, ale nie byłabym tak optymistycznie nastawiona.
1: No bo chcę jeszcze o tym wspomnieć, bo to nie jest tylko kwestia, przepraszam za słowo tylko, to nie jest kwestia dotycząca tylko osób niepełnosprawnych, tego kiedy te przepisy wejdą w życie i będzie można zacząć je po prostu stosować i realizować. To jest również kwestia KPO i stojących za tym pieniędzy, dostępu
0: to
1: do
0: prawda.
1: Tych pieniędzy.
0: Ale też myślę, że oprócz tych pieniędzy trzeba zauważyć to, że owszem, asystencja osobista jest kosztem, ale też jest inwestycją w całe społeczeństwo, bo dzięki temu otwieramy nowe miejsca pracy, ludzie będą mogli się rozwijać. Rodzice bądź opiekunowie, którzy często nie mieli innej możliwości i po prostu wspierali osoby z niepełnosprawnościami, oni będą mogli wrócić na rynek pracy. Osoby z niepełnosprawnościami będą też mogły w jakimś stopniu przy pomocy asystenta pracować, więc to wszystko będzie nam napędzało tą gospodarkę i rzeczywiście to niesie też korzyści dużo w kontekście takich relacji właśnie rodzinnych, bo często rodziny osób z niepełnosprawnościami są przeciążone, nie mają wielu możliwości wsparcia, a dzięki temu dajemy sobie nawzajem taki oddech i przywracamy osobom z niepełnosprawnościami większą samodzielność i niezależność, więc to jest kwestia tak naprawdę, która dotyczy większości społeczeństwa, bo jest bardzo dużo powiązań, a przypomnę, że osoby z niepełnosprawnościami to jest mniej więcej 5 milionów osób w Polsce, gdzie niektórzy, tak się szacuje, niektórzy na przykład nie posiadają orzeczenia, więc rzeczywiście tych ludzi, którzy czekają na asystencję,

0: asystencję jest bardzo dużo.
1: No mówi się o liczbie około 100 tysięcy osób.
0: Tak, że 100 000,
1: bezpośrednio zainteresowanych
0: tak,
1: tym rozwiązaniem.
0: Osobistą. Mhm. Więc to pokazuje skalę. No 100 tysięcy osób samych, osób z niepełnosprawnościami, plus doliczyć całe rodziny, bliskich, opiekunów i tak dalej. Więc myślę, że z tego wyjdzie bardzo pokaźna liczba ludzi, którzy zyskają na asystencji osobistej.
1: No to ja bym zapytał inaczej, albo inaczej to skomentował. Z tego wyjdzie całkiem pokaźna liczba potencjalnych wyborców.
0: No to też prawda.
1: Myśli pani, że to może mieć znaczenie? No, zaczęliśmy odliczanie do wyborów parlamentarnych, no i zastanawiam się, na ile ten temat rzeczywiście może być tematem, który w jakiś sposób może być wykorzystywany, albo inaczej. Może dzięki wyborom parlamentarnym zacznie być trochę poważniej traktowany.
0: Czytałam głosy samorzeczników osób z niepełnosprawnościami na ten temat, którzy pytają się, że wybory są za rok. I co nam obiecacie wtedy? Czy obiecacie nam znowu asystencję osobistą i pułapkę, zniesienie pułapki rentowej? Bo to są takie dwa też palące tematy, które myślę trzeba uregulować. I oni się pytają, że mają już dość takich pustych obietnic, bo sobie myślę tak, że ten czwartek trochę mógł wiele osób z niepełnosprawnościami bardzo zdenerwować i tak sfrustrować w kontekście tego, że ile jeszcze można czekać na realizację tych podstawowych praw.
1: A to jeżeli pani pozwoli, to jeszcze jedno pytanie. Być może ono powinno się pojawić na samym początku naszej rozmowy. Czy to jest dobrze przygotowany i przemyślany projekt?
0: Budzi wiele wątpliwości i kontrowersji, dlatego tych poprawek jest tak dużo. Dużo też poprawek zgłaszało Biuro Legislacyjne Sejmu, więc...
1: Przepraszam, bo myślę o tym, że nawet w dobrym projekcie może się pojawić wiele poprawek i wiele uzupełnień, ale może być też tak, że tych wiele poprawek i wiele uzupełnień wynika z tego, że ten projekt ma po prostu wielkie dziury. I teraz pytanie, która wersja jest bliższa prawdy? Rozumiem, że ta druga.
0: Proszę też pamiętać, że tam w trakcie posiedzeń podkomisji i też komisji rozpatruje się trzy projekty, bo rozpatruje się rządowy, prezydencki i poselski, więc wydaje mi się, że próbujemy coś z tych trzech. Wiadomo, że wiodącym jest projekt rządowy, ale że próbujemy coś ulepić z tych wszystkich trzech projektów.
1: To jeszcze jedno pytanie. Ja wiem, że teraz już odchodzimy od takich problemów dotyczących osób niepełnosprawnych, tej asystencji osobistej. Wchodzimy w taką absolutnie czystą polską politykę, to co się dzieje na bieżąco. Ale skoro mamy trzy konkurencyjne projekty, możemy tak powiedzieć? No bo jeżeli są zgłoszone trzy odrębne, no to one, jakby ich nie nazywać, są projektami konkurencyjnymi. Nie ma ryzyka, że na końcu okaże się, że nie będzie większości, nie będzie podpisu prezydenta. Jest takie ryzyko? Rozpatrujecie państwo takie ryzyko?
0: Ja mam nadzieję nie rozpatrywać, bo mam nadzieję, że wszyscy ludzie, którzy gdzieś spotkali osoby z niepełnosprawnością, też posłowie i posłanki, będą wiedzieli, że to jest sprawa, która często określa być albo nie być dla niektórych osób w tym świecie, w tym społeczeństwie, bo często osoby z niepełnosprawnościami są wykluczane przez społeczeństwo, przez brak dostępu do takiego życia społecznego, przez brak dostosowań architektonicznych, brak pomocy i tak dalej, więc nie chciałabym rozpatrywać takiego scenariusza i mam nadzieję, że będziemy wiedzieć, jak bardzo ta ustawa o asystencji osobistej może zmienić życie osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich.
1: No bo ja nie ukrywam, że patrząc na to, jakie były koleje losu, przynajmniej jeżeli chodzi o ostatnie miesiące, to może zdumiewać, bo w połowie maja ten projekt po prawie pół roku wrócił z prac podkomisji do dalszego procedowania w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. To była połowa maja, w podkomisji był przez pół roku. Podkomisja rozpatrywała projekt artykuł po artykule, być może stąd tak długi czas, jaki był potrzebny na pracę i na ostateczną decyzję, czy też ostateczną opinię, jaką wydała podkomisja. Projekt wrócił do komisji, tam miał być rozpatrywany, ale część poprawek jednej z członkiń komisji zostało wycofanych. W to miejsce pojawiły się nowe poprawki. Zgłoszono zupełnie nowy pakiet tych poprawek, których wcześniej z kolei podkomisja jeszcze nie miała szansy rozpatrzyć, no bo po prostu fizycznie ich nie było. No i pojawił się wniosek o właśnie zawrócenie tegoż to projektu do podkomisji. I co ciekawe, członkowie komisji jednogłośnie zagłosowali za ponownym skierowaniem tego projektu do podkomisji.
0: Dokładnie tak. A cała komisja trwała jakieś 10 minut.
1: Mhm.

0: I teraz zastanawiam się, czy traktować to jako pozytyw, czy jako raczej powód do niepokoju. No bo jeżeli cała komisja głosuje wspólnie, jednogłośnie za tym, żeby ten projekt wrócił do podkomisji, no to można uznać, że to wszystko dzieje się no, ponad podziałami politycznymi. Z drugiej strony, jeżeli wszyscy członkowie komisji są przekonani, że ten projekt powinien wrócić, no to być może rzeczywiście coś jest nie tak.
1: Może rzeczywiście.

0: kwestii i całe rozpatrywanie ustawy zaczyna się od początku, więc to jest niepokojące. Mam nadzieję tylko, że to dlatego, żeby ta ustawa rzeczywiście dawała realne wsparcie osób z niepełnosprawnościami i że jej kształt będzie też wsłuchaniem się w stronę społeczną i osoby z niepełnosprawnościami, bo to tak naprawdę i organizacje pozarządowe, i osoby z niepełnosprawnościami będą mieli najwięcej do powiedzenia, jeśli chodzi o realizację asystencji osobistej.
1: To na jakie zmiany najbardziej oczekujecie? Jakie zmiany, które są, bo oczywiście, skoro jest tyle punktów i tak wiele kwestii, które możemy odnaleźć w tej ustawie, w tym projekcie, no to o wszystkich nie sposób powiedzieć, ale z waszego punktu widzenia te najbardziej istotne, najbardziej oczekiwane.
0: Myślę, że tak. Przede wszystkim swoboda wyboru asystenta.
1: To, o czym pani wspominała.
0: Tak. Mhm. Zapisanie waloryzacji wynagrodzeń. Trochę szersze określenie, kim może być asystent osobisty w kontekście tego, że w tej chwili mamy bardzo w ustawie zapisanych bardzo dużo wymagań.
1: Różnych. Nazbyt dużo?
0: Zbyt dużo, bo moim zdaniem przede wszystkim osoba, która ma pełnić funkcję asystenta, powinna być oczywiście przeszkolona specjalnie i to najlepiej przez osobę, którą będzie obsługiwać, bo to myślę jest największa korzyść wtedy, ale powinna się przede wszystkim cechować empatią i otwartością na drugiego człowieka, a myślę, że kierunkowe wykształcenie jest już drugorzędną sprawą, więc taki szerszy wachlarz możliwości zostania asystentem osobistym, możliwość właśnie przenoszenia z godzin z miesiąca na miesiąc i też walczyliśmy bardzo, bo w obecnym kształcie ustawa zakładała, że osoby mogą skorzystać z asystencji osobistej, jeżeli, bo tam jest taka skala określająca punkty przy komisji dotyczącej świadczenia wspierającego i to jest ta sama punktacja i przy ustawie o asystencji osobistej ustalono, że osoby mogą skorzystać, jeżeli mają 80 punktów, to jest bardzo wysoki próg. My staraliśmy się znieść go do 70, mamy nadzieję, że to się uda. Bo wtedy zamykamy możliwość wielu osobom z niepełnosprawnościami w ogóle skorzystania z asystencji osobistej.
1: I tu musimy się zatrzymać i mam nadzieję, że w innych okolicznościach będziemy mogli do tego tematu powrócić, kiedy już będziemy omawiać przegłosowany projekt. Maria Wachowicz, Fundacja Avalon. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Reklama. Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
2: Zdrowit. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Minęła 14.30. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Na początek Poznań i zderzenie tramwaju z autokarem. 4 osoby są ranne, relacjonował na naszej antenie reporter Polskiego Radia Maciej Szefer.
7: To kierowca autokaru, który na szczęście był pusty, to także 2 pasażerów, którzy jechali tramwajem i motorniczy tego tramwaju. Wszystkie 4 osoby zostały przewiezione do szpitala. Co ważne, siła uderzenia była tak duża, że ten tramwaj po prostu się wykoleił, wypadł z szyn i wciąż na miejscu pracują służby, które analizują, jak doszło do tego wypadku.
6: Ruch tramwajowy na części ulicy Naramowickiej jest wstrzymany. Problemy z przejazdem przy skrzyżowaniu z ulicą Serbską mogą mieć również kierowcy. Koniec obławy. Po 4 dniach w rękach służb jest były policjant podejrzany o zabójstwo 80-latka w Mierzawie w Świętokrzyskiem. Mężczyzna został zatrzymany w okolicach miejsca swojego zamieszkania, mówił na naszej antenie Kamil Tokarski z policji w Kielcach.
8: Mężczyzna został obezwładniony. W chwili zatrzymania nie stawiał oporu. Widać było, że jest wycieńczony kilkudniowym ukrywaniem się przed nami. Nie miał przy sobie żadnych niebezpiecznych przedmiotów.
6: Ze wstępnych ustaleń wynika, że 49-letni

0: były policjant po kłótni z żoną poszedł do domu teściów i zaatakował ich nożem. 80-latek zginął na miejscu, a jego 76-letnia żona w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Teraz utrudnienia dla kierowców w zachodniopomorskim. Na S-Trójce przy węźle Gryfino trwa protest rolników. Traktory zablokowały dwie jezdnie drogi ekspresowej w kierunku Szczecina i Gorzowa Wielkopolskiego. Protestujący domagają się rozmów z rządem, by wypracować rozwiązania poprawiające opłacalność produkcji rolnej. Zgromadzenie jest zgłoszone do 2 września i jak zapowiadają rolnicy, będą protestować do skutku. Blokada S-Trójki, szczególnie w okresie wakacyjnym, może powodować gigantyczne korki, w których utkną Polacy jadący m.in. nad morze. Jeszcze informacja dla mieszkańców Lublina. Jutro na Majdanku będą się szkolić żołnierze 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej. To może oznaczać hałas, zadymienie oraz zwiększoną aktywność wojskową. Jednocześnie brygada informuje, że jutro wieczorem przez południowe dzielnice Lublina przejdzie transport operacyjny wojskowych pojazdów gąsienicowych, zapowiada kapitan Szymon Głazowski.
1: Zakładamy, że będzie już to około godziny 22-23. Nastąpi przemieszczenie wojskowych pojazdów gąsienicowych i będą one jechały już właśnie na gąsienicach przez niektóre dzielnice Lublina, Tatary, Majdanek i Czuby.
0: Transport jest częścią ćwiczeń i będzie realizowany we współpracy z Żandarmerią Wojskową i Lubelską Policją. Ode mnie dziś to wszystko. Na kolejne informacje o 15:00 zapraszam w imieniu Eweliny Kamińskiej. Łukasz Jakubowski, do usłyszenia.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: Za 27 minut godzina 15.
4: Stan dnia.
3: I powracamy do polskiej polityki. Włodzimierz Czarzasty proponuje wspólne listy lewicy w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. Lider Nowej Lewicy mówi, że widziałby na nich zarówno partię Razem, jak i ugrupowanie Joanny Senyszyn. W Sejmie jest Michał Fabisiak. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Czy taki scenariusz, taki rozwój tej historii jest w ogóle realny, w ogóle jest na poważnie brany pod uwagę przez polityków partii lewicowych?
5: No, partia Razem mówi nie propozycji marszałka Sejmu. Zdaniem posła tego ugrupowania, Macieja Koniecznego, Nowa Lewica walczy o że partia Razem walczy o postulaty lewicowego elektoratu, czego nie można powiedzieć właśnie o Nowej Lewicy, która jest w koalicji rządowej, a której lider Włodzimierz Czarzasty, jak mówi poseł Konieczny, próbuje dziś zdystansować się wobec rządu.
6: Włodzimierz Czarzasty chciałby się zdystansować wobec tego rządu, no ale nie naszym kosztem. Jest oczywiste, że Nowa Lewica jest częścią tego układu, który odpowiada chociażby za zapaść i prywatyzację ochrony zdrowia, także te wszystkie patologie związane z milionowymi pensjami lekarzy kontraktowych i specjalną ścieżką dla partyjnych działaczy. My jesteśmy w opozycji do tego rządu, do tego układu i chcielibyśmy, żeby to było jasne, kto po której stronie stoi.
5: Nowa Lewica odpowiada, że od nikogo się nie dystansuje. Rzecznik partii Łukasz Michnik przyznaje, że nie wszystkie sprawy udaje się załatwić z koalicjantami wewnątrz koalicji rządowej, ale są takie, które lewica dzięki właściwie poparciu lewicy zostały zrealizowane, jak na przykład renta wdowia czy finansowanie in vitro z budżetu państwa. Polityk Nowej Lewicy dodaje też, że brak wspólnych list może oznaczać, że głosy partii Razem i tym samym lewicowego elektoratu mogą się zmarnować, jeśli partia Razem nie przekroczy progu wyborczego.
7: Będziemy dążyć do tego, żeby utworzyć przed wyborami szeroki blok lewicowy, bo to po prostu jest najlepsza szansa na to, żeby jak najmniej głosów się zmarnowało, żeby jak największą reprezentację lewicową mieli lewicowi wyborcy. Znaczy, nie jest optymalną sytuacją, w której partia Razem na przykład nie wchodzi do Sejmu, bo jest pod progiem, marnują się głosy lewicowych wyborców.
5: Maciej Konieczny z partii Razem na ten argument odpowiada w następujący sposób.
6: Jeżeli inne głosy, które idą na partię Razem, miałyby pójść na ten skorumpowany układ rządowy, który stoi za tym, co się dzieje w ochronie zdrowia, za tym, co się dzieje w nauce, za tym, co się dzieje, jeżeli chodzi o to powszechne koryciarstwo i zatrudnianie niekompetentnych działaczy partyjnych, to by były zmarnowane głosy.
5: Większość sondaży rzeczywiście pokazuje, że partia Razem nie przekroczy progu wyborczego, jeśli wystartuje samodzielnie, przekroczy go lewica. No ale są też i takie badania, chociażby jak jeden z sondaży CBOS, z którego wynika, że partia Razem przeskakuje Nową Lewicę. Więc trwa ewidentnie batalia o głosy lewicowego elektoratu. Jak słyszymy, partia Razem chce w wyborach wystartować

0: samodzielnie. Czy tak rzeczywiście się stanie, czy nie będzie wspólnych list lewicy? No wszystko się jeszcze może oczywiście wydarzyć. Polityka niejedno widziała. Jak będzie w tym przypadku? Pewnie dowiemy się tak naprawdę na jesieni lub może właśnie mniej więcej za rok o tej porze, bo wtedy pewnie gdzieś mniej więcej o tej porze będzie rozpoczynać się już na poważnie prekampania wyborcza.
1: No to w takim razie czekamy uważnie, ale wcześniej oczywiście mamy szansę to wszystko na bieżąco komentować. To był Michał Fabisiak. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
2: Komentarz.
1: A już teraz Paweł Orlikowski, Grupa na temat. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: No to w takim razie zacznę od tego, co się dzieje na lewicy, inaczej, co może dziać się na lewicy. Pan wierzy w taką wspólną listę? No bo z jednej strony oczywiście mamy lewicę, która w sondażach osiąga przyzwoite wyniki i przeważnie jest ponad progiem, no ale z drugiej strony, jeżeli zobaczymy, jak wygląda poparcie choćby partii Razem i sumujemy te dwa ugrupowania, no to bez wątpienia lewica w tym momencie dysponowałaby, idąc na wybory, nie mówię, że dalej, ale idąc na same wybory, no zdecydowanie większą siłą i miała dużo lepsze pole startowe.
3: Znaczy, jak nie będzie Razem na wspólnej liście, to już pewnie nie będzie wspólna lista, chociaż pytanie, jak szeroko ona rzeczywiście będzie. No, Razem też wydaje mi się, że już tak mocno odkleili się od tego, co dzisiaj jest związane zarówno z tą najtwardszą opozycją konserwatywną jak PiS i Konfederacja, jak i od koalicji rządzącej, nie koalicji obywatelskiej, tylko rządzącej, że raczej Razem będzie chciało iść samo, a ma też myślę, że powody i nadzieje myśleć, że będzie lepiej niż w obecnych sondażach, bo to też jest takie dość paradoksalne, że wielu wyborców Konfederacji czasami rozważało głosy na Razem, Zandberga. Zandberg się podoba części tych, którzy głosują na przykład na Mentzena i to może nam się w kategoriach jakichś takich politologicznych rozważań, ale jednak tak jest i to widać w statystykach, więc jak rozumiem, Zandberg i Razem wiedzą o tym i mają nadzieję, że jednak ten próg 5% uda im się uzyskać samodzielnie. Lewica, no właśnie, tutaj problemem będzie to, że jeśli te tak lewicowe przystawki będą obciążeniem, a nie ułatwieniem, a będą musieli, jeśli będzie to wspólna lista, uzbierać 7% w jesiennych wyborach za rok, no to tutaj może to być bardziej problemem niż odciążeniem. No ciekawe, to wszystko jest przed nami, to jak rozumiem, Czarzasty próbuje w tej chwili no, policzyć szable i zobaczyć, co się w ogóle na lewicy dzieje, no bo ta lewica, jeśli nie chce być przystawką do koalicji obywatelskiej, no to musi zacząć mówić swoim głosem, a że programy tak zwane społeczne, czyli de facto socjalne, czyli te najbardziej lewicowe, są głośno prezentowane przez Prawo i Sprawiedliwość lub prezentowane również przez koalicję obywatelską, no to oni muszą znaleźć gdzieś przy tym stole miejsce dla siebie. No i jak rozumiem, to jest taka próba sił. No.
1: Tylko o to chodzi, o próbę sił, o pokazanie, że jesteśmy samodzielną, niezależną formacją i nie musimy się oglądać na koalicję obywatelską, czy chodzi o coś innego? Czy może chodzić o coś innego?
3: Zawsze to też jest kwestia takiej sprawczości, pokazania, no to my jesteśmy silni i tak dalej. Znaczy no jakby zmierzenia się, że nie wiem, Donald Tusk nie jest mi potrzebny, może sobie pomyśleć Czarzasty, Tusk nie jest mi potrzebny, zbuduje silną lewicę, pokaże, że mogę się oderwać od rządu. Rząd zaczyna, tam trochę brzydko pachnie ze względu na lekarzy czy inne tego typu historie, no to może my pójdziemy własną ścieżką. No ale szczerze mówiąc, no tak po prostu jest, no też widzimy to w tych wyborach lokalnych, prezydenckich, samorządowych, no ta lewica jest w koalicji rządzącej, ale jak myślimy sobie o, nie wiem, wyborach krakowskich, no to zaraz będzie lewica odrębnie. No to takie to są, wielobarwna jest to koalicja rządząca, która jak rozumiem, no ma szansę przetrwania również po 2027 roku, no ale też trudno sobie wyobrazić, no chyba, że będziemy stawiali takie dwa obozy jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie mamy demokratów i republikanów, no to tutaj będziemy mieli coś w rodzaju koalicji obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości i takie dwie formacje, które jak demokraci i republikanie będą dzielili Polskę na pół i te przystawki wchłaniali i przy koalicji obywatelskiej byłoby trochę lewicy, a przy Prawie i Sprawiedliwości trochę Konfederacji. Możemy sobie oczywiście coś takiego wyobrazić, no bo w Polsce największą siłę ma ten, kto ma najwięcej pieniędzy na kampanie wyborcze, a najwięcej pieniędzy będą miały zarówno Koalicja Obywatelska, jak i Prawo i Sprawiedliwość. I z tym lewica i żaden Czarzasty już nie wygra, no bo z pieniędzmi i raczej braku

0: pieniędzy na tak dużą kampanię, jaką mają te dwie największe partie, nikt raczej nie wygra. No. A konstytucji w tym aspekcie nie zmienimy, więc to taka próba sił, pokazania się, że mogą być silniejsi niż są w rzeczywistości, ale ten krajobraz od ćwierćwiecza, że mamy PiS i PO, PiS i PO, no teraz Koalicję Obywatelską nie bierze się znikąd. To są struktury, to są pieniądze, to są kampanie wyborcze. Trudno sobie wyobrażać, żeby przynajmniej w przyszłych wyborach, w przyszłorocznych wyborach było inaczej.
1: A czy nie jest tak, że te głosy dotyczące wspólnej listy lewicowej to paradoksalnie może być początek pewnej rozgrywki dotyczącej tego, czy lewica, nowa lewica pojawi się wspólnie z Koalicją Obywatelską na listach wyborczych? No bo o takim scenariuszu też mówiono. No i oczywiście idąc tropem takich spiskowych teorii, można snuć takie rozważania, czy to nie jest taki głos, taka propozycja, która wiadomo, że będzie odrzucona i w tym momencie lewica będzie miała już jak gdyby czystą kartę do tego, żeby zacząć rozmowy z Koalicją Obywatelską.
0: No to jest też ciekawe, chociaż prawda jest taka, że nie sądzę, żeby lewica tak chciała. Myślę, że akurat lewica ma nie tylko apetyt i ambicje, ale ma też zdolności, żeby jednak przy w miarę dobrej kampanii te 5% uzyskać. Oczywiście kwestia wizerunkowa, ale jak to potem policzyć na wspólnej liście koalicji, czyli jeśli wspólna lista, no to wiadomo, że do Sejmu wejdą, wiadomo policzyć to nazwiskami, które do Sejmu wejdą. Moim zdaniem więcej szkody niż pożytku było z takich startowania. Nie upatrywałbym tutaj, to teraz Senyszyn nas blokuje, Zandberg nas blokuje, jakieś wszystkie inne wykwity na lewo nas blokują, to pójdźmy razem z Koalicją Obywatelską. A dlaczego nie? No dlatego, że zarówno z PiS-em, czy z Koalicją Obywatelską, ktokolwiek startuje na wspólnych listach, to prędzej czy później staje się wchłonięty przez główną formację i może i jakiś klub parlamentarny jeszcze zostaje, ale nadrzędną jest partia, taką staje się partią matką i tutaj byłaby Koalicja Obywatelska. Czy lewica chciałaby być totalnie wpięta przez Koalicję Obywatelską, a do tego by to się sprowadzało? Myślę, że akurat lewica wciąż ma akcje nadziei i marzenia na rozpychanie się mocniejsze, na taki powrót do czasów świetności SLD jeszcze, które to właśnie Czarzasty nazwą zmienią.
1: To pytanie, czy trochę nie za daleko jednak poszliśmy w tych rozważaniach.
0: No, ale w sferze marzeń, ja nie mówię, że w sferze realiów, realpolitik, tylko w sferze marzeń. Kto zabroni obiecać, kto zabroni marzyć, prawda? No trudno mi sobie wyobrażać, że wśród polityków lewicy nie ma takich, którzy marzą o takiej wielkiej lewicy, jak za czasów Leszka Millera, na przykład wtedy i Aleksandra Kwaśniewskiego. Oczywiście, że to są dzisiaj takie pomrukiwania, no ale marzyć, nikomu marzyć nie broni.
1: Choć byłoby dobrze, gdyby politycy jednak na świat patrzyli w trochę bardziej realny sposób, to jeszcze jedna kwestia. Na ile paradoksalnie partii Razem może po cichu kibicować Koalicja Obywatelska? I to nawet nie dlatego, żeby zaszkodzić lewicy, ale skoro powiedział pan o tym, że to jest pewnego rodzaju paradoks, że na partię Razem życzliwym okiem patrzy jakaś część wyborców Konfederacji, no to może się pojawić taka pokusa, żeby być może za pomocą partii Razem jakąś grupę z tych życzliwie patrzących przeciągnąć w stronę Razem i tym samym osłabić Konfederację, czyli jednego z najpoważniejszych przeciwników po tej drugiej stronie.
0: No to jest już taka matematyka realna, która gdzieś
1: bardzo skomplikowana.
0: Bardzo skomplikowana, tak. Taki wicemek to teraz zależy od tego, jak będzie zachowywało się Razem, a na pewno
1: Halo? Paweł Orlikowski, grupa na temat. Komentujemy wydarzenia polityczne, rozmawiamy w tej chwili o propozycji, pomyśle Włodzimierza Czarzastego. No, oczywiście propozycji, czy też pomyśle, który nie jest zaskakujący i nie jest nowy, aby przy okazji nadchodzących wyborów parlamentarnych wystawić wspólną listę lewicy. Mowa oczywiście o partii Razem, ale pojawiła się też propozycja dotycząca ugrupowania pani Senyszyn. Jeżeli chodzi o partię Razem, to odpowiedź przyszła bardzo szybko i była to odpowiedź bardzo zdecydowana. Lider partii Razem, pan Zandberg, stwierdził, że marszałek Czarzasty przecież już wybrał i tym wyborem lewicy jest Tusk, a nie partia Razem. No, co chyba jakiekolwiek rozważania dotyczące możliwości powstania takiej listy skutecznie ukróca. Jeżeli chodzi o te inne kwestie wynikające z tego, czy będzie wspólna lista lewicy, czy też nie, to właśnie przy tym jesteśmy. Paweł Orlikowski, grupa na temat. No to wróćmy w takim razie jeszcze do tych, zakończmy te rozważania dotyczące tych potencjalnych układanek na czas wyborów parlamentarnych.
0: Tak, nie wiem, gdzie mnie urwało tak do

0: dokładnie, ale no jasne jest, że Zandberg będzie chciał wychodzić na samodzielność i jeśli pomoże Tuskowi, to tylko przez przypadek, znaczy w sensie no nie przypadek, ale na pewno nie będzie tak tego komunikował. A sam Donald Tusk mówił już to chyba w grudniu jeszcze 2023, w tym pierwszym takim wywiadzie już wtedy sugerował wyborcom: słuchajcie, koalicja rządząca jest skomplikowana i jeśli chcecie, żebyśmy my rządzili tak, żebyśmy mogli spełniać wszystkie obietnice, a potem jeszcze to powtarzał, 33%, no to 33% konkret ze 100 konkretów, no takie śmieszne, śmieszne tłumaczenie się z niezrealizowanych obietnic, no ale jak rozumiem, to największą ambicję Donald Tusk ma w tym, żeby móc rządzić samodzielnie, co jest bardzo wątpliwe, bo w obecnej arytmetyce sejmowej trudno sobie wyobrazić jakiekolwiek ugrupowanie, które w 2027 roku jesienią będzie w stanie rządzić samodzielnie. No i to liczenie szabel będzie bardzo, bardzo istotne. I ono zaczynało się już dziś i ono będzie trwało aż do wyborów.
1: No to jeżeli chodzi o Koalicję Obywatelską i to liczenie szabel, to pytanie brzmi, ile szabel może ubyć po tym, co wydarzyło się w Szpitalu Południowym, czyli afera dotycząca młodego lekarza, lekarza milionera, jak nazywały go media, 1 600 000 złotych zarobione na stanowisku, co do którego to stanowiska nie miał wystarczających uprawnień, a mimo to to stanowisko sprawował. Wiemy już, że część tych faktur, 33 faktury, zostały skorygowane i do szpitala wróciło 500 000 złotych, ale oczywiście to nie zamyka dyskusji, nie zamyka tych politycznych wojenek. Tym bardziej, że przy okazji jeszcze pojawiły się oskarżenia, czy też informacje mówiące o jakimś specjalnym saloniku VIP po przyjmowaniu znajomych polityków poza kolejnością. Mówimy przecież o szpitalu publicznym, szpitalu samorządowym zarządzanym przez Warszawę. Oberwało się Rafałowi Trzaskowskiemu, oberwało się liderowi Koalicji Obywatelskiej na Warszawie, czyli panu ministrowi Kierwińskiemu. No można powiedzieć, że opozycja ma używanie. Pytanie, czy taki pożar można skutecznie ugasić?
0: No, ten pożar można skutecznie ugasić prowadzeniem dobrego politycznego PR-u, stworzeniem i zasypywanie tym jakimiś sukcesami, ale trzeba mieć najpierw te sukcesy, to po pierwsze. Po drugie, no już przyzwyczailiśmy się jako opinia publiczna do tego rodzaju afer, które żyją i chwilę później ich nie ma. Zajmują nas często trochę szersze tematy, jeszcze kontekst geopolityczny i międzynarodowy często dużo mocniej miesza nam nie tylko w głowach, ale i portfelach i wtedy to bardziej odczuwamy. Ale mówiąc w skrócie, myślę, że to po pierwsze... No na pewno nie zatopi Koalicji Obywatelskiej, ale czy ubędzie szabel tej koalicji? Boleć na pewno będzie, tylko szczerze mówiąc, no to właśnie, no na pewno potrzeba by było sukcesów, a jeśli na dzisiaj strona rządząca, czy Koalicja Obywatelska trochę, takie jest wrażenie, prawda, że skuteczniej idzie rozliczanie swoich, wykrywanie afer wśród swoich, ukaranie swoich, niż rozliczenie tych z Prawa i Sprawiedliwości, bo przecież tyle było haseł o tłustych kotach, to jeszcze Szymona Hołowni, czy Donalda Tuska, o rozliczeniach związanych czy to z Ziobrą, czy z całą tą ekipą i wokół tego robiono wielki spektakl, ale no właśnie, no, miało to nie być tylko spektaklem i show, miało to być przełożeniem na coś realnego, na oczyszczeniem, na przywróceniem praworządności, przywróceniem demokracji. No trochę to słabo wygląda oczywiście PR-owo, no bo no, w każdym ugrupowaniu politycznym znajdzie się jakaś czarna owca. No, to już naprawdę, jeśli dobrym PR-owcem, to szybko można to odwrócić, tylko chyba w tej ekipie dobrych PR-owców to jak na lekarstwo.
1: Ale to jest zdumiewające i zastanawiające, bo wydawałoby się, że akurat Koalicja Obywatelska, partia przecież bardzo doświadczona, partia nowoczesna, partia, która no, nie boi się sięgać po różnego rodzaju takie właśnie medialne zagrania, akurat z czym jak z czym, ale z komunikacją społeczną kłopotów mieć nie powinna.
0: Oni tacy nowocześni to są chyba tylko, bo my takich, no ja pamiętam, no okej, ten moment, w którym odbierali władzę Prawu i Sprawiedliwości, no to wtedy rzeczywiście jawili się na bardzo nowoczesnych, a dzisiaj oni są zgnośniali, tak szczerze mówiąc. No bo to, że są szanowani, lubiani w Brukseli i wśród brukselskich elit, to jest dobrze, bo łatwiej jest załatwić pieniądze dla Polski i pewnego rodzaju programy, które no populistycznie w Polsce konserwatywna źle wykorzystuje, ale dobrze, że te pieniądze są i są super, no to tak naprawdę w którym punkcie oni są nowocześni? Bo Prawo i Sprawiedliwość to tam wykorzystuje, nie wiem, zakłada Twittera już i tak nie tak nowy portal Jarosławowi Kaczyńskiemu, wchodząc na TikToka, robiąc rolki. Przecież pierwsze to robiło Prawo i Sprawiedliwość, a wcześniej Konfederacja. Platforma się próbowała do tego dołączyć, no potem popularność Donalda Tuska i TikToków. Ja wiem, niektórzy mogą się na to obrażać, ale dzisiaj tak też robi się, też, nie tylko.

0: tylko, ale też tak się robi politykę. W tym wszystkim oczywiście ważne są programy i tak dalej, ale w komunikację ze społeczeństwem to oni już dawno nie potrafią. Znaczy, no w sensie mieli oczywiście te podwaliny pod kampanię w 2023 roku. Ludzie byli bardzo zmęczeni rządami Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście, no znajdą się ci, którzy byli zachwyceni, ale ja mówię o tym, jak to przełożyło się na głosy wyborcze i jaka była wielka nadzieja wielkiej zmiany wśród tych, którzy oddawali głos w 2023 roku. Po tym czar prysł, już jesteśmy w codzienności, mijają lata, za rok kolejne wybory. Czy ten rząd naprawdę jest taki nowoczesny i potrafi się nowocześnie komunikować z wyborcami? Nie sądzę, ja tego nie widzę. Wydaje mi się, że oni właśnie przegapili moment, w którym zmienił się sposób komunikacji z wyborcą.
1: No to w takim razie jeszcze jedna kwestia. Na ile w tej komunikacji, no, przeszkadza to, że sprawa im bardziej idziemy w głąb, tym bardziej wydaje się skomplikowana? No bo mieliśmy te sygnały mówiące o tym, że był sygnalista informujący Rafała Trzaskowskiego o tym, że są jakieś nieprawidłowości.
0: Prezydent powiedział, Emil, tak?
1: Tak. Prezydent odpowiedział, że być może były jakieś prywatne informacje, ale nic za nimi nie poszło. Potem okazało się, że tenże wspomniany sygnalista też jest postacią, no, co najmniej interesującą, no, tak, z wielu powodów. Tak bardzo delikatnie mówiąc. No, pytanie tylko, czy fakt, iż sygnalista sam ma jakieś niewyjaśnione grzeszki, niewyjaśnione sprawki, zwalnia drugą stronę z obowiązku, no jednak, wnikliwego zajmowania się, czy też zajęcia się takim zgłoszeniem?
0: Nie, no to są dwie odrębne kwestie. Po pierwsze, ale to też pokazuje, że no właśnie, że z tą komunikacją jest kiepsko, słabo, bo oczywiście jednostkowo ten człowiek, który młody lekarz i próbujący wejść do wielkiego świata polityki, ale od strony takiego drobnego samorządu, jak rozumiem, no to jest wielka, ogromna wpadka i przekłada się na wielu, również na przykład na ministra Kierwińskiego, ale no tak szczerze mówiąc, panie redaktorze, szanowni państwo, no, takie tematy po drugiej stronie to byłby pikuś, no tylko to trzeba umieć komunikować i wykazywać, że okej, no zareagowaliśmy, może za późno, może, no ale jest reakcja. Poleciał zarząd szpitala, polityk, lekarz też dostał za swoje, no musi też oddać pieniądze, by sprawa dalej będzie się toczyła i wszystko będzie wyjaśniane, no ale potem trzeba wyjść i pokazać no też drugą stronę. Czy to powiedzieć, że okej, sygnalista, fajnie, że zgłosił, ale sam ma tam chyba 538 tysięcy, z tego co dobrze pamiętam, do oddania, tak? Takie jest roszczenie,
1: no,
0: szpitala.
1: O tyle trwa spór.
0: No właśnie, no więc i też jakieś ma związki z Prawem i Sprawiedliwością, no to trzeba iść to i pokazać, okej, no dobrze, no zgłosił, to sprawdzamy, ale to przecież nie jest świadek koronny, no to można też pokazać, że okej, u nas działo się źle, ale patologia ma swoje źródło jeszcze i nie wiem, za czasów Prawa i Sprawiedliwości i tak dalej. No ja nie jestem doradcą politycznym, ani nie doradzam PiS-owi, ani Platformie Obywatelskiej, ale tak jakby patrząc na takie, po pierwsze, próbę sprawczości, pokazywania, kto jest bardziej sprawczy, kto mniej, oraz na komunikowanie sukcesów i porażek, no to obecnej koalicji rządzącej, głównie Koalicji Obywatelskiej, dość kiepsko idzie z radzeniem sobie z takimi sytuacjami. No, po prostu, ale jednocześnie, no nie wiem, no to jest chyba takie granie na przeczekanie, jak rozumiem. Im dalej w las, tym więcej drzew, tak jak pan redaktor słusznie zauważył. No to trzeba iść tam dalej w ten las i popatrzeć, co tam się dzieje, śledzić te przepływy pieniężne i wykazywać, pokazać, że się aferą zajmuje, niezależnie od barw politycznych. Czy to człowiek z Koalicji Obywatelskiej, czy z Prawa i Sprawiedliwości. Po prostu, jeśli lekarz bierze pieniądze za coś, za co nie powinien brać pieniędzy, no to nie powinien ich mieć i powinien je zwrócić. Tyle. Kropka.
1: No to skoro kropka, to w takim razie na koniec już bardzo, bardzo krótko jeszcze jeden temat. Mówił pan o rozliczeniach drugiej strony, że one nie idą najlepiej, jeżeli chodzi o Koalicję Obywatelską, przepraszam, koalicję rządową. No to proszę bardzo, ruszył proces w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Jednym z oskarżonych jest poseł Matecki, wraz z nim 7 innych oskarżonych. Wszystko to właśnie ma związek z Funduszem Sprawiedliwości i wyłudzaniem środków z Funduszu Sprawiedliwości oraz tak zwanym praniem brudnych pieniędzy. Tylko zastanawiam się, nie chodzi o to, że ja mam wątpliwości co do rozliczania tego typu zachowań polityków, tylko zastanawiam się właśnie z tej PR-owej, komunikacyjnej strony, czy to jest coś, co jeszcze wyborców może zainteresować.
0: Nie wiem, trudno stwierdzić. No i zainteresować na pewno, ale jak długo? No jak długo? Jaka to będzie temperatura? Szczerze mówiąc, oczywiście, no sądy są spałe, wszystko trwa długo. To ma być sukces koalicji rządzącej, która z jednej strony ma się odcinać od upolitycznienia sądów, a z drugiej strony no dość polityczne procesy, no bo jeśli politycy prawa

0: Prawa i Sprawiedliwości trafiają przed sąd, prokuratura stawia im zarzuty, no to sprawa siłą rzeczy jest polityczna. No i teraz co? Mamy połowę 2026 roku. Za rok zacznie się ostra kampania wyborcza do parlamentu, a szczerze mówiąc, te sprawy, jak rozumiem, będą w takim bardzo powolnym toku i szczerze mówiąc, podejrzewam, że zmieni się nam Sejm na nie wiadomo jaki, parlament cały, Sejm i Senat w 2027, a te sprawy dalej się będą toczyły i za 3 lata, za 5, może za 8, może za 10 usłyszymy jakieś rozwiązanie tej, prawda, takiej tajemnicy Poliszynela, czy Fundusz Sprawiedliwości działał zgodnie z prawem, czy jednak niezgodnie. No cóż, panie redaktorze. No i znowu, no sprawa może być tylko i wyłącznie wykorzystywana przez polityków jednej i drugiej strony. Jedni będą krzyczeli, że oprawca Donald Tusk i jego rząd próbuje skazać niewinnych ludzi, a drudzy będą mówili, że przestępców miejsce jest w więzieniu i trzeba ich skazać, ale sądy są niezależne, no i nie mają wpływu na tok postępowania i jego szybkość. No i tak będziemy żyli w takiej... Dlatego chyba ta temperatura wokół tych Mateckiego i tych wszystkich... Jakby to jeszcze był Ziobro, to rozumiem, ale wokół Mateckiego to już chyba nie łudźmy się, że będzie to jakoś spektakularne.
1: Paweł Orlikowski, Grupa Na Temat. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję pięknie, miłego dnia, życzę, do usłyszenia.
2: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Zabił teścia i ranił teściową. Był poszukiwany. Emerytowany policjant jest w rękach służb. Szefowa Komisji Europejskiej otworzy konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku w Poznaniu. Autobus zderzył się z tramwajem. Minęła 15. Ewelina Kamińska, zapraszam. Koniec obławy w Świętokrzyskiem. Służby zatrzymały emerytowanego policjanta. 49-latek jest podejrzany o zabójstwo teścia i ranienie nożem teściowej, mówi Beata Soboń z Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie.
2: Po godzinie 12:20 poszukiwany 49-latek został zatrzymany w niedalekim rejonie jego miejsca zamieszkania przez funkcjonariuszy oddziału prewencji policji z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.
1: Dramat rozegrał się w piątek w miejscowości Mierzawa. Mężczyzna uciekł i był poszukiwany przez kilka dni. Służby ustalają teraz dokładne okoliczności tragedii. Według wstępnych ustaleń ich tłem były nieporozumienia rodzinne. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wygłosi w czwartek w Gdańsku przemówienie otwierające konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy. Tym razem to Polska jest jej gospodarzem. W Gdańsku spotkają się przywódcy państw, które wspierają Kijów, a także ministrowie, inwestorzy i przedstawiciele firm zainteresowanych odbudową Ukrainy. W ubiegłych latach konferencja odbywała się w Rzymie, Berlinie, Londynie i Lugano. Pytanie, czy polska gospodarka czasem nie straci w wyniku ostatnich napięć na linii Polska-Ukraina. Andrzej Sadowski z Centrum imienia Adama Smitha ocenia, że zamieszanie związane z odebraniem

0: Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego nie wpłynie na udział polskich firm w odbudowie Ukrainy po wojnie.
1: Wbrew różnym deklaracjom po jednej czy drugiej stronie, i tych pozytywnych, i tych negatywnych, polski przedsiębiorca będzie oceniał realne możliwości realizacji kontraktów i ewentualnych zysków z tego tytułu oraz ryzyk, a nie będzie się kierował ogólną ideą.
0: W piątek prezydent Nawrocki odebrał order Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Dziś ukraiński prezydent ma zdecydować o swoim udziale w gdańskiej konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy. 4 osoby trafiły do szpitala po zderzeniu autokaru z tramwajem w Poznaniu. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu ulic Naromowickiej i Serbskiej na północy miasta, mówi Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
2: W wyniku tego wypadku ranne zostały 4 osoby, kierowca autokaru, motorniczy, a także 2 pasażerów tramwaju. Według wstępnych ustaleń nie są to obrażenia zagrażające życiu. W autokarze poza kierowcą nie znajdowała się żadna inna osoba. Ze względu na stan zdrowia motorniczego i kierowcy autobusu na ten moment nie zostali oni przebadani na zawartość alkoholu w organizmie.
0: Wstępne ustalenia wskazują, że kierowca autokaru najpewniej nie ustąpił pierwszeństwa tramwajowi. Policja zabezpiecza nagrania z monitoringu oraz z kamery umieszczonej w tramwaju. Pracownicy czeskiego radia utworzyli wokół siedziby rozgłośni żywy łańcuch. Trzymając się za ręce, zaprotestowali przeciwko zmianom w funkcjonowaniu mediów publicznych wprowadzanych przez rząd Andreja Babisza. Gabinet planuje zlikwidować abonament radiowo-telewizyjny i finansować nadawców bezpośrednio z budżetu państwa. Jak mówił w rozmowie z Polskim Radiem Paweł Nowak z redakcji zagranicznej czeskiego radia publicznego, będzie to prowadzić do upolitycznienia mediów.
3: Nie chcemy, żeby rząd miał ostatnie słowo, ile pieniędzy będziemy mieli i żebyśmy byli pod naciskiem rządu jakiegokolwiek. Obawiam się tego, że możemy być pod naciskiem polityków. Dzisiaj nas płacą ludzie, jesteśmy odpowiedzialni ludziom i tylko ludziom, naszym słuchaczom, tym, którzy płacą abonament. I nie chcemy, żeby byli upolitycznieni, żebyśmy się stali radiem państwowym.
0: Czeskie radio i czeska telewizja prowadzą dziś jednodniowy strajk ostrzegawczy. Część programów rozpoczyna się z opóźnieniem lub jest skrócona. Ponad 3 200 tysięcy przejazdów. Warszawa podsumowała akcję Rowerowy Maj. Mieliśmy prawie 125 tysięcy aktywnych uczestników, uczniów, przedszkolaków, rodziców i nauczycieli, mówiła koordynatorka programu Iwona Majecka.
4: Zdarzyło nam się przedszkole, które właściwie ma 100% frekwencję, mała placówka, ale wszyscy się zmobilizowali, nauczyciele, dzieci, no i udało się naprawdę wyjeździć niesamowite wyniki.
0: Akcja Rowerowy Maj zawitała do Warszawy po raz 9. Wzięło w niej udział blisko 600 placówek.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Burzowo i deszczowo na południowym wschodzie kraju, w okolicach Zakopanego i Nowego Sącza obowiązują alerty 3. najwyższego stopnia. Lokalnie w Małopolsce i na Podkarpaciu może spaść do 50 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr w porywach będzie osiągać prędkość do 80 km na godzinę. Na termometrach od 22 stopni na Pomorzu, około 26 stopni w centrum, do 31 na południowym wschodzie.
5: Klimat.
0: Niemal w całej Polsce jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Jedynie w Jaśle i Szarowie koło Krakowa jest ona umiarkowana. Ponad 57% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. Do 17 trwają tak zwane zielone godziny, podczas których warto wykorzystać nadmiar prądu w sieci. W lasach w Wielkopolsce, a także w województwach lubuskim i kujawsko-pomorskim panuje duże zagrożenie pożarowe. W pozostałej części kraju jest ono w większości średnie lub małe.
5: Klimat. Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj pytanie na śniadanie codziennie.

0: codziennie od 7.30 w TVP2.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
3: Autopromocja.
5: Dzień w Polskim Radiu 24.
6: Osiem minut po godzinie 15.
3: Komentarz.
6: A już teraz spojrzymy na polską kolej, choć nie tylko, będą też inne tematy, ale właśnie od polskiej kolei zaczynamy. No i na początek pytanie, czy czeka nas rewolucja, nas, to znaczy pasażerów. Adrian Furgalski, prezes Zarządu Doradców Gospodarczych TOR. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, dzień dobry.
6: Chciałbym właśnie zacząć od informacji, która pojawiła się kilka temu. Rozpoczęły się przygotowania do przetargów, które mają otworzyć rynek międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozów kolejowych na prywatną konkurencję. Oczywiście konkurencję wobec PKP. No i pytanie brzmi, czy rzeczywiście możemy się spodziewać, możemy liczyć na pewnego rodzaju rewolucję, na której, tak zakładam, pasażerowie mogliby skorzystać. No bo przecież całkiem niedawno na polskich torach taka próba była podejmowana. Była to próba dosyć chyba ambitna, przynajmniej jeżeli świadczy o ten start czeskiej prywatnej linii kolejowej. Było dużo artykułów, były zachwyty dziennikarzy, były bardzo, bardzo obiecujące, ambitne plany. No i dosyć szybko się to wszystko skończyło.
7: No, czy czeka? Nie jestem do końca przekonany, bo tutaj o RegioJet czy o Leo Express, które nadal w Polsce jest, czy o innych firmach, które myślą o tym, żeby wejść na nasz rynek. One co prawda niektóre wybiegały po 2030 rok, ale teraz mamy do czynienia z konkurencją na liniach komercyjnych, czyli takich, do których państwo nie dopłaca. No i tutaj albo ktoś sobie dobrze pokalkuluje i wygra na tym finansowo, albo będzie miał straty. RegioJet raczej, nie chcę mówić na pewno, bo tego nie wiem na 100%, ale pewnie na 99% te straty miało i myślę, że to też przyczyniło się do dosyć takiego szybkiego wyjścia, zaskakującego, bo tuż przed takim sezonem, czyli każdy miesiąc to są właściwie żniwa, no ale miesiące wakacyjne szczególne. Natomiast tu to przygotowanie do wielkiego przetargu, jeszcze nie wiemy jak wielkiego, czy to będzie tak jak dzisiaj cały kraj, bo dzisiaj tę usługę realizuje Intercity. Jak popatrzymy na pasażerów, to mniej więcej 10% tych pasażerów to jest komercja. W dużym skrócie Pendolino, czyli ta najwyższa forma pociągów, do których państwo nie dopłaca, natomiast 90% to są te, gdzie państwo dopłaca do biletów, żeby one były tańsze, nie wiem, z Lublina, strzelam, tak, do Katowic. I to jest bardzo duży rynek. Pytanie, czy ministerstwo będzie chciało cały ten tort wystawić do przetargu, no to wtedy na pewno bardzo mocno rosną tutaj szanse obecnego wykonawcy, czyli Intercity, czy będzie chciało to podzielić, nie wiem, na linię, może częściowo na linię, częściowo na województwa, czy na regiony. Zobaczymy, no, ale zgodnie z przepisami europejskimi już takie, tak powiem, z ręki przekazywanie, wolnej ręki przekazywanie komuś przez państwo tego typu przewozów ma się zakończyć, więc do tego przetargu trzeba się przygotować.
6: Jakie to może mieć konsekwencje? Czy rzeczywiście możemy zakładać? Bo no, gdy pojawiają się takie informacje, no to pierwsze skojarzenie, jakie nam przychodzi do głowy, skoro będzie konkurencja, to klienci, pasażerowie na tym zyskają.
7: No, jeżeli jest, no, chciałbym, bo tak zazwyczaj było w Europie. Ja byłem trochę średnio, mocno, zależy czym dokładnie zawiedziony tym wejściem RegioJet, no bo

0: pierwsze wszedł fatalnie. 75% swoich kursów w grudniu ubiegłego roku mnie zrealizował. No potem zaczął mówić, że wszyscy go nie lubią, wszyscy są przeciwko niemu. No,
1: no
0: ale
1: tak,
0: to
1: że PKP im rzuca im kłody, przepraszam, no, podkłady kolejowe pod tak, nogi i stąd te niepowodzenia.
0: No tak, tylko tą wielką halę myślę, że dobrze, że nie kupili, bo to jeszcze bardziej by popłynęli finansowo. Natomiast można sobie tymczasowe zaplecze w inny sposób zorganizować. Mamy tutaj całą masę niepaństwowych też przewoźników towarowych. Myślę, że można było się porozumieć, tylko to wszystko jakoś było tak na chybcika robione. Ale ja sobie wyobrażam konkurencję nie tak, jak tutaj mieliśmy, że wycinano połączenie Intercity po to, żeby wstawić połączenia RegioJet. Albo, no okej, powiedzmy trasa z Krakowa, jechaliśmy w odstępach kilkuminutowych, PKP PLK twierdziło, tam mamy prace modernizacyjne, nie da się tego rozbić, no ale to nie powinno być tak, że 6 minut przed, 6 minut po przewoźniku, tylko te odstępy powinny być takie same, regularne, żeby nie wiem, nie było 30 co 40 minut, a nie pociąganie, że mamy dziurę godzinową, więc ta konkurencja, taka wolna amerykanka, wojna podjazdowa, jak kiedyś busiki podjeżdżały pod autobusy i jeszcze nie płacili za przystanki, to się skończyło też w wielu przypadkach upadłością PKS-u, więc nie tak sobie to wyobrażałem. Więc tu mam nadzieję, że każda konkurencja, i tak działa AliExpress, może nie tak rewolucyjnie, powoli, stopniowo, ma tabor, ma maszynistów, obsługę pociągu, więc zapowiada uruchomienie kolejnych połączeń. Więc takie dodawanie, poprawianie oferty, cenowo oczywiście, no bo to na to pasażerowie zwracają przede wszystkim uwagę. Więc tu, tak jak mówię, państwo dopłaca do biletów po to, żeby one nie były droższe. No i od wielu lat nie mieliśmy tutaj podwyżki. Ta za poprzedniego rządu podwyżka, no zrobiła się w burzę, trzeba było ją cofnąć. Ale w takim przetargu zawsze też, bo takie pieniądze, to są wielkie pieniądze, ponad 2 miliardy złotych rocznie dopłacane. Ja mówię, one często rozleniwiają, że ktoś się nie chce o coś postarać, nie pilnuje kosztów. Więc to jest coś takie dobre spojrzenie, jeżeli mamy oferty, no to patrzymy, o, tutaj dosyć duża różnica, no jeżeli ktoś nie na wariata składa taką ofertę, to nam pokazuje, czy na przykład nie przepłacamy za daną usługę, więc państwo może w końcu zweryfikować, bo dzisiaj nie ma z czym tego zweryfikować. Dostaje oczywiście informacja, tam energia atrakcyjna poszła w górę, dostęp do torów, no pensje idą w górę i tak dalej, ale rynek pokazuje właśnie, czy dana usługa jest prawidłowo ceniona i to też jest dla rynku cenne, bo tak jak mówię, pozwala jednak z większą troską wydawać te środki niemałe z naszych podatków.
1: To jeżeli pan pozwoli, czy jesteśmy w takim razie w stanie doczekać się tego, co możemy zobaczyć we Włoszech? No to są oczywiście tylko obserwacje mnie jako, moje osobiste jako podróżnego, ale we Włoszech mamy dwie linie. Mamy prywatny Trenitalia Frecciarossa, mówię oczywiście o tych szybkich pociągach, które łączą największe włoskie miasta, i konkurencją jest prywatny Italo. I to jest rzecz przedziwna, bo te pociągi na zmianę odjeżdżają z tych głównych miast mniej więcej co pół godziny.
0: No właśnie, o to my tu też idziemy w kierunku przecież konkurencji na sieci szybkiej kolei, którą no teoretycznie oficjalnie będziemy mieli od 2032 roku. Właśnie o to chodzi, żeby tak ustawiać chętnych do przewozów, żeby to nie było, że mamy o 17 pociąg, 17.03, 17.05, a potem godzina i nic nie jedzie. Więc takie równe odstępy dla różnych przewoźników, tak. I dlatego też tutaj w tym projekcie Portu Polska jest taka, bo tam mamy część lotniskową, część kolejową, ale też w ramach części kolejowej mamy kwestię związaną z pulem taborowym, czyli mam nadzieję 25 już za 3 dni nie będzie przełożenia. Poznamy wszystkich tych, którzy chcą rozpocząć dialog konkurencyjny, czyli świetna rzecz, bo można zaproponować jakieś nowe rozwiązania techniczne. Będziemy wiedzieli, jakie firmy chcą dostarczyć szybki tabor dla PKP Intercity. A kolejny zabawiający, tutaj tego taboru będzie za około 10 miliardów złotych, to będzie właśnie Port Polska, który chce kupić i pociągi takie, ekspresy lotniskowe, które by z Warszawy

0: na lotnisko, z Łodzi na lotnisko, ekspresy regionalne, ale też chcę kupić pociągi, które będą mogły jechać 350 na godzinę. Po to, i to też właśnie Komisja Europejska zachęca, bo największym takim kosztem wejścia na rynek jest właśnie tabor. Dlatego Komisja mówi, żeby zachęcić konkurencję, to niech państwo tworzy takie pule i wynajmuje te pociągi. No i właśnie tutaj po Intercity no, kupuje, chce wejść na Y-ka, które na początku będzie, a Port Polska mówi, no nie wiem, może to Intercity też wynajmie te pociągi, ale oferta będzie dla każdego.
1: To w takim razie, skoro pojawił się Port Polska, to nie mogę nie zapytać, bo mam wrażenie, że dla wielu z nas Port Polska, wcześniej CPK, no to były takie trochę twory medialne, to znaczy wszyscy o tym rozmawialiśmy, ale nikt nie za bardzo wierzył w to, że to kiedykolwiek powstanie. Pan mówi o okupowaniu taboru, o bardzo konkretnych decyzjach. Kilka dni temu no, pojawiła się jeszcze bardziej konkretnie brzmiąca informacja, mianowicie dotycząca firmy Budimex, która podpisała umowę na palowanie fundamentów portu Polska. 8 tysięcy pali i kolumn, które mają być no, tą bazą, na tym mają stanąć budynki portu Polska. No, rzeczywiście ten projekt już tak na poważnie zaczyna się urzeczywistniać?
0: Tak, bo my oczywiście mamy całą masę przetargów, które no, nie potrwają miesiąc, bo to są przetargi za kilka miliardów. Mamy przetarg na budowę terminala pasażerskiego. To jest też forma dialogu konkurencyjnego. Tutaj się 5 konsorcjów zgłosiło. Mamy przetarg i też dialog konkurencyjny będzie dworzec kolejowy, tunel. Mamy no, na takie rzeczy prozaiczne, ale tego będzie bardzo dużo, na dostarczenia, potem zamontowanie serwis wind, schodów ruchomych, chodników ruchomych. Mamy też już umowy na przykład na system obsługi bagażu, te sortownie, których nie widzimy i potem te część, na którą wyskakują nasze bagaże. Ale można powiedzieć tak, kolej szybka, ja mówię, jeszcze może się nie rozpoczęła jej budowa, natomiast mamy budowane już komory, gdzie tarcza ruszy i potem, gdzie ta tarcza się zatrzyma, wydrąży tunel 6 kilometrów i to będzie początek drążenia nie tylko tunelu, ale budowy kolei dużych prędkości w naszym kraju. Tutaj mamy firmę wybraną, kwota też niebagatelna, 1,7 mld. W tej chwili montowane są wszystkie tam elementy tej tarczy. Czy jesienią ona ruszy? Być może. Ale przewidziane jest na razie, że to będzie przełom 2026-2027 i to już można powiedzieć fizycznie ruszamy z budową KDP. No to natomiast w razie... drugiej połowie września, ta dzisiaj umowa podpisana w Ministerstwie Infrastruktury właśnie z Budimexem, szukana jest data taka oficjalna. Tu będzie można powiedzieć, że wbicie pierwszego pala, ich jest oczywiście bardzo dużo, ich wysokość od tam 9 do 30 metrów. Bicie pala, cały rok przyszły też będzie trwał ten proces, to już jest fizyczny start budowy samego lotniska. Może kwota niewielka, 150 milionów, ale no, liczba ale tych pali blisko 8200. No, bez tego nie posadowimy tak wielkiej infrastruktury.
1: No to w takim razie chciałbym zapytać jeszcze jedną rzecz, no bo rozmawiamy rzeczywiście o gigantycznym rozwoju, o takim spojrzeniu w przyszłość, o nowoczesności, ale pytanie, czy wraz z tymi zmianami, o których pan teraz mówił, no zmieni się na przykład też podejście PKP do takich bardzo trywialnych problemów, bo niedawno mieliśmy wprowadzony bardzo fajnie zapowiadający się system kupowania, rezerwowania biletów kolejowych, Koleo, ale jednocześnie nie brakuje takich głosów osób, które regularnie dosyć często korzystają z kolei, że bardzo często jest problem z kupieniem biletów. Nie można rano kupić biletu na ten sam dzień, bo bilety są już dawno wyprzedane. Nie można bardzo często na przykład w tych sezonach wakacyjnych tych biletów kupić nawet z pewnym wyprzedzeniem, ponieważ sprzedają się na pniu. A nie widać jednocześnie, no, chyba że się mylę, starań PKP, żeby na przykład w tej sytuacji, skoro jest takie zainteresowanie kierunkiem, takie zainteresowanie danym terminem, dać dodatkowy, już nie mówię dodatkowy skład, ale dołączyć dodatkowy wagon do tego składu, który jedzie. Dlaczego tak się dzieje, skoro jednocześnie bardzo często na bocznicach kolejowych obserwujemy no naprawdę całe chmary, przepraszam za to określenie, całe chmary nowych wagonów, które tam stoją, bo jak się okazuje, nie mają aktualnych przeglądów.
0: To rzeczywiście problem sukcesu, który odnosi Polska Kolej i też Intercity. Rzeczywiście cud jest, jeżeli dzisiaj ja bym chciał jeszcze znaleźć jakiś bilet, nie wiem, do Krakowa czy do Gdańska, może w takich nieatrakcyjnych godzinach i na pewno nie w pendolinie.

0: No, to jest też problem polegający na tym, że przez 2 lata staliśmy w miejscu, jak mieliśmy zbyt delikatnie problemy na linii Bruksela-Warszawa. Nie mogliśmy skorzystać ze środków unijnych, a one są tutaj niezbędne do tego, żeby kupić nowy tabor, ale też remontować. Mamy też już problemy za tego rządu, które się podziały. Niestety przez rok będzie obsługa dopiero w przyszłym roku, a była nadzieja, że pierwsze nowe wagony z Cegielskiego w Poznaniu będą już w tym roku w sezonie wakacyjnym. Niestety 300 wagonów plus na pewno będzie jeszcze opcja dodatkowa, 450 nowych wagonów, to jest dopiero rok przyszły. Jest ponad 18 miliardów z samego Intercity tylko, władowane, że jak powiem brzydko, do polskich fabryk tutaj na terenie Polski, czy do PESY, czy do Newagu, czy do Cegielskiego, albo do firmy Rentra, która należy do samego Intercity. To niestety musi potrwać. Tych wagonów na tych torach bocznych, które nie miały właśnie przeglądów zrobionych, nawet niektóre nie miały klimatyzacji przygotowanej już na wakacje. To było ponad 2 lata temu, jak zmieniły się władze Intercity, ponad 40%, więc olbrzymi
1: 40% odsetek. 40% wagonów, które stoją bezużyteczne.
0: Tak, było odstawionych, tak, zamiast pójść na naprawy. Tam są różne poziomy tych napraw, bo niektóre są takie, że niemal się rozkręca do zera ten wagon, ale aż 40% to jest sukcesywnie odrabiane, tylko no, niestety nie jesteśmy w stanie, bo trzeba by, nie wiem, z 3 może zakłady postawić w ciągu jednej nocy, zatrudnić tam pracowników, to może byśmy nadgonili niestety te opóźnienia. Więc to się poprawia, bo będą przychodzić także chociażby przyszły rok i ta Łomża niedawno przecież sławna, bo wróciła po 33 latach. No dopiero pierwszy egzemplarz rozpoczął testy. Pociąg hybrydowy, czyli spalinowo-elektryczny na właśnie takie trasy, gdzie raz ta trakcja jest, raz nie. Zamówione 35 pociągów Newagu, no ale dopiero pierwszy teraz wyjechał na testy. Wiosną przyszłego roku wejdą do ruchu, więc się dzieje. Tego niestety niektórzy mogą powiedzieć, że nie widzą, bo ten problem, czy te wzrosty w każdym miesiącu są gigantyczne. No i niestety podobnie jest też u wielu przewoźników samorządowych, no bo wszyscy się rzucili, jak dostali pieniądze z KPO do fabryk i tam no, fizycznie już nie ma jak rozszerzyć doby na te prace. Więc to każdego
1: ale
0: miesiąca
1: to panie prezesie,
0: coś tam
1: przepraszam,
0: dodatkowego się pojawia.
1: Tak, jest źle, bo
0: ale
1: jest tak dobrze?
0: No niestety tak, niestety tak. Dopiero tak naprawdę przyszły rok to będzie rok, gdzie te powroty wagonów w dużej liczbie, czy już mam nadzieję nowe wagony zamówione w polskich fabrykach, to się zacznie mocniej pojawiać, więc dopiero oddech w przyszłym roku. Tu mamy też już nie miesiąc, można wcześniej też już kupować bilety z wyprzedzeniem, ale wiem, bo ja sam staram się tak zrobić, żeby no do takich miast jak Kraków, czy teraz do Gdańska na konferencję odbudowy Ukrainy nie jechać absolutnie samochodem, no bo to wygodniej jest oczywiście pociągiem. Tylko ja właśnie też już poluję, nawet nie chodzi o to, że cena jest niższa, tylko właśnie, żeby się załapać. Jak wiem, że za 2 miesiące gdzieś mam jechać, to już staram się upolować ten bilet, żeby potem nie było problemu. No, sukcesywnie będzie lepiej z każdym miesiącem, ale tak naprawdę duży oddech, dużą ulgę poczujemy do tego przyszłego.
1: Ale na ile rzeczywiście możemy powiedzieć, że to jest no, niestety, czy też stety konsekwencja sukcesu, za którym PKP nie nadąża, a na ile to jednak czasami jest również kwestia organizacji pewnego przewidywania? No bo jeżeli na przykład porozmawiamy z uczestnikami ostatnich takich dużych wydarzeń, chociażby festiwalu Pyrkon, no to mogliśmy usłyszeć, że wydarzenie, na które z całego kraju zjeżdżają tysiące ludzi, zresztą to samo mamy bardzo często przy okazji koncertów, tych dużych koncertów, które są organizowane w różnych częściach Polski, to w te miejsca w jednym momencie zjeżdżają tysiące czy też dziesiątki tysięcy ludzi. Przeważnie zjeżdżają z innych dużych miast, bo taki jest no, najprostszy sposób dotarcia. I bardzo często można odnieść wrażenie, że po prostu PKP tych wydarzeń kompletnie nie zauważa.
0: Nie no, chciałoby się, żeby takie specjalne pociągi nawet były organizowane
1: ale
0: w dużej
1: nawet poszerzone
0: liczbie,
1: składy po prostu, ale to o czym mówiliśmy. No,
0: To też nie jest tak, że

0: w czasu, co się będzie gdzie działo. Ja naprawdę nie powiedziałbym, że to jest jakaś zła wola w Intercity, bo tam to myślenie propasażerskie się zmieniło. To też tak powiem ogólnie, bo bardzo często nie ma jak dwóch wagonów nawet doczepić, bo jedziemy jakąś trasą, gdzie okazuje się, nie wiem, na jednym przystanku, na którym musiałby się pociąg zatrzymać, peron jest za mały,
1: to panie prezesie,
0: dwa wagony stałyby poza. W związku z tym no już nie można.
1: To panie prezesie,
0: albo gdzieś widzimy, jest większe obłożenie i tam bardziej te wagony są potrzebne. Ale to, że Intercity stara się, jak tylko może z tej no, nędzy wagonowej, tak jak powiedziałem, bo tego wciąż jest niewiele, ratować sytuację, to jestem przekonany, że tak jest.
1: To panie prezesie, w takim razie myślę, że do tego tematu na pewno będziemy powracać jeszcze w czasie wakacji. Adrian Purgalski, prezes Zarządu Doradców Gospodarczych TOR. Bardzo dziękuję. A już teraz łączymy się z naszym reporterem Witold Banach. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Informacja dosłownie sprzed kilku chwil. Jest nowa Rada Nadzorcza Szpitala Południowego w Warszawie. To ogłosił kilkanaście minut temu w mediach społecznościowych prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Co wiemy w takim razie o tej nowej Radzie?
2: Na razie wiemy tylko tyle, że w jej skład weszli Anna Walicka-Dąbrowska, Katarzyna Taraszkiewicz-Sirocka i profesor Mariusz Bidziński. Rafał Trzaskowski napisał, że ten skład gwarantuje połączenie doświadczenia i kompetencji w wielu obszarach, od prawa przez funkcjonowanie spółek po wiedzę medyczną. Ja przypomnę, że Rafał Trzaskowski w czwartek powiedział, że nowa Rada Nadzorcza będzie odpolityczniona i będzie składała się przede wszystkim ze specjalistów, którzy znają się na zarządzaniu, uczyli dobrych urzędników oraz ekspertów do spraw służby zdrowia. No i dzisiaj zdania dotrzymał, powołał nowych członków Rady Nadzorczej, którzy będą zarządzać Szpitalem Południowym, w którym doszło do poważnych nieprawidłowości, szczególnie związanych z lekarzem Dawidem Kacprzykiem, który jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radny Koalicji Obywatelskiej w warszawskiej dzielnicy Ursus, miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w ubiegłym roku 1 600 000 zł. Poza tymi działaniami w Szpitalu Południowym trwają kontrole prowadzone przez Stołeczny Ratusz i Narodowy Fundusz Zdrowia. Z kolei sprawy opisywanych przez media nieprawidłowości lecznicy bada również prokuratura. Toczy się także postępowanie Naczelnej Izby Lekarskiej, a sam minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek zapowiedział, że prokuratura zbada, czy Rafał Trzaskowski wiedział o nieprawidłowościach w szpitalu. Już niebawem po 16:00 w prokuraturze okręgowej w Warszawie odbędzie się konferencja prasowa, podczas której poznamy zapewne szczegóły ustaleń śledczych w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym, a także niebawem dowiemy się, kim są osoby, które zostały powołane dziś do Rady Nadzorczej Szpitala Południowego. Obiecała mi to rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta, która ma niebawem przedstawić osoby, które zostały wybrane do Rady.
1: No, a to oznacza, że do tego tematu na antenie Polskiego Radia 24 na pewno będziemy powracać. Witold Banach, bardzo dziękuję.
3: To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 15:31, Ewelina Kamińska, zapraszam. Jest nowa Rada Nadzorcza Szpitala Południowego w Warszawie, poinformował o tym prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. W jej skład weszli Anna Walicka-Dąbrowska, Katarzyna Taraszkiewicz-Sirocka i profesor Mariusz Bidziński. Ratusz zapewniał wcześniej, że Rada Nadzorcza zostanie odpolityczniona. Poprzednia została odwołana po skandalu związanym z lekarzem i miejskim radnym Koalicji Obywatelskiej, który kierował SOR-em bez specjalizacji, za co w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Dawid Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w partii i z mandatu radnego. Weryfikacją finansów Szpitala Południowego zajmują się NFZ, prokuratura oraz Najwyższa Izba Kontroli. Trwają ostatnie przygotowania do konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy, która pod koniec tego tygodnia odbędzie się w Gdańsku. Do Polski przylecą m.in. szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Pod znakiem zapytania stoi jednak wciąż udział prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego. Jednak jak mówiła w Radiu Gdańsk Liza Zeidler, wiceminister aktywów państwowych, nie ma informacji o zmianie planów prezydenta Zełenskiego.
5: Przygotowujemy się na przyjęcie wszystkich

0: gości, a także współgospodarzy. Ukraińska delegacja już sukcesywnie przyjeżdża do Gdańska.
1: Kwestia wizyty w Polsce prezydenta Wołodymyra Zełenskiego jest wciąż analizowana, o czym poinformował jego doradca Dmytro Łytwyn. 22-letni Kolumbijczyk podejrzany o napad na kantor w Łodzi. Do rozboju przy ulicy Piotrkowskiej doszło w piątek rano. Sprawca wszedł do kantoru, zagroził pracownicy przedmiotem przypominającym broń i zażądał wydania pieniędzy. Zabrał ponad 200 tysięcy złotych w różnych walutach, a następnie uciekł, informuje prokurator Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi.
2: Ostatecznie funkcjonariusze policji zatrzymali mężczyznę tego samego dnia w hostelu w Piotrkowie Trybunalskim. W toku śledztwa ustalono, że pistolet wykorzystany przez niego nie jest bronią, na którą trzeba zgodnie z ustawą mieć pozwolenie.
1: Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia. Wieczorem poznamy laureatów 25. Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry w Sopocie. Przewodniczący konkursu radiowego, aktor Olaf Lubaszenko, przyznał, że wszystkie słuchowiska były na bardzo wysokim poziomie.
3: Ja mogę powiedzieć, że odetchnąłem z ulgą, kiedy przeczytałem, że jest wiele nagród do rozdania, bo te słuchowiska były świetne. Bardzo wiele osób zasłużyło na to, by zostać nagrodzonymi. Na końcu chyba zazwyczaj decyduje to samo w tego rodzaju werdyktach. To, czy nas porusza.
1: O Grand Prix i liczne nagrody rywalizuje w Sopocie łącznie 16 słuchowisk i 19 spektakli telewizyjnych.
4: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
5: Halo, halo, czy nas słyszycie?
4: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
6: Abemus Papa.
4: Plebiscyt polskieradio.pl. Po reklamie.
7: Dzień w Polskim Radiu 24.
8: A już teraz spojrzymy na to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, szczególnie na linii Teheran-Waszyngton, ale nie tylko. Karolina Cieślak-Jakubiak, iranistka. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
8: To na początek pytanie, które może zabrzmieć bardzo banalnie, ale mamy w końcu porozumienie czy nie? Bo śledząc tak naprawdę to, co działo się na linii tych dwóch stolic w ostatnich dniach, właściwie kładliśmy się z przekonaniem, że porozumienie jest. Wstawaliśmy z informacją, że doszło do kolejnych starć. Cieśnina znowu jest zablokowana. Chwilę potem dostawaliśmy kolejną informację o tym, że jest jednak postęp, są porozumienia, jest nawet widoczny spadek cen ropy naftowej, po czym mijał jakiś czas, kilkanaście godzin, być może kilkadziesiąt i sytuacja odwracała się o 180 stopni.
9: Ja również niestety nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie wprost, czyli czy mamy to porozumienie, czy tego porozumienia nie mamy. Wydaje się, że przynajmniej ufając komunikatom, które dzisiaj do nas dobiegają z obu stron, możemy mówić, że doszło tam do jakiegoś porozumienia w ramach porozumienia, czyli że został wyznaczony faktycznie jakiś kalendarz działań i sposób, w jaki będą te oba teamy zwaśnionych państw wzajemnie obradować. Wiemy już, co stanie się tak właściwie na kolejnym spotkaniu. Natomiast warto tutaj przez cały czas przypominać zdanie i opinię wygłaszaną przez Irańczyków, którzy mówią, wskazując na swój brak zaufania do strony amerykańskiej, że dopóty za to 60 dni nie zostanie przedstawione protokół, nie zostanie przedstawiony tekst, który będzie już w jakiś sposób zobowiązujący, to dalej mówimy o tym, że jest to zawieszenie broni, a nie koniec wojny. Tutaj oczywiście strona irańska podpiera się tym, że nie dość, że w takim miejscu już byliśmy, a ostatecznie nie udało się przecież doprowadzić do jakiejkolwiek bardziej trwałej formy pokoju, no to ze względu na samą charakterystykę i całej administracji Donalda Trumpa, zarówno w tym wydaniu, jak i poprzednim, jak i dyplomację, czy też sposób, w jakim administracja Trumpa jednak z Irańczykami przez te minione dwa miesiące rozmawiała, wskazują, że no, nie możemy tutaj jeszcze z pełną pewnością i przekonaniem mówić o tym, że tak, wydarzyło się, to jest

0: koniec wojny, ale na ten moment wydaje się, że idzie do przodu.
1: To kto w takim razie w tej chwili jest rozgrywającym w tej parze? Bardziej Iran czy bardziej Stany Zjednoczone? Bo gdybyśmy to pytanie zadali jeszcze kilka miesięcy temu, no to odpowiedź wydawałaby się absolutnie oczywista. No wiadomo, że Stany Zjednoczone. A dziś?
0: Dziś nie wydaje się, żebyśmy mogli i mieli prawo już w ten sposób wypowiedzieć. I to jest też coś, na co zwracają uwagę komentatorzy na całym świecie. A gdyby do tego porozumienia, czy też nie porozumienia, ale jakiejś formy nowego nuklearnego dealu, który miałby nastąpić po tym unilateralnie zerwanym przez Donalda Trumpa, który wcześniej wynegocjowała administracja Baracka Obamy, to przecież gdyby Stany Zjednoczone i w jakiś sposób Izrael zdecydowały się skapitalizować jednak porażkę Iranu po wojnie 12-dniowej w czerwcu zeszłego roku, to ta pozycja negocjacyjna Irańczyków byłaby o wiele niższa, a sama treść porozumienia byłaby dla Stanów Zjednoczonych o wiele bardziej preferencyjna. Tymczasem po tym rozdaniu wojny między Stanami Zjednoczonymi a Iranem widzimy już, że ta pozycja Stanów Zjednoczonych negocjacyjna jest bardzo osłabiona, tak samo jak proporcjonalnie wzrosła pozycja Iranu, który zdecydował się w pewien sposób wymienić swojego, kolokwialnie mówiąc, uniwersalnego straszaka, jakim był program nuklearny, na cieśninę Ormuz właśnie, która stała się swoistą nową bronią nuklearną Iranu, jako właśnie ten potencjał negocjacyjny, to narzędzie, ta broń, która w rękach Irańczyków właśnie jest w tym kształcie, więc wydaje mi się, że możemy tu mówić o tym, że Irańczycy są na o wiele lepszej pozycji, a przynajmniej to mówi nam treść tego porozumienia, które w o wiele większym stopniu zobowiązuje Stany Zjednoczone do jakiegoś rodzaju pójścia na rękę Irańczykom, aniżeli odwrotnie. Oczywiście to może się jeszcze zmienić, bo nie wiemy, co w ciągu tych 60 dni i kolejnych rund negocjacji między tymi dwoma państwami się wydarzy. Tutaj wydaje mi się też, że warto zaznaczyć, że im mniej precyzyjne będzie porozumienie dla Irańczyków, tym dla Irańczyków lepiej, bo oni w tym momencie na tej niejednoznaczności dokumentu zdają się bardzo wyrywać. Zresztą sami w tym momencie już podkreślają, że na przykład precyzowane w tym porozumieniu ta deklaracja Irańczyków, że przez najbliższe 60 dni nie będą oni w żaden sposób taryfikować tankowców, które przepływają przez cieśninę Ormus, nie oznacza, że nie zamierzają tego robić już po upływie 60 dni. O czym mówią głośno, wskazując na to, że jakaś forma taryfikacji, której takim organem kontroli będzie specjalnie powołana do tego instytucja, jednak będzie miała miejsce, tylko po prostu zgodnie z tym, co w tym momencie precyzuje porozumienie, nie w ciągu tych 60 dni. W związku z tym im mniej precyzyjna litera prawa w tym porozumieniu, tym dla Iranu lepiej.
1: Czy to oznacza, że ta wojna, kolejny paradoks być może, dała Iranowi zupełnie nowe możliwości i nowe narzędzia? Bo po pierwsze, Iran skorzystał z czegoś, co do tej pory było nie do pomyślenia, czyli zablokował światowy ruch w cieśninie Ormuz. Dwa, być może, jeżeli rzeczywiście ta sytuacja rozwinie się tak, jak pan mówi, jak pani mówi, Iran będzie miał dodatkowe źródło zarobku.
0: Zdecydowanie tak jest, ale wydaje mi się, ale to już jest oczywiście moja opinia, że to nie jest takie narzędzie, z którego można korzystać wiecznie i Iran będzie musiał dokonać jednak jakiejś decyzji. Czy narzędziem szantażu jest w tym momencie taryfikacja i ten bezpośrednio pochodzący z jakiejś formy podatku zarobek, czy narzędziem w tym momencie negocjacyjnym i takim strachem, który ma padać nie tylko na Stany Zjednoczone, ale na cały świat uzależniony od jednej piątej, która przepływa dziennie, czy też przepływała przed wojną, przez cieśninę Ormuz właśnie, Iran musi się zdecydować. Albo taryfikacja, albo ta niepewność wynikająca ze zagrożenia, czyli że kiedy tankowiec zdecyduje się wpłynąć, to musi wiedzieć, że jest to w jakiś sposób, czy też może być to w jakiś sposób decyzja ryzykowna. Także w krótkim trwaniu wydaje mi się to oczywiście bardzo dobra karta negocjacyjna, ale ona wymaga jednak jakiegoś doprecyzowania i jakiejś strategii po stronie Iranu właśnie. Jaką wybiorą, nie wiadomo. Wydaje mi się, że i Irańczycy oczywiście są tego świadomi, że coś na jakiegoś konia trzeba będzie ostatecznie postawić. Póki co jednak jest to zdecydowanie nowa broń nuklearna w rękach Iranu właśnie, czyli szantaż cieśniną Ormuz.
1: To w takim razie teraz o tym, co może zagrozić temu porozumieniu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem. I nie mówię teraz, nie myślę teraz o samym prezydencie Stanów Zjednoczonych Donaldzie Trumpie, który rzeczywiście no, potrafi zmieniać zdanie i to czasami w sposób bardzo zaskakujący, ale spoglądam na przykład na Gazetę Wyborczą.

0: Wyborczą i tam tytuł, który myślę, że niejedną osobę w Polsce może zaskoczyć. Iran, przeciwnicy porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi, ruszyli do ataku. Jak się okazuje, w tym najbliższym otoczeniu przywódcy Iranu są też bardzo różne frakcje i nie wszystkim wcale zależy na zakończeniu tego konfliktu z Amerykanami.
1: Zdecydowanie nie wszystkim zależy i takie głosy były tak właściwie widoczne już przez cały czas trwania tej wojny, które w jakiś sposób wskazywały na to, że ta droga dyplomatyczna jest zdecydowanie niepotrzebna, że jesteśmy w stanie utrzymać się dalej, utrzymać na nogach i ta dyplomacja...
0: I więcej zyskać?
1: I więcej zyskać, oczywiście, że tak. Natomiast wydaje mi się, że o ile takie głosy oczywiście istnieją i są one reprezentowane również chociażby w irańskim parlamencie, tak jednak rozkładającą karty jest ta frakcja również twardogłowa i również powiedziałabym dość antyamerykańsko nastawiona. Ta, która zbliżyła się, czy też tak właściwie nieoficjalnie objęła władzę, czyli ta skojarzona, skoligacona w jakiś sposób z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej, reprezentowana chociażby przez niezwykle istotną postać w trakcie całego tego trwania wojny, czyli Mohammada Bagera Ghalibofa, spikera irańskiego parlamentu. To już jest osoba, która w jakiś sposób mogłaby być przypisana do tej frakcji z najbardziej twardogłowych przedstawicieli politycznych Iranu, a jednak to on wskazuje, czy też wskazuje za pośrednictwem bliskich sobie przedstawicieli, że dyplomacja paradoksalnie okazała się przynieść więcej niż wojna, bo cóż się stało? Oczywiście z pewną swadą Irańczycy o tym mówią, a kształtując też i ustawiając pewną narrację w Iranie, że w momencie, w którym usiedliśmy do stołu, to okazało się, że ci nasi przeciwnicy po drugiej stronie stołu nie są w stanie odeprzeć naszych argumentów. One są po prostu zbyt dobre i zbyt racjonalne i zbyt uprawnione do tego, żeby je postawić. W związku z tym teraz w jakiś sposób umniejsza się umiejętnością tej amerykańskiej delegacji, a takim pierwszym, pierwotnym i najważniejszym, wydaje mi się, przynajmniej w tej oficjalnej narracji Iranu, którą widzimy w mediach publicznych, jest to, że dyplomacja przyniosła zwycięstwo. Nie oznacza to, że nie wygraliśmy wojny, bo oczywiście tam w ten sposób się o tym mówi, ale że tak właściwie za co Irańczycy się nie wezmą, w tym są bardziej kompetentni od przeciwnika.
0: No to w takim razie teraz jeszcze jeden gracz, myślę o Izraelu, który przecież też ma wiele do powiedzenia w tym konflikcie i ma wiele do powiedzenia co do tego, czy to porozumienie zostanie zawarte i potem będzie respektowane. Pojawiają się takie głosy i takie opinie, że Donald Trump, polityk, prezydent, no, murem stojący za Izraelem i Netanyahu, jednak tymi ostatnimi działaniami Izraela jest trochę zbulwersowany, albo inaczej, że to są działania, które zaszkodziły jego polityce. No i oczywiście jako człowiek pamiętliwa, bez wątpienia takim jest, wyciąga z tego wnioski. No pojawiają się nawet takie sugestie, że być może jesteśmy świadkami, znów paradoks, zważywszy na postawę Donalda Trumpa, jesteśmy świadkami być może takiego bardzo wyraźnego osłabienia tego sojuszu pomiędzy Izraelem a Stanami Zjednoczonymi. Rzeczywiście możemy w tych osądach iść aż tak daleko?
1: Nie wiem, czy możemy mówić o tym, że będzie to jakiś skutek trwały i również wydaje mi się, że jest to jakaś wizja, o której można myśleć w przyszłości, chociaż pewnie jeszcze nie za tej administracji Donalda Trumpa, ale może w przyszłości, że jednak ten protektorat Stanów Zjednoczonych nad Izraelem w pewien sposób nie znosi próby czasu ze względu na samą demografię Stanów Zjednoczonych, czyli coraz młodszych osób, które już wkrótce albo teraz uzyskały prawa wyborcze, a deklarują nastroje antyizraelskie lub anty tak bliskiej współpracy Stanów Zjednoczonych i Izraela właśnie. Niewątpliwie Izrael robił absolutnie wszystko, co w swojej mocy, ażeby zaszkodzić temu porozumieniu, czy też nie doprowadzić do jego zaistnienia. I mam tu na myśli działania dwutorowe, bo to nie tylko i wyłącznie ataki bezpośrednie na południowy Liban, ekspansja na południowy Liban, która była warunkiem podjęcia porozumienia przez Islamską Republikę właśnie, ale również to, ażeby nie dopuścić do pojawienia się zapisu o całkowitym końcu wojny na wszystkich jej frontach, w tym porozumieniu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem właśnie. Tymczasem jest to jej punkt pierwszy. W pewien sposób wydaje mi się, że mogę zrozumieć ten sentyment, dlatego że Izraelczycy czują zapewne, że podpisano coś ponad ich głowami, a teraz jeszcze się ich do tego zobowiązuje. W związku z tym, o ile na przykład

0: przypadku poprzednich porozumień to Stany Zjednoczone były w jakiś sposób brokerem bezpośrednio między Izraelem a Hezbollahem, tak teraz z tego procesu Izraelczyków wyłączono. W związku z tym nie dziwi Benjamin Netanyahu, który rozpaczliwie tak właściwie podejmuje decyzję o tym, żeby jednak do tak niekorzystnego porozumienia dla Izraela nie doszło, a narzędzia, którymi dysponuje, no to przede wszystkim dalsza ekspansja na terytorium południowego Libanu właśnie i zajęcie, aneksja terytorium w ramach tej specjalnej strefy buforowej, trochę przypominającą te przy Strefie Gazy.
1: A na ile to wszystko, o czym teraz rozmawiamy, jest dla prezydenta Netanyahu, dla premiera Netanyahu coraz większym problemem, coraz większym wyzwaniem i no, kłopotem, jeżeli chodzi o jego polityczną przyszłość, no bo nie jest przecież tajemnicą, że na nim ciążą różnego rodzaju zarzuty. I tak naprawdę sprawowanie władzy no, odsuwa ten moment rozliczenia się z tymi problemami. A z raportu, który został opublikowany na portalu Times of Israel, wynika, że 92% Izraelczyków uważa, że Iran wyszedł zwycięsko z wojny i porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi. Większość mieszkańców Izraela jest zdania, że te działania zbrojne, które obserwowaliśmy, tylko osłabiły bezpieczeństwo Izraela w dłuższej perspektywie. No, takie wnioski wyciągnięte przez Izraelczyków, zważywszy na to, jaką narrację prowadzi premier Netanyahu, no to jest chyba coś, czym się powinien bardzo poważnie zacząć martwić.
0: Trudno się nie zgadzać z tymi opiniami Izraelczyków, dlatego że wydaje się, że o ile nie możemy w sposób jasny odpowiedzieć na to, kto wojnę wygrał, Stany Zjednoczone czy Iran, ze względu na to, że tak właściwie nie znamy celów tej wojny, trudno więc mówić o jednoznacznej wygranej, tak na pewno wiemy, kto ją przegrał. Jest to Izrael i jest to również w ramach Izraela właśnie Benjamin Netanyahu, który zdaje sobie sprawę doskonale, że w tym momencie traci zdolność koalicyjną i istnieje bardzo duże ryzyko, że nie będzie w stanie wygrać październikowych wyborów w Izraelu właśnie. W związku z tym wydaje się, że taką strategią, którą znamy nie tylko z tego kawałka świata, ale chociażby i historycznie, jest próba przedłużenia konfliktu kinetycznego, militarnego, ażeby po prostu wybrać tego polityka, który, mówiąc znowu kolokwialnie, już zaczął. I wydaje się, że jednym sposobem jest oczywiście próba ciągłego torpedowania tego porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem właśnie.
1: No ale to przepraszam,
0: nie
1: będzie
0: wiemy, jak długo udana.
1: No właśnie, to będzie wywoływać coraz większą złość po stronie Amerykanów.
0: To będzie wywołać coraz większą złość po stronie Amerykanów, ale też widziałam już takie opinie zarówno analityków, jak i przedstawianych powoli przez polityków, chociaż niższego szczebla w Izraelu, że sposobem w jakiś sposób na to, jak ja to czytam, może być po prostu zmiana tego frontu, czy też otwarcie kolejnego frontu i takim krajem, który jawi się jako ewentualnie taki, który miałby być przez Izrael zaatakowany. W tym momencie mówię oczywiście o tym, co się pojawia w drugim, trzecim rzędzie, nie jest to w żaden sposób obowiązujące, jest Syria. Także na pewno przez najbliższych kilka miesięcy zobaczymy, jaką strategię zdecydują się Izraelczycy wybrać.
1: Czyli wojna nie już jako narzędzie uprawiania polityki, tylko wojna jako narzędzie uprawiania polityki wewnętrznej.
0: Otóż to. Wydaje mi się w ogóle, że czasy, w których mówimy o tym, że wojna jest narzędziem, dzięki któremu wygrywa się wybory, są czasami bardzo specyficznymi i smutnymi.
1: No to w takim razie jeszcze jedno pytanie, bo rozmawiamy o Stanach Zjednoczonych, o Iranie, również o Izraelu, ale tak naprawdę jeżeli chodzi o ten konflikt, to ta pula zainteresowanych państw, dla których to jest bardzo ważny temat, temat kluczowy, jest o wiele, wiele dłuższa, bo wystarczy wspomnieć Arabię Saudyjską czy Zjednoczone Emiraty Arabskie. Jaką rolę te państwa w tej chwili odgrywają i na jakie rozwiązanie najbardziej by liczyły?
0: Zdecydowanie rozwiązaniem dla zdecydowanej większości krajów arabskich, które jest najbardziej korzystne i jest koniec wojny i jest pokój. Wydaje się, że jest to tak właściwie jeden z najbardziej znamiennych skutków tego konfliktu, który obserwowaliśmy przez ostatnich kilkanaście tygodni. Ja sama uważam, że to był moment, w którym Stany Zjednoczone w jakiś sposób utraciły Zatokę Perską i w jakiś sposób utraciły zdecydowaną większość państw Zatoki, dlatego że okazały się sojusznikiem, a tak właściwie nie tylko sojusznikiem, ale bardzo bliskim partnerem, który po prostu nie jest w pewien sposób godzien zaufania. Tak właściwie ten proces rozpoczął się już w zeszłym roku, w momencie, w którym Izrael zdecydował się dokonać ataków na Dohę, ażeby tam zaatakować rezydujących tam wówczas

0: przedstawicieli i polityków Hamasu. To wszystko stało się ponad głowami zainteresowanych, a Stany Zjednoczone całkowicie rozłożyły ręce i nie były w stanie w żaden sposób usprawiedliwić, jak to się stało, że nie poinformowały swojego sojusznika, swojego partnera o wojnie właśnie. Ten moment, ten rok był tak właściwie tylko i wyłącznie przypieczętowaniem tego rodzaju rozpoznania. W związku z tym kraje Zatoki wydają mi się być tymi, które będą się w jakiś sposób cofać z tego partnerstwa i tutaj scenariusz, który wydaje mi się bardzo prawdopodobny, to zacieśniać współpracę z innym państwem, które jawi się jako o wiele bardziej odpowiedzialny i stabilny przede wszystkim sojusznik, czyli z Chinami. Jedynym państwem regionu, które wymyka się z tego rozumowania, są Zjednoczone Emiraty Arabskie, czyli państwo z terytorium, którego atakowano Iran właśnie, i to jest to państwo, które zbliżyło się zarówno do Stanów Zjednoczonych, jak i do samego Izraela w tych ostatnich kilkunastu tygodniach, ale to raczej wyjątek, aniżeli obserwowalna reguła.
1: No ale to znów dwie kwestie. Ta informacja o zbliżeniu z Chinami bardzo powinna zaniepokoić Amerykanów, którzy przecież właśnie ten kierunek chiński uważają za najbardziej istotny. To jest raz. Dwa. Państwa arabskie oprócz Zjednoczonych Emiratów Arabskich z wielką nadzieją spoglądają na zakończenie tego konfliktu, ale jednocześnie muszą mieć świadomość, że przynajmniej politycznie z tego konfliktu o wiele bardziej wzmocniony wyjdzie Iran. Państwo, które niekoniecznie darzą sympatią.
0: Zgadzam się i wydaje się, że zgadzają się również z nami, ze mną i z panem redaktorem, analitycy amerykańscy, którzy zgodnie z tym, co publikowały tak właściwie kolejne media, chociażby w tym Axios, informowały Donalda Trumpa przez cały ten czas, że jednym z najbardziej prawdopodobnych strategii, które Iran może przyjąć w momencie wojny napastniczej, będzie właśnie zamknięcie ciśnienia Ormus. Przewidziany był zarówno ten akt, jak i przewidziane były skutki, które będą temu towarzyszyć. Tym samym wydaje mi się, że nie jest obcym i absolutnie jasnym dla tych analityków, którzy doradzają Donaldowi Trumpowi właśnie, że może to doprowadzić do zacieśnienia relacji z państwami Zatoki a Chinami właśnie. Mimo wszystko administracja Donalda Trumpa zdecydowała się jednak na tę wojnę. Chociaż wiemy teraz dobrze, że nie była mu ona w żaden sposób polecana, czy też informowano o tym, co się wydarzyło.
1: Karolina Cieślik-Jakubiak, iranistka, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Ja również bardzo dziękuję.
1: Za 5 minut godzina 16, już za chwilę zakończę swój dyżur na antenie Polskiego Radia 24. Na moim miejscu usiądzie ktoś, kto w tej chwili nie siedzi na moim miejscu, tylko siedzi trochę z boku, czyli Maciej Wolny.
2: Skomplikowałeś to wszystko bardzo mocno. Nie, dzień dobry państwu, dzień dobry Krzysztofie, witaj. Po 16 sporo propozycji, też podobnych pewnie tematycznie do tego, o czym ty rozmawiałeś ze swoimi gośćmi. Nie uciekniemy od tych tematów. Jeżeli chodzi o Iran, ten pojawi się w sprawach międzynarodowych, chociażby dzisiaj Ernest Zasuń tę sprawę o 16.47 państwu przedstawi. I tam po tej pierwszej turze rozmów amerykańsko-irańskich będziemy z Ernestem rozmawiać, on będzie te informacje też przedstawiał. Ale a propos spraw międzynarodowych, Ernest opowie państwu również o politycznej burzy w Wielkiej Brytanii. Tam rezygnacja Keira Starmera, premiera Wielkiej Brytanii, również kwestia
1: zapowiedziana wcześniej przez prezydenta Trumpa, dodajmy.
2: To pokazuje, a propos skomplikowania na początku naszego spotkania, jak polityka bywa również skomplikowana i te relacje międzynarodowe. Ale a propos skomplikowanych relacji międzynarodowych, no to też wybrzmi temat tego, czy Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, przyjedzie na konferencję odbudowy Ukrainy, która ma się odbyć w Gdańsku. Pytanie, czy z udziałem ukraińskiego prezydenta, czy nie, w tle oczywiście odebrania orderu Orła Białego i całe to zamieszanie. I ten temat pojawi się również w rozmowach politycznych na naszej antenie. Dzisiaj gospodarzem tych rozmów Kamil Szewczyk, jego gośćmi. Na początku o 16.33 Izabela Ziętka, wiceminister edukacji narodowej z Polski 2050. I poza tematami oczywistymi, tutaj też koniec roku szkolnego jako jeden z tematów za gości. Kolejna rozmowa polityczna to 17.33. Gościem Kamila Szewczyka będzie Katarzyna Kierzek-Koperska z Koalicji Obywatelskiej. Tutaj również odebrany order Orła Białego prezydentowi Ukrainy, o tym, co może zrobić premier. Również afera dotycząca Szpitala Południowego się pojawi. Podobne tematy o 18.06 w naszej debacie. I naszymi gośćmi będą dr Sonia Chorąziak i Marcin Piasecki, dziennikarz Rzeczpospolitej. Warto być wtedy z Polskim Radiem.

0: 24. Będą informacje ze świata sportu tuż po 17.06. Również informacje prosto z regionów. Będzie się działo w Polskim Radiu 24, a już niebawem suma wydarzeń.
1: Więc to wszystko i o wiele więcej po godzinie 16 na naszej antenie. A zapraszał Maciej Wolny. Bardzo dziękuję.
0: A ja się przesiadam.
2: Reklama. Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
5: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
6: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
7: Zapraszam do stanowiska.
8: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
7: Pani Ania jest na urlopie.
8: Czyli niczego nie załatwię.
7: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
8: Uff, no i to jest zmiana.
9: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
13: Franek urodził się w 27 tygodniu ciąży. Dzięki wsparciu Fundacji Kolorowy Świat dziś jest zdrowym chłopcem. Otulinka pomaga tym najmniejszym wojownikom, tak by mogły cieszyć się życiem. Więcej informacji na stronie internetowej Fundacji www.kolorowyświat.org.
12: Ogłoszenie społeczne.

0: sumę wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 16, Ewelina Kamińska. Dzień dobry i zapraszam. Czy prezydent Ukrainy przyjedzie na konferencję do Gdańska? Po odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego jego przyjazd stanął pod znakiem zapytania. Dariusz Matecki na ławie oskarżonych ruszył proces w sprawie wyłudzenia milionów z Funduszu Sprawiedliwości. Polityk PiS odpowiada też za swój fikcyjny etat w Lasach Państwowych. Obława trwała od piątku. Emerytowany policjant w rękach służb. Mężczyzna zabił teścia i ranił teściową koło Jędrzejowa. Więcej w relacji naszej reporterki.
0: Suma wydarzeń.
1: Kolejna odsłona sporu na linii Kijów-Warszawa. Prezydent Karol Nawrocki odebrał w piątek najwyższe polskie odznaczenie prezydentowi Ukrainy. Wołodymyr Zełenski, nie czekając na kontrasygnatę premiera pod decyzją, odesłał order Orła Białego do Warszawy. Zarzucił przy tym polskiemu prezydentowi, że ten nie dążył do rozwiązania sporu. Otoczenie Karola Nawrockiego twierdzi natomiast, że było odwrotnie. W tle konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy, która w czwartek rozpoczyna się w Gdańsku. Wciąż nie wiadomo, kto stanie na czele ukraińskiej delegacji. Sprawą zajmuje się Sylwia Białek. Sylwio, witaj.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz proszę, co w tej sprawie wiadomo, no i też jakie komentarze padają po obu stronach.
2: Prezydent Ukrainy w wywiadzie telewizyjnym powiedział, że przed odesłaniem orderu Orła Białego przedstawiciele Ukrainy próbowali załagodzić spór i wyjaśnić stanowisko Kijowa. Wołodymyr Zełenski miał również proponować spotkanie i wspólną konferencję prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Zaproponowałem prezydentowi Polski spotkanie, powiedziałem, zorganizujmy wspólną konferencję. Tymczasem prezydent Nawrocki zrobił kolejny krok i stwierdził, że dla Ukrainy nie ma miejsca w Europie, ponieważ jest to niekorzystne dla polskiego rolnika. Mówi to po to, aby później wywierać presję na premiera Donalda Tuska i blokować otwarcie kolejnego klastra negocjacyjnego. Tak mówił Wołodymyr Zełenski w tym telewizyjnym wywiadzie i zaznaczył, że

0: Prezydentura Andrzeja Dudy, współpraca między Ukrainą a Polską układała się bardzo dobrze, a relacje między prezydentami były wyjątkowe, zwłaszcza w kontekście znaczącej pomocy, jakiej Polska udzielała Ukrainie. Mówił też, że jego państwo jest wdzięczne Polsce, ale jest teraz skupione na obronie Europy.
1: My z wami żyjemy jak?
0: My żyjemy od ataku do ataku. Nie możemy żyć od dziękuję do dziękuję. Każdy musi się do tego dostosować. Jesteśmy wdzięczni, ale nie możemy wstawać codziennie rano i myśleć, nie zapomnijmy dziś każdemu podziękować. Ludzie po prostu giną. Czy możemy chronić was wszystkich w przerwie między wyrazami wdzięczności? Prezydencki minister Marcin Przydacz powiedział, że strona ukraińska wycofała się z ustalonego spotkania w Warszawie prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego, proponując odległą datę. Jego zdaniem strona ukraińska nie była zainteresowana realną dyskusją z polskim prezydentem. Zaznaczył, że prawdą jest, iż efektem jego rozmowy z szefem biura prezydenta Ukrainy Kryło Budanowem, który był w Warszawie 6 czerwca, była kwestia takiej rozmowy telefonicznej Zełenskiego z Nawrockiem, ale z tej rozmowy telefonicznej prezydent Zełenski też się wycofał, nie chciał rozmawiać telefonicznie. Następnie strona ukraińska zaproponowała wizytę, została ustalona konkretna data, tylko że później Kijów zaproponował kolejną, bardzo odległą datę w przyszłości. Prezydent Karol Nawrocki podkreślał dziś, że prezydent Wołodymyr Zełenski myli się, że spór nie dotyka wewnętrznej polityki Polski, dotyczy postrzegania kwestii historycznych i tego, że w Polsce nie akceptujemy banderowców flagi.
2: Spór dotyczy postrzegania kwestii historycznych i tego, że w Polsce nie akceptujemy czerwono-czarnej banderowskiej flagi. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której polscy patrioci, a szczególnie polski prezydent, polski rząd w takiej sytuacji nie jest razem i się nie jednoczy. Wołodymyrze, drogi panie prezydencie, spór w ogóle nie dotyka wewnętrznych kwestii Polski, bo wszyscy Polacy wiedzą i rozumieją, ile zła zrobili Polsce, Polkom, Polakom, polskim dzieciom, ukraińscy nacjonaliści. Myli się prezydent Zełenski.
0: No i w takiej atmosferze trwają przygotowania do konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy, która w czwartek rusza w Gdańsku. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z Polskiego Stronnictwa Ludowego mówił, że stosunki międzynarodowe buduje się zgodnie z interesami narodowymi państwa, a nie poprzez turystykę orderową. Na pytanie zaś o udział Wołodymyra Zełenskiego w gdańskiej konferencji odpowiedział.
3: Jeżeli interes Ukrainy będzie wymagał spotkania się z władzami Polski, to prezydent Zełenski nie zawaha się nawet sekundę, bo on reprezentuje interes Ukrainy. Tak samo jeśli chodzi o interes Polski. Nie wiem, czy przyjedzie, czy nie. W interesie prezydenta Zełenskiego, bo tematem głównym konferencji będzie odbudowa po wojnie, jest, aby na tej konferencji być. Ale czy będzie, to chyba nikt tego nie wie.
0: W ocenie Mariusza Witczaka z Koalicji Obywatelskiej prezydent Wołodymyr Zełenski zachował się skandalicznie, gloryfikując ukraińskich nacjonalistów, ale jak mówił poseł, odpowiedzią prezydenta Nawrockiego powinna być droga dyplomatyczna.
4: My nie chcemy Ukrainy banderowskiej. To jest oczywiste dla całej klasy politycznej w Polsce. Ale my też nie chcemy Ukrainy putinowskiej. Musimy budować dobrosąsiedzkie relacje, które będą gwarantowały przyciągnięcie Ukrainy do świata zachodu. Ale my również musimy cały czas myśleć o tym, o czym mówił Jerzy Giedroyć, Adolf Bocheński, Zbigniew Brzeziński. My cały czas musimy myśleć o państwie buforowym, które będzie gwarantowało bezpieczeństwo i oddalanie imperialistycznych zapędów Rosji od terenów Rzeczpospolitej.
0: Szef ukraińskiego MSZ-u Andrii Sybicha miał dziś po raz kolejny przedstawić prezydentowi Zełenskiemu informacje dotyczące gdańskiej konferencji. Prezydent Ukrainy miał przeanalizować wszystkie za i przeciw, ale jaką ostatecznie decyzję podjął, tego jeszcze nie wiemy, bo strona polska nie otrzymała informacji w tej sprawie.
5: Sprawę przyjazdu prezydenta Ukrainy na konferencję do Gdańska, który wciąż stoi pod znakiem zapytania, śledzi dla nas Sylwia Białek. Sylwio, dziękujemy za relację.
0: Dziękuję bardzo.
5: U nas jeszcze głos eksperta. Na potrzeby wyciszenia emocji zarówno po stronie polskiej, jak i ukraińskiej wskazywał na naszej antenie dr Andrzej Szabaciuk z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie.
6: Już w tym momencie ma zasięg globalny. Wszystkie kluczowe agencje informacyjne, serwisy prasowe do tego problemu się odnoszą. Więc w tym momencie nie ma sensu eskalowania tego konfliktu, tylko raczej szukania pewnych, no przynajmniej jakichś takich niewielkich ustępstw czy prób uregulowania tego sporu. Bo jak powiedział się premier Donald Tusk, no na tym straci Polska i Ukraina i w wymiarze geopolitycznym, i ekonomicznym, ale też wizerunkowym przede wszystkim, bo wizerunek to jest coś, co się buduje latami.
5: Więcej na ten temat na portalu polskieradio24.pl.
7: Suma wydarzeń.

0: Warszawski Szpital Południowy z nową Radą Nadzorczą. W jej skład weszli Anna Walicka-Dąbrowska, Katarzyna Taraszkiewicz-Sirocka i profesor Mariusz Bidziński, o czym poinformował prezydent stolicy. Rafał Trzaskowski napisał na portalu X: ten skład gwarantuje połączenie doświadczenia i kompetencji w wielu obszarach, od prawa przez funkcjonowanie spółek po wiedzę medyczną. Prezydent Warszawy zdecydował się na powołanie nowej rady po ujawnieniu informacji o zarobkach lekarza Dawida Kacprzyka, który jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radny Koalicji Obywatelskiej w warszawskiej dzielnicy Ursus, miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić tylko w ubiegłym roku ponad 1 600 000 złotych. Tę sprawę śledzi Witold Banach.
1: Poza tym w Szpitalu Południowym trwają kontrole prowadzone przez Stołeczny Ratusz i Narodowy Fundusz Zdrowia. Toczy się też postępowanie Naczelnej Izby Lekarskiej. Z kolei minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek, zapowiedział, że prokuratura zbada, czy Rafał Trzaskowski wiedział o nieprawidłowościach w szpitalu. Oprócz miejskich urzędników, prokuratorów i urzędników NFZ, placówkę prześwietli także Państwowa Inspekcja Pracy. Witold Banach, Polskie Radio.
0: Dosłownie przed chwilą rozpoczęła się konferencja prokuratury w sprawie warszawskiego Szpitala Południowego. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać w sumie wydarzeń. Kilka godzin z ławy oskarżonych przemawiał w szczecińskim sądzie okręgowym poseł Dariusz Matecki. Dziś wystartował proces, w którym polityk PiS odpowiada za swoje fikcyjne zatrudnienie w Lasach Państwowych, ale przede wszystkim za wyłudzenie co najmniej 16 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości. W sądzie była Aneta Łuczkowska. Aneto, witaj.
2: Dobra.
0: Powiedz, co działo się dzisiaj na sali rozpraw?
2: Akt oskarżenia w tej sprawie jest potężny, liczy ponad 200 stron. Prokurator dziś odczytał jego skróconą wersję, głównie zarzuty. Te są, jeżeli zostaną potwierdzone przez sąd, no to można powiedzieć druzgoczące. Mówią one o tym, że ustawione zostały trzy konkursy na milionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, że poseł Matecki do Ministerstwa Sprawiedliwości wysyłał projekty wniosków konkursowych po to, by urzędnicy poprawili je tak, aby wskazane stowarzyszenia powiązane z politykiem mogły ten konkurs wygrać. Potem te pieniądze zostały w większości zdefraudowane. Ten akt oskarżenia jest potężny, no i też odpowiedzialni za to mężczyźni, osoby, które usiadły na ławie oskarżonych, dzisiaj miały szansę zapoznać się ze szczegółami tego aktu.
3: W tej sprawie na ławie oskarżonych zasiada 8 osób. Są to osoby, które faktycznie zarządzały Stowarzyszeniem Fidei Defensor oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Zdrowia, a także osoby, które wystawiały faktury za fikcyjne usługi na rzecz tychże stowarzyszeń, co powodowało, że pieniądze z dotacji celowej przyznanej przez Fundusz Sprawiedliwości wypływały z tych stowarzyszeń, a później były przekazywane w gotówce organizatorowi procederu, czyli Adamowi S., prezesowi Stowarzyszenia Fidei Defensor.
2: To mówił prokurator Dariusz Ślepokura. Co ważne, firmy, które wystawiały te sfałszowane faktury, zawyżone faktury, już zostały prześwietlone przez prokuraturę i przez sąd. Zapadły 4 wyroki prawomocne, skazujące osoby odpowiedzialne za ten proceder. Tam pracownicy tych firm przyznali się do tego, że właśnie wystawiali faktury za czynności, za zlecenia, których na rzecz dwóch stowarzyszeń związanych z posłem Mateckim nigdy nie wykonali. Dariusz Matecki rozmawiał z dziennikarzami przed wejściem na salę rozpraw. Rozmawiał też z nami w przerwie dzisiejszego posiedzenia. Zapowiedział, że będzie chciał wezwać na świadków Marcina Romanowskiego i Zbigniewa Ziobrę. Zwróciłam uwagę, że to może być trudne, bo przecież obaj politycy się ukrywają i o to, co usłyszałam.
4: No to chyba państwo polskie działa. No to ja słyszałem już dwa tygodnie temu, słyszałem od mediów, że już jest. Już Marcina Romanowskiego złapały media i złapał wymiar sprawiedliwości Waldemara Żurka. No chyba mu nie wyszło, bo po tych 2 tygodniach w dalszym ciągu Marcina Romanowskiego nie ma. No to więc oczywiście, no to jest chyba oczywista sprawa, że dwie kluczowe osoby w tej sprawie, które nic nie zawiniły, też żadnego przestępstwa nie popełniły, będę wzywać i będę chciał, żeby tutaj wystąpiły też przed sądem. Tylko trzeba pamiętać, że na przykład minister Ziobro może oczywiście wystąpić zdalnie.
5: No nie wiadomo, gdzie wezwania mu dostarczyć.

0: To już jest kwestia sądu, pani redaktor.
1: Tyle miał do powiedzenia poseł Matecki. W sądzie przemawiał, tak jak mówiłaś, bardzo długo. Przyniósł ze sobą gruby plik dokumentów. To mają być dowody na to, że jego zatrudnienie w Lasach Państwowych nie było wcale fikcyjne. Dziś pierwszy dzień wystąpienia Dariusza Mateckiego w sądzie. Swoje przemówienie ma kontynuować w środę.
2: Ruszył proces Dariusza Mateckiego w sprawie fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych i wyłudzeń z Funduszu Sprawiedliwości w sądzie w Szczecinie. Była nasza reporterka Aneta Łuczkowska. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję.
2: A w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości poszukiwany jest były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro w rządzie Zjednoczonej Prawicy oraz jego ówczesny zastępca. Pełnomocnik Marcina Romanowskiego domaga się uchylenia europejskiego nakazu aresztowania. Mecenas Bartosz Lewandowski złożył do sądu wniosek w tej sprawie. W Sejmie jest Michał Fabisiak. Witaj.
3: Dzień dobry.
2: Czym adwokat motywuje ten wniosek? No i też co na to politycy koalicji rządowej?
3: Bartosz Lewandowski uważa, że skoro polskie władze utrzymują, że Marcin Romanowski nie przebywa już na terytorium Unii Europejskiej, to bezzasadne jest utrzymanie w mocy europejskiego nakazu aresztowania. Ten obowiązuje bowiem wyłącznie na terytorium wspólnoty, a nie w Serbii, w której, jak wynika z nieoficjalnych informacji medialnych, może aktualnie znajdować się były poseł Prawa i Sprawiedliwości. Znaczy obecny poseł Prawa i Sprawiedliwości, a były wiceminister sprawiedliwości. Rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik argumentację obrońcy Marcina Romanowskiego określa fikołkiem, który ma pomóc, jak tłumaczy, w obronie uciekającego przed polskim wymiarem sprawiedliwości byłego już wiceministra sprawiedliwości.
4: Dziś można domyślać się, że pan Romanowski stoi sobie gdzieś w Serbii, ale nie wiadomo, czy zaraz nie wróci do Europy. Jeśli do niej wróci, do Unii, to ten nakaz europejski aresztowania będzie potrzebny. Po prostu nie ma sensu wycofywać go teraz. Nie ma żadnych podstaw do tego, żeby przez jakąś krótką wizytę na dziś, to wiemy, w Serbii, miał być wycofany ENA. No, to jest niebezpieczne, niemądre i nieodpowiedzialne.
3: Postawę pełnomocnika polityka Prawa i Sprawiedliwości krytykuje również marszałek senior Marek Sawicki z PSL.

0: Lekarze, oni pracują nie na właśnie takich standardowych umowach, umowach o pracę, tylko na umowach B2B i bez tej ustawy nie było możliwości zobaczenia tak naprawdę, ile łącznie takich środków, z jakiego rodzaju źródeł dany lekarz zarabia. W związku z czym nie było możliwe zobaczenia ogromu sytuacji, na przykład, że jakiś lekarz właśnie zarobił w ciągu ostatniego miesiąca, roku kwoty, które wydają nam się horrendalną.
1: To niespełna minuta, i Marcin Piasecki a propos tej ustawy.
2: No to jest tak, że tak, to jest krok w dobrym kierunku, natomiast po pierwsze ustawa jako taka ma, pewne dziury takie i tam istnieje możliwość, oczywiście zakładając no, nie najlepszą wolę jakichś lekarzy, że istnieje możliwość no, obejścia, tak, jednak ukrycia swoich zarobków, natomiast druga sprawa, no dobrze, i co wtedy? No, Outmeet, czyli ta agencja, o której pan wspomniał, wie o tych zarobkach i co robi. I tutaj ta ustawa, jak rozumiem, nie daje odpowiedzi.
1: To z tym pytaniem na razie naszych słuchaczy zostawiamy, ale wrócimy do państwa po serwisie informacyjnym, który wydarzy się o 18:30 w Polskim Radiu 24.
3: Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na Media Expert.pl.
5: Świat razem dla odbudowy Ukrainy. 25 i 26 czerwca w Gdańsku trwa Ukraine Recovery Conference, gdzie rozmowy zamieniają się w działania. Sponsor główny Orlen. Sponsorzy KGHM Polska Miedź, PKO Bank Polski, PZU. Partnerzy główni: Bank Gospodarstwa Krajowego, Enea, PGE Polska Grupa Energetyczna, Polska Grupa Zbrojeniowa, Tauron, Polska Energia SA, Fundacja Totalizatora Sportowego. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
6: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Po reklamie.
7: To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Minęła 18:30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Dwa odrębne śledztwa i wiele wątków. Będą dwa postępowania w sprawie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Pierwsze dotyczy niekorzystnego rozporządzenia mieniem, drugie niegospodarności osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie placówki. Rzecznik prokuratury w Warszawie Piotr Skiba odniósł się też do informacji, że lekarz Dawid Kacprzyk oddał szpitalowi 500 000 zł. Zaznaczył, że przelew został wykonany niezgodnie z przepisami.
9: Te pieniądze z fakturami korygującymi zostały przelane na rachunek szpitala, ale zostały przez księgowość szpitala osobie wpłacającej zwrócone. Z uwagi na fakt, iż nie było tak zwanej kauzy fiskalnej i nie można było prawidłowo dokonać zaliczenia tych środków na rachunku szpitala.
8: Prokurator nie wykluczył, że w przyszłości wszczęte może być też dochodzenie w sprawie narażenia pacjentów na niebezpieczeństwo. Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta, jeśli śledczy znajdą na to dowody. Najpewniej od uderzenia pioruna zapaliło się poddasze ochronki dla dzieci w Grodzisku Dolnym w powiecie leżajskim na Podkarpaciu. Świadkowie usłyszeli huk, ale dokładne przyczyny pożaru będzie wyjaśniać policja. Z budynku ewakuowano 6 dzieci i 4 opiekunów. Pożar został szybko zlokalizowany, mówi Adam Matuszak ze Straży Pożarnej w Leżajsku.
10: Po dojeździe na miejsce sił Straży Pożarnej pożar został zlokalizowany. Ogień nadpalił część konstrukcji więźby dachowej. Obecnie pożar jest zlokalizowany. Trwają prace rozbiórkowe prowadzące do odkrycia zarzewi ognia i ugaszenia.
8: W akcji jest około 40 strażaków. To nowoczesna placówka, w której pacjenci będą leczeni z wykorzystaniem najnowszych technologii dostępnych w radioterapii. W Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach został otwarty oddział terapii izotopowej Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej. Jak mówił dyrektor szpitala profesor

0: Bastian Blamek. Całość działalności została dokładnie zaplanowana.
1: Będziemy oferować pacjentom przede wszystkim leczenie za pomocą radioizotopów, ale również diagnostykę radioizotopową, czyli scintygrafię oraz badania PET. Warto wspomnieć również o bardzo nowoczesnej, myślę, że ośrodek należy do najnowocześniejszych w Europie w tym zakresie instalacji, która zapobiega przedostawaniu się do środowiska radioizotopów, które tutaj będziemy stosowali u pacjentów.
0: Oddział powstał dzięki pieniądzom z Krajowego Planu Odbudowy, a koszt jego powstania i wyposażenia to około 110 milionów złotych.
2: Mamy prawie 33 minuty po godzinie 18. Teraz wracamy do tematów politycznych, przede wszystkim do relacji polsko-ukraińskich.
3: Debata dnia.
2: I wracamy w tym samym składzie. Razem z nami dr Sonia Chorąziak, politolożka, dyrektorka programu Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Instytucie Spraw Publicznych. Pani doktor, witam ponownie.
4: Dzień dobry.
2: I Marcin Piasecki, Rzeczpospolita. Panie redaktorze, również się kłaniam ponownie.
5: Witam ponownie.
2: Zacznijmy od słów Marcina Przydacza z Kancelarii Prezydenta. Prezydencki minister poinformował, że prezydent Karol Nawrocki nie otrzymał zaproszenia na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy, która w tym tygodniu odbędzie się w Gdańsku. Prezydent nie został zaproszony, więc nie wybiera się na imprezę. Tak oświadczył minister Marcin Przydacz. Nie wiemy, co z prezydentem Ukrainy, Wołodymyrem Zełenskim. Czy się pojawi na tej konferencji, czy się nie pojawi? No i pytanie, a nawet dwie tutaj myśli zawrę. To znaczy, czy to dobrze, a może to polityczny błąd ze strony rządu, że nie było zaproszenia dla prezydenta Karola Nawrockiego? No i co nam powie decyzja prezydenta Ukrainy o relacjach polsko-ukraińskich w tym momencie? Co jeśli się pojawi, a co jeśli nie? Pani dr Sonia Chorąziak.
4: No, bardzo tutaj trudno wyrokować w imieniu prezydenta Ukrainy, ponieważ no, sytuacja i nawet poziom napięcia stosunków między Polską a Ukrainą teraz chyba jest najwyższy. I rzeczywiście bardzo tutaj niekomfortowa sytuacja, w której chyba wszystkie strony tego sporu się znalazły, bo z jednej strony mamy konferencję na bardzo wysokim szczeblu, która jest kluczowa nie tylko dla Ukrainy, bo to jest konferencja z jednej strony poświęcona odbudowie Ukrainy, natomiast poświęcona za pomocą ogromnych inwestycji, których tak naprawdę dużo krajów, w tym Polska, praktycznie bije się po to, żeby uzyskać możliwość właśnie tych inwestycji przy tym całym programie odbudowy. No ale z drugiej strony właśnie sytuacja polityczna, też niechęć i całe napięcie polityczne, bardzo negatywne też w stosunku właśnie między innymi do prezydenta Zełenskiego, no na pewno nie zachęca go, żeby pojawił się właśnie w takim miejscu, więc ciężko mi tutaj wyrokować, czy pojawi się, czy nie. No tutaj będzie trzeba zważyć dwie możliwości, które pewnie teraz stoją, czyli z jednej strony skupienie się na bardzo konkretnej kwestii związanej przede wszystkim z gospodarką i ekonomią, a drugiej no, zważenie tego problemu konfliktu politycznego, który chociaż opiera się o tą prawdę historyczną, to tak naprawdę wydaje się, że już od momentu odebrania tego orderu Orła Białego tak naprawdę przestała ta prawda historyczna trochę mieć wrażenie, ponieważ zostaliśmy wpędzeni po prostu w pewien konflikt takiej nienawiści i niezrozumienia dwóch stron i niezrozumienia też sytuacji, w jakiej każda z tych stron w tym momencie się znajduje. A oczywiście mówię tutaj o sytuacji wojny, która tak naprawdę cały czas toczy się na naszej właśnie wschodniej granicy.
2: A to dopytam jeszcze o prezydenta Karola Nawrockiego. Czy według pani na takiej konferencji prezydent Karol Nawrocki powinien się pojawić?
4: Szczerze mówiąc, nie wydaje mi się, żeby jego obecność w tym momencie, zwłaszcza tego sporu politycznego, była tutaj jakkolwiek kluczowa. Nie mamy tutaj tak naprawdę żadnej wizji, czy też wyrażonej ze strony samego prezydenta chęci ani pojawienia się, ani jakiejśkolwiek pozytywnej wypowiedzi w tym momencie w stosunku tutaj do Ukrainy, więc jego obecność w tym momencie, nie wiem, czy nie zaogniałaby już i tak bardzo no, negatywnego tego konfliktu, więc nie widzę tutaj po żadnej ze stron jakichś takich dodatkowych korzyści, które pojawienie się prezydenta akurat na tej konferencji, która jest konferencją jednak pewnego specyficznego typu, dotycząca głównie gospodarki, żeby tutaj jakieś korzyści z tego pojawienia się miały być.
2: Czy podobnie uważa redaktor Marcin Piasecki? No i też jakie te sygnały mogą zostać wysłane ze strony Ukrainy, kiedy prezydent Wołodymyr Zełenski się w Gdańsku pojawi, a kiedy nie?
5: No to jest tak, zaczynając od zaproszenia dla Karola Nawrockiego. Ja uważam, że przy tego typu, to jest jednak wielka konferencja, no jeżeli tutaj zostaną podtrzymane te zapowiedzi do

0: dotyczące formatu tej konferencji, zaproszonych gości, no, bardzo wielu VIP-ów, to zaproszenie dla prezydenta z Polski powinno być, że tak powiem, z urzędu na tego typu wydarzenia organizowane przez Polskę. Czy prezydent skorzysta z tego zaproszenia, czy nie skorzysta, to już jest jego decyzja i akurat tutaj to również uważam, że Karol Nawrocki nie powinien się pojawić na tej konferencji, nawet gdyby to zaproszenie zostało wystosowane. No a to z tego względu, że rzeczywiście no, on jest tutaj aktorem i to bardzo mocnym aktorem tego sporu w relacjach polsko-ukraińskich. No i właśnie, idąc tropem myślenia pani doktor, no trudno powiedzieć, co by miała sprawić jego obecność podczas tej konferencji. Natomiast wracając do pytania o Wołodymyra Zełenskiego, bardzo trudnego pytania, ja bym powiedział tak, że pojawienie się osobiście, no to oznaczałoby, oczywiście no to też trzeba by się przyjrzeć szczegółom, jak to wydarzeniom podczas tej konferencji, ale pojawienie się ukraińskiego prezydenta osobiście no, byłoby jednak pewnym gestem i to gestem po prostu w kierunku złagodzenia sytuacji. No nie pojawienie się, no to jest no, takie no, podtrzymanie takiego kryzysowego status quo w tych naszych relacjach. Oczywiście i pojawiły się dzisiaj rano tego rodzaju przecieki, to jest możliwość takiego wyjścia pośredniego, no dosyć z takiego lawirującego, no ale jakiegoś połączenia się, przemowy zdalnej, jakiejś rozmowy właśnie z ekranu z gośćmi konferencji. Oczywiście to też tworzy pewną nierównowagę, no bo z europejskiej i nie tylko europejskiej polityki mają się tam pojawić osobiście, fizycznie, a prezydent Ukrainy będzie występował z ekranu. No, nie jest to może sytuacja wyjątkowo komfortowa. No i chyba tak to wygląda, natomiast no, trudno sobie niestety, i to mówię z bardzo dużym żalem, w tej chwili wyobrazić jakiś sukces, również tak ze strony polskiej, sukces tej konferencji, która, przypomnijmy, ma być poświęcona odbudowie Ukrainy, na udział, w której bardzo liczy polski biznes, no ale w sytuacji tak zaognionych relacji, no to naprawdę no ciężko o tym mówić.
1: A to króciutko dopytam, a te relacje przed tą całą sytuacją wokół nadaniu jednostki imienia UPA i później odebranie morderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy, jak wyglądały?
0: One były oczywiście różne. Pojawiały się różnego rodzaju zakręty, no ale były lepsze, tak? No były lepsze niż przed tą decyzją prezydenta Zełenskiego, bardzo złą decyzją zresztą o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Polski biznes miał duże nadzieje, miał i ma, jeżeli chodzi o ten cały proces, w który będą zaangażowane grube miliardy odbudowy z Ukrainy. Wydaje mi się, że bez tego kryzysu i bez tego kryzysu no, można by tutaj przeżyć pewne rozczarowanie z bardzo różnych względów. I tu niekoniecznie mówię o kwestii związanej z jakąś niechęcią ze strony ukraińskiej, ale chociażby no, gigantyczną konkurencją. Będzie tam mnóstwo chętnych do właśnie z przychylnego spojrzenia na te miliardy i uczestniczenia w odbudowie Ukrainy. No i pytanie, na ile ten wyścig byłyby w stanie wygrać firmy z Polski.
1: Idąc dalej i mówiąc o relacjach polsko-ukraińskich w tym momencie, wiceminister edukacji narodowej Izabela Ziętka z Polski 2050 relacje nazywa po prostu klinczem.
2: W tej chwili to jest klincz. Widać, że bardzo mocno pracuje tutaj premier Donald Tusk i to myślę, że też co ważne na forum Europy, bo ta decyzja, która u nas budzi ogromne emocje w Europie, nie jest myślę, że rozumiana i odbierana jednoznacznie. Więc myślę i pokładam tutaj bardzo duże nadzieje w dyplomacji, w rozmowach, bo przecież te rozmowy również były między prezydentem Zełenskim a premierem Donaldem Tuskiem. Chciałbym wierzyć, że pan prezydent Zełenski przyjedzie na konferencję.
1: No tak, tylko pytanie, czy rozmowy między prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim a szefem polskiego rządu Donaldem Tuskiem wystarczą, żeby te relacje naprawić, żeby otworzyć jakieś drogi bez rozmowy z przedstawicielami kancelarii prezydenta albo po prostu z prezydentem Karolem Nawrockim? No bo to by też oznaczało pewien rozdźwięk, nie wiem, w relacjach politycznych czy stanowisku naszego kraju w tej całej sprawie. Pani doktor.

0: Czy tutaj mi się wydaje, że prezydent Zełenski też sobie zdaje sprawę z tego, że tutaj prezydent Nawrocki nie reprezentuje całości narodu polskiego i też całości polskiej sceny politycznej. Tak, on jest również świadomy tego, że ten konflikt, zresztą jak sam wspomniał chyba nawet dzisiaj w wywiadzie, że ten konflikt to jest konflikt, który jest pokłosiem pewnej wewnętrznej również polityki polskiej, z którą się zgadzam, ponieważ jeszcze nawiązując do tego, co było wcześniej zapytane, czy tak naprawdę przed odebraniem tego orderu nie było tutaj tej zaostrzonej sytuacji politycznej. Ja powiem, że z mojego punktu widzenia była i od tygodni tak naprawdę budowaliśmy właśnie doprowadzenie do tego konfliktu, który oczywiście no, tym absolutnie niepotrzebnym gestem ze strony prezydenta odebrania orderu został zakończony. Tak? Przecież nawet wypowiedzi w stosunku do osób pochodzenia ukraińskiego z Ukrainy, które no, tam łamały przepisy prawa przez topowych, czołowych polityków polskich, w tym również Donalda Tuska, w tym również Radosława Sikorskiego, tak naprawdę zaogniały pewną negatywną retorykę w stosunku do tego, że Ukraińcy, ich obecność na terenach Polski, ich jakby pewnego rodzaju współpraca, która tutaj do tej pory była promowana, jest jednak czymś negatywnym. I to, z czym teraz mamy do czynienia, no jest pokładem tak naprawdę wypracowanej polityki. Karol Nawrocki nigdy nie podjąłby takiej decyzji, jeżeli by nie widział w tym pewnego interesu politycznego. Interesu politycznego, który właśnie jest interesem tak naprawdę na wewnętrznej polskiej scenie politycznej,
1: tak,
0: a niekoniecznie
1: tutaj
0: relacji.
1: Nawrocki też na ten argument odpowiada w ten sposób, i kierując te słowa do prezydenta Ukrainy, prezydent Wołodymyr Zełenski myli się, spór nie dotyka wewnętrznej polityki Polski, dotyczy postrzegania kwestii historycznych i tego, że w Polsce nie akceptujemy banderowskiej flagi, tak mówi prezydent Karol Nawrocki. Pani doktor.
0: I w taki sposób absolutnie tej sprawy się nie rozwiązuje, no bo co to zmieniło w tym momencie, tak? Czy to zmieniło postrzeganie, nie wiem, przez Ukraińców właśnie tutaj kwestii UPA czy kwestii Wołynia? Absolutnie nie. To jest powtórka sytuacji, którą mieliśmy w 2018 roku, jeżeli chodzi o nowelizację ustawy o IPN-ie, kiedy też została wprowadzona żyjąca pół roku ustawa, która miała sprawić, że będziemy ścigać wszystkich, którzy w ogóle dobro narodu polskiego obrażają. Tak? I co to spowodowało? Spowodowało, że ta niefortunna właśnie fraza, nieprawdziwa fraza, fałszywa polskie obozy śmierci, była odmieniona w mediach publicznych, zagranicznych, polskich przez właśnie wszystkie przypadki. Nie przysporzyło to absolutnie nic pozytywnego, zaogniło tylko konflikt Polski z różnymi krajami, z różnymi przedstawicielami i środowiskami. I to jest to samo. W taki sposób nie dyskutuje się o polityce i prawdzie historycznej. Nie robi się właśnie takich gestów na pokaz tylko po to, żeby udowodnić swoją rację. Nikt nie ma wątpliwości, że UPA dla Polski i zgodnie z prawdą historyczną jest zbrodniczą organizacją, która popełnia zbrodnie. Tak? Natomiast prezydent Wołodymyr Zełenski w tym momencie na arenie międzynarodowym jest postrzegany i był tak również postrzegany, kiedy dostawał ten order Orła Białego, jako osoba, która teraz reprezentuje naród ukraiński, który walczy właśnie z oprawcą, najeźdźcą rosyjskim. Odebranie tego orła to jest podważenie tego, jak dla mnie niepodważalnego faktu, że to jest kraj, który w tym momencie znajduje się w stanie wojny i który broni tak naprawdę Europę przed rosyjskim najeźdźcą.
1: To kolejny cytat z naszej anteny. Dlaczego mielibyśmy dziś robić sobie wroga z Ukrainy? Tak pytała w Polskim Radiu 24 Katarzyna Kierzek-Koperska z Koalicji Obywatelskiej.
2: Myślę, że premier nie będzie już dalej
3: tym tematem
2: się zajmował. W moim przekonaniu tak, ale oczywiście ja nie jestem premierem i nie decyduję za niego. Natomiast pamiętajmy, że za dwa dni mamy Kongres Odbudowy Ukrainy, na który w moim przekonaniu prezydent Zełenski przyjedzie, bo on dobrze wie, że jednak te relacje polsko-ukraińskie są dużo ważniejsze, a prezydent Nawrocki na ten kongres zaproszony nie został. To też trochę pokazuje, jakby, że te relacje między Tuskiem a Zełenskim są zupełnie inne niż między Nawrockim a Zełenskim. Nawrocki to robi w moim przekonaniu tylko i wyłącznie pod jakimś swoich wyborców i swoje profity polityczne.
1: Tutaj taka pada opinia i takie zdanie, że prezydent Wołodymyr Zełenski pojawi się na tej konferencji, bo wie, że jak ważne są relacje Polski z Ukrainą, no ale to zastanawiam się, skoro wiedział, to dlaczego też nazwał tę jednostkę imieniem bohaterów UPA, Marcin Piasecki?
4: No właśnie, i to jest bardzo dobre pytanie. I jeden i drugi prezydent zaprzeczają, jakby, żeby jakkolwiek ich posunięcia, ich decyzje, w tym przypadku dwie bardzo złe decyzje, czyli z jednej strony nazwanie tej jednostki właśnie imieniem bohaterów

0: UPA, z drugiej strony odebranie orderu Orła Białego, żeby to miało jakikolwiek związek z polityką wewnętrzną, polityką wewnątrzkrajową w ich państwach. No chyba na tej polityce niespecjalnie trzeba się znać, żeby było widać, że te słowa no tak nie do końca się pokrywają z naszą rzeczywistością polityczną. Naszą i ukraińską. Może zacznijmy od Ukrainy. Wydaje się, że mający najróżniejsze kłopoty wewnętrzne Wołodymyr Zełenski no spróbował uciec do przodu, wywołując ten kryzys z Polską, ten wręcz konflikt z Polską, bo musiał sobie zdawać sprawę, że ta decyzja o nazwaniu tej jednostki będzie w Polsce dramatycznie źle odebrana, że będzie rodzajem szoku i będzie zarzewiem, pytanie jakiego, ale na pewno będzie zarzewiem kryzysu w wzajemnych stosunkach. Ale zrobił to. Zrobił to i tutaj no, trzeba spojrzeć na tą wewnętrzną politykę ukraińską. Zełenski ma najróżniejsze kłopoty wewnętrzne u siebie w kraju. No, wystarczy wspomnieć różnego rodzaju zarzuty korupcyjne, które dotyczą jego współpracowników, jego administracji, co jest bardzo źle odbierane przez społeczeństwo ukraińskie. No, generalnie jego notowania spadają. No to postanowił być może, żeby poprawić sobie te notowania, właśnie zrobić coś takiego. Z drugiej strony Karol Nawrocki, no jego decyzje są pochodną polityki polskiej, tak, wewnętrznej. To odebranie orderu Orła Białego, no trudno inaczej odczytywać jak taki głęboki ukłon w stronę zwolenników Konfederacji Grzegorza Brauna, czyli dwóch ugrupowań jawnie antyukraińskich. No i jeszcze w retoryce Prawa i Sprawiedliwości coraz wyraźniej dźwięczą te tony antyukraińskie, że po prostu Karol Nawrocki zagrał w tę stronę i tłumaczenia jednego i drugiego prezydenta, że to nie ma nic wspólnego z kwestiami dotyczącymi polityki wewnętrznej, tej bieżącej szamotaniny politycznej. No trudno uznać, żeby to były tłumaczenia polegające na prawdzie.
1: Mówiąc jeszcze o tych szamotaninach politycznych, mnie zastanawia kolejna rzecz, która no, dzieje się tu i teraz a propos tych relacji polsko-ukraińskich na ukraińskim, na polskim podwórku. No bo widzimy po stronie ukraińskiej dużą jedność polityczną wokół prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. O tym świadczy chociażby decyzja Leonida Kuczmy, Wiktora Juszczynki czy Petro Poroszenki o tym, żeby zrzec się orderu Orła Białego. Inni politycy też swoje polskie odznaczenia decydują się oddać na Ukrainie. Po naszej stronie mam wrażenie, że znowu to samo, czyli podział na tych, co popierają Karola Nawrockiego, na tych, co nie popierają tej decyzji prezydenta Polski. Jak to świadczy o naszej krajowej polityce, również w tym ujęciu międzynarodowym takiego naszego wizerunku, pani doktor?
2: No, w tym wypadku pozostaje mi tylko stwierdzić, że obie strony tak naprawdę, i to jest najsmutniejszy wniosek z tej historii, że tak naprawdę tutaj już przestało chodzić o jakąkolwiek prawdę historyczną, jakby próbę dojścia do tego, za jakie zbrodnie, jakie osoby są tak naprawdę odpowiedzialne, a skończyliśmy właśnie na takim konflikcie całkowicie emocjonalnym. Oczywiście te gesty solidarności są po prostu tak naprawdę pokłosiem właśnie takiej emocjonalności, tak? Czyli oni odebrali tutaj naszemu prezydentowi, no to w takim razie my oddamy, no to w takim razie strona polska, patrzcie co oni pokazują. Całkowicie zostawiliśmy już tak naprawdę ten core, to o co tak naprawdę była dyskusja i skupiliśmy się po prostu na powiększaniu niestety tego konfliktu, który no bardzo źle teraz stawia te stosunki polsko-ukraińskie. No i pytanie właśnie, czy to nie przełoży się no na przykład polskie możliwości, jeżeli chodzi o inwestycje czy pomoc właśnie w odbudowie Ukrainy, tak? Bo prawda jest taka, że prezydent Nawrocki, podejmując na przykład taką decyzję o odebraniu tego orderu, powinien wiedzieć, z jednej strony zastanawiać się oczywiście nad konsekwencjami dla takich polsko-ukraińskich stosunków ogólnie, ale też rozpatrywać pewne konkretne rzeczy, a takie, które przekładają się na przykład na dobrostan tutaj polskiego przedsiębiorcy i co na pewno negatywnie tutaj być może wpłynie na właśnie przyszłość takich inwestycji. Więc podsumowując, no tak, pani doktor, uważam, tylko... że na razie... Tak.
1: Ja pytam tutaj o to, czy mam na myśli też to, czy nie uważa pani, że jednak niezależnie od tego, jak oceniamy decyzję prezydenta Karola Nawrockiego, no ona jest. Czy po tej decyzji jednak nie powinna być jakaś jedność taka polityczna po naszej stronie, żebyśmy

0: no, też pokazali swoje zdanie, jednoznaczne zdanie w tej sprawie, no bo kiedy my mamy tu konflikt wewnętrzny i polityczny wokół całej tej sprawy, no to też trochę chyba świadczy o naszej słabości.
1: Ale jaka może być jedność polityczna? Dlatego, że jeżeli pokażemy w tym momencie jedność polityczną, czy ktoś, czy ktokolwiek z polskiej sceny politycznej, z jakiejkolwiek strony polskiej sceny politycznej na przykład twierdzi, że nie wiem, nie istniały ofiary na Wołyniu, no nie ma czegoś takiego. Tutaj nie, to nie jest konflikt, tak? Strona, stanowisko polskiej strony jest jasne od dziesięcioleci. My nie potrzebujemy jedności politycznej w sprawie prawdy historycznej. My ją znamy, tak? Natomiast tak jak mówię, uciekanie od odpowiedzialności tak naprawdę, co te gesty oznaczają i od tego, że tak naprawdę wysługujemy się pewnymi faktami historycznymi dla bieżącej polityki, to jest problematyczne i jak dla mnie to jest niedopuszczalne. Natomiast jedność, jeżeli chodzi o prawdę historyczną, uważam, że mamy już od dziesięcioleci pod każdą tutaj opcją strony politycznej i nie trzeba wspierać decyzji tutaj prezydenta Nawrockiego, żeby jednocześnie uważać, że UPA jest sprawcą zbrodni wołyńskiej.
0: Jak to jest z tą jednością, Marcin Piasecki?
2: Zgadzając się, jeżeli chodzi o ocenę historii, tak, i roli, tej czarnej roli UPA w historii, ja jednak patrzę na decyzję i tę dyskusję, która towarzyszy decyzji Karola Nawrockiego, dyskusji, żeby nie powiedzieć awanturze politycznej, no nieco inaczej. To znaczy, polski prezydent odpowiedział na radykalne posunięcie ukraińskiego prezydenta, posunięciem również radykalnym. Ja już pomijam taką kwestię, że to przypomina taki pojedynek, no taki trochę, nie wiem, bokserski, no takie wzajemne, nieprzystające mężom stanu okładanie się. Natomiast jeszcze jest tak, że jednak order Orła Białego no jest znaczącym symbolem. Znaczącym symbolem w Polsce i znaczącym symbolem na świecie. I no nie jest dobrym posunięciem, nie jest dobrym pomysłem no żonglowanie tym orderem, że coś się przestało podobać. Bo też spójrzmy na całokształt aktywności Wołodymyra Zełenskiego. To jest człowiek, który mimo tego obecnego kryzysu, no jednak zachował się w sposób, no, można powiedzieć, bohaterski wręcz, jeżeli chodzi o reakcję na agresję rosyjską. No po prostu liderem tego walczącego i jest liderem tego walczącego narodu. No tutaj oczywiście jeszcze warto w naszą dyskusję włączyć kwestię bezpieczeństwa, tak? No bo przecież Ukraińcy jednak zapewniają bezpieczeństwo Polski w tej chwili w znacznym stopniu. No i właśnie, takie przyznawanie, a potem odbieranie z orderu, żonglowanie tym symbolem też, symbolem, który jest przyznawany ludziom wybitnym, no, nie wygląda to wszystko najlepiej i to stąd dyskusja również w Polsce. Oczywiście jest ona też efektem polaryzacji politycznej i tego, że no, niecały naród, jak to już było wspomniane, popiera prezydenta Nawrockiego.
0: I ta dyskusja będzie pewnie trwała. Nasza tutaj się kończy. Marcin Piasecki, Rzeczpospolita, dr Sonia Chorąziak, politolożka, dyrektorka programu Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Instytucie Spraw Publicznych byli naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę dobrego, spokojnego wieczoru. Życzyłem dobrego i spokojnego wieczoru, bo właśnie za moment, za niespełna już 4 minuty wieczór w Polskim Radiu 24 zaczynamy, a gospodarzem tego wieczoru Jaremaja Mrożek. Witaj, dobry wieczór. I powiedz od razu naszym słuchaczom, co nas czeka, jakie tematy. Widziałem, że na pewno wróci Szpital Południowy i afera wokół tego szpitala.
3: Zgadza się. W stanie dnia o 21.30 będziemy rozmawiać z adwokatem właśnie o aferze w Szpitalu Południowym, ale pojawi się też wątek Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Czy można być ponad prawem, czy można podróżować po świecie i nie odpowiadać przed polskim wymiarem sprawiedliwości. O spodziewanej zmianie władzy w Wielkiej Brytanii to również będzie w programie Świat w powiększeniu, no ale zaczniemy od tego, jak Polska, no niestety, mimo starań wciąż przegrywa walkę ze smogiem.
0: Sporo tematów jak widać ważnych, ale też po różnych stronach stojących, jeżeli chodzi o obszar, który będzie poruszany. Jeremia Mrożek z Państwem zostaje, a ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Maciej Wolny, do usłyszenia i jeszcze raz dla Państwa dobrego, spokojnego wieczoru.
4: Reklama.
5: Marian? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
6: No jasne, Barbara, co mam nie

0: pamiętać. Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
1: No, sprytnie.
2: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
3: masz. Świat razem dla odbudowy Ukrainy. 25 i 26 czerwca w Gdańsku trwa Ukraine Recovery Conference, gdzie rozmowy zamieniają się w działania. Sponsor główny Orlen. Sponsorzy KGHM Polska Miedź, PKO Bank Polski, PZU. Partnerzy główni: Bank Gospodarstwa Krajowego, Enea, PGE Polska Grupa Energetyczna, Polska Grupa Zbrojeniowa Tauron, Polska Energia SA, Fundacja Totalizatora Sportowego. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
9: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
10: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
11: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
12: Ty też możesz nam pomóc.
11: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
13: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
11: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
7: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Dwa odrębne postępowania. Prokuratura rusza ze śledztwami w sprawie nadużyć w Szpitalu Południowym. Kulisy rozmów z Ukrainą. Prezydencki minister twierdzi, że Kijów wycofał się z ustalonego spotkania. Funt lekko poszedł w dół. Brytyjska waluta reaguje na rezygnację premiera. Minęła 19. Ewelina Kamińska, zapraszam. Działalność Warszawskiego Szpitala Południowego na celowniku śledczych. Stołeczna Prokuratura Okręgowa wszczęła dziś dwa postępowania w związku z nadużyciami w placówce. Pierwsze z nich skupi się na niekorzystnym rozporządzaniu mieniem, drugie zarówno na nieprawidłowym nadzorze pracowników ratusza, jak i nad błędami kadry zarządzającej szpitalem. Szczegóły zna Agata Król.
2: Były cztery zawiadomienia, są dwa śledztwa. Prokuratura Okręgowa w Warszawie rozpoczęła postępowania w sprawie działania na szkodę Warszawskiego Szpitala Południowego oraz niegospodarności, braku nadzoru oraz niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień urzędników Warszawskiego Ratusza. Większy zakres będzie miało to drugie śledztwo. Pierwsze będzie dotyczyć m.in. nieprawidłowych faktur i wypłaty zbyt dużego wynagrodzenia. Drugie zbada brak nadzoru nad pracą szpitala, m.in. SOR w zakresie naruszenia zasad triaż, zawierania umów i rozporządzania mieniem, a także obowiązki Warszawskiego Ratusza w zakresie nadzoru nad szpitalem.
3: Spełnili odpowiednich warunków w zakresie cyklicznej kontroli i weryfikacji funkcjonowania tego szpitala, pomimo przychodzących do nich formalnych i nieformalnych informacji.
2: Poinformował rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba. Możliwe jest przesłuchanie w tej sprawie prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, jednak termin tych czynności nie jest jeszcze znany. Agata Król, Polskie Radio.
1: Śledztwo jest rozwojowe, niewykluczone też, że do tej sprawy zostanie powołany specjalny zespół prokuratorów. Pałac Prezydencki zdradza kulisy odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu najwyższego polskiego odznaczenia. Order Orła Białego ukraiński prezydent odesłał w miniony piątek, po tym jak Karol Nawrocki ogłosił, że odbiera mu to odznaczenie. Prezydencki minister Marcin Przydacz twierdzi,

0: twierdzi też, że strona ukraińska wycofała się z ustalonego w Warszawie spotkania obu przywódców.
1: Była ustalona konkretna data i godzina tego spotkania, ale znów na dzień przed tą wizytą prezydent Zełenski się wycofał z chęci przyjazdu do Warszawy, proponując kolejny, znów inny termin. Pałac Prezydencki uznał, że najpewniej stronie ukraińskiej wcale nie chodzi o to, aby doprowadzić do rozmowy.
0: Marcin Przydacz twierdzi też, że nie było żadnej gotowości po ukraińskiej stronie do zmiany nazwy jednostki wojskowej imienia bohaterów UPA. Tymczasem polscy przedsiębiorcy apelują o spokój w relacjach z Kijowem. Szef Konfederacji Lewiatan Marek Góra podkreśla, że wkrótce polskie firmy będą zabiegały o kontrakty związane z odbudową Ukrainy.
2: My mówimy naprawdę o setkach miliardów euro, które będą zasilały inwestycje w infrastrukturę, w odbudowę miast, w cyfryzację, w energetykę, więc to są ogromne inwestycje i dobrze byłoby, aby również polskie firmy wspólnie z europejskimi partnerami uczestniczyły w tym przedsięwzięciu.
0: W czwartek w Gdańsku rusza dwudniowa konferencja poświęcona właśnie odbudowie Ukrainy. Na razie nie wiadomo, czy ukraińskiej delegacji będzie przewodniczyć Wołodymyr Zełenski. Intensywny deszcz sparaliżował część Stalowej Woli na Podkarpaciu. Woda wdarła się m.in. do serwerowni w

0: No i dlatego wydaje mi się, że sporo ludzi w odróżnieniu od tego, co działo się...
1: Nie widzi tego. Nie widzi tego smogu, prawda?
0: Kominami, no to stwierdziło, że no to jest jakaś fanaberia, komuś się coś po prostu wydaje.
1: No właśnie, no ale nawet Sejm uznał, że jednak to nie jest fanaberia, bo przyjął ustawę, której między innymi zapisał możliwość tworzenia stref czystego transportu. Taka strefa powstała na przykład w Warszawie i nikt się nie zdenerwował. Wszyscy jesteśmy dalej bardzo zadowoleni z władz miasta, bo nasza strefa czystego transportu jest fasadowa. Czyli tak zasadniczo to tak są ustawione te normy i te zakazy, że każdy każdym autem praktycznie wszędzie może wjechać. A Kraków podszedł do tego zupełnie inaczej. Strefa wprowadzana była, tak jak pisałeś w tym swoim starym tekście, w dwóch etapach, ale miała objąć całe miasto, a nie tylko na przykład Śródmieście. No i właśnie, i czy wiadomo, ile tych aut zablokowała? Bo mówisz, że wyście się nie zorientowali, że to może w ogóle być problem. To na początku ona też była taka trochę niewidzialna, jak ten smog komunikacyjny?
0: To znaczy tak, jeszcze doprecyzujmy, że nie jest to całe miasto, ponieważ miasto Kraków jest bardzo rozległe i tak naprawdę można jechać i jechać, jest się już tak naprawdę na wsi, ale to dalej jest Kraków. Potem się okazuje, bo dalej są niebieskie tabliczki z oznaczeniami ulic, tak jest w wielu miejscach. I teraz takim wyznacznikiem, taką granicą tej strefy jest obwodnica autostradowa i obwodnica ekspresowa.
1: No, ale to nadal uznajmy na potrzeby naszej rozmowy, że to jest ogromny obszar.
0: Tak. Powiedzmy, że to jest, to jest niemalże całe miasto. Jeżeli coś chcemy załatwić, coś potrzebujemy z miasta, no to musimy wjechać w praktyce zazwyczaj w granicę strefy. I wydaje mi się, że największym problemem jest w tym przypadku to, że być może nie doceniliśmy tego, że ludzie z Krakowa mają rodziny poza Krakowem na przykład. Że zakłady funkcjonujące w Krakowie też mają klientów spoza Krakowa.
1: Ale to powiedzmy jasno. Klienci rodziny poruszający się jakimi autami, czy realnie zaczęli mieć problemy, że musieli po prostu zostawić auto poza granicami tego obszaru?
0: To też jest do precyzowania, ponieważ niekoniecznie musieli zostawić to auto. Wystarczy zapłacić w tym momencie złote 50 zł, żeby wjechać. To też jest coś, co mnie zaskoczyło w tym kontekście, że no, nie spodziewałem się, że to wywoła aż tak
1: ale to
0: dużą
1: jest,
0: lawinę, która politycy zmieci.
1: To złoty 50 to już dopiero wprowadził prezydent, jak zauważył, że zaczyna mu grozić odwołanie, czy to już od początku była ta zasada?
0: Nie, to od początku była taka zasada. Oczywiście są różne opcje płatności, są płatności abonamentowe.
1: No, ale żeby a to jest złoty 50 za godzinę?
0: Tak, żeby na godzinę wjechać do miasta, to trzeba zapłacić złoty 50.
1: I można
0: kilka
1: truć.
0: Złotych za cały dzień. No i no tak, można truć każdym samochodem i teraz jeszcze wspomnijmy, jakie to są samochody. Mm-hmm. Benzyna od 2005 roku, to jest rok produkcji, który jest dopuszczony do poruszania się po SCC.
1: Rok produkcji samochodu benzynowego, tak. 2005, można wjeżdżać. I nowsze. A te nasze diesle?
0: No te nasze diesle są o wiele większym problemem, bo one emitują dwutlenków azotu o wiele więcej.
1: I gdzie jest granica?
0: 2016, no i to jest taki trochę problem, no bo to nie kojarzy się ze starym samochodem. No to są samochody często wyposażone bardzo dobrze. Często mają tam, nie wiem, ekrany dotykowe i tak dalej. Wyglądają nowocześnie. No i co? No i ja nie wiadę.
1: Trują.
0: No właśnie.
1: Nadal trują.
0: Więc to są
1: nowoczesne,
0: samochody,
1: nowoczesne auta trujące. Jeszcze raz przypomnę, adres zamieszkania @polskieradio.pl. Można pisać, można też krzyczeć na nas, że się nie znamy. I że auta powinny móc wszędzie wjechać. I to mnie w ogóle zdziwiło, bo ja myślałam, że po tej całej awanturze, referendum odwoławczym i a właściwie jeszcze kampanii referendalnej, to miasto strefę całkowicie zlikwiduje, bo między innymi odwołano szefa takiego zarządu dróg miejskich w Krakowie, bardzo dobrego, wieloletniego urzędnika i speca od tych spraw. I wydawało mi się, że po prostu Miszalski i jego ekipa chcą szybciutko odwołać całą swoją politykę transportową, a tak się nie wydarzyło. To właściwie jaką politykę transportową teraz Kraków przez te ostatnie miesiące prowadzi?
0: W tym momencie ciężko powiedzieć, no bo trzeba by było zapytać komisarza wyborczego, więc w takiej sytuacji teraz jesteśmy. Przed referendum wydaje mi się, że no to wszystko było w totalnym chaosie. Prezydent Miszalski miotał się od jednego rozwiązania do drugiego. Trudno było powiedzieć tak naprawdę, czy on chce bronić tego swojego rozwiązania, czy być może zupełnie się z niego wycofać. Wreszcie stanęło na tym, że od 27 roku i to jest w tym momencie jesteśmy na tym gruncie. To jest obowiązujące rozwiązanie.
1: Zobaczymy, jak się zestarzeje to, co teraz nasz gość powie.
0: Właśnie, więc dlatego jestem ostrożny, jeżeli chodzi o słowa i będę je ważył. Ale powinno być tak. Być może będzie tak, że od 27 roku będzie można dojechać do większości parkingów.

0: hand-ride, że będzie można dojechać do szpitali, więc znikną te bariery, o które przede wszystkim chodziło tym osobom, które chciały się do Krakowa dostać, coś załatwić spoza Krakowa. Ale jeszcze ważna sprawa, o której nie powiedzieliśmy, a wydaje mi się, że powinna wybrzmieć, to jest to, że Krakowian zameldowanych te wszystkie ograniczenia nie obowiązują w tym momencie. Jedynie jeżeli będą wymieniać stare auto niespełniające warunków SCT, to będą musieli już
1: na takie, nowsze, bardziej na takie mniej trujące. Tak, jasna sprawa.
0: I 87% samochodów poruszających się po Krakowie, należących do mieszkańców zameldowanych, spełnia normy w tym momencie. Więc no, ta lawina polityczna rzeczywiście była trochę trudna do przewidzenia.
1: Jeszcze jedna kwestia dotycząca tego wątku, już ostatnia. Zastanawiam się, na ile w odróżnieniu od kwestii smogu tutaj nie powstała jakaś masa krytyczna na rzecz strefy czystego transportu, na rzecz zdrowia. Czy krakowianie w tym przypadku uznali, że to wszystko są fanaberie i nie należy ograniczać jazdy samochodem? Jak to wyglądało? Bo wiemy, że była grupa, być może wąska, ale głośna, która oprotestowywała strefę. A jak to było z tymi, którzy uważali, że to jest ważne dla waszego zdrowia?
0: No właściwie no to pierwsze te protesty, jak powiedziałeś o tym, że to była wąska grupa, to rzeczywiście wyglądały niezbyt imponująco. Można to zrzucić co prawda na karp tego, że było strasznie zimno, kiedy one były organizowane. To było w zimie, która pamiętamy, jaka była w tym roku akurat. I było tam widać też osoby spoza Krakowa, radnych na przykład wielickich, skawińskich. No to są miejscowości, które są przyklejone do Krakowa, więc oni mieli rzeczywiście motywację do tego, żeby walczyć o
1: prawo do wjazdu.
0: Prawo do wjazdu, o interesy swoich mieszkańców.
1: Ale co z tą grupą, która może była zainteresowana, żeby właśnie był w Krakowie czym oddychać?
0: No ona się obudziła z ręką w nocniku w momencie, kiedy już stało się jasne, że trzeba się tym przejąć. Kiedy się okazało, że sondaże na przykład, które się pojawiały zaraz przed referendum, ich nie było też wiele. Więc trudno było tutaj jakiś stan alarmu nagle włączyć. Dają szansę na to, żeby odwołać prezydenta, że to jest realistyczne i że to może się wydarzyć. No i wtedy zwolennicy SCT się włączyli, no ale było ich mało. Jak również dziwię się, że w tym przypadku, no bo mówimy o smogu tym z kominów, no to jak była kampania przeciwko smogowi temu z kominów, włączali się na przykład lekarze, włączali się specjaliści służby zdrowia. Mówili, że tyle i tyle mamy śmierci. Tak. Tyle i tyle mamy niepotrzebnej astmy. Dzieci się rodzą w Krakowie z mniejszym obwodem głowy. To wszystko bardzo działało na rzecz tego, żeby rzeczywiście coś z tym zrobić. No teraz tego głosu
1: cisza.
0: Nie było słychać.
1: Lekarze też jeżdżą samochodami. Drugi temat numer jeden, który miał ponoć pogrążyć Miszalskiego, to były podwyżki cen biletów komunikacji publicznej. I zastanawiam się, czy one były konieczne, bo Kraków jest, nie wiem, zadłużony i nie miał pieniędzy na transport publiczny, czy uznano, że priorytety są inne i lepiej zamiast dopłacać tyle do komunikacji publicznej, gdzieś przeznaczyć te pieniądze na coś innego. Skąd się wzięły te podwyżki?
0: Ja powiem jako osoba z Krakowa, która przyjeżdża do Warszawy po prostu i przeciera oczy ze zdumienia, jak to jest możliwe, że wy macie tutaj takie tanie bilety, że po prostu mogę jechać z jednego końca miasta na drugi koniec miasta na 75-minutowym bilecie.
1: No i 4,40.
0: To są ceny dla mnie z roku 2012 po prostu.
1: Naprawdę? A ile w tym momencie w Krakowie kosztuje bilet?
0: Ile wtedy to kosztowało, no ale tak kojarzę, że tyle wtedy mogłem płacić. I w tym momencie za przejazd 15-minutowy w Krakowie, za bilet normalny płacimy 4 zł. Wy tutaj macie 4,40 za o wiele większe możliwości, za możliwość korzystania z metra, za możliwość korzystania
1: z wielkiej sieci tramwajowej też.
0: Z sieci tramwajowej i tak dalej, więc wydaje mi się, że
1: Można
0: było do tego dążyć, ale czy można było rzeczywiście w sytuacji, w której Kraków na wejściu, a ten dług cały czas rośnie, podczas inauguracji prezydentury Aleksandra Miszalskiego miał dług 6 miliardów złotych. To jest potężna kwota zadłużenia jak na takie miasto.
1: Tak, ja pamiętam te rozmowy, że prezydent Majchrowski zostawił taki prezent, można powiedzieć, następcy. Ale prezydent Miszalski już kiedy odchodził, to mówił w wywiadach, że przecież krakowianie mogą kupić bilet taki długoterminowy i wtedy to jest o wiele taniej, a te wspomniane przez ciebie 15-minutówki to są dla turystów. I rozumiem, że jakoś nie przekonał tym ludzi, że ten temat cen biletów ma znaczenie i chyba też jakość waszej komunikacji publicznej.
0: Tak, wydaje mi się, że nie docenił tego tematu.

0: Był prezydent Miszalski i to też mogło go trochę pogrążyć. Był taki wywiad w Radiu Kraków, w którym on porównał podwyżki cen biletów okresowych do jednego piwa na mieście, które kosztuje 21 zł. No, niektórych stać, ale nie do wszystkich taka argumentacja trafi.
1: No nie.
0: Wydaje mi się, że jest to jakieś dobro luksusowe i takie, po które oczywiście na antenie Polskiego Radia nie będziemy zachęcać, żeby po nie sięgać. I wydaje mi się, że to było tak, że nie docenił też rangi tego tematu prezydent Miszalski. Wyszła tutaj jego, no niektórzy by powiedzieli, arogancja, zbytnia pewność siebie, jak i w wielu innych tematach również. A jeżeli chodzi o te bilety jednorazowe, które uprawniają do przejazdu jednej podróży, no to no, z nich korzystają osoby na przykład pracujące zdalnie, których nie brakuje w Krakowie. Z nich wreszcie korzystają te osoby, które właśnie zostawiają sobie czasami te swoje samochody na parkingach Park and Ride, no i muszą gdzieś pojechać, na przykład do znajomego i znajomemu mówią, ile ja musiałem zapłacić, żeby tutaj do ciebie przyjechać.
1: A potem jeszcze trzeba wrócić.
0: Więc to się wszystko niesie.
1: No jasne. Co jeszcze powinno być twoim zdaniem tematem tej kampanii wyborczej, gdy wyobrazimy sobie taką merytoryczną kampanię wyborczą? Możemy, ponieważ na potrzeby tego programu możemy wiele. Co jeszcze mieszkańców frustruje, co wymaga szczególnego przyjrzenia się przez następnego prezydenta, prezydentkę Krakowa?
0: Chciałbym oczywiście, żeby to była kampania merytoryczna i żeby nie skupiała się tylko na hasłach populistycznych, które w tym momencie padają, na przykład o tym, żeby zupełnie strefę czystego transportu skasować i żeby pójść dalej i żeby się tym nie przejmować. No tego nie będzie, to jest spoiler alert w tym momencie. Teraz mogę powiedzieć, że będziemy musieli utrzymać strefę czystego transportu, a od 2030 roku normy unijne się zaostrzają, więc bardzo możliwe, że będziemy dalej w nią wpadać w Krakowie. Dalej będziemy musieli utrzymywać te ograniczenia. Bardzo bym chciał, żeby w kampanii wybrzmiał temat mieszkalnictwa. To jest temat uniwersalny chyba dla wszystkich wielkich miast w Polsce, który jest dość podobnie odbierany. Ceny szybują. Jak sprawdzałem ceny na przykład mieszkań wokół siebie, gdzieś nie wiem, no, powiedzmy w Nowej Hucie. No, to taka dzielnica, która nie jest być może jakoś szczególnie nowa. Nie ma tam nowego budownictwa. Są raczej starsze, socmodernistyczne budynki. No i nawet tam kilkanaście tysięcy złotych, no to jest absolutnie norma.
1: No pytanie, zamiast czy prezydent może coś z tym zrobić?
0: Może na przykład dbać o to, żeby powiększał się zasób mieszkań komunalnych w zasobie, które znajdują się w zasobie miasta.
1: A może wpłynąć na...
0: Ale być może warto jest podjąć na rękawicę. I tutaj akurat muszę obronić prezydenta Miszalskiego, że on coś z tym zaczął robić. Mhm.
1: A może wpłynąć prezydent, czy w ogóle władze miasta na to, co się dzieje w obszarze turystyki i przekształcenia Krakowa w jeden wielki hotel, czy też raczej właśnie nie hotel, a po prostu mieszkania Airbnb?
0: Przyznam, że rzeczywiście jest tak, że kiedy wychodzę czasami na miasto i chcę sobie pójść gdzieś, nie wiem, na przykład do kina, no to sprawdzam na początku, czy tam czasami nie zrobili hotelu w tym momencie, albo nie ma tam hostelu, czy nie ma tych schowków takich właśnie na klucze zaraz przy wejściu. Bo takie sytuacje się zdarzają. Przez ostatnie lata, no to możemy wymienić kilka takich, nie wiem, na przykład Poczta Główna, która jest
1: co zrobili z pocztą?
0: Ikonicznym budynkiem. Szykowana jest w tym momencie właśnie na hotel. Więc tak, no w takim mieście żyjemy i idziemy w taką stronę, myślę, Pragi, Lizbony być może, czyli takich miast, które z jednej strony bardzo dużo czerpią z turystyki, ale z drugiej nie pamiętają o mieszkańcach.
1: No Barcelona postawiła tamę. Powiedziała, że koniec z przekształceniem mieszkań na wynajem właśnie. Na różnego rodzaju sposoby zaczęła to ograniczać, a w Krakowie... Myślisz, że to w ogóle jest realne? Czy za dużo ludzi na tym zarabia?
0: Teraz była taka próba postawienia tam w przypadku kamienic przy ulicy Józefa i Jana na Kazimierzu, które należą do klasztoru księży kanoników, którzy to księża oddali prywatnej firmie w zarząd te budynki. No i prywatna firma chce tam zrobić hotel. Żeby było luksusowo, żeby było fajnie, no to tam raz, że są mieszkańcy, a dwa, że są biznesy, małe biznesy, które są lubiane przez krakowian i uczęszczane. I była próba, która jeszcze się nie zakończyła.

0: niczym konkretnym, wprowadzenie punktowego planu zagospodarowania, mm-hmm. który tam właśnie tą tamę postawi, jeżeli chodzi o te budynki. I wydaje mi się, że to jest jakiś kierunkowskaz, może nie, ale drogowskaz, który wskazuje kierunek, w którym moglibyśmy podążać, żeby w ten sposób, kształtując przestrzeń narzędziami, które w tym momencie mamy, dawać do zrozumienia, że no, turyści oczywiście no, są zyskiem dla Krakowa, ale nie możemy ich wprowadzać wszędzie i nie możemy oddawać im absolutnie każdej przestrzeni, a w tym momencie niestety w tym kierunku idziemy. Hmm.
1: Teraz pewnie słuchacze mi pomogą, bo zapomniałam, w którym mieście wprowadzono zakaz ciągnięcia za sobą walizek na jakimś konkretnym obszarze. Wolno ją nieść, tę walizkę, ale nie wolno jej ciągnąć, bo jest taki ciągły turkot dzień i noc, że nie da się spać i nie da się funkcjonować. Mieszkańców bolą głowy. Więc jak widać, to na pewno nie było w Polsce, ale są tego typu rozwiązania i też no, widać, jak miasto może już po prostu mieć dosyć tych turystów. Co jeszcze powinno być tematem tej kampanii? Co jeszcze w Krakowie wymaga uwagi?
0: Ja jeszcze bym dodał rozwój komunikacji miejskiej. I tu znowu odniosę się do Warszawy. Właśnie tutaj wychodzi taki mały mój być może kompleks.
1: Zazdrość.
0: Krakowski.
1: Nazwijmy to zazdrością. Nie, no bo rzeczywiście, ja na Warszawę ciągle narzekam, ale jeśli chodzi o komunikację publiczną, to jest to absolutny luksus.
2: No ale licznej kontroli i weryfikacji funkcjonowania tego szpitala, pomimo przychodzących do nich formalnych i nieformalnych informacji.
3: Poinformował rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba. Możliwe jest przesłuchanie w tej sprawie prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, jednak termin tych czynności nie jest jeszcze znany. Agata Król, Polskie Radio.
4: Śledztwo jest rozwojowe i nie jest wykluczone, że do tej sprawy zostanie powołany specjalny zespół prokuratorów. Czy europejski nakaz aresztowania wobec Marcina Romanowskiego powinien zostać uchylony? Tego domaga się obrońca polityka, przekonując, że utrzymywanie ENA nie ma sensu. Jeśli tak twierdzą przedstawiciele rządu, polityk przebywa poza granicami Unii Europejskiej. Przeciwnego zdania są jednak politycy koalicji rządzącej. Rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik uważa, że wycofanie nakazu byłoby nieuzasadnione.
5: Dziś można domyślać się, że pan Romanowski stoi sobie gdzieś w Serbii, ale nie wiadomo, czy zaraz nie wróci do Europy. Jeśli do niej wróci, do Unii, to ten nakaz europejski aresztowania będzie potrzebny. Po prostu nie ma sensu wycofywać go teraz. Nie ma żadnych podstaw do tego, żeby przez jakąś krótką wizytę na dziś, to wiemy, w Serbii, miał być wycofany ENA. No, to jest niebezpieczne, niemądre i nieodpowiedzialne.
4: Wicerzecznik PiS Mateusz Kurzajewski mówi, że nie wie, gdzie przebywa Marcin Romanowski. Polityk Prawa i Sprawiedliwości dodaje, że obecna koalicja rządowa gra sprawą Funduszu Sprawiedliwości, by zadowolić swój najtwardszy elektorat.
6: Donaldowi Tuskowi jest potrzebna ona po to, żeby dostarczyć pożywkę takiemu najtwardszemu elektoratowi Platformy Obywatelskiej, żeby zrealizować te mityczne rozliczenia, które Donald Tusk obiecał w kampanii wyborczej do wyborów parlamentarnych w 2023 roku. No i te wszystkie działania są nakierowane na to, żeby ta pożywka motywująca, jak rozumiem, dla pewnej grupy wyborców została dostarczona.
4: Marcin Romanowski jest ścigany listem gończym i europejskim nakazem aresztowania. Były wiceminister sprawiedliwości przekonuje, że w Polsce nie może liczyć na uczciwy proces, podczas gdy prokuratura zarzuca mu udział w nieprawidłowościach związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Tymczasem przed sądem rusza kolejny wątek tej głośnej sprawy. W Szczecinie odczytano akt oskarżenia dotyczący wyłudzenia co najmniej 16 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości. Na ławie oskarżonych zasiadł inny polityk prawicy, Dariusz Matecki, oraz przedstawiciele organizacji z nim powiązanych. Jakie zarzuty usłyszeli oskarżeni i jakie dowody przedstawiła

0: pracownik o ten czas wolny wnioskuje, aby odebrać tę nadgodzinę, to wówczas odbiera je w takim samym wymiarze, jak pracował nadgodzinę. Czyli jedna godzina nadgodzin to jest jedna godzina czasu wolnego. Jeżeli to pracodawca nakazuje pracownikowi odebrać tę nadgodzinę, to wówczas pracownik odbiera je w wymiarze 1,5 godziny czasu wolnego za każdą nadgodzinę. Jeżeli zaś chodzi o to wynagrodzenie za czas pracy w godzinach nadliczbowych, to to jest wynagrodzenie zasadnicze, plus jeszcze tam mamy dodatek w wysokości albo 50, albo 100%, w zależności od tego, kiedy ta praca w godzinach nadliczbowych miała miejsce, czy to było w tygodniu, czy to było w weekendy, święta.
1: Jasne. No to teraz jeszcze bym chciała zapytać o na przykład kierowników, bo w ich przypadku oni mają przecież ten czas jakby taki nienormowany, tak? Powinni pracować cały czas. Czy jeżeli w godzinach, nie wiem, ewidentnie nocnych, świątecznych, muszą wykonać jakąś pracę, bo jeszcze, nie wiem, wyższy przełożony im to zleci. Jak to wówczas wygląda? Czy wówczas muszą, mają prawo do tych nadgodzin i odbioru wynagrodzenia?
0: To znaczy, jeżeli chodzi o te osoby pracujące na stanowiskach zarządzających zakładem pracy albo poszczególnymi działami tego zakładu pracy, to rzeczywiście tutaj kodeks pracy przewiduje znacznie lżejsze reżimy. Natomiast, czyli te osoby rzeczywiście mogą pracować ponad swój wymiar czasu bez dodatkowego wynagrodzenia. Natomiast to nie jest też tak, że osoby na stanowiskach kierowniczych mogą być systemowo w ten sposób traktowane i systemowo pracować.
1: Należy po prostu, rozumiem, unikać takich
0: Należy tego
1: sytuacji.
0: Unikać. To też może być nadużycie prawa pracy.
1: Jasne. Dziękuję bardzo za rozmowę. Mecenas Tomasz Moliński był naszym gościem. Dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Powtórka programu.
3: Czym różni się obywatel od klienta? Z grubsza biorąc, tym, że obywatele są równi, przynajmniej w teorii, a klienci dzielą się na lepszych i gorszych. Jeśli więc system wpycha nas bardziej w rolę klientów, petentów, a nie obywateli, to skutki mogą być opłakane. I o tej tendencji między innymi dziś będziemy rozmawiać.

0: zbliżenie.
1: Jakub Kukla, dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. W studiu jest Agata Sikora, kulturoznawczyni. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Autorka książki Jak wyjść z siebie o złudzeniu niezależności i sile społecznych więzi. Te słowa, które wybrzmiały przed momentem, to nie ode mnie, chociaż z nimi zgadzam się w całej rozciągłości. To jest parafraza cytatu z twojej książki do tych ról, o których wspomniałem, wrócimy, ale zastanawiam się, kiedy w tobie zaczęła się pewna przemiana, bo wspominasz w książce, że z turbulencji przemian społeczno-politycznych w Polsce twoja rodzina wyszła w zasadzie obronną ręką i ty przez jakiś czas reguły nowej gry brałaś za dobrą monetę. Kiedy zaczęłaś dostrzegać pewne mankamenty, pewne niedociągnięcia?
2: W czasie przemian miałam 7 lat, więc to nawet było takie zupełnie dziecięce rozumienie rzeczywistości, które potem jakby wiadomo ewoluowało. Ale bardzo długo wierzyłam, że podejście oparte na autonomii, indywidualizmie może nam pomóc. Moja rodzina może nawet nie tyle przeszła obronną ręką, co w ostatecznym rozliczeniu wygrała, ale jak to przy przedsiębiorstwach dużo się po drodze wydarzyło, więc nie była to jakaś taka idealistyczna opowieść o tym. Natomiast to, co sparafrazowałeś, to jest takie odwołanie też do tekstu Zygmunta Baumana, który przeczytałam chyba ze 20 lat temu, a może i troszkę więcej, o tym, że w współczesnym świecie kapitalistycznym biedni nie mają żadnego usprawiedliwienia. Kiedy zaczynamy być społeczeństwem, które generuje zyski nie tyle przez produkcję, co przez konsumpcję, osoby, których nie stać na bycie konsumentem, przestają mieć jakby rację bytu, ani nie należy, tak, wypadają z gry i przestają być traktowani jako obywatele. I wtedy bardzo mocno zaczęłam się zastanawiać właśnie nad rozróżnieniem między obywatelem, a między konsumentem i jak bardzo współczesne sposoby myślenia każą nam to ze sobą łączyć, znaczy w ogóle nie myśleć o sobie jako obywatelu, bardziej o konsumencie. I tu mam taki przykład, też taki tekst, który ponad prawie 10 lat temu napisałam o czarnym lustrze, ale który jest moim zdaniem bardzo dobrą ilustracją, że w czarnym lustrze wydaje nam się, oglądając czarne lustro, to odnoszę się do tych pierwszych serii, bo w pewnym momencie skończyłam oglądać, że mamy poczucie, że mamy tu w ogóle jakąś rozmaitość światów. To tutaj taki wynalazek, śmaki wynalazek, taki rodzaj dyscypliny społecznej, śmaki rodzaj. I mamy takie poczucie, wow, jaka wyobraźnia, jaka po prostu szerokie spektrum możliwości. Ale jak się tak naprawdę troszeczkę się człowiek zdecyduje,

0: dystansuje do tego, no to widać, że tak naprawdę każdy z tych światów pokazuje świat właśnie depolityzacji, świat, w którym ludzie nie są obywatelami, tylko są konsumentami, świat, w którym prawo nie działa tak, jak powinno, ze względu na to, że firmy, korporacje mogą je dowolnie nagiąć, i świat, w którym w ogóle nie jest możliwa solidarność, tak? Znaczy, w którym nie można stworzyć ruchu społecznego, który jest tak zindywidualizowany, że ten ruch społeczny jest praktycznie niemożliwy. I w tym sensie stawiam taką tezę, że czarne lustro nie tyle jest jakieś przewrotne, nie tyle nas ma ostrzegać przed dystopią, co jakby tak szkoli nas bez alternatywności, bo przyjmuje za dane wszystko to, o czym przed chwilą wspomniałam, że jakby ruch społeczny nie jest możliwy, polityczna przemiana nie jest możliwa, że nie jest możliwe, że demokracja, no tak naprawdę tam po prostu nie jest możliwa żadna demokracja. Jest jakiś taki postdemokratyczny porządek, gdzie wydaje się, że jeszcze jakieś prawa są, ale one praktycznie nie działają. I w tym sensie ja myślę, że to jest bardzo bliska diagnoza. Nawet nie to, że nie chcę powiedzieć, że nasz porządek jest aż tak już totalnie zdekonstruowany, jak pokazuje to czarne lustro, ale wydaje mi się, że każdy z nas, możemy sobie mówić, że żyjemy w demokracji, możemy nawet walczyć o tę demokrację, ale każdy z nas ma głęboko chyba uwewnętrznione, jaką ma szansę z dużą korporacją, jakby postanowił podać ją do sądu.
1: Mniej więcej taką, jaką miał kiedyś chłop pańszczyźniany w zderzeniu z panem.
0: Tak, który teoretycznie miał go sądzić sprawiedliwie, ale, ale tak, nie? No jeszcze był taki esej, który był dla mnie bardzo ważny i był taką jaskółką, którą myślałam, że może uczyni wiosnę. To jest tekst Byliśmy głupi Marcina Króla, który wydawało mi się jest takim momentem refleksji, co poszło źle, co sobie możemy opowiedzieć inaczej, żeby właśnie zamiast toczyć ten
1: jakby jałowy spór,
0: pójść dalej. No ale oczywiście tu się nic za bardzo nie zadziało. Znaczy, no, zostało to przedyskutowane, ale bez, nazwałbym to, operacjonalizacji. No a następnie ja też wyjechałam do Anglii. To miał być moment stypendium. To stypendium się przedłużyło. Potem nastąpiły polityczne zmiany tutaj, a ja, to bardzo jest ważna teza w książce, bardzo wierzę w to, że porządek polityczny ma bardzo duże przełożenie na życie, na nasze życie, więc byłam trochę przerażona tym, co się dzieje i trochę stwierdziłam, że chwilę chciałabym poobserwować, co się stanie dalej. No i tak ta emigracja się przedłużała. No i tam też urodziło się moje pierwsze dziecko, potem drugie dziecko. No i doświadczenie macierzyństwa bardzo mocno uświadomiło mi, jak ta cała opowieść o tej niezależnym podmiocie, jak ona bardzo jest jednak uwikłana w wyobrażenia genderowe. Ja wcześniej, znaczy zawsze uważałam się za osobę, która nie odnajduje się w tak zwanej tradycyjnej kobiecej roli, ale jednocześnie trochę miałam takie wersje, no feminizm był ważny, ale w tej chwili mamy mniej więcej to równouprawnienie. Znaczy, że to nie to, że nie jest istotne, ale jakoś nie do końca uważałam, że to jest taka soczewka, przez którą trzeba tłumaczyć cały świat. Natomiast kiedy zaczęłam mieć dziecko i zobaczyłam, jak bardzo jakakolwiek działanie polityczne, gospodarcze i tak dalej jest możliwe tylko dlatego, że ja właśnie tracę tą możliwość niezależnego wyjścia w domu, zostawiając niemowlaka, że cały ten polityczny koncept jest po prostu bardzo, bardzo selektywny, bardzo jakby przeznaczony dla pewnych jednostek, a dla innych nie. I zaczęło mnie to bardzo interesować i zaczęłam w tym bardzo grzebać.
1: Powoli zaczynamy chyba się rozprawiać z różnymi hasłami, którymi byliśmy karmieni czy mamieni, że przypływ podnosi wszystkie statki, że każdy jest, a w każdym razie powinien być kowalem swojego losu i tak dalej, i tak dalej. Opisujesz pewien zaskakujący fenomen, bo z jednej strony mogłoby się wydawać, że my dziś w Europie żyjemy w czasach tak dobrych, jak już dawno nie mieliśmy okazji oglądać. Jesteśmy choćby w Polsce, w kraju zasobnym, coraz więcej ludzi się bogaci. Jesteśmy względnie bezpieczni, niezależnie od tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, to jednak poczucie bezpieczeństwa jest chyba dość powszechne, choćby dlatego, że jesteśmy przecież włączeni w poważne struktury międzynarodowe. Równocześnie wszystkich nas napędza strach i to jest ciekawe, bo opisujesz to, że każdy z nas jest człowiekiem, nawet jeśli komuś się wydaje, że on jest trochę ponad i widzi więcej i rozumie znacznie głębiej, to też na niego działają te mechanizmy społeczne.
0: Tak.
1: Jak to się odbywa? Co generuje ten strach?
0: Jeżeli chodzi o to poczucie bezpieczeństwa, to myślę, że dużo osób w tej chwili straciło takie poczucie bezpieczeństwa politycznego, że właśnie ten porządek polityczny jest stały i nic tu nie może się wydarzyć. Ale jak mówimy o tym, o bezprecedensowym lęku dzisiejszym, no trzeba pamiętać, że dalej nasza długość życia jakby wzrosła chyba o 1/3 przez ostatnie 100 lat, oczekiwana coś

0: tego rzędu, że nigdy nie było tak, że oczekujemy, że wykonamy telefon i karetka będzie w te parę minut. To, co robi teraz medycyna, jest z punktu widzenia historii ludzkości po prostu no, czymś w rodzaju cudu, tak? To znaczy, to jest nauka, ale jeżeli chodzi o możliwości tego, co ona jest w stanie zrobić.
1: Przesuwa granice cały czas.
0: Tak, jest to zupełnie niesamowite. Wynalezienie nawozu, tak? Znaczy, jeżeli w tej chwili mamy do czynienia z głodem, to się oczywiście może zmienić z okazji katastrofy klimatycznej, ale w tej chwili cała Ziemia jest w stanie wykarmić wszystkich ludzi. Jeżeli nie wykarmia wszystkich ludzi, to nie dlatego, że brakuje jedzenia, tylko dlatego, jak ono jest dystrybuowane. W tym sensie trzeba pamiętać, że jeszcze 100 lat temu po prostu regularny głód na przednówku jeszcze się zdarzał. Więc w tym sensie bardzo nie lubię takiej opowieści, oj, ten straszny, nowoczesny świat, który jest taki potworny, no bo naturalizujemy w ten sposób całą masę rzeczy, która jest olbrzymim osiągnięciem, ale jednocześnie przez to, że jesteśmy bardzo silnie karmieni takim poczuciem osobistej odpowiedzialności za wszystko, co nam się dzieje, co się z nami stanie, przez to, że nie mamy takiej ogólnej opowieści o tym, gdzie dążymy jako społeczeństwo, tak? To przez to czujemy się niesamowicie przestraszeni tym, że źle pokierujemy tym życiem, że popełnimy błąd, że będziemy jeść niewłaściwy jogurt, który potem okaże się jako rakotwórczy, że wydrzemy się na swoje dziecko i jakby nie myślimy o tym, okej, okay, zdarza się coś tam, tylko jesteśmy bardzo trenowani w takim patrzeniu psychologicznym, które upatruje wszystkich najważniejszych zdarzeń w dzieciństwie. Tego nie mówi cała psychologia, ale ten język terapeutyczny, który jest na takim popowym poziomie, bardzo silnie jest obecny. No więc w tym momencie, jeżeli zastanowisz się, że nie wiem, że mówiłeś niewłaściwym tonem do dziecka, to nie jest traktowane jako jedno pojedyncze zdarzenie, tylko od razu się zastanawiasz, czy podważasz jego poczucie wartości, czy jakby blokujesz tego, a może za 20 lat będzie o tym opowiadał terapeutce, mając poczucie, że zrobiono mu albo jej jakąś olbrzymią krzywdę. Więc w tym sensie ta ilość takich mikrodecyzji i co absolutne poczucie, że ty masz na ten temat decydować się sam, masz ponosić odpowiedzialność za to, co z tego wyjdzie. Nie możesz powiedzieć, taki jest los, zaczarowała mnie czarownica. Nie jestem absolutnie piewczynią fatalizmu, ale z punktu widzenia psychologicznego, jeżeli mogę powiedzieć, że moje jakby niepowodzenie jest po prostu czymś, co się zdarza, no to w jakiś sposób konsekwencje tego jestem w stanie lepiej przyjąć. W momencie, kiedy mamy niesamowity nacisk na poczucie własnej sprawczości, na poczucie własnej autonomii, kiedy nie potrafimy widzieć się jako takiego podmiotu współtworzonego przez porządek społeczny, którego częścią jesteśmy, to wtedy to poczucie własnej odpowiedzialności i jakby poczucie, że coś popełniłem błąd i tylko ja sam jestem winny albo winna, jest ogromne. I mnie uderzyło to, bo usłyszałam to od paru osób, jakby zupełnie niezależnych, nieznających się, które w takich prywatnych rozmowach użyły takiego sformułowania, bo ja się strasznie boję, że ja źle rozegram swoje karty, tak? Że dostaję jakieś karty od życia i mam je rozegrać optymalnie. Jeżeli ja ich nie rozegram optymalnie, to jest to moja porażka, to ja jestem niegodnym człowiekiem. I to z jednej strony działa na takim poziomie bardzo, bardzo wysokiej abstrakcji, ale moim zdaniem to bardzo silnie kształtuje nasze codzienne życie. Stąd przecież rola fatum, nie? Jak była ważna w kulturze, rola tego, jak te całe opowieści, jak znosić zmienne koleje losu, to nie była opowieść o tym, jak winić siebie za to, że wcześniej jakby wybraliśmy źle i jak mieliśmy lewo albo prawo i zastanowiliśmy, że chyba jest lepsze lewo i potem zjadł nas niedźwiedź, to znaczy, że generalnie jesteśmy kretynami i w sumie to sami sobie jesteśmy winni, nie?
1: Mam wrażenie, że ta książka, twoje przemyślenia to jest rozliczenie się, czy krytyczne spojrzenie na różnego rodzaju izmy, na neoliberalizm, na indywidualizm, po części chyba też na feminizm. To są pewne trendy, które spowodowały, że człowiek jest dziś pompowany takim przekonaniem, że od niego wszystko zależy, że on sam wszystko jest w stanie zrobić, że miarą sukcesu jest wykoszenie wszystkich dookoła?
0: Może tu tylko jedna poprawka. Nie tyle feminizm, co feminizm liberalny. Bardzo często teraz feminizm jest identyfikowany z bardzo konkretną wersją feminizmu i tak pod kątem tej konkretnej wersji jestem krytyczna. No ja myślę, że tutaj

0: tym kluczowym terminem jest jednak neoliberalizm. Bo oczywiście indywidualizm jest dużo starszy, bardzo silnie nas kształtuje, możemy sobie filozoficznie o tym opowiadać. Ten patriarchat, czyli tutaj podkreślmy władza ojca nad wszystkimi podległymi, nie tylko kobietami, ale wszystkimi, którzy mu podlegają. Prawo do dysponowania tymi, którzy są pod nami, też jest niesamowicie istotne i na pewno dużo głębiej zakorzeniony. Natomiast to takie skrajne przekonanie, że naszym celem jest wykosić wszystkich innych. Takie przekonanie o tym, że rywalizacja i egoizm jest absolutnie podstawową, jedynym sposobem, w jaki funkcjonujemy. Że to jest w ogóle natura ludzka i jakiekolwiek...
1: Chciwość jest dobra.
0: To jest, tak, chciwość jest dobra. No to, to myślę, że... To nie tak, że to się jakby nie ma jakby bardzo głębokiego podglebia, bo ma, ale takie bardzo silne zaadaptowanie tego do takiego naszego codziennego życia, takie niesamowite takie uwewnętrznienie tego, no to mi się wydaje, że właśnie jednak jest związane z neoliberalizmem. To znaczy prawdopodobnie każdy, znaczy nie wiem czy każdy, ale ja na przykład mam za sobą takie doświadczenia, że pracuję w jakiejś grupie, w której się jakoś mamy wspierać i przyjaźnić, po czym na końcu wiadomo będzie, że będziemy rywalizować między sobą o jedną, nie wiem, pozycję w pracy, prawda? To nie są żadne izmy, to jest moje doświadczenie codziennego życia i przebywania z innymi ludźmi. Jak w ogóle się wobec tego jakby opowiedzieć, tak? Jeżeli jesteś cały czas trenowany do tego, że jedna pozycja wygrywa i że my wszyscy musimy o nią walczyć, no to jakiekolwiek wzajemna pomoc zaczyna się jawić jako głupota, frajerstwo albo idealizm. Mnie strasznie, jak to się teraz mówi, triggeruje mówienie o tym, że w ogóle taka wiara w to, że więzi społeczne są ważne i że budowanie tych więzi ma wartość, strasznie mnie triggeruje opatrywanie tego etykietą właśnie czegoś naiwnego albo czegoś sentymentalnego, albo czegoś takiego irracjonalnego, utopijnego albo coś takiego. Bo to po prostu jest nieprawda. To znaczy, jeżeli sięgniemy po jakiekolwiek badania na temat właśnie, nie wiem, zdrowia psychicznego, to jest podstawa więzi społeczne. I teraz jak my mówimy o dbałości o zdrowie psychiczne, to zobaczmy, jakie mamy obrazy. To mamy pacjenta, pojedynczego pacjenta z terapeutą, i który się wewnętrza, opowiada o swoich rzeczach. To jest sytuacja, kiedy siedzę i robię jogę. Oczywiście w jakimś pięknym, tym musiałam wywalić całą masę kasy na to, żeby znaleźć ten moment tego. To są strasznie takie też sprzężone z konsumpcjonizmem i sprzężone z pieniędzmi wyobrażenia. Tak?
1: Zawsze oderwane od innych ludzi.
0: I oderwano od innych ludzi.
1: Ale logika jest akurat bardzo prosta, bo człowiek jakoś ukorzeniony w rodzinie albo w większej czy mniejszej grupie znajomych zyskuje jakąś pewność, jakieś przekonanie, że gdyby się potknął, gdyby mu się powinęła noga, to może liczyć na wsparcie. Mniejsze czy większe?
0: Czy większe.
1: Ale jednak, a człowiek przestraszony, samotny jest idealnym petentem i idealnym klientem.
0: Tak, bardzo
1: można
0: dobrym konsumentem.
1: Wszystko.
0: Tak. Co więcej, bardzo mnie też zastanowiły, pisząc tą książkę, wizję zdrowia, jakie w ogóle nam takie obrazy przychodzą do głowy. No i przeczytałam taki raport, całościowy raport przygotowany przez Instytut, Państwowy Instytut Badawczy, gdzie jakby komentarz jednej z osób, która przygotowywała ten raport, była taka, że najważniejsze to jest właśnie poczucie więzi, poczucie niskiej agresji jakby społecznej. Zapytano o to, co jakby co ten, to żebyśmy wreszcie przestali się tak bardzo polaryzować. To jest ważniejsze niż to, ile będziemy mieć tych terapeutów wokół nas, ponieważ jakby być może tych terapeutów nie będzie potrzeba tyle. I to nie o to chodzi, że terapeuci nie są potrzebni, bo są, ale w bardzo konkretnych problemach, a w sytuacji, w której nie mamy tej potrzeby więzi, nie mamy takiego momentu, jakby, który pozwala nam się rozładować, to jakby ten poziom naszego stresu jakby bardzo rośnie. Ja mogę podać taki przykład, bo akurat zdarzył się w czasie pisania tej książki. Wtedy no, działy się jakoś tam w moim życiu osobistym bardzo trudne rzeczy i miałam taką sytuację, że właśnie wracałam do Anglii. Wydarzyła się jakaś rzecz, która bardzo mocno na mnie wpłynęła, tak wchodzę do tego Ubera, prawie mi się chce płakać, no ale nie będę płakać w Uberze, jakby nie czuję się z tym dobrze. Dojeżdżam na lotnisko, mam lecieć przez Kopenhagę, pierwszy raz, środa rano, byłam przekonana, że po prostu wejdę, będzie pusto, odprawa, kolejka po prostu jest mega długa, nie? Ci ludzie w tej kolejce, nie wiem, zdążę, nie zdążę, staję na końcu kolejki.

0: Obok przychodzi facet i mówi, jejku, dlaczego oni nie nadają tego bagażu? Przecież się odprawiłam. Tak nakręca, nakręca, kręca. A ja mówię tak, okej, to pan też tutaj tak z przesiadką, to pan myśli, że zdążymy, nie zdążymy? Mówi, no nie wiem, no chyba zdążymy. A mówi, a gdzie pan leci? Tak pytam. On mówi, a to Bergen. A ja mówię, a jak się żyje w Bergen? No bo sobie nie sen. A mówi, nie, bo ja nie mieszkam w Bergen. Ja pracuję na platformach wiertniczych. I w tym momencie, kurczę, nigdy nie poznałam człowieka, który pracuje na platformie wiertniczej. Więc następne 30 czy 40 minut w tej kolejce spędzamy na dyskusji, jak wygląda emigracja, jak to jest pracować na platformach wiertniczych i tak dalej. I mój poziom stresu, takiego po prostu, to czy tak coś się wydarzyło, ja potrzebuję to przerobić, ale nie mogę tego przerobić, bo jestem cały czas w miejscu publicznym, więc nie będę miała tej intymności i tak, ale mogę wejść w jakąś interakcję, która jest, można powiedzieć, small talkiem, można powiedzieć jakby przypadkową tą, ale to, że ja jestem w tej relacji, w ogóle jakby mój poziom stresu po wyjściu z tej rozmowy był kompletnie inny, nie? I w tym sensie, no właśnie, jeżeli jesteśmy zdolni sobie zapewnić jakby często przypadkowymi tymi to obniżenie tego poczucia głębokiego przeżycia, no to już jesteśmy w innym tym. A jeżeli jesteśmy cały czas w izolacji, jeszcze z poczuciem, że to całe wszyscy tak na nas patrzą, że nie możemy pokazać tej, nie wiem, słabości, że jeżeli ma nam się, mamy ochotę płakać, to trzeba zacisnąć zęby.
1: Bo jesteśmy zwycięzcami.
0: Albo po prostu nie czujemy się z tym, ja myślę, że nie mam poczucia takie, jestem zwycięzcą, ale nie przepadam za płakaniem w Uberach.
1: No tak, ale twoja reakcja na lotnisku była fatalna z punktu widzenia kapitału. Już po prostu brzmi jak marksista, to jest koszmar. Była fatalna, bo zamiast rozmawiać z nieznajomym, który pracuje na platformie wiertniczej, powinnaś była kupić batonik na przykład.
0: Tak, albo zadzwonić, tak.
1: Lekarstwa, tak, albo skonsultować się ze swoim terapeutą na przykład, tak, jeśli takiego masz.
0: Tak, albo nie wiem, zapytać, co ta GPT jest, co generalnie by mi poradził w tym momencie.
1: Albo skorzystać,
0: nie?
1: Z mediów społecznościowych, oczywiście, że tak.
0: Tak.
1: No i więc tam napisać to czołowo.
0: Tak, tak. I no właśnie, opowiadam o tej sytuacji, dlatego, że ona jest bardzo realna. Przez to, że w ogóle strasznie nawet z tytułem tej książki, nie wiem, siła więzi. Ja powiedziałam w ogóle żadna siła więzi, bo to się strasznie tak właśnie od razu sentymentalnie kojarzy z takimi głębokimi po prostu tymi społecznej więzi, tak? Społeczna więź może być na zasadzie, że po prostu się stoi obok człowieka 40 minut w kolejce i gadam o tym i oczywiście wychodzi na to, oczywiście, że w tej rozmowie wyszło, że na pewne rzeczy mamy bardzo różne opinie, na przykład nie wiem, czy COVID był prawdziwy, czy nie był prawdziwy, ale tak, jeżeli wchodzisz w interakcję, no to też na tym polegają reakcje interakcyjne, że staramy się nie obrażać naszych partnerów interakcji.
1: Zwracasz na ciekawą sprawę uwagę, bardzo istotną zresztą, bo chyba to też jest przekonanie, które jest nam sączone dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, że właściwie to wszyscy wokół nas myślą dokładnie tak samo. Bo te algorytmy, o których wspomniałaś, podsuwają nam treści, które sprawiają, że dostajemy to, co chcemy dostać.
0: Ja myślę, że nawet gorzej, że one nie mówią, że wszyscy myślą tak samo, tylko że wszyscy, którzy nie myślą tak samo jak my, to są ci oni, tak? I jakby, że nie ma płaszczyzny, na której się możemy spotkać. To jest w ogóle strasznie fascynujące. Na przykład jest taka świetna książka Ewy Ilus, to jest badaczka antropologii emocji, która mówi o tym, dlaczego tak trudno jest nawiązywać relacje jakby miłosne w dobie tych wszystkich społecznościowych Tinderów i tak dalej, i tak dalej. I ona mówi coś takiego, że jak ludzie się spotykali kiedyś tak po prostu, nie wiem, na potańcówce.
1: Na lotnisku.
0: Lotnisku, tak. Albo jakby weselu kuzynki. Jednocześnie spotykali się fizycznie, no i te jakieś poczucie pociągu fizycznego, tego, czy ta osoba jakby jakkolwiek, cokolwiek z nami robi na tym poziomie, podoba nam się, nie podoba, feromony i te rzeczy. Najpierw było to, a potem rozpoznawaliśmy, czy nas coś łączy, jeżeli chodzi o wartości, czy my jakby mamy wspólne poglądy, czy nie mamy wspólnych poglądów i tak dalej. I przez to, że na początku było w ogóle, czy podoba, czy nie podoba, czy w ogóle moje ciało jakkolwiek na to reaguje, to nasza gotowość do tolerowania pewnych rzeczy, które być może z punktu widzenia tego całego wywiadu środowiskowego, czy zgadzamy się co do tego, jaki zespół jest muzyczny najlepszy i generalnie, czy należy kochać literaturę czeską, czy nie, było lekko drugorzędne i jakby od razu wchodziliśmy w wersji wyższej tolerancji, bo albo nas ktoś pociągał, albo nie. Natomiast na social mediach najpierw wypełniamy całą masę informacyjnego kwestionariusza, który sprawdza, czy na pewno mamy te same

0: poglądy na literaturę czeską oraz który zespół jest najlepszy. I też co należy jeść, żeby być zdrowym, albo czego nie należy jeść, jak być zdrowym. I na tej podstawie spotykają się ludzie, którzy w ogóle nie mogą mieć tego poczucia jakiegokolwiek przyciągania. Ale z drugiej strony to też powoduje, że to daje nam w głowie, że okej, że ktoś, kto być może nas by pociągał w takim normalnym spotkaniu i z kim moglibyśmy coś wypracować, od początku odpada, no bo generalnie nie wiem, kocha literaturę czeską albo nie kocha literatury czeskiej, cokolwiek jakby dla nas działa.
1: Jest jeszcze inna kwestia, o której już dziś wspominaliśmy i o której też piszesz w odniesieniu do produktów spożywczych. Klient wchodzi do sklepu, widzi 40 rodzajów musztardy albo keczupu i momentalnie się blokuje. I podobny mechanizm działa na tych platformach, na których można ewentualnie znaleźć partnera. Jeśli masz do wyboru 600, 700, 1500 osób, to zawsze pojawi się myśl, że może jeszcze nie ten.
0: Może co, jeżeli za rogiem.
1: Bo tam się być może czai ktoś jeszcze ciekawszy.
0: Ktoś jeszcze ciekawszy, dokładnie.
1: Zaczęliśmy od parafrazy, zakończmy cytatem. Nie da się jednak pogodzić wizji równości wszystkich ludzi, ich wolności opartej na autonomii i istnienia relacji społecznych niezapośredniczonych przez rynek. Jeśli każdy chce być wolny od zobowiązań względem innych i nie brać pod uwagę ich potrzeb, nikt nie będzie mógł liczyć na to, że jego potrzeby zostaną zaspokojone inaczej niż w ramach usługi rynkowej.
0: Bardzo optymistyczne.
1: Prawda? To pozostawiamy Państwu pod rozwagę. Czy chcemy tak żyć? Czy to jest ten model, który nam odpowiada? Mhm. Czy rzeczywiście damy radę jeszcze kolejnych 5, 10, 15, 20, 30 lat, my i nasze dzieci i być może ich dzieci, funkcjonować w takim modelu? Czy to sobie wymarzyliśmy?
0: Czy to jest dobre życie? Tyle mówimy o tym, że chcemy lepszego życia, dobrostan i tak dalej. I czy to rzeczywiście jest dobre życie?
1: Piękniejsi, bogatsi, bardziej światowi, ale czy szczęśliwsi? Mhm. Z tym pytaniem Państwa zostawiamy. Agata Sikora, kulturoznawczyni, autorka m.in. książki Jak wyjść z siebie o złudzeniu niezależności i sile społecznych więzi. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję.
1: Jakub Kukla, spokojnego wieczoru i do usłyszenia.
2: Większe zbliżenie w naszym podcaście. Powtórka programu. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
2: dalej masz. Po reklamie. Autopromocja.
6: Klimat, jaki jest, każdy widzi.
7: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
8: Ale my nie załamujemy rąk.
9: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy, jak gotować, żeby nie marnować.
10: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
8: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
10: I o tym rozmawiamy w audycji.
8: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
10: I na stronie polskieradio.pl.
8: Zapraszamy.
10: Marta Hoppe
8: i Patryk Michalski.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Prokuratura przyjrzy się sytuacji w warszawskim szpitalu południowym. Śledczy zapowiedzieli dwa wielowątkowe śledztwa. Kilkaset interwencji strażaków w związku z burzami, gwałtowne zjawiska pogodowe dały się we znaki.

0: Między innymi mieszkańcom Krakowa. Zapisał się na kartach historii. Leo Messi przebił rekord zdobytych bramek na mundialu. Minęła północ. Damian Szpyra, zapraszam. Działalność warszawskiego szpitala południowego pod lupą śledczych. Prokuratura okręgowa rozpoczęła dziś 2 postępowania w związku z nieprawidłowościami w placówce. Czego dotyczą? Więcej o tym Agata Króle.
1: Pierwsze będzie dotyczyć m.in. nieprawidłowych faktur i wypłaty zbyt dużego wynagrodzenia. Drugie zbada brak nadzoru nad pracą szpitala, m.in. SOR w zakresie naruszenia zasad triaż, zawierania umów i rozporządzania mieniem, a także obowiązki warszawskiego ratusza w zakresie nadzoru nad szpitalem.
2: Nie dopełnili odpowiednich warunków w zakresie cyklicznej kontroli i weryfikacji funkcjonowania tego szpitala pomimo przychodzących do nich formalnych i nieformalnych informacji.
1: Poinformował rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba. Możliwe jest przesłuchanie w tej sprawie prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, jednak termin tych czynności nie jest jeszcze znany. Agata Król, Polskie Radio.
0: Wcześniej prezydent Warszawy poinformował o powołaniu nowej rady nadzorczej szpitala. Poprzednia została odwołana w czwartek. W nowej, zgodnie z zapowiedzią, zabrakło polityków. Przewodniczącą została Katarzyna Taraszkiewicz-Sirocka. W skład rady weszli też Anna Walicka-Dąbrowska i profesor Mariusz Bidziński. W najbliższy czwartek i piątek w Gdańsku zaplanowano konferencję odbudowy Ukrainy. To doroczne spotkanie przywódców państw, które wspierają Ukrainę, a także ministrów, inwestorów i przedstawicieli firm zainteresowanych inwestowaniem w odbudowę tego kraju po wojnie. Nie wiadomo, czy w związku z odebraniem orderu Orła Białego pojawi się prezydent Wołodymyr Zełenski. Wiadomo natomiast, że nie będzie prezydenta Karola Nawrockiego. Powód: nie otrzymał zaproszenia na konferencję, poinformował prezydencki minister Marcin Przydacz.
3: Organizatorem tego wydarzenia jest rząd Rzeczypospolitej, czyli pan premier Donald Tusk i podlegli mu ministrowie. Z tego, co się zorientowałem od partnerów zagranicznych, to takie zaproszenie wspólne było wystosowywane przez premiera Tuska i prezydenta Zełenskiego w jednym dokumencie. Widziałem takie zaproszenia, które pokazywali mi partnerzy z zagranicy, pytając, czy prezydent Nawrocki wybiera się również na taką konferencję. Ja odpowiadałem zgodnie z prawdą, że nie został prezydent zaproszony, więc nie wybiera się prezydent na imprezę, na którą nie został zaproszony.
0: Nie ma żadnej niezręczności w tym, że prezydent Karol Nawrocki nie otrzymał zaproszenia na konferencję. Tak z kolei mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Szefman podkreślił, że z powodu roboczego charakteru konferencji przedstawicielem Polski będzie premier Donald Tusk.
4: Ale ta konferencja ma inny charakter niż kurtuazyjne wizyty. Ona ma charakter bardzo praktyczny. Takie były założenia i tutaj Polskę reprezentuje premier. Premier Tusk jest współgospodarzem, więc nie ma tutaj, myślę, ani jakiegoś faux pas, ani jakiegoś zgrzytu.
0: W poprzednich latach wydarzenie odbywało się w Rzymie, Berlinie, Londynie i Lugano. Do 22:00 strażacy przeprowadzili ponad 800 interwencji spowodowanych burzami, poinformowała Państwowa Straż Pożarna. Najwięcej zdarzeń wystąpiło w województwie małopolskim, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
5: W związku z burzami, którym towarzyszył silny wiatr i intensywne opady deszczu, Państwowa Straż Pożarna odnotowała 838 interwencji. Najwięcej zdarzeń odnotowano na terenie województw małopolskiego 371, świętokrzyskiego 103 oraz dolnośląskiego 82. Działania polegały na usuwaniu przewróconych drzew i złamanych konarów z dróg i posesji oraz wypompowywaniu wody z podtopionych dróg, posesji oraz budynków.
0: IMGW informuje, że dziś na przeważającym obszarze kraju burze nie wystąpią. Niewielkie prawdopodobieństwo ich wystąpienia obejmie jedynie rejon od Bieszczadów po Tatry. Leo Messi, najlepszym strzelcem w historii Mistrzostw Świata. W wygranym przez Argentynę meczu z Austrią 2-0 niespełna 39-letni zawodnik zaliczył swoje 17 i 18 trafienie na mundialu. Przebił tym samym wynik Mirosława Klozego.
6: Argentyńscy kibice na stadionie w Dallas oszaleli z radości. Ich idol nie tylko wyśrubował rekord strzelonych bramek na mundialu, mając ich 18, o 2 trafienie wyprzedzając Niemca polskiego pochodzenia Mirosława Klozego. Ponadto Messi jest również rekordzistą pod względem występów na mistrzowskich turniejach. Ma ich 28, ma także rekordowe 8 asyst. Piłkarz ponadto zdobywał gole aż przeciwko 12 reprezentacjom. Co ciekawe, Messi zapisał się również w niezbyt chlubnej statystyce. Na początku spotkania z Austrią nie wykorzystał karnego, a to była trzecia zmarnowana jego mundialowa jedenastka. Nikt przed nim tyle razy się nie pomylił. Lionel Messi wciąż, wbrew wszystkim pozorom, tak samo świetnie jak dawniej, pisze na gorąco dziennik New York Times. 24 czerwca Argentyńczyk skończy 39 lat.
0: A relacjonował Jan Pachlowski.
7: To były informacje Polskiego Radia 20.

0: nocy przeważnie spokojnie. Przelotne opady deszczu mogą wystąpić jedynie na południu kraju. Będzie od 10 stopni na północy do 15 na południu. W ciągu dnia wrócą upały, ale już bez silniejszych wyładowań. Termometry wskażą od 22 nad samym morzem, około 25 w centrum do 31 na zachodzie. Jest 6 po północy.
1: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
2: Marta Hoppe, zapraszam. Po przeszło dekadzie stopniowej poprawy jakości powietrza, którym oddychamy, dzisiaj mamy stagnację, a w wielu miastach więcej zanieczyszczeń. Jak oceniają eksperci, zerwaliśmy już większość nisko wiszących owoców w walce ze smogiem. Aby ją kontynuować, potrzebujemy zdecydowanych działań. Jak wygląda sytuacja teraz? Jak wyglądała dwa lata temu, kiedy to było najlepiej? O tym porozmawiamy, a w studiu gość Piotr Siergiej, Polski Alarm Smogowy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Według danych najlepszy dla jakości powietrza w Polsce był rok 2023. Wtedy była radość, był sukces, a potem podsumowanie roku 2024 i wyniki gorsze niż rok wcześniej. Jak to możliwe?
3: No tak, to prawda, w roku 2024 średnioroczne stężenie pyłu zawieszonego wzrosło o 7% w Polsce, więc to jest zła wiadomość. Już mamy wstępne wyniki roku 2025, który wydaje się, że będzie jeszcze gorszy niż 2024, czyli chyba trochę się tego boję, chyba zaczyna nam się taki spadkowy trend, czyli pogarszająca się jakość powietrza w Polsce po tym 2023 roku. To w ogóle był taki ciekawy rok, bo powietrze było dobre, potem przyszedł rok 2024, w którym program Czyste Powietrze odnotował rekordową liczbę wniosków, czyli 280 tysięcy wniosków. Myśmy wówczas prognozowali, że Czyste Powietrze w Polsce będziemy mieli za 5 lat, może 6, góra, jak w takim tempie będziemy szli, bo tak się to zapowiadało.
2: Ale czyste to znaczy takie, że te wartości nie będą przekraczane o tyle, żeby mógł powiedzieć smog? No bo czyste to też jest pewna rozbieżność, różnica.
3: No tak, to prawda. Czyste powietrze nie ma w sensie zdrowotnym, nie istnieje jakaś bariera, o której moglibyśmy powiedzieć, jeżeli poniżej pewnej wartości spadną nam zanieczyszczenia, mówimy o czystym powietrzu. Nie, ta bariera jest arbitralna, ona polega na pewnej umowie naukowców czy polityków, którzy ustalili, że pewien poziom jakości powietrza jest poziomem dopuszczalnym i kiedy mówię o tym, że będziemy mieli czyste powietrze, to znaczy, że ono będzie spełniać dopuszczalne normy. Nawet te nowe normy europejskie i polskie, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku. Była na to duża szansa. W tej chwili mam wrażenie, że ta data zaczyna, data czystego powietrza, data osiągnięcia jakości powietrza takiej zgodnej z normami zaczyna nam gdzieś tam odjeżdżać. Liczba kotłów wymienionych maleje. Niestety jesteśmy tym bardzo zaniepokojeni, bo przez chwilę wydawało nam się, że problem no nie tyle zostaje rozwiązany,
2: ale opanowany trochę.
3: Ale opanowany i na horyzoncie już widać światełko w tunelu. Gdzieś tam już wiemy, że dokąd dojdziemy i co osiągniemy. W tej chwili ja już takiej pewności nie mam.
2: To dlaczego ten 2023 był takim dobrym rokiem? Czy to wtedy właśnie postanowiliśmy my jako mieszkańcy? Bo dużo się o tym mówi, że wiele działań właśnie zależą od po prostu obywateli. Niekoniecznie są to działania na wyższych szczeblach, tylko my bezpośrednio w naszych gospodarstwach domowych postanawiamy zmienić chociażby formę opalania tego domu na bardziej ekologiczną. Czy to właśnie ten 2023 był takim rokiem, kiedy my Polacy postanowiliśmy działać? Bo tyle się mówiło, no to weźmy w końcu coś zróbmy.
3: Znaczy rok 23 nie był jakimś wyjątkowym rokiem, jeśli chodzi o liczbę wymienionych kotłów, tylko w tym roku no, trochę zebrały się te działania, które odbywały się już dużo, dużo wcześniej, bo program Czyste Powietrze wystartował w 2018 roku. W niektórych miejscowościach w Polsce kotły wymienia się od 2012-2013 roku, na przykład w Krakowie. Więc te zmiany stopniowe, które narastały od mniej więcej kilkunastu lat, one się zebrały i doprowadziły do tego, że ten 23 już był naprawdę dosyć fajnym rokiem, bo ten trend spadkowej jakości powietrza był dosyć

0: stabilny i on już wynikał z tego, że my w Polsce, my właściciele domów jednorodzinnych, bo głównie o nich mówimy, zdecydowali się odejść od tych starych kotów, zdecydowali się je powymieniać i ta liczba po prostu spadająca, liczba tych kotów prowadziła powolutku do tego, że ta jakość powietrza nam się poprawiała. Oczywiście ta jakość powietrza zmieniała się zależnie od zimy, jaką mamy, bo też trzeba przyznać, że te lata 2021, 2023, no to były lata dosyć łagodnych zim. Później się troszeczkę to zmieniło, a już w tym roku 26 mieliśmy taki powrót prawdziwej srogiej zimy z temperaturami po minus 20 kilka stopni, czego nie widzieliśmy pewnie od kilku dekad w Polsce. I to też w tym 26 roku bardzo mocno pogorszyło jakość powietrza, więc pewnie jest kilka czynników. Jeden to jest ten, że zrozumieliśmy, że wymiana kotłów jest dobrym pomysłem, zrozumieliśmy, że ocieplanie domów to dobry pomysł i coraz więcej ludzi się na to zdecydowało. Potem niestety na to nałożyła się wojna w Ukrainie i niestety te problemy z cenami węgla, prawda, który po wybuchu wojny bardzo podrożał, ale również taka obawa szersza, taka społeczna obawa przed zmianą, kiedy jest jakieś zagrożenie konfliktem, niepewność polityczna, to raczej my ludzie trzymamy się tego, co już mamy, prawda? To nie jest czas na zmiany, to nie jest czas na eksperymenty, na wymyślanie, jak ocieplić dom, jaki kocioł wstawić, tylko raczej zostajemy przy tym, co jest, poczekajmy, zobaczymy, jak się sytuacja rozwiąże, prawda? No i ta sytuacja w Ukrainie się nie rozwiązała, ona troszeczkę wpłynęła nam na to, że w styczniu tego roku pelet był bardzo drogi, bo niestety były problemy z dostawami. My część peletu kupujemy z Ukrainy, a oni też mieli bardzo zimno wtedy. Więc te wszystkie problemy się nam jakoś tak ponakładały, do tego te srogie zimy, że jakość powietrza zaczyna nam się w Polsce rok do roku zaczynać pogarszać. Ja mam nadzieję, że to jest tylko chwilowe takie tąpnięcie, że my wrócimy do tego trendu, w którym to powietrze będzie nam się poprawiało, dlatego że, no przypomnę, w 2030 roku wchodzą nowe normy jakości powietrza i wszyscy, my będziemy, wszystkie miejscowości będą musiały tym normom sprostać. One będą bardziej restrykcyjne niż to, co mamy teraz.
1: Wspomniał pan o tym paliwie, które do kotła jest wrzucane, czyli na przykład węgiel. To jest najgorsze paliwo? Czy w momencie, kiedy węgiel był drogi, to na przykład pojawiały się tam plastikowe butelki, w ogóle śmieci i tym palono i to też mogło wpłynąć na jakość powietrza?
0: Mogło się tak zdarzyć, że niektórzy spalali odpady, ale tutaj będąc w polskim alarmie smogowym też nie chciałbym, żebyśmy uznali, że zła jakość powietrza jest winą spalania śmieci. Dlatego, że w Polsce spalamy w gospodarstwach domowych co najmniej kilkanaście milionów ton paliw stałych, węgla i drewna, kilkanaście milionów ton. Jeśli chodzi o śmieci, o odpady, to pewnie ilość, która jest niedoliczona, czyli to, co my produkujemy jako gospodarstwa domowe i to, co zbierają od nas zakłady oczyszczania, to ta różnica tych dwóch wartości to jest kilkaset tysięcy ton, więc ona nie jest duża w sensie wolumenu paliwa, jeżeli można tak mówić o śmieciach. Czyli, bo możemy sobie wyobrazić sytuację, w której od następnego sezonu grzewczego przestajemy w ogóle spalać wszystkie odpady. Tak się cudownie wydarza, że przestajemy to robić.
1: No po to też jest system kaucyjny chociażby, żeby butelek nie wrzucać do pieca, bo bardziej opłaca się je sprzedać,
0: prawda.
1: Odzyskać kaucję.
0: Dobrze, że jest system kaucyjny, ale to zaprzestanie spalania odpadów znacząco nam nie zmieni jakości powietrza. Dlatego, że jak spalamy kilkanaście milionów ton węgla i drewna łącznie, to jest źródło tego dymu, prawda? Oczywiście dorzucamy do niego plastik i wtedy mamy te różne dioksyny, furany, wstrętne świństwa, takie gazy, które naprawdę odbierają nam zdrowie i życie. Natomiast nie jest to jakiś fundamentalny problem dla naszego kraju. Dla Polski problemem jest 2,5 miliona starych kotłów, które spalają kilkanaście milionów ton węgla i drewna. I co ciekawe, jak mówi Główny Urząd Statystyczny, obecnie teraz w Polsce głównym materiałem spalanym w naszych domach jest drewno, a nie węgiel. Już w tej chwili ilość drewna przewyższyła węgiel, bo ludzie wymieniają te kotły na węgiel, one powoli znikają, są zastępowane kotłami czy na pelet, czy pompy ciepła i te kotły węglowe powoli odchodzą, ale one są wyinstalowywane. Natomiast ilość drewna chyba się nie zmienia, w związku z tym no, siłą rzeczy jakby odsetek spalanego drewna rośnie i to też może być jedną z przyczyn tego, że to powietrze nam się pogarsza, bo spalanie drewna, mimo tego, że jest uznawane za materiał odnawialny i ekologiczny,

0: nie jest zdrowe. No to powie chyba każdy, kto stał przy ognisku i uciekał od dymu, który zawiewał w jego stronę, prawda? Bo to jest dokładnie ten sam dym, który powstaje w naszych kotłach, które spalają na przykład drewno kawałkowe.
1: No ale to też jest inne drewno, takie, które palimy w piecu, bo to powinno być drewno sezonowane. Mhm. Przez kilka sezonów powinno być suche, a na ognisku to czasami jest patyk zerwany tuż obok, albo no, takie drewno wilgotne nieraz.
0: Zgadzam się, to nie zawsze jest jakiś suchy chrust, tylko jakieś gałęzie gdzieś tam zebrane, które mogą być wilgotne. One rzeczywiście wytwarzają bardzo dużo dymu. Natomiast drewno nawet wysezonowane, dobre, liściaste drewno, ono nie jest bezdymowe. No to trzeba mieć tego świadomość, prawda? Mamy miejscowości w Polsce, w których właściwie nie ma kotłów na węgiel, natomiast są setki kominków. I no, kominków rekreacyjnych, takich, które sobie odpalamy, żeby mieć przyjemną atmosferę w domu, prawda? No i w tych miejscowościach jakość powietrza pogarsza się gwałtownie, na przykład w piątek wieczorem, tylko w sobotę wieczorem, wtedy, kiedy no, rozpalamy
1: wieczór przy kominku jest w planach.
0: Wieczór przy kominku jest bardzo miło i 300 kominków startuje w naszej niewielkiej miejscowości, spalając dobry, wysezonowany grab, jesion czy buk. Lepiej się nie da, prawda? Kominki również dobrej jakości, ekoprojektowe. No ale sama liczba 300 kominów, profil komina to 20 na 20 centymetrów, wielka rura wydechowa, z której wylatuje jednak dym ze spalania drewna. I 20, 300-400 takich rur wydechowych gigantycznych to nam daje bezwieczny, chłodny dzień zimowy. Smog naprawdę takiej jakości, jakiej nie widzieliśmy od lat, no bo jak ten dym nie jest rozpraszany, to nawet dym z drewna potrafi nam bardzo szkodzić.
1: Piotr Siergiej, Polski Alarm Smogowy, był dzisiaj gościem audycji Zmiana Klimatu. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
1: A my słyszymy się w kolejnym programie. Marta Hoppe.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu.
3: Samo zdrowie. Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska, a ze mną gość dr Joanna Piotrowska, neurolog, dyrektor SMOK Centrum Medycznego. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
3: Będziemy dzisiaj rozmawiać o kleszczowym zapaleniu mózgu KZM. Brzmi groźnie i jest się czego bać, prawda?
4: Z jednej strony tak, na szczęście mamy już teraz szczepienia, więc możemy się częściowo chronić przed kleszczowemu zapaleniu mózgu. Czy wszyscy o tym wiedzą? Chyba nie, bo wyszczepialność wynosi około 1% w tym momencie w Polsce. To jest straszna sprawa, prawda?
3: I poważna bardzo choroba, którą bagatelizujemy.
4: I której liczba przypadków rośnie z roku na rok. W tym momencie to jest 800 przypadków rocznie. Mało, dużo. W przypadku choroby, na którą nie mamy leczenia przyczynowego, to jest bardzo dużo. Właściwie pozostaje nam intensywna terapia często, pozostaje nam leczenie czasami sterydami, wspomagające funkcje życiowe, w zależności od tego, jakie mamy tutaj też te powikłania, których się najbardziej boimy, czyli zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie rdzenia, czasami są to niedowłady, zaburzenia czucia, również mgła mózgowa, zaburzenia pamięci, koncentracji, no tego jest mnóstwo po prostu powikłań, których właściwie żyjemy w dobrych czasach, możemy ich uniknąć, tych ciężkich powikłań.
3: Szanowni Państwo, i zaczęłyśmy, że tak powiem, z grubej rury, a teraz zaczniemy rozbierać kleszczowe zapalenie mózgu na czynniki pierwsze, zaczynając od samego początku, czyli od tego maleńkiego, od tej kropeczki, którą jest kleszcz, który jest nosicielem, rozumiem, wirusa.
4: Może być nosicielem wirusa, tak samo jak może być, nie musi, nosicielem boreliozy, prawda? No i część osób myśli, że ta borelioza i to kleszczowe zapalenie mózgu to jest to samo, albo że to jest z tym samym się wiąże, też z tą antybiotykoterapią, albo że z jakąkolwiek terapią, a tak nie jest. Też nawet różni się liczba przypadków, bo tutaj mamy w przypadku boreliozy 80-90 tysięcy przypadków w Polsce rocznie, a tutaj mamy tylko aż 800-900 przypadków rocznie. Więc mniej, ale z drugiej strony jakie ciężkie są konsekwencje tego kleszczowego zapalenia mózgu.
3: I znowu wrócimy
4: do którego może być nosicielem ten kleszcz. Ten kleszcz może być jego nosicielem, nie musi. Czy badamy kleszcze? Już raczej nie. Już w tym momencie odchodzi się od badania kleszczy, badamy pacjenta, tak? Już kiedy najczęściej ma objawy. Ale przede wszystkim ważne jest to, że kiedy ma styczność z tym kleszczem, no to już jest troszeczkę za późno, prawda? Na jakieś interwencje poza, prawda?
3: No właśnie, bo niektórzy mówią,

0: Kleszcze. No kleszcze były zawsze, jakoś ludzie z tym żyli. Teraz mamy sytuację, kiedy tego kleszcza można spotkać właściwie niezależnie od pory roku.
1: Tak.
0: My rozmawiamy w momencie, w którym no tak.
1: Sezonu.
0: Kleszczowy sezon, tylko że równie dobrze taka niemiła przygoda może nas spotkać i jesienią, i zimą, prawda?
1: Zgadza się. Dodatkowo kiedyś była podkreślana rola pracowników właśnie tutaj leśników, czy osób mieszkających na tych terenach wiejskich. Jednak mamy dużo parków. Warszawa jest bardzo zielona. Nasze miasta są zielone w Polsce, więc my mamy sporo całkiem miejsc, gdzie tego kleszcza możemy spotkać.
0: No, no
1: a
0: właśnie,
1: ten klesz może spotkać nas.
0: Niektórzy myślą, że spotkają kleszcza w momencie, w którym pójdą do lasu.
1: Niekoniecznie.
0: Cały czas gdzieś jakieś takie mity pokutują, że ten kleszcz to niemalże skacze na nas z drzewa, co prawdą nie jest. My kleszcza możemy przynieść nawet z parku.
1: Tak, ze spaceru takiego, gdzie my mamy dosyć dużo tych drzew, nawet właśnie nie tylko w tych miejscach, które są parkami, tylko po prostu w miastach. Mamy miasta dosyć zielone, więc tutaj ten kleszcz nas spotyka i po tym zetknięciu są właściwie trzy opcje, tak? Może nam się nic nie stać. Ten kleszcz może być zdrowy. Druga opcja, może być zakażony tym wirusem kleszczowego zapalenia mózgu. No i trzecia opcja, może być zakażony boreliozą. No i tutaj się pojawia ten rumień wędrujący, prawda? No mamy takie bardziej jawne te objawy. W przypadku tego kleszczowego zapalenia mózgu te objawy czasami są bardziej utajone, one się tak tlą i dopiero pacjent, kiedy ma zaburzenie świadomości, to trafia do szpitala w tym ciężkim stanie.
0: No i teraz
1: stąd ta profilaktyka jest ważna.
0: Rozróżnijmy właśnie, czym jest borelioza, a czym jest kleszczowe zapalenie mózgu.
1: Borelioza jest to choroba bakteryjna wywołana przez krętka Borrelia burgdorferi. Natomiast kleszczowe zapalenie mózgu jest to choroba wirusowa i właśnie na te wirusy my cały czas przez to, że one mutują, my nie mamy leczenia, natomiast mamy szczepionkę, której też część osób się boi, no bo myśli, jak to szczepionka tutaj, szczepionka związana z jakimś substancją, która jest dla nas groźna. Ona nie jest dla nas groźna, ona jest dla nas bezpieczna. Tylko część osób ma reakcje skórne, stan podgorączkowy, czy gorsze samopoczucie 1 do 2 dni po szczepieniu. Natomiast tak de facto ta szczepionka nas chroni przed ciężkimi powikłaniami. No nie jedna dawka tej szczepionki. Dwie dawki chronią nas przed 90%, a 3 już dają nam pełną ochronę.
0: I też będziemy o tym mówić w szczegółach. Wracamy teraz do tego rozróżnienia między boreliozą, a więc chorobą, która wywoływana jest przez bakterie
1: i mamy na nie antybiotyki, tak? Leczymy się antybiotykami przez miesiąc, najczęściej jest to doksycyklina i jesteśmy najczęściej w pełni wyleczeni. Też bywają powikłania, więc niestety tutaj trzeba podjąć się tego leczenia, aby uniknąć powikłań boreliozy, na przykład takiej neuropatii, choroby nerwów obwodowych związanych z tą bakterią, ale no, jest łatwiej wykrywalna. Mamy też dużo badań laboratoryjnych krwi, takich przesiewowych, potwierdzenia. Jest duża świadomość społeczna o boreliozie jako taki. Jest moim zdaniem duża świadomość w społeczeństwie. Natomiast o tym kleszczowym zapaleniu mózgu nie mówi się tak dużo. Część osób wie o szczepieniach, część osób wie o tym, że warto się szczepić, że ta profilaktyka jest z tych zalecanych szczepień, a nie obowiązkowych, że jest wartościowa, a część osób boi się, bo jest to szczepionka właśnie wirusowa, że jest to wszczepiany w nas wirus.
0: Cały czas wracam do boreliozy i ją sobie troszeczkę na czynniki pierwsze rozłóżmy. Na co zwrócić uwagę, jeżeli no, zauważymy, że no, przynieśliśmy ze spaceru kleszcza, albo tego kleszcza nam w prezencie przyniosło nasze zwierzątko, które wychodzi gdzieś na dwór i po prostu na nim ten kleszcz do domu przyjechał i wybrał nas akurat, a nie nasze zwierzę.
1: Na usunięcie go w całości, myślę, że przede wszystkim na to i na to, żebyśmy się może zwracali uwagę na to, czy tego kleszcza mamy, bo przede wszystkim liczy się też czas wyjęcia tego kleszcza, żeby on nie przeleżał w nas 2 czy 3 dni, tylko po spacerze warto obejrzeć się dokładnie, czy na pewno właśnie takiego gościa ze sobą nie przynieśliśmy.
0: Jakie miejsca na naszym ciele kleszcze lubią? Bo niektórzy mówią, że one mają specyficzne miejsca, gdzie częściej je spotkamy, sobie powędrują.
1: One lubią ciepłe miejsca, lubią miejsca czasami takie bardziej schowane, czasami one się lokalizują w pachwinach, czasami się lokalizują gdzieś we włosach. One się lubią tak ukryć za uchem. One faktycznie często mają takie bardziej skryte miejsca. No to też dużo zależy od wzrostu tutaj delikwenta, ponieważ moje dziecko, pamiętam, że miało kleszcza tuż przy pieluszce. Po spacerze w lesie na czworakach. No więc tutaj ten kleszcz po prostu pod

0: skoczył. My oglądamy sobie głowy, a one mogą być tak naprawdę wszędzie, bo one potrafią sobie z trawy również się przeskoczyć na takiego małego delikwenta.
1: I co nas powinno

0: że nie mieliśmy na przykład jeszcze w latach 90. ludzie sami mówili w wyborach prezydenckich, kiedy startował jeszcze pan Lech Kaczyński, Lech Wałęsa i był kontrkandydatem pan Tymiński i musimy wybrać mniejsze zło.
1: Tak.
0: Powtarzam, cytuję słowa ludzi z tamtych czasów. Natomiast współcześnie dylematy są bardzo podobne, bo ludzie kompetentni nie chcą iść do polityki, bo wiedzą, że wiąże się to też z pewną łatą i trudnościami, a są też tacy, którzy idą tylko dla samej kariery. Ale nie brakuje też takich ideowców, którzy naprawdę chcą coś zmienić, ale problem mają w tym, że albo jest niekorzystny układ sił, albo, tak jak wspomniałem, brakuje zasobów ludzkich.
1: Bartosz Czuprek, ekspert do spraw wizerunku politycznego z nami w Polskim Radiu 24. Dziękuję.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Jakub Katulski, autor podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Dzień dobry, panie Jakubie.
3: Dzień dobry pani i dzień dobry słuchaczom.
1: Czy pan już dziś wie, po co była ta wojna Stanom Zjednoczonym i Izraelowi? No,
3: w zasadzie trudno jest powiedzieć, po co ona była. Izraelowi była oczywiście potrzebna przede wszystkim do destabilizacji regionu, też dlatego, że Izrael w dużej mierze opiera swoją siłę strategiczną w regionie na zwalczaniu Iranu, który uważa za swojego głównego regionalnego rywala i jego tak zwanych proxy, czy może powinniśmy powiedzieć w zasadzie aktorów pozapaństwowych, którzy przez Iran są wspierani i są częścią irańskiej z kolei doktryny tak zwanego pierścienia ognia, czyli otaczania Izraela wrogimi mu siłami paramilitarnymi, takimi jak na przykład Hezbollah, jak Hamas czy jemeński ruch Huti. Natomiast jeśli chodzi o to, po co ta wojna jest Stanom Zjednoczonym, to wiele wskazuje na to, że Stany Zjednoczone po prostu przeliczyły się w swojej kalkulacji dotyczącej tego, czy są w stanie pokonać Iran niewielkim nakładem sił, no i bez utraty poparcia dla prezydenta Donalda Trumpa, przede wszystkim wśród ruchu MAGA. Dzisiaj w mojej ocenie to, że Stany Zjednoczone, administracja prezydenta Trumpa naciskają tak mocno, czy wskazuje na to, że wygląda na to, że naciskają tak mocno na dopięcie tego porozumienia, wskazuje na to, że Stany Zjednoczone jednak starają się z tej wojny wycofać, jak najbardziej obniżając potencjalny koszt wejścia w tę wojnę, z której nic nie wyciągnęły pozytywnego.
1: Spotkanie przedstawicieli Iranu i Stanów Zjednoczonych w Szwajcarii zostało odwołane, ponieważ wybuchły walki między siłami Izraela a Hezbollahem. Ja nie mówię o tym Memorandum of Understanding, czyli tym ostatnim, ale pierwsze warunki stawiane przez Iran brzmiały: koniec walk w Libanie. Czy Izrael, pana zdaniem, przepraszam za słowo, wyłoży w ogóle pomysł zakończenia tego konfliktu?
3: Jeśli chodzi o Izrael, nic nie wskazuje na to, żeby Izrael miał się w Libanie zatrzymać i w tym momencie niewiele też wskazuje na to, żeby Stany Zjednoczone miały możliwość wpłynięcia na Izrael, by Izrael wycofał się za linię graniczną. Wiele wskazuje na to, że Izraelczykom zależy na tym, by stworzyć pewnego rodzaju nową strefę buforową w Libanie, czy może to strefa buforowa już została utworzona de facto przez izraelskie wojska, ale żeby ją utrzymać na dłuższy czas. Wszystko wskazuje na to, że Izraelczycy nawet nie przez tygodnie czy miesiące, ale być może nawet przez lata będą chcieli utrzymywać obecność wojskową w południowym Libanie. To i też możemy podejrzewać, że jest tutaj też drugie dno tej całej historii, którą jest nie tylko utrzymanie po prostu strategicznej przewagi lądowej, ale również utrzymanie czy zwiększenie kontroli nad złożem gazu ziemnego Kana. To jest takie pole gazu które umieszczone jest na granicy morskiej Izraela i Libanu, i ono było częścią

0: rozmów izraelsko-libańskich prowadzonych przy wsparciu Stanów Zjednoczonych w 2022 roku, które miało doprowadzić do, które to porozumienie wtedy miało doprowadzić do demarkacji właśnie, czy może delineacji granicy morskiej Izraela i Libanu, chociaż oba państwa, czy Liban, przecież nie uznaje istnienia Izraela, więc to było też przełomowe z tego względu, że w pewien sposób uznanie granicy morskiej Izraela i Libanu przy wsparciu Stanów Zjednoczonych, które miało zabezpieczyć prawa Libańczyków do wydobywania gazu ze złoża Kana, to było też do pewnego stopnia uznaniem istnienia Izraela. W tym momencie całe złoże Kana znajduje się na obszarze kontrolowanym przez Izrael, bo jest on częścią izraelskiej strefy buforowej. Więc być może w całej izraelskiej operacji w Libanie chodzi nie tylko o utrzymanie tej strategicznej głębi terytorialnej, ale także o przejęcie kontroli nad całkiem dużym złożem gazu ziemnego w tej wschodniej części basenu Morza Śródziemnego.
1: Jeżeli Izrael się nie ugnie, a nic nie wskazuje na to, żeby tak się stało w sprawie Libanu, to Stany Zjednoczone poniosą porażkę na całej linii.
0: No, myślę, że musimy
1: Myślę, że musimy mówić,
0: że Stany Zjednoczone już poniosły porażkę na całej linii, bo także ostatnie doniesienia dotyczące tego, jak miałyby wyglądać porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, to na co Stany Zjednoczone się zgodziły, wskazywały na to, że raczej był to akt kapitulacji, aniżeli porozumienie wynikłe z negocjacji. Stany Zjednoczone miały się wycofać z dalszych działań zbrojnych i jednocześnie zapewnić Irańczykom inwestycje w irański przemysł, co można by uznać tak naprawdę było przyznaniem Iranowi reparacji. Owszem, to porozumienie zostało w tym momencie wysadzone, ale obie strony informują, że w ciągu 60 dni mają opracować nowe porozumienie. W zależności od tego, jak ono będzie w końcowej formie wyglądało, wszystko wskazuje na to, że Stany Zjednoczone albo poniosą porażkę, albo poniosą wręcz sromotną porażkę, w zależności od tego, na jakie ustępstwa pójdą względem Iranu.
1: Możemy tylko stopniować słowo porażka, prawda? Bo o żadnym sukcesie nie ma mowy. Przede wszystkim ten konflikt pokazał każdemu, kto w bardziej albo mniej odległej przyszłości chciałby konfrontacji z Iranem, że jest skazany na porażkę.
0: Może nie tyle każdemu, ale że Iran nie powinien być niedoceniany, a Stany Zjednoczone zdecydowanie Iran nie doceniły. I niezależnie od tego, czy my darzymy Islamską Republikę Iranu sympatią, czy my uważamy, że jest to reżim zbrodniczy, łamiący prawa człowieka, to też prawda jest taka, że przyglądając się temu, w jaki sposób Stany Zjednoczone wraz z Izraelem poprowadziły tę wojnę, wiele wskazuje na to, że po prostu nie doceniono tego, że irańskie siły zbrojne potrafiły działać z precyzją, strategią, brać na cel amerykańskich sojuszników w regionie, no i przede wszystkim nie rozpadły się, tak jak wieszczono w pierwszych dniach tej wojny, zaraz po eliminacji najwyższego przywódcy i kilku wysokich rangom wojskowych, bo Islamska Republika Iranu, jak to republiki, została zaprojektowana po to, by być odporna na tego rodzaju wstrząsy.
1: No tak. Uran to jedno, cieśnina Ormus to druga sprawa, ale to był konflikt, który miał pomóc samym Irańczykom walczyć z terrorem, z reżimem. Pamiętamy te deklaracje, nawoływania do Irańczyków powstańcie. Czy na tu i teraz możemy mówić o tym, że przepraszam, reżim się umocnił, że cała ta sytuacja mogła go umocnić?
0: Myślę, że może nie tyle przyniosła poparcie ze strony Irańczyków, bo raczej na to nie ma co liczyć.
1: Nie, ja w ogóle nie o to pytam, wręcz przeciwnie. Czy każdy, w konsekwencji każdy kolejny protest samych Irańczyków będzie skazany na porażkę, bo sam reżim się umocnił? Nie myślę o poparciu społeczeństwa, tylko o jego własnej pozycji budowanej na przemocy i terrorze.
0: Na pewno poprawiła się pozycja samej tak zwanej Gwardii Rewolucyjnej, czyli Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej przez osobę nowego najwyższego przywódcy. Syn poprzedniego najwyższego przywódcy miał dość mocne związki.

0: związki z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej i w tym momencie, gdzie o czym zapominano wcześniej, gdzie wcześniej rzeczywiście Islamska Republika Iranu była raczej podmiotem rządzonym przez kastę duchowieństwa, w tym momencie można powiedzieć, że role się odwróciły i to raczej wojskowa junta będzie kierowała duchowieństwem, a nie na odwrót. Więc w tym zakresie rzeczywiście możemy przypuszczać, że radzenie sobie z protestami, z niezadowoleniem społecznym może odbywać się z mniejszym jeszcze poszanowaniem praw człowieka czy praw obywatelskich niż dotychczas.
1: A jakieś najnowsze informacje z wnętrza Iranu? Wiem, że blokady, że internet, że kłopoty z internetem, że blokada przepływu informacji, ale wiemy coś na temat tego, co się dzieje wewnątrz, jak powiedziałam, tego państwa?
0: Znaczy wewnątrz wiemy tyle, że Irańczycy w tym momencie, może inaczej. Przecieki, które docierają do nas z Iranu, wskazują na to, że też nie możemy być do końca pewni, czy tak naprawdę same środowiska władzy irańskiej są zainteresowane porozumieniem z Donaldem Trumpem. Też właśnie dlatego, że dochodzi do pewnego rodzaju przepychanki między siłami duchowieństwa, a siłami politycznymi siłami duchowieństwa oczywiście, a politycznymi siłami Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Parę takich elementów, które każą nam przypuszczać, że potencjalnie może wyglądać na to, że Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej będzie się przed tym porozumieniem bronił wszystkimi siłami, jest dzisiejsza eksplozja w centrum skraplania gazu ziemnego w Katarze, w Ras Laffan, które już było brane na cel w marcu. Dzisiaj oczywiście Katar twierdzi, że jest to, że doszło do eksplozji centrum skraplania gazu, w której 54 osoby zostały ranne, 18 jest zaginionych, czyli jest to dość duża eksplozja. Natomiast Katar twierdzi, że jest to, że był to skutek awarii, co wydaje się na tę skalę raczej mało prawdopodobne. Owszem, niemożliwe, ale raczej mało prawdopodobne. Tym bardziej, że wiemy, że siły zbrojne Iranu już to centrum konkretne brały na cel. Wiele może wskazywać na to, że sami Irańczycy, zwłaszcza właśnie irańscy wojskowi, będą w ten sposób starali się również torpedować porozumienie, tym bardziej, że w ich ocenie oni w tym konflikcie stanowią górę. To jest ta główna oś w tym momencie konfliktu w Iranie.
1: Jak pan sądzi, co pozwoliło Iranowi przetrwać ten atak?
0: Myślę, że Iranowi atak pozwoliło przetrwać właśnie to, o czym wcześniej wspominałem, to, że był po prostu niedoceniony przez Izrael i Stany Zjednoczone i to, że całkiem nieźle zorganizowane są irańskie siły zbrojne. Iran ma dwie główne gałęzie swoich sił zbrojnych, wspomniany Korpus Strażników Rewolucji, ale ma też regularną armię. Oba te korpusy mają dość duże zasoby ludzkie, mają dość duże środki. Co więcej, Iran też postawił na zupełnie inny rodzaj prowadzenia działań zbrojnych. Zrezygnował z drogiego uzbrojenia, zresztą musiał zrezygnować, dlatego że był obłożony sankcjami zachodnimi przez wiele lat, w związku z czym postawił na produkcję tanich dronów i tanich rakiet, które okazały się po prostu liczebnie zbyt dużym obciążeniem dla Izraela i dla Stanów Zjednoczonych w zderzeniu z nowoczesnym, bardzo drogim uzbrojeniem, którego produkcja trwa o wiele dłużej. W związku z tym po prostu paradoksalnie można zastanowić się, czy obłożenie Iranu sankcjami i nałożenie na niego limitów, ograniczeń, które wepchnęły go głębiej w sferę wpływów chińskich, no to nie jest ten czynnik, który przyczynił się właśnie do sukcesu Iranu w tej wojnie.
1: Donalda Trumpa ponoszą nerwy, dość wulgarnie grozi Iranowi, jeśli ten nie odblokuje cieśniny Ormus, ale nie takie słowa już padały. Padały słowa o zniszczeniu cywilizacji. Teraz to brzmi podobnie.

0: choć ropa płynie przez cieśninę Ormus. Ja patrzę na... tych punktów jest 14 na porozumienie, które mówi po pierwsze o natychmiastowym i trwałym zakończeniu wojny na wszystkich frontach, w tym Libanie, i strony zobowiązują się nie podejmować żadnych wrogich działań wobec siebie i powstrzymać się od groźby użycia siły lub jej, lub samego jej użycia i tak dalej, i tak dalej. Co w tych 14 punktach wskazuje na to, ach, już właściwie od tego zaczęliśmy, od stopniowania słowa porażka w kontekście Stanów Zjednoczonych. Ale czy cokolwiek z tego porozumienia wskazuje na to, że Stanom Zjednoczonym udało się jednak cokolwiek osiągnąć, choćby w sprawie broni nuklearnej i zasobów uranu?
1: Nie, nic nie wskazuje na to, że Stanom Zjednoczonym udało się cokolwiek osiągnąć w kwestii uranu. Co więcej, wygląda na to, że porozumienie JCPOA z 2015 roku, które no było tym porozumieniem, które miało ograniczać zdolności nuklearne Republiki Islamskiej, zdolności do produkcji broni jądrowej. No oczywiście dyskusyjne jest to, czy w ogóle Iran chciał doprowadzić do produkcji, do wyprodukowania broni jądrowej, czy jednak chciał po prostu cały czas pozostawać przed progiem możliwości osiągnięcia tej broni.
0: Prawda? I tym samym trzymać świat w szachu, bo za chwilę będziemy mieć.
1: Tak, dokładnie. Wygląda na to, że to porozumienie JCPOA, czy to jest właściwie plan działania JCPOA, był dużo bardziej restrykcyjny w tym zakresie niż to, co słyszymy teraz ze strony obu stron tego konfliktu. Więc nie wygląda na to, żeby Stany Zjednoczone mogły mówić o jakimkolwiek sukcesie. Owszem, Donald Trump być może będzie mógł mówić o sukcesie, bo na pewno będzie starał się to w ten sposób przekuć, kiedy dojdzie do podpisania porozumienia i ono się utrzyma. Irańczycy w tym momencie na pewno będą chcieli wykorzystać to, że Izrael prowadzi działania zbrojne w Libanie. Wycofa. Irańczycy będą przez te 60 dni bardzo mocno starali się grać tą kartą i ugrać dla siebie jeszcze więcej. Więc jedyne, co rzeczywiście administracja Donalda Trumpa będzie mogła przedstawić jako swoje zwycięstwo, to to, że potencjalnie może uda im się doprowadzić do porozumienia, zakończając walki.
0: A skąd Stany Zjednoczone wezmą 300 miliardów dolarów? O takiej kwocie jest mowa w memorandum. Chodzi o odbudowę, rozwój gospodarczy Islamskiej Republiki Iranu. W tym memorandum jest też mowa o zniesieniu sankcji. Wie pan, to memorandum brzmi tak trochę, jakby Iran rozłożył Stany Zjednoczone na łopatki i to on był zwycięzcą w tym konflikcie i to on stawiał warunki.
1: No, myślę,
0: ja się
1: że
0: tak
1: też...
0: trochę zawahałam, wie pan, bo to brzmi nieprawdopodobnie, ale na papierze tak to trochę wygląda.
1: No, myślę, że też nie bez znaczenia jest to, że Donald Trump odwiedził ostatnią wersję, gdzie też podpisał właśnie dokumenty z tym związane, co jest historycznie dość no, wiele nam mówi historycznie, w końcu też pierwsza wojna światowa również zakończyła się podpisaniem traktatu wersalskiego, więc pewnie publicyści będą w najbliższym czasie mówić o drugim traktacie wersalskim. Więc w tym zakresie tak to będzie wyglądało. Skąd Stany Zjednoczone wezmą te pieniądze, to jest pytanie, myślę, do kogoś, kto lepiej rozumie system polityczny i gospodarczy Stanów Zjednoczonych niż ja. Ja niestety nie jestem w stanie określić, skąd Stany Zjednoczone te pieniądze wezmą. No, niemniej jednak na pewno skąd Donald Trump będzie starał się te pieniądze zdobyć, a może po prostu okaże się, że Stany Zjednoczone będą zwlekać z wypłatami tych pieniędzy, bądź będą starać się też zorganizować te wypłaty w taki sposób, by one przynajmniej częściowo wróciły do kieszeni amerykańskiego podatnika. Może to też okazać się być całkiem przemyślanym krokiem w kierunku zachowania twarzy, a jednoczesnego wyciągnięcia Iranu z chińsko-rosyjskiej strefy wpływów, przyciągając go zachętami do tego, żeby jednak Iran się zbliżył w kierunku tej strefy wpływów zachodniej.
0: W takim razie, znaczy, mówił pan, że potrzebujemy kogoś...

0: kto zna i rozumie amerykański rynek wewnętrzny. Po 11 naszym gościem będzie dr Karol Schulz, amerykanista. Jego też zapytamy, skąd Stany Zjednoczone wezmą 300 miliardów dolarów. A właściwie, wie pan, zasadnicze pytanie brzmi moim zdaniem w tej sprawie takie, jak, bo pieniądze to się pewnie znajdą, ale jak Donald Trump wytłumaczy swoim obywatelom przekazanie tych środków na odbudowę Iranu i jak, no oczywiście w kontekście tej retoryki zwycięstwa, którą cały czas uprawia Donald Trump. Podobno, bo pan mówi o tym, że w Wersalu Donald Trump podpisał, ale publicyści też zastanawiają się, czy to, co podpisał Iran elektronicznie, to ten sam dokument.
1: Tak, no rzeczywiście to może być zupełnie inny dokument. Tego jeszcze nie wiemy. Dopóki nie będzie formalnej ceremonii podpisania rzeczywiście, w której będą uczestniczyć przedstawiciele obu państw, my nie możemy mieć pewności, czy to są takie same dokumenty. Też memorandum porozumienia nie jest tak naprawdę do końca umową międzynarodową, jest jakimś określeniem porozumienia, otwarciem się na rozmowy i dalsze negocjacje. I w tym przypadku to dokładnie to będzie się działo przez najbliższe 60 dni. Jak Donald Trump wytłumaczy to obywatelom, wydaje mi się, że to będzie największy problem dla niego w tym momencie. Też dlatego, że Republikanie przecież są na krawędzi przegrania wyborów połówkowych w tym roku, a być może właśnie te wybory połówkowe mogą się okazać być albo nie być dla Donalda Trumpa i dla jego
0: administracji, dla jego przyszłości, ale dodałabym, że przeszłości politycznej też, bo z perspektywy Iranu będzie oceniana. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Jakub Katulski, stosunkowo Bliski Wschód, z nami w Polskim Radiu 24.
1: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu.

0: Minęła druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Brak zaproszenia prezydenta na konferencję o odbudowie Ukrainy to żadna niezręczność, mówił minister obrony narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Z powodu roboczego charakteru konferencji Polskę będzie na niej reprezentował premier Donald Tusk.
1: Ale ta konferencja ma inny charakter niż kurtuazyjne wizyty. Ona ma charakter bardzo praktyczny, takie były założenia i tutaj Polskę reprezentuje premier. Premier Tusk jest współgospodarzem, więc nie ma tutaj, myślę, ani jakiegoś faux pas, ani jakiegoś zgrzytu.
0: Konferencja o odbudowie Ukrainy odbędzie się 25 i 26 czerwca w Gdańsku. O braku zaproszenia dla Karola Nawrockiego poinformował prezydencki minister Marcin Przydacz. Poseł PiS Dariusz Matecki przez kilka godzin odpowiadał na pytania śledczych w szczecińskim sądzie okręgowym. Wczoraj rozpoczął się proces polityka. Zarzuty dotyczą fikcyjnego zatrudniania w Lasach Państwowych i wyłudzenia co najmniej 16 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości.
2: Śledczy ustalili, że trzy konkursy na milionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości zostały ustawione tak, by wygrały stowarzyszenia powiązane z Dariuszem Mateckim, mówi prokurator Dariusz Ślepokura.
3: De facto on tymi stowarzyszeniami zarządzał, bo decydował we wszystkich najważniejszych sprawach dotyczących zatrudnienia osób, przygotowania ofert.
2: Stowarzyszenia wystawiały zawyżone faktury na usługi, które nigdy nie były wykonane. Środki po odliczeniu prowizji w gotówce wracały do prezesa Stowarzyszenia Fidei Defensor,